0: pierwszym festiwalu filmów fabularnych w Gdyni. Obraz w reżyserii Christophera Russa znalazł się w konkursie głównym i walczy o Grand Prix festiwalu Złote Lwy.
1: Christopher Russ wyjaśnia, że tworząc ten film spełnił swoje marzenie.
2: Żeby zrobić film o Janku z tą muzyką i to jest oparte na wspomnieniach Janka z czasu jak dorastał we Wrocławiu i głównie naokoło pierwszego albumu się poruszamy.
1: Jana Borysewicza zagrał Mikołaj Bukrewicz, który wyjaśnia, że grany przez niego muzyk to postać nietuzinkowa.
3: Tak naprawdę zawsze miałem w życiu tylko jeden cel. I był nim mój własny zespół, który zawojuje świat.
1: Festiwal potrwa do soboty. Wtedy poznamy jego laureatów. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
0: Program projekcji i wydarzeń towarzyszących można znaleźć na stronie festiwalgdynia.pl. Radiowa Jedynka jest jednym z patronów medialnych festiwalu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu mogą pojawiać się w całym kraju zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia. Piątek będzie całkiem ciepły, jak na koniec września. W większości regionów zobaczymy od 13 do 17 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Cztery pory roku. Jak dobrze odpocząć w weekend? Wyjazd za miasto, spotkanie z bliskimi, muzeum, kino, niedzielny obiad. A może by tak nic nie robić? Tylko czy tak potrafimy? W piątkowej audycji o tym, co to znaczy odpoczywać i czy odpoczynek musi być zaplanowany.
6: Cztery pory roku. Zapraszamy dziś od 9:00. Dagmara Kowalska,
7: Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
2: W roli głównej Maria Szabłowska. Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
1: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.

0: Przypomina, że podobny mechanizm zastosował w 2023 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości i wówczas wszyscy to poparli.
1: W tej sprawie to jest wytrych opowieści. Rząd namawia mnie do tego, żebym podpisał niekonstytucyjną ustawę. No, panie prezydencie, na litość boską.
0: Na decyzję prezydent będzie miał 21 dni. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Tymczasem rozpoczęła się jesień, a wraz z nią do Polski przybył sezon infekcyjny. W przychodniach rośnie liczba pacjentów z infekcjami sezonowymi, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.
3: Tych infekcji jest średnio dużo, raczej może mniej niż więcej na razie. To są głównie anginy paciorkowcowe, to są infekcje górnych dróg oddechowych, to są infekcje zatok, choroba przeziębieniowa. No trochę mamy COVID-u też. To jest też charakterystyczne, że w momencie testów wiemy, że przebiegający jak choroba przeziębieniowa COVID też nas jest w stanie dopaść. Nie ma jeszcze grypy, są jakieś pojedyncze przypadki pneumokoków i RSV. Sezon się rozkręca.
2: Najczęściej chorują dzieci, seniorzy i osoby przewlekle chore. Eksperci przypominają, że najskuteczniejszą formą profilaktyki są szczepienia. Te przeciw grypie i COVID są już dostępne w aptekach.
4: To są aktualności jedynki.
2: W nich jeszcze Niemcy. Komplikuje się polityczna przyszłość Saksonii-Anhalt. Oficjalny wynik wyborów wskazał, że w niemieckim landzie na początku miesiąca bardzo wyraźnie wygrała skrajna prawica. AfD może utworzyć tam jednak tylko rząd mniejszościowy. Pozostałe partie próbują innego wariantu.
5: Trzech posłów brakujących AfD do większości w Landtagu wciąż nie ma, choć szef partii zapewnia, że to kwestia czasu. Rozmowy przebiegają dobrze, w pełnym zaufaniu. Widać, że niewiele wycieka na zewnątrz, co trzeba oceniać jako dowód profesjonalności. Jesteśmy przekonani, że będziemy mieli pierwszego premiera w Saksonii-Anhalt jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Twierdzi Tino Chrupalla, dodając, że rozmowy toczą się ze wszystkimi obozami. Potwierdza je tylko prorosyjski BSW, ale jego lider podkreśla, że potrzebuje czasu, a zamiast koalicji będzie współpraca przy konkretnych projektach. Taką samą ofertę Sojusz Zary Wagenknecht ma dla pozostałych ugrupowań i proponuje ponadpartyjnego premiera. Z podobną propozycją wyszła nagle SPD. Z socjaldemokratami gotowi są rozmawiać Zieloni, skrajna lewica i BSW, ale odmówili chadecy, a tylko z kanclerską CDU można zbudować rząd w kontrze do AfD. 18 dni po wyborach mieszkańcy landu ze stolicą w Magdeburgu nie wiedzą, który z politycznych programów jest możliwy do realizacji. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Piątek będzie pochmurny i deszczowy. Opady możliwe w całym kraju, zwłaszcza w jego wschodniej połowie. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 13 do 17 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
6: Jak dobrze odpocząć w weekend? Wyjazd za miasto, spotkanie z bliskimi, muzeum, kino, niedzielny obiad. A może by tak nic nie robić? Tylko czy tak potrafimy? W piątkowej audycji o tym, co to znaczy odpoczywać i czy odpoczynek musi być zaplanowany.
7: Cztery pory roku. Zapraszamy dziś od 9:00. Dagmara Kowalska.
8: Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
9: Głęboka, esencjonalna i w doskonałym towarzystwie. Tak zaczyna się poranek z radiową jedynką. Łyk gorącego naparu przełamuje chłód świtu, przestrzeń wypełniają głosy, które znamy od lat. Magnetyczne, bliskie, niezawodne. Idealny akord na dobry początek dnia.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Agnieszka Kozłowska-Łysko, dzień dobry o poranku. Dziś papież Leon XIV przyleci do Francji. Przystanek w UNESCO w samym środku podróży duszpasterskiej może zadziwiać, ale staje się znacznie bardziej zrozumiały, jeśli pamiętamy, że Ojciec Święty jest także partnerem do rozmów dla społeczności międzynarodowej. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury z siedzibą w Paryżu, której obszary działań koncentrują się na edukacji, kulturze, nauce, dziedzictwie i dialogu między narodami, zapragnęła przyjąć Leona XIV. Papież wygłosi tam dziś przemówienie. To z pewnością będzie okazja do poruszenia kilku kluczowych tematów jego pontyfikatu. Od edukacji, przekazywania wiary, poprzez pokój, dialog między kulturami oraz ochronę dziedzictwa. Warto wspomnieć, że 46 lat temu, 2 czerwca 1980 roku, przemówienie na forum UNESCO wygłosił święty Jan Paweł II. Jako pierwszy papież, który zabrał głos w siedzibie tej agencji

0: ONZ skoncentrował swoje przemówienie na centralnej roli człowieka, znaczeniu kultury dla przyszłości ludzkości oraz konieczności ustanowienia swego rodzaju karty etycznej, która wyznaczałaby ramy postępu technicznego tak, aby nauka pozostała w służbie pokoju. Rola Kościoła, podkreślał wtedy również polski papież, polega na promowaniu budowania świata jutra, nie w oparciu o kryteria siły i techniki, ale o prawdę o człowieku i jego sumienie. Natomiast dziś po południu to papież Leon XIV zabierze głos w wielkiej sali konferencyjnej ONZ. Kościół uważa, że edukacja i kultura stanowią podstawę pokoju rozbrojonego i rozbrajającego, o którym mówi Leon XIV. Dla UNESCO kwestie związane z edukacją, nauką i kulturą są ściśle powiązane z wizją antropologiczną. Dla Kościoła ta prawidłowa antropologia stanowi priorytet w refleksji i podejmowaniu decyzji we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego. W siedzibie UNESCO słowa biskupa Rzymu będą rozbrzmiewać ponad granicami, podobnie jak te, które wygłosi w Metz podczas spotkania w Centrum Kongresowym imienia Roberta Schumana, jednego z głównych twórców pojednania i pokoju w Europie po II wojnie światowej. Zatem czekamy i słuchamy. Agnieszka Kozłowska-Łysko, dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia jutro.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
3: W roli głównej Maria Szabłowska.
4: Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
2: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
4: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
2: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
4: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
2: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Minęła piąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dziś przesłuchanie Ukraińca podejrzanego o atak nożem w opactwie w podkarpackim Jarosławiu. 31-latek został wczoraj zatrzymany, ale śledczy nie prowadzili z nim żadnych czynności. Mężczyzna wtargnął do klasztoru i ugodził nożem 5 osób. Jeden z ranionych duchownych zmarł.
6: Dzisiejsze czynności z Ukraińcem zapowiadała już wczoraj wieczorem Bożena Harasz-Wołosz.

0: ogniem z powietrza. Broszura ma kilkanaście stron. Szczegółowo wyjaśnia, jak zachować się w razie niebezpieczeństwa, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.
1: To nie jest nowy poradnik bezpieczeństwa, to jest nowa część, którą dajemy mieszkańcom. To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
0: Broszura trafi na rządowe strony internetowe. Planowana jest też jej wersja papierowa. Dystrybucją zajmą się samorządy. W aktualnościach teraz apel lekarzy o skorzystanie z wolnych terminów na badania profilaktyczne dla kobiet. Tylko w ciągu najbliższych 3 miesięcy 900 tysięcy pań może zapisać się na mammografię i prawie 850 tysięcy na badania w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Można to zrobić poprzez centralną e-rejestrację, tłumaczy dr Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Zdrowia.
2: Oczywiście wszystkie tradycyjne metody, rejestracja fizyczna w poradni, no ale właśnie to, co jest dzisiaj najbardziej wygodne, to właśnie brak jakiegokolwiek skierowania, konieczność tylko wyciągnięcia z kieszeni lub torebki właśnie w tym przypadku swojego telefonu, zalogowania się do aplikacji Mojej KP, no i kilkunastu kliknięć, aby się umówić na właśnie jedno z tych dwóch badań, albo obydwa najlepiej od razu.
0: Wszystkie podmioty wykonujące badania w zakresie badań profilaktycznych dla kobiet zostały już podłączone do centralnej e-rejestracji.
3: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz informacje z zagranicy. Papież Leon XIV rozpoczyna dziś wizytę we Francji. Będzie to pierwsza od 3 dekad tak ważna podróż głowy kościoła do tego kraju. W ciągu 4 dni Leon XIV odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz, a na spotkania z nim wybierają się setki tysięcy osób.
4: Aby świat miał życie, pod takim hasłem przebiegać będzie pierwsza od 18 lat wizyta papieża obejmująca Paryż. Leon XIV rozpocznie ją od części oficjalnej spotkania z prezydentem Francji, który nie weźmie udziału w żadnej z papieskich mszy oraz wizyty w siedzibie UNESCO. Wieczorem pomodli się w katedrze Notre Dame i spotka się z młodzieżą na Stade de France.
5: Dla młodych Francuzów rzeczywiście będzie to wizyta taka przełomowa, da im trochę takiego duchowego powera.
4: Powiedział mi ksiądz Tomasz Sokół z polskiego kościoła pod wezwaniem wniebowzięcia na Świętej Maryi Panny w Paryżu. Jego zdaniem papież z pewnością zwrócił uwagę na fakt, że francuski kościół odradza się po latach kryzysu, między innymi dzięki rosnącej liczbie chrztów nastolatków i dorosłych. Kulminacją papieskiej wizyty będzie sobotnia msza na polach elizajskich z udziałem ponad 500 000 wiernych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Na koniec przenosimy się za ocean. Dziś w Stanach Zjednoczonych dzień Dolly Parton, niedawno zmarłej legendarnej amerykańskiej piosenkarki. Kalifornia ogłosiła 25 września stanowym dniem Dolly Parton. Termin wybrano w nawiązaniu do słynnego przeboju artystki 9 to 5.
6: Wszyscy moglibyśmy czerpać z postawy Dolly, stwierdził gubernator Kalifornii Gavin Newsom w wydanym oświadczeniu. Bądźmy życzliwi, pokorni i czerpmy radość z życia. Bądźmy jak diament w świecie pełnym tanich błyskotek. Przyjmując tę ustawę nie tylko ustanawiamy dzień poświęcony Dolly Parton, tworzymy coroczne przypomnienie, by żyć tak jak ona, z radością, życzliwością i wielkim sercem, podkreślił gubernator. W całym kraju odbędą się uroczystości upamiętniające zmarłą piosenkarkę. Jak podaje oficjalna strona internetowa Nashville, rodzinne miasto artystki uhonoruje Parton, rozświetlając się na różowo i eksponując plakaty z jej wizerunkiem. Na placu Union Square San Francisco odbędzie się z kolei wydarzenie z muzyką na żywo i innymi atrakcjami. Z kolei w Nowym Orleanie przejdzie pochód przez dzielnicę francuską, który zakończy się w tamtejszym Muzeum Jazzu, stanowiąc hołd dla zmarłej w sierpniu artystki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Sporo chmur, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a w Tatrach nawet słabe opady śniegu. Tak zapowiada się piątek, a na termometrach zobaczymy dziś przeważnie od 13 do 17 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku. Jak dobrze odpocząć w weekend? Wyjazd za miasto, spotkanie z bliskimi, muzeum, kino, niedzielny obiad. A może by tak nic nie robić? Tylko czy tak potrafimy? W piątkowej audycji o tym, co to znaczy odpoczywać i czy odpoczynek musi być zaplanowany.
7: 4 pory roku.

0: Zapraszamy dziś od 9. Dagmara Kowalska,
1: Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Na zegarze już prawie 7 minut po godzinie 5.
2: Agrofakty.
3: Przed mikrofonem Justyna Golonko, kłaniam się nisko i zapraszam na przegląd najważniejszych i oczywiście najciekawszych informacji z rynków rolno-spożywczych. A zaczynamy od najnowszych informacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo trwa realizacja zaliczek płatności bezpośrednich i obszarowych za 2026 rok, czyli rolnicy otrzymują pieniądze i do tej pory z tego tytułu agencja przekazała ponad 6 miliardów złotych, takie są najnowsze wyliczenia. Zgodnie z zapowiedzią wypłaty zaliczek rozpoczęły się o ponad miesiąc wcześniej niż w latach ubiegłych, a wynika to oczywiście z tych apeli rolników, którzy w ostatnich miesiącach ponieśli straty. A rolnicy szykujący się do październikowego naboru o dopłaty do nawozów i oleju napędowego muszą zwrócić uwagę na sposób dokumentowania zakupów. O tym oczywiście będziemy jeszcze mówić na antenie, ale ja już o tym przypominam. Bo po uwagach ARiMR resort zmienił projekt rozporządzenia, z wniosku znikną numery faktur z KSeF, ale same dokumenty trzeba będzie dołączyć, a w określonych przypadkach wraz z kodem QR. I jeszcze powiemy o ważnych przepisach, bo Unia kończy z eko bez pokrycia. Od najbliższej niedzieli, czyli od 27 września, w Unii Europejskiej zacznie być stosowana dyrektywa, która ma ograniczyć ten greenwashing, czyli ta ekościema, tak na to mówimy, i wprowadzające w błąd deklaracje środowiskowe. W Polsce takie pełne wdrożenie tych nowych zasad ma jednak zostać przesunięte o rok. Zmiany będą miały znaczenie także dla branży rolno-spożywczej, producenci żywności, przetwórcy i firmy wykorzystujące na opakowaniach komunikaty środowiskowe, czyli że coś jest eko, będą musieli znacznie ostrożniej formułować właśnie taki przekaz do konsumentów. Tomasz Matusiak.
4: Nowa dyrektywa ma uderzyć przede wszystkim w ogólne deklaracje ekologiczne, które nie są odpowiednio uzasadnione. Potocznie nazywane ekościemą. Chodzi o sytuację, gdy opakowanie poprzez kolorystykę, symbole albo hasła może sugerować, że produkt jest szczególnie korzystny dla środowiska, mimo że producent nie potrafi tego wykazać, mówi Beata Bakalarska, zastępca głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
5: Na podstawie tych przepisów firma czy przedsiębiorca nie będą mogli już komunikować, że produkt czy usługa, czy nawet cała firma jest bardziej przyjazna środowisku niż jest to w rzeczywistości. Wszystkie praktyki niedozwolone, nieuczciwe, które do tej pory były stosowane świadomie bądź mniej świadomie przez przedsiębiorców, w tej chwili to będzie musiało być wyregulowane i te, które nie będą miały potwierdzenia, nie będą miały racji bytu i będą musiały zniknąć z opakowań.
4: Według nowych przepisów sklepy i producenci marek własnych muszą prześwietlić hasła i symbole ekologiczne na opakowaniach i tam, gdzie jest to wskazane, dokonać korekty, mówi Damian Wizert, ekspert i firma.pl.
6: Ogólne określenia takie jak ekologiczny czy przyjazny dla klimatu będą dozwolone tylko wtedy, gdy firma ma rzeczywiście dowody na ich wysoką efektywność środowiskową. Z kolei własne oznaczenia, na przykład pieczęć EcoChoice, będą wymagały oficjalnego systemu certyfikacji. Firmy z dużym zapasem opakowań ze starymi hasłami powinny sprawdzić je jak najszybciej. Jeśli teksty trzeba będzie zmienić, koszty obejmą nie tylko nowy projekt i druk, ale czasem także zniszczenie nieaktualnych etykiet.
4: Ze zmian przepisów zadowoleni są przede wszystkim rolnicy ekologiczni. Dotychczas było bardzo trudno walczyć z tak zwaną ekościemą, mówi Monika Szymańczak-Siemiątkowska, właścicielka gospodarstwa ekologicznego.
7: Wiele firm, które produkuje nieekologiczne produkty spożywcze, próbuje nadrobić tą swoją działalność działaniami takimi niby prozielono-ekologicznymi. Na przykład sadząc drzewka albo zbierając śmieci z oceanu. Ja się cieszę, że to zostanie uregulowane, bo my jako ekologiczni rolnicy, którzy mają certyfikat, którzy mają tą etykietę, bardzo dużo musimy włożyć i pracować na to, żeby taki dokument posiadać.
4: Ekologicznymi można nazwać tylko te produkty, w których co najmniej 95% składników pochodzi z produkcji ekologicznej.
3: A dzisiaj trudno jest tak precyzyjnie określić, ile produktów ekologicznych w Polsce nie jest tak naprawdę tymi ekologicznymi, bo nie ma takich jednoznacznych danych na ten temat, ale inne badania wskazują na duży problem z rozpoznawaniem przez nas tych prawdziwych produktów ekologicznych. Miejmy nadzieję, że te nowe przepisy właśnie

0: to zmienią. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Kolejne informacje z rynków rolno-spożywczych już oczywiście w poniedziałek o tej samej porze.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Ale że smyczki w takiej muzie, no kiedy człowiek był młody, to nie doceniał, a potem po latach, kiedy dojrzał, to docenia i smyczki, i sekcję dętą w kapeli. 15 po 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: No i w końcu mamy piątek, 25 dzień września, 268 dzień roku, do końca roku 97 dni. Słońce wzejdzie o 6.27, zajdzie o 18.28, zatem dzień potrwa 12 godzin i 1 minutę. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 46 minut, a dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 19 minut. Imieniny obchodzą Aurelia, Franciszek, Herkulan, Kamil, Kleofas, Rufus, Wincenty, Włada, Władysław, Władysława, Włodzimir, Włodzimira, Włodzisław i Świętopełk. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu darzy i ten piątkowy poranek z potężnym sportowym przytupem, bo przed nami weekend, w którym po prostu nie da się odejść od radioodbiorników, od telewizorów. Czeka nas

prawdziwy maraton biało-czerwonych emocji. No już dziś wielkie granie na dwóch frontach. W Mediolanie nasi siatkarze stają do arcytrudnego boju ze Słowenią. To jest trudny rywal. To będzie bój o wejście do wielkiego finału Mistrzostw Europy. To nie wszystko, bo piłkarska reprezentacja Polski mierzy się z Bośnią i jeszcze z Hercegowiną w Lidze Narodów. No a jutro na tor żużlowy wjeżdża pan Bartosz. Bartosz z Marszlik, by stoczyć walkę o kolejny tytuł indywidualnego mistrza świata. Pytanie, na co państwo najbardziej ostrzą sobie zęby w ten weekend, jak typują wynik, no i kto dostarczy nam tej największej dawki adrenaliny. Siatkarze, piłkarze, a może Bartosz. Pan Bartosz, a może wszyscy razem. ...22 139 22 02. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam, i mam nadzieję, że zdążę przed sekcją. Boom.

0: To będzie piątek, gdy zakwitnie miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tan. To piątek, ach, więc taniec, śpiew i wino. Znowu muzyka spłynie z gwiazd. Kasia Stankiewicz przed chwilą, no właśnie w piątek, który właśnie jest takim, no, zapowiedzią. To, znaczy, to nie są... bo ja mam z tym problem generalnie. Bo jak gra reprezentacja, szanowni państwo, niezależnie czy to są łucznicy na Igrzyskach Olimpijskich, czy nasi biało-czerwoni w piłce nożnej, to trzymam kciuki. Mimo wszystko trzymam. Chociaż niektórzy emocji się za dużych nie spodziewają po pewnej reprezentacji.
1: Jedynie co, to siatkarze i bardzo zmarli zrobią jakieś emocje. A piłkarze to szkoda prądu i oglądania tego czegoś.
0: No, ale ja już sobie wyobrażam, że z Bośnią, tak, na początek wygrana, potem Szwedów 2-0, potem Rumunów pogonimy i nagle się znowu zacznie moda na reprezentację. Chociaż nasz wydawca ma bilety, szanowni państwo. Zastanawia się, czy iść dzisiaj, bo ma dwa wolne bilety na Narodowy i zastanawia się, czy iść, spoglądam na Wiktora, idziemy? Jak jemu nie wyjdzie, to my pójdziemy. W każdym razie, szanowni państwo, wydawca ma dwa wolne bilety. Kto reflektuje? Ręka w górę, 22 139 22 02. A wiedzą państwo, co mu przeszkadza? Zastanawia się, jaka będzie pogoda. No, z tą pogodą to mamy już od kilkunastu miesięcy, jeśli nie kilkudziesięciu, tutaj o poranku. Państwa raport. Zaczynamy już teraz.
2: Witam serdecznie, Paweł Schema. No, w tej chwili w Chełmie jest 10 stopni, niebo zachmurzone. Troszeczkę coś nam popadało, widzę. Zaczęły się grzyby. Tak więc zapraszam wszystkich na piękne prawdziwki. Na wschód. Pozdrawiam serdecznie.
3: I piątek, piąteczek, piątunio. 11 stopni. Coś pod krakowskich Liszkach kropiło w nocy. Teoretycznie do 10 ma deszczyk padać. I później już piękny, słoneczny. Nawet nie tyle weekend, co cały tydzień się zapowiada. Także optymistycznie, dwa tygodnie i urlop. Pozdrowienia, Marek.
4: Dzień dobry, z tej strony Maciej. Olszyna, ja już w Polsce, 12 stopni. Dzisiaj zapowiada się u nas na Dolnym Śląsku do 14, także trochę będzie ciepło, trochę będzie chłodno. Także życzę wszystkim miłego piątku.
0: Dzięki wielkie. Dobrze, że pan już jest na ojczystej ziemi, panie Maćku. Dobre informacje, bo to mogła być niespokojna przez moment noc, kiedy państwo usłyszeli albo dostali SMS od RCB, mam na myśli.

mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Pojawił się dość w kilka godzin temu ten alert RCB. Na szczęście został odwołany i tego się trzymajmy, oby już ten weekend był spokojny. Szanowni Państwo, no, spokojny pod tym względem, natomiast mnóstwo sportowych emocji, ale w sygnałach dnia po godzinie 6, także to co, zagrajmy już teraz. Po godzinie 6 będziemy świętować. Ile to? 50 lat. 50 lat jutro.

0: Zapamiętaj mnie.
1: Serca w radiowej jedynce, 5.33, 22, 139, 22, 02. Pan Łuki, będzie mokro, pada, leje, no właśnie, pada czy leje?
2: Piątek deszczowy, pada, leje, 11 u mnie na zegarze. No ale jest promyk nadziei. Od jutra słonecznie, prognozy mówią cały przyszły tydzień ze słonkiem. Mam pytanie, pytanie zagwozdka dla prezesa. Proszę o rozwikłanie. Ja wczoraj przejeżdżałem przez Łyżki i pan Marek, jak dzwoni, mówi spod krakowskich Łyżek. No ale jak jadę od Balic, to Łyżki mam po prawej, czyli obok. Żeby było spod, to bym musiał jechać na przykład za Kopanego, ale tam są Mogilany, a Łyżki obok.
1: No, w sprawie Łyżek to ja panu nie pomogę, to musi w tej sytuacji sprawę wyjaśnić nasz słuchacz, pan Marek, spod krakowskich Łyżek. Pan Janusz ze Szczecina, wiemy na co ostrzy sobie zęby, ale najpierw raport i zaproszenie jak zawsze do Trójmiasta.
3: Dzisiaj nie pada, chociaż patrzę na niebo, już ciemno jest, ciężko dotrzeć, czy są chmury, ale mam wrażenie, że niebo... W większości zachmurzone, ale gdzie niegdzie widzę troszeczkę gwiazdek. Mam wrażenie, że jest zachodni wiatr i to powietrze nie jest takie zimne. No i temperatura to wskazuje, bo aktualnie jest 12 stopni. Także bardzo fajny, przyjemny jesienny poranek. Panie prezesie, ja sobie ostrzę zęby nie na tamte reprezentacje. Jutro mój młody gra w lidze trampkarzy i to są dla mnie najlepsze mecze. Fascynujące, trzymające w napięciu. Raz do przodu, raz do tyłu. No ostatnio było do tyłu, także mam nadzieję, że się jutro odkują. Rywal lokalny, także derby. No, to będzie dla mnie ekscytujący mecz na weekend. Pozdrawiam wszystkich, życzę udanego, wesołego weekendu.
1: Raz do przodu, raz do tyłu. Ostatnio było do tyłu. Dzięki wielkie, panie Januszu. Tak się zastanawiam, w której drużynie gra młody, bo tych klubów wystawiających drużyny trampkarzy w Szczecinie trochę jest. Patrzę, jest Pogoń Szczecin, jest Arkonia, Świt, Hutnik, Czarni Szczecin, Iskierka Szczecin, UKS Olimpia Szczecin, ale są też Prawobrzeże Szczecin, Wielgowia Szczecin, Odra Szczecin, Kick-Off Szczecin. W takim razie strzelam. Kick-Off Szczecin. Szczecin kontra Pogoń albo Świt. Świt. Piątkowie.

0: Dzień dobry. Raport pogodowy Łukasz Spodsiedlec. Miejscowość Łuków Podlaskie, 9,5 stopnia. Bezwiecznie. Gwiazdy jakieś są na niebie. Lecz tam od lewej od wschodu pojawia się słońce. No i pewnie ma być fajny dzień. Zobaczymy, co będzie w Białymstoku, bo grzejemy z chłopakami na Białystok przez Białą Podlaską. Także dzień przed nami.
1: No dzień przed nami pełen sportowych emocji. Panu oczywiście szerokości chłopakom, którzy grzeją razem z panem. Jakie ja faux pas popełniłem. Mój Boże, panie Januszu, pan mi wybaczy.
2: Panie Danielu, Janusz jest z Gdyni, a nie ze Szczecina. Ewentualnie Arka Gdynia. Pozdrawiam, Darek. Iwno Wielkopolska.
1: No pewnie, panie Dareczku, że pan Janusz jest z Gdyni, ze Szczecina jest pan Piotr, ale proszę mi wybaczyć o poranku, to się rzeczywiście może człowiek zakałapućkać. Tak, wszystko się zgadza, pan Janusz z Gdyni, jak zawsze przecież zaprasza na Pomorze. Właśnie ale widzę, że w Gdyni jest mniej tych klubów trampkarzy, bo jest tak, Akademia Piłkarska Bałtyk Gdynia, jest KP Gdynia, jest Akademia Piłkarska Pomorzanin Gdynia, jest Gdyńska Akademia Piłkarska, AKP Gdynia, Pomorzanin Gdynia, to w takim razie strzelam, że to będzie Pomorzanin Gdynia, panie Januszu z Gdyni. Sporo tych sportowych emocji. Pan Janusz z Gdyni trzyma kciuki za młodym, który będzie walczył w gdyńskie derby. Się szykują jutro. No jutro także, szanowni państwo, Bartosz Zmarzlik. No pan, zdaje się, jeśli chodzi o żużel, to szanuje.
3: Panie redaktorze, jeśli chodzi o żużel, tak. Będzie co oglądać, jeśli chodzi o siatkówkę, również tak, będzie co oglądać i kibicować, ale jeśli chodzi o piłkę nożną i naszą reprezentację, szkoda, podejrzewam, prądu i szkoda czasu na tych.
1: Na tych, no już, wystarczy. To jest Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z Jedynką za 15 minut, godzina 6.

0: No wiem, bije się w piersi, nie wiem kto jest protokolantem, to proszę tam wpisać, że prezes dał ciała 25 września. No dał, no.
1: Panie prezesie, panu się troszeczkę miasto pomyliło, bo pan Janusz jest z Gdyni, a nie ze Szczecina.
2: Szanowny prezesie, jak można było? Janusz ze Szczecina, pan Piotr ze Szczecina, a Janusz z Gdyni, no prezesie. Pomylił pan prezes, PO prezesa, przepraszam.

0: No, a mój młody gra w AP16 w szkółce piłkarskiej w Gdyni, byłego reprezentanta, wielokrotnego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Rafała Murawskiego. Pozdrawiam.
1: No i wierzę, panie Januszu, z Gdyni, że młody da radę. Proszę dać znać w takim razie w poniedziałek, jak im poszło. Pan jutro będzie trzymał kciuki za młodym. Wielu kibiców Żużla będzie trzymać kciuki za Bartosza Zmarzlika, który stoczy kolejną walkę o kolejny tytuł indywidualnego mistrza świata.
2: Kocham jeździć po prostu na motocyklu i się ścigać, więc głód wygrywania zawsze jest. Wiadomo, że gdzieś tam od dziecka człowiek marzył o tytułach. Myślę, że to co jest fajne i z czego niesamowicie się cieszę, chcę przyznać, że te nagrania nawet gdzie krążą gdzieś tam, że jako mały chłopiec możemy być mistrzem świata, to dzisiaj z perspektywy 30-latka nie byłem świadomy, co mówiłem. To na pewno i to jest fajne, dla mnie takie nawet, dla samego poczucia. Nie byłem świadomy, co mówiłem i na pewno nie marzyłem o tym, co dzisiaj mam.
1: A jutro ta walka o ten tytuł, a dzisiaj w Mediolanie siatkarze stają do arcytrudnego boju ze Słowenią o wejście do wielkiego finału Mistrzostw Europy. Liczymy oczywiście na wszystkich, także na Marcina Komendę, który jest rozgrywającym. Panu Marcinowi rodzina się zgubiła.
3: Przez to, że organizatorzy zmienili tą halę, to też moja rodzina tutaj się zagubiła. Już jak rezerwowała, to jeszcze była ta poprzednia hala gdzieś tam w artykułach, więc zarezerwowali tutaj blisko nas, blisko naszego hotelu. Teraz się okazuje, że troszkę dalej będą musieli na tą halę pojechać, ale dadzą sobie radę tutaj. Z tego co wiem, linia metra jest dobrze rozwinięta w Mediolanie, więc myślę, że sobie poradzą. Super, że na włoskiej ziemi, na obczyźnie można się z rodziną zobaczyć. Myślę, że to też jest takie wyjątkowe. Fajnie, że wspierają, mają czas teraz, żeby trochę pozwiedzać. Myślę, że Mediolan jest świetnym miejscem do tego, żeby trochę rzeczy zobaczyć. Spotkałem się z nimi na chwilkę. Oni teraz pojechali w swoją stronę zwiedzać. Ja idę odpoczywać. Jeszcze jednostka treningowa.
1: No i dziś ten wielki mecz. Początek o 17:00. Specjalne studio. Transmisja oczywiście na naszej antenie.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktora od Stara Espresso na przykład.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
3: Spróbujcie sami.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
7: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Na początek 19 i utrudnienia na trasie Kock-Lubartów. W pobliżu miejscowości Zagrodu Kowieckie na Lubelszczyźnie na 268 km mieliśmy wypadek. Samochód osobowy potrącił pieszego. Droga była zablokowana. Teraz nie mamy informacji o tym, żeby została zupełnie odblokowana, natomiast kierowców obowiązuje ruch na zmianę jednym pasem. 22 to Lubuskie, trasa Kostrzyn nad Odrą Krzeszyce w pobliżu miejscowości Słońsk. Tu doszło do zderzenia samochodu osobowego z traktorem. Obowiązywał kierowców ruch na zmianę jednym pasem. Teraz już utrudnień na 22 nie ma. Nie ma też kłopotów z przejazdem na trasie numer 63 Sokołów Podlaski Sterdyń w pobliżu miejscowości Sabnie. Na Mazowszu 230 km. Tutaj samochód osobowy zderzył się z hulajnogą. Niestety jedna osoba zginęła. Droga była zablokowana, konieczny był objazd. Teraz tych utrudnień już nie ma. I przypominamy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi remonty na podwrocławskim odcinku autostrady A4. Prace zaczęły się tydzień temu na węźle Budziszów, a chwilę później rozpoczęto wymianę nawierzchni na węźle Kąty Wrocławskie. Na obu tych węzłach zamknięte są północne łącznice, co oznacza, że kierowcy jadący w stronę Wrocławia, w stronę Legnicy od strony Wrocławia nie mogą zjechać z A4. Z tej jezdni nie można zjechać na wspomnianych węzłach, czyli Budziszów, Kąty Wrocławskie, ani włączyć się do ruchu w stronę Legnicy jadąc właśnie. Prace mają trwać do dziś. Jutro robotnicy przenieść mają się na południową stronę tych węzłów przy jezdni z Legnicy do Wrocławia.

0: Jest szósta, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Dron zbliżał się do polskiej granicy. Wojsko podarwało myśliwce RCB. Wysłało alert.
0: Nożownik z Jarosławia może dziś usłyszeć zarzuty. Prokuratura ma w planach przesłuchanie 31-latka.
1: Historię dwóch gwiazd polskiej muzyki na wielkim ekranie. Widzowie w Gdyni obejrzeli filmy o Violetcie Villas i Janie Borysewiczu.
0: Ze zdwojoną siłą Rosja atakuje Ukrainę. Wieczorem pojawił się kolejny alert RCB dla mieszkańców terenów przygranicznych.
1: Wojsko podarwało myśliwce, bo do naszej granicy zbliżał się dron. Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów, przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Kilkanaście minut później pojawiły się doniesienia o eksplozji w Łódzku.
0: Alert RCB, który nieco ponad pół godziny temu został odwołany, dostali odbiorcy na terenie województw podkarpackich.

0: rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka mówi, że sprawę pożaru bada nie tylko policja.
1: Służby specjalne, straż pożarna natychmiastowo udały się na miejsce i tutaj są prowadzone czynności i działania. Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru.
2: Stacja w Woli Kropowskiej jest jedyną tego typu w Polsce.
0: Kampania wyborcza w Krakowie na finiszu. Siedmiorgu kandydatom na prezydenta zostały ostatnie godziny, żeby przekonać do siebie mieszkańców.
2: Ze wsparciem ruszyli partyjni liderzy. W walce o Kraków tuż przed ciszą wyborczą na miejscu przygląda się Paweł Pawlica.
3: W Nowej Hucie senator Monikę Piątkowską, popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL, wspierał w czasie spotkania z wyborcami premier Donald Tusk.
4: Głęboko wierzę w Monikę, bardzo kocham Kraków, bardzo kocham Polskę i zrobię wszystko, żeby jej pomóc.
5: Chcemy spokoju, stabilności, poczucia bezpieczeństwa.
3: Kandydatkę lewicy Darię Gosek-Popiołek wspierał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
6: Wspieram pełnym sercem, pełnym słowem, pełnym rozumem.
7: Będę tam, gdzie jest miasto.
3: Lidera przedwyborczych sondaży Łukasza Gibałę wsparł Jan Hoffman, inicjator zwołania referendum w Krakowie, który zrezygnował ze startu w wyborach.
8: Najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
9: Bardzo panu mecenasowi dziękuję.
3: Większość kandydatów ostatniego dnia kampanii planuje odwiedzić wszystkie 18 dzielnic miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Nowy rozdział dla lotniska w Radomiu. Polskie porty lotnicze mają plan na jego rozwój.
2: Podpisały z miastem porozumienie. To ważna część strategii opracowanej przez PPL, tłumaczy Marcin Daniusz z zarządu spółki.
10: Ta strategia zakłada również rozwój biznesu pozalotniczego. Będziemy stawiać na szkolenia, będziemy stawiać na serwis techniczny statków powietrznych, będziemy stawiać na logistykę, magazyny cargo.
0: Port obsłużył w tym roku już 100 tysięcy pasażerów. Tak szybko nie udało się osiągnąć takiego wyniku jeszcze nigdy w historii lotniska.
11: To są aktualności jedynki.
2: Biografia królowej polskiej sceny w końcu na ekranach. Film Violetta Villas został pokazany na festiwalu w Gdyni. Debiut reżyserski Karoliny Bielewskiej znalazł się w konkursie głównym i walczy o Złote Lwy.
0: Violetta Villas zagrała Sandra Drzymalska. Aktorka podkreśla, że ta rola kosztowała ją wiele emocji i była ogromnym wyzwaniem.
12: Ja na początku bardzo się bałam, bardzo się borykałam z tym, czy ta rola na pewno jest dla mnie, bo to była ogromna osobowość i też z biegiem czasu zaczęłam traktować ją z ogromną czułością i wrażliwością i zaczęłam się z nią zaprzyjaźniać.
2: Wczoraj na festiwalu premierę miał też film Mniej obcy, inspirowany życiem i wspomnieniami lidera Lady Punk, Jana Borysewicza.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Polscy siatkarze przygotowują się do półfinału Mistrzostw Europy. Dziś we włoskiej miejscowości Assago pod Mediolanem biało-czerwoni zmierzą się ze Słoweńcami. Środkowy Bartłomiej Lemański podkreśla, że najbliższy rywal jest bardzo wymagający.
14: Na pewno to będzie ciężki mecz ze Słowenią. Nigdy to nie jest łatwy mecz, więc tak jak zawsze będziemy się skupiać na swojej grze głównie i jeśli pokażemy się, myślę, tak jak nie wiem, do tej pory w większości czasu spędzonego na boisku, to spokojnie się zobaczymy w finale. Wiele razy graliśmy, też się mówi, że to nasz, powiedzmy, odwieczny rywal. Też w Lidze Narodów się z nimi spotkaliśmy na pewnym etapie, no ale nie skupiamy się na tym, jak to wyglądało w przeszłości, bo to nie jest tak, że jak ktoś, powiedzmy, przegrywa albo wygrywa w jednym turnieju, no to potem ten jego poziom zostaje. Każdy trenuje ciężko i chce w nas w tym turnieju wygrać. Też się spodziewamy, że Słowenia przeciwstawi się nam jeszcze mocniej.
13: Początek meczu o 17:00. Już teraz zapraszamy Państwa na specjalną audycję w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dziś także pierwszy mecz polskich piłkarzy w Lidze Narodów. Rywalami podopiecznych trenera Jana Urbana na Stadionie Narodowym w Warszawie będą Bośniacy. Selekcjoner przyznał, że nie miał za wiele czasu na treningi z drużyną, ale jest dobrej myśli.
15: My w tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć w treningu wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę. Także tych treningów nie ma dużo, ale tak, podobali mi się. To jest to, czego się spodziewałem.
13: Pierwszy gwizdek o 20:45, a nasze studio rozpocznie się już po 20:00. I jeszcze kajakarstwo górskie i czwarte miejsce naszej żeńskiej drużyny w Mistrzostwach Europy we włoskiej miejscowości Iwrea. Polki wystąpiły w składzie Klaudia Zwolińska, Dominika Brzeska i Hanna Danek, a do podium zabrakło im 2,75 sekundy. Ponownie o sporcie za godzinę.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy

0: Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś duże, ale z większymi przejaśnieniami. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, na północy i północnym wschodzie o dużym natężeniu. W Tatrach lokalnie śnieg. Temperatura maksymalna od 13 do 16 stopni, trochę chłodniej w rejonach podgórskich do 11. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1005 hektopaskali.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
3: Klimat.
2: W centrum i na południu jakość powietrza jest dobra, na pozostałych stacjach bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł obecnie pochodzi 14% prądu, w szczytowym okresie od 13 do 15. OZE stanowić będzie zaledwie 30% miksu.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Reklama. Autopromocja.
8: Cztery pory roku. Jak dobrze odpocząć w weekend? Wyjazd za miasto, spotkanie z bliskimi, muzeum, kino, niedzielny obiad. A może by tak nic nie robić? Tylko czy tak potrafimy? W piątkowej audycji o tym, co to znaczy odpoczywać i czy odpoczynek musi być zaplanowany.
9: Cztery pory roku. Zapraszamy dziś od 9:00. Dagmara Kowalska,
10: Roman Czajarek.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 po 6.
1: Sygnały dnia.
0: No i mamy w końcu ukochany piątek, 25 dzień września, 268 dzień roku, do końca roku 97 dni. Słońce wzejdzie o 6.27, zajdzie o 18.28. Dzień potrwa 12 godzin i 1 minutę i będzie krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 46 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 19 minut. Imieniny obchodzą Aurelia, Franciszek, Herkulan, Kamil, Kleofas, Rufus, Wincenty, Włada, Władysław, Władysława, Włodzimir, Włodzimira, Włodzisław i Świętopełk. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. No to zapinamy pasy, bo przed nami absolutnie szalony sportowy weekend pełen gigantycznych emocji z udziałem biało-czerwonych. Zaczynamy już dziś w Mediolanie. Polscy siatkarze stają tam do trudnej bitwy ze Słowenią. Spoglądam na Maćka, wielkiego kibica siatkówki. To będzie łatwy, trudny, bardzo trudny mecz. Trudno w tej chwili powiedzieć. Niebawem zapytamy Cezarego Gulijewa, naszego wysłannika w Mediolanie. To będzie bój o awans do finału Mistrzostw Europy. I to dopiero początek, bo wieczorem nasi piłkarze mierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, a z kolei w weekend Bartosz Zmarlik wyjedzie na tor żużlowy, by stoczyć bój o kolejny tytuł.
2: Kocham jeździć po prostu na motocyklu i się ścigać, więc głód wygrywania zawsze jest. Wiadomo, że gdzieś tam od dziecka człowiek marzył o tytułach.
0: No i to będzie bój o kolejny tytuł indywidualnego mistrza świata. O całym tym sportowym maratonie opowiedzą Cezary Gurje, Filip Jastrzębski, Tomasz Kowalczyk. No i ponawiam pytanie do Państwa, do słuchaczy, na które z tych starć najbardziej Państwo ostrzą sobie zęby. A skoro wywołaliśmy żużel, nie po raz pierwszy zresztą, na takim torze ryk silników jest po prostu ogłuszający. Daje po uszach, prawda? I właśnie wokół decybeli kręci się najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiskowej. Wynika z niego, że ponad 5 milionów Polaków jest codziennie narażonych na szkodliwy hałas przekraczający 55 decybeli.
3: Całe szczęście tak troszkę na uboczu żyje, więc aż tak głośno nie jest, ale tutaj w mieście no hałas jest spory.
4: Może przeszkadzać spać, a przez to gorsze samopoczucie.
0: No to jak hałas za oknem, na ulicy czy u sąsiada. To dla Państwa codzienny koszmar, może utrapienie, czy Państwo potrafią znaleźć swoją oazę ciszy? Chociaż umówmy się, te 55 decybeli to jest nic w porównaniu z wielkimi stadionami, gdzie na rockowych koncertach poziom dźwięku to bez problemu przekracza grubo ponad setkę. No, a w takich monumentalnych warunkach najlepiej czują się prawdziwi giganci, tacy na przykład jak zespół U2, który dokładnie dziś świętuje swoje 50-lecie.

5 dekad na scenie, setki milionów sprzedanych płyt, 22 nagrody Grammy i status formacji, która bezdyskusyjnie zdefiniowała brzmienie rocka na stadionach całego świata. Grupa wraca po długiej przerwie z nową płytą, najnowszy singiel u nas w sygnałach przed 9, no a poza tym w każdej godzinie YouTube. Tak, tak, zatem piosenkę pana Bono bym chciała albo bym chciał najbardziej usłyszeć. No to jaką? Może Beautiful Day zagramy jeszcze w tej godzinie. W sygnałach nie zabraknie też gorących tematów społecznych i politycznych. 7:15 poseł PiS Henryk Kowalczyk, 8:15 eurodeputowany KO Andrzej Halicki. A rozmawiać będzie Grzegorz Osiecki. Ja, Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. 22 139 22 02 to numer telefonu, a to 6:18 godzina.

0: propos naszych sportowców, zacznę od pana Smarzlika, następny plus to będzie. Siatkarze wygrają, reprezentacja, jestem tutaj serduszkiem za nimi, obstawiam remis.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: No to dzięki wielkie, panie Jacku, nasz słuchacz. Według nowego raportu Europejskiej Agencji Środowiskowej ponad 5 milionów Polaków codziennie jest narażonych na głośne dźwięki przekraczające normy hałasu. Czyli to jest ten temat anonsowany już. No i czym to może gronić? I grozić to jedno, ale jak się chronić?
3: Przyzwyczajona jestem.
4: Mieszkam na wsi, tam jest cicho.
5: U mnie nie ma żadnych hałasów, bo ja mieszkam tak nie w centrum miasta.
6: Ja mieszkam na Jagieły, a tam jest cicho, tylko że tak często policja jeździ, że czasami to przeszkadza zasnąć w nocy.
7: Jak bardzo przeszkadza panu hałas w pana okolicy?
8: Całe szczęście tak troszkę na uboczu żyję, więc aż tak głośno nie jest, ale tutaj w mieście no hałas jest spory, jakby nie patrzeć.
7: Dlaczego w ogóle hałas nam przeszkadza? Da się do tego przyzwyczaić chyba.
8: Nie da się zaprzeczyć, koniec końców hałas to też jedno z rzeczy, tak jak zapach, do których można się przyzwyczaić. Jest nieprzyjemny, ale po pewnym czasie zaczynamy ignorować.
9: Może przeszkadzać spać, a przez to gorsze samopoczucie w reszcie dnia.
10: Andrzej Borkowski, jestem pracownikiem Uniwersytetu w Siedlcach. Hałas wpływa na wiele jakby elementów naszego funkcjonowania, począwszy od kwestii związanych właśnie z naszą fizjologią. Ekspozycja na hałas powoduje gorsze samopoczucie, ale to jest jakby związane z, na przykład z nadciśnieniem, ze stresem. Hałas może też wpływać na i przede wszystkim wpływa też na naszą psychikę, czujemy się

0: po prostu gorzej jesteśmy zdezorientowani, mniej efektywni. Hałas powoduje też narażenie nas na wiele takich, byśmy powiedzieli, wbrew oczekiwaniom czy pozorom, na przykład wypadków, czy to komunikacyjnych, czy innych. Naraża nas w takim kontekście społecznym na różne konflikty, nawet w pracy, w domu. Można powiedzieć, że hałas wpływa na po prostu wiele sfer naszego funkcjonowania.
1: Jak sobie według pana z hałasem możemy radzić?
2: Zainstalować u siebie w mieszkaniu na przykład jakieś takie panele, które zmniejszają ten dźwięk.
3: Są z wszelkiego rodzaju możliwość zamontowania pianki dźwiękoszczelnej. Miasto może budować ekrany, które będą oddzielać ludzi od główniejszych takich arterii, choć to też zajmuje miejsce, czas.
4: Przede wszystkim być lojalnym wobec innych ludzi. Mnie szkodzi, tak samo im też szkodzi. Akurat miałam taką sytuację, gdzie koleżanka też ma hałas. Mieszka w bloku i ma hałas, hałasuje z dołu lokator. No i nie może wytrzymać cały czas, z nim walczy. Także to nie jest takie przyjemne.
0: Warto przede wszystkim zabezpieczyć swoje mieszkanie, o ile to możliwe, przed po prostu nadmiernym hałasem z zewnątrz. Co bym zrobił osobiście? No przede wszystkim wymieniłbym, na przykład jeżeli mam stare okna, są rozszczelnione, to bym je wymienił. Tutaj ten wydatek, że tak powiem, z tym związany, zwraca się w postaci właśnie tego komfortu życia. Wyeliminowałbym też dźwięki, które być może są w naszym najbliższym otoczeniu też. No oczywiście też ekspozycja na hałas jakby w określonych porach dnia. No nie wychodziłbym szczególnie, czy nie planowałbym sobie spacerów w godzinach szczytu, powiedzmy, ale też jakby odpowiednio zarządzałbym tym czasem, żeby unikać tych momentów, które są najbardziej niebezpieczne.
5: Najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiskowej kręci się wokół hałasu. Według niego ponad 5 milionów Polaków jest codziennie narażonych na szkodliwy hałas przekraczający 55 decybeli. Ktoś tam wspomniał, zresztą nie jeden, o sąsiedzie. Tu by się przydał Andrzej Piaseczny i budzikom śmierć. Jak to było? Tam sąsiad z wiertarą morderczo skrada się. Ta cisza dzienna jest, to cisza dzienna jest, bo ja jeszcze śpię. No to pan Andrzej się pewnie pojawi, choć nie teraz, bo teraz pan Kamil.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia i 27 minut po godzinie 6. Pada, deszczek popaduje, kto mnie w nosek pocałuje?
1: Nosek pocałuje, jak ładnie.
0: Zna to pani?
1: Nie, piękne, podoba mi się.
0: Pani Beata zna.
2: Polska Południowa, Beata z Podhala. No i cytując klasyka, pada deszczyk popaduje, kto mnie w nosek pocałuje ich?

0: to od Suwałk po Podhale leje, ponoć, nie wiem, u nas leje. W każdym razie mamy 8 stopni na plusie, ale całą noc padało, ale to nie ma znaczenia. Jest piąteczek. Pozdrawiam wszystkich. Aj, nie zapomnijcie kibicować piłkarzom i siatkarzom. O, jak fajnie, nie? Fajny weekend. Pozdrawiam.
1: Świetny weekend razem z Radiową
2: Jedynką. Można radośnie do nas mówić?
3: Można.
2: Widzisz?
3: Tak,
2: no to... Słuchamy?
3: No tak.
2: Uczymy się?
3: Przepraszam, czy w moim głosie nie ma radości?
2: Ależ teraz jest, teraz mi się
3: zawsze
2: podoba.
3: Zawsze jest przecież.
4: Radość podszyta bólem.
3: Gdzie, kiedy,
4: egzystencjalny.
3: Jak? Absolutnie no nie.
2: Da się już tam, truszcze. Już tam.
1: Że pada deszczyk, popaduje, kto mnie w nosek pocałuje. Aha. Albo pada deszczyk, popaduje.
2: I co?
1: Wysyp dyni się szykuje.
2: Ładnie, proszę pana. Jestem... I faktycznie nawet nie wiedziałeś, że się szykuje. Ja się szykuję, bo plony mamy bardzo dobre. Z taką
1: patrz, kto by się spodziewał, że na przełomie września i października.
4: Niemożliwe.
2: Ale słuchajcie, ale bywa różnie. No, w tym roku mają być rekordowe. To jest ważne. Z taką informacją przyszłam. 480 tysięcy ton zbierzemy w tym roku i oczywiście mamy wzrosty rok do roku. Dlaczego? Bo tej dyni jemy coraz więcej. Jecie więcej dyni? Ja jem. No w każdym razie...
1: I am się mówi jednak.
2: Ja jem coraz więcej dyni. Polacy jedzą coraz więcej dyni. Coraz więcej tej dyni eksportujemy też. I jeśli chodzi o pola, jakbyście jechali po Polsce, to byście zobaczyli, a może widzieliście, ogromne pola
1: w okolicach
2: dyni.
1: Opola, tak?
2: Przede wszystkim na Podkarpaciu, ale
1: a
2: też...
1: A to jednak nie Opolszczyzna. No,
2: ale po co takie żarciki? To do tego nie najlepsze jednak.
4: No, no bo tak. Zaraz tutaj wiesz.
2: Dobrze, słuchajcie.
4: Już Justyna wyjdzie z dyni.
2: Kochani, fajne informacje. Czyli tak, 10 tysięcy ton było w ubiegłym roku, w tym roku 12 tysięcy ton. To się rolnikom opłaca. Dlaczego? Bo dynia nie jest wymagająca, nie wymaga dobrych gleb i dużych nakładów na ochronę chemiczną.
1: Ile to się trzeba nadźwigać, proszę pani?
2: No trzeba, to prawda. A największa dynia ile waży, proszę pana, jak pan myśli?
1: No to,
2: no to ja już mówię, ponad 900 ton, 907 ton, co ja powiem, 907 kilogramów i to była dynia Dorotka w 2023 roku.
1: A to na polskiej ziemi?
2: Wcześniej, na polskiej ziemi, a wcześniej była Gosia, 893.
4: Gocha.
2: Gocha tyle ważyła, ale ta największa właśnie z Podkarpacia. I już w październiku będziemy mówić o tych największych dyniach, bo wtedy są te największe konkursy. O ceny też warto mnie zapytać, a nawet jak nie pytacie, to ja już odpowiadam.
1: Ile?
2: W dyskontach 4 zł za jedną dynię, taką Hokkaido, malutką, żeby była jasność. W Warszawie nawet 7 zł za kilogram trzeba zapłacić. Na rynkach hurtowych 2 zł.
1: A jedna dynia taka średniej wielkości, to ile może ważyć?
2: A nie wiem, wiesz?
1: Wszystko
2: myślę, że, wiesz, myślę, że tak z 1,5 kilograma ta Hokkaido.
1: A z jednej dyni to ile kremu można zrobić?
2: Oj, dużo można zrobić. Cały gar. Co ty na to?
1: No to
2: dodać trochę
1: razie,
2: imbiru i już lecimy.
1: To ja bym się wprosił.
2: A ty się umiesz wpraszać, nie?
1: No.
2: Na keczup z cukinii też się wprosiłeś w ubiegłym roku. W tym roku też by się
1: patrz,
2: chciało pewnie.
1: A ma pan się.
2: No ma, przynosiła słoiczki.
1: Justyna Goronko, dzięki. 6:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
5: No, obowiązywał przez całą noc, odwołanego dopiero godzinę temu, mowa o alercie RCB dla przebywających na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie wydano w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Są doniesienia o eksplozji w Łódzku. Nożownik, który zaatakował w opactwie w Jarosławiu dziś, zostanie przesłuchany. Czeka na zarzuty w policyjnym areszcie.
6: Przed nami jeszcze wiele tych czynności, które dadzą podstawę do tego, żeby opracować postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
5: 31-letni Ukrainiec wczoraj rano wszedł na teren klasztoru i zranił nożem 5 osób. Jedna z nich, ksiądz, nie przeżyła ataku. Co było przyczyną pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej pod Grójcem? To wyjaśniają teraz służby.
7: Służby specjalne, straż pożarna natychmiastowo udały się na miejsce i tutaj są prowadzone czynności i działania. Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy.
5: Uszkodzony obiekt zapewnia dostęp do internetu na terenie znacznej części Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie. Partyjni liderzy ruszyli do Krakowa, by wesprzeć swoich kandydatów w wyborach na prezydenta miasta. Premier Donald Tusk udzielił poparcia Monice Piątkowskiej.
8: Głęboko wierzę w Monikę, bardzo kocham Kraków.
5: A marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Darii Gosek-Popiołek.
9: Wspiera pełnym sercem, pełnym słowem, pełnym rozumem.
5: Na listach wyborczych będzie łącznie 7 nazwisk. Liderem sondaży jest Łukasz Gibała. Ulicami Lublina przeszedł Marsz Różowej Wstążki. To inicjatywa, która zwraca uwagę na rolę profilaktyki w zapobieganiu nowotworom piersi u kobiet.
10: Trzeba się badać. Zachęcam młode kobiety, zachęcam mamy, babcie, zachęcam wszystkich, żeby robili profilaktyczne badania.
5: W Polsce na raka piersi co roku choruje około 20 tysięcy kobiet.

0: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7.
1: Pogoda.
2: Wyobraża pan sobie taką sytuację? Następna stacja Wawel.
0: Wawel?
2: No przecież obiecują tam.
0: A Wawer chyba.
2: Nie, Wawel, ten krakowski. Obiecują, że tam...
0: No proszę pana, od ilu lat już obiecują i co? Chociaż tam się lepiej kopie niż w Warszawie, bo tutaj grząsko, a tam twardo.
2: Proszę pana, w wyborach samorządowych...
0: Dzieci trzeba.
2: Jeden radny z Piaseczna. Obiecywał, że metro będzie tak, że do Piaseczna metro dociągnie.
0: Do Piaseczna, do Legionowa, do Otwocka można by jeszcze. Tak, ja bym powiedział bez kozery do Warki.
2: Jak mówi klasyk, cóż szkodzi obiecać, nie?
0: Tak mówię.
2: Gorący weekend, szanowni państwo, polityczny, ale sportowy także. Pawle, dziękujemy.
0: A właśnie, wręcz przeciwnie.
2: Jak to, co?
0: Cichutki weekend. W końcu.
2: A, w Krakowie.
0: Tak.
2: Ale za to na parkietach czy na torze żużlowym będzie głośno, bardzo głośno. Pawle, dziękujemy. No i mamy nadzieję, że będzie pogodnie, bo synoptycy obiecują zmianę pogody, że więcej na termometrach, choć dziś jeszcze na to nic nie wskazuje. Choć poranek cieplejszy od tych dwóch poprzednich. W ciągu dnia temperatura podskoczy tak do 13-17 stopni, trochę chłodniej w rejonach podgórskich do 11. Zachmurzenie będzie spore, choć przejaśnień nie zabraknie. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu na północy i północnym wschodzie. O większym natężeniu pada deszczyk, popaduje, wysyp grzybów się szykuje. To jest Polskie Radio, program pierwszy, to są sygnały dnia, 6:34, zatem sprawdźmy, co wydarzyło się.
3: 25 września, kalendarz jedynki.
4: Warstwę ozonu niszczyły freony, gazy stosowane kiedyś w lodówkach i dezodorantach. W roku 1987 na mocy tzw. protokołu montrealskiego zakazano stosowania freonów.
3: W 1974 roku w tygodniku Nature ukazał się artykuł sugerujący, że freony mogą być odpowiedzialne za niszczenie warstwy ozonowej.
5: Myślą o walce na ojczystej ziemi powstawała brygada spadochronowa. A służący w niej żołnierz polski przede wszystkim dlatego dawał cały swój zapał i wysiłek w przygotowanie bojowe.
3: W 1967 roku w Wielkiej Brytanii zmarł Stanisław Sosabowski, generał brygady, organizator i dowódca pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, z którą walczył w bitwie o Arnhem. W 1954 roku urodził się Jacek Skubikowski, piosenkarz, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Zmarł w 2007 roku.

0: koncepcja, żeby prezydent został w Warszawie, nie może być w ogóle brana pod uwagę, bo urząd prezydenta był związany z ciągłością państwa polskiego. Chyba największym nieszczęściem by się stało, jakby prezydent dostał się do niewoli radzieckiej lub do niewoli niemieckiej.
1: Rok 1939. Agresja Niemiec na Polskę. Prezydent Ignacy Mościcki przekazał władzę rządowi RP na uchodźstwie. W wyniku nalotu dywanowego na Warszawę zginęło około 10 tysięcy osób, a 35 tysięcy zostało rannych.
2: Już w roku 1911 zakłada szkołę lotniczą Aviata w Warszawie. Pierwszą nie tylko w Polsce, ale jedną z pierwszych w Europie.
1: W 1911 roku pilot Michał Scipio del Campo dokonał oblotu pierwszego polskiego samolotu skonstruowanego przez przedsiębiorstwo Zbierański i Cywiński. W 1765 roku urodził się Michał Kleofas Ogiński, wybitny kompozytor i polityk. Był twórcą niezapomnianego melancholijnego poloneza, znanego pod tytułem Pożegnanie Ojczyzny.
3: No to który polonez wygrywa na studniówkach? Ten Ogińskiego czy ten Kilara z pana Tadeusza? Byleby nie za głośno podczas tej studniówki się zachowywać w sali A bądź w sali B.
4: Obstawiam, że te 5 milionów Polaków narażonych na hałas to są tatusiowie. A jeżeli chodzi o utwór, to może The Saints Are Coming z Green Dayem.
3: Pomyślimy, zobaczymy, panie Łukaszu, jeszcze pan Paweł.
5: No, grupa YouTube, wielka grupa pokazująca, że pół wieku bez afer można

0: grać dobrą muzykę. A piosenka, którą ja chciałbym usłyszeć i kiedyś usłyszałem jako pierwszą, jeżeli chodzi o YouTube, to Pride in the Name of Love, czyli Duma.
1: No to szkoda, panie Pawle, że pan się nie obudził razem z Radiową Jedynką o godzinie 5, bo po 5 zagraliśmy właśnie tenże utwór. A teraz, no nie może być inaczej, bo mamy nadzieję, że to będzie taki jak w tytule dzień. 6.37 to jest Polski Radio Program Pierwszy, sygnał dnia 22 139 2202. The heart is a blue.

0: I oby taki był ten dzień. 5 dekad na scenie, setki milionów sprzedanych płyt, 22 nagrody Grammy. Zespół U2 kończy dziś, właśnie dziś, 50 lat.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Cezary Gurjew jest razem z nami, prosto z Mediolanu. Czarku, gdyby tak zapytać siatkarzy, czego oni słuchają przed meczem, to różne byłyby odpowiedzi.
2: Tak, oczywiście różne, no, bo mamy rozpiętość od 21 lat, prawda, do 30, także no, oczywiście no, są grupy, są siatkarze, którzy trzymają się bardziej, ale generalnie jest dobra atmosfera, tam są też odpowiedzialni pewnie za muzykę. A propos muzyki, to wczoraj obserwowałem trening Finów. No, muzyka była bardzo głośna, ale to jest grupa bardzo młodych ludzi. Oni ze sobą spędzają bardzo dużo czasu, nawet wtedy, kiedy mają wakacje, także no, muzyka łączy, no wiemy o tym doskonale.
0: No, słuchałeś Finów i patrzyłeś na Finów, którzy sprawili ogromną niespodziankę.

0: się mówi o największej niespodziance od chyba od dekady. Dobrze mówię, prawda?
1: Tak, no to jest coś niesamowitego, bo przecież prowadzili Włosi 11-8. Ja wczoraj dosyć długo rozmawiałem, taka prywatna rozmowa z Andrą Dzianim. To był siatkarz, którego podziwiałem w latach 90. Relacjonowaliśmy m.in. ten mecz z Igrzysk w Atlancie, kiedy Włosi przegrali z Holandią, ale właśnie powiedział, że siatkówka dzisiejsza to jest nieraz jeden moment, jedna chwila. Próbowałem zapytać, czy podobnie jest w tenisie, że trzeba wygrać ostatnią piłkę. Powiedział, że mecze tenisowe są dłuższe, ale powiedział, że jest pod wielkim wrażeniem. Zresztą Kamil Sołoducha jest statystykiem, też z Kamilem wczoraj rozmawiałem. Mówił właśnie o tym, że nastąpiła zmiana generacyjna, młoda grupa, świetnie wyszkoleni i tak, to jest wielka, wielka sensacja. Ale Finów na razie zostawmy.
0: Tak, bo mecz...
1: że teraz
0: mecz Francji.
1: Słowenia, która była naszym postrachem. No właśnie, 2015 rok tutaj w Sofii, no tutaj w Sofii już nie jesteśmy w Sofii, ale pamiętam, pokonaliśmy w Warnie Słoweńców, w ćwierćfinale w Sofii przegraliśmy. Potem 2017 rok, drogę, to był baraż, przegraliśmy, ale potem 19-21 przegrywaliśmy w półfinałach 1-3. No i ta seria została przełamana. 2023 rok, kiedy biało-czerwoni wygrali, pokonaliśmy Słowenię 3-1. Słowenia stanęła nam na drodze w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wygraliśmy. Potem podobnie było w Mistrzostwach Świata. Też graliśmy ze Słowenią w ćwierćfinale. Także ta seria jest już dużo lepsza. W tym sezonie 3 mecze. Przegraliśmy w pierwszym turnieju Ligi Narodów 2-3. Potem pokonaliśmy Słoweńców w czasie półfinałowego spotkania tego finału Ligi Narodów i potem jeszcze zacięty mecz całkiem niedawno w Krakowie w memoriale Huberta Wagnera wygrała Polska 3-2. Także będzie to na pewno bardzo wymagający przeciwnik i ciekawy mecz.
0: Jak zawsze taki malutki kraj, a przecież i są świetni, jeśli chodzi o piłkę nożną, piłkę ręczną i siatkową. Czarku, jeszcze telefon od słuchacza.
1: I kolarstwo.
0: Też. Pogaczar.
2: Panie redaktorze, czy pan Cezary Guriew, redaktor Cezary Guriew, to on jest taki luzak? Nerwów nie ma, czy co? No kiedy bym go nie słyszał? Zupełnie spokojny. Jak komentuje Igę Świątek, to pełny spokój, jak siatkarze, pełny spokój. Jak ten facet to robi? Niesamowite.
0: Jak pan to robi, panie redaktorze?
1: Nerwy są zawsze, oczywiście. Sport wywołuje olbrzymie emocje, ale no... Uważam, że w tej naszej pracy, jak się nie denerwujemy, to by było bardzo niedobrze. Musi być koncentracja. Poza tym nie ukrywam, że tak jak wstałem dzisiaj, no już czuję ten dreszczyk emocji, bo oglądałem Słoweńców, rozmawiałem z moim kolegą z radia słoweńskiego, z Bośnianem. No oni się szykują, oni chcą. No niby mówią, że zrobili wszystko, że to dla nich wielki sukces, ten półfinał, ale ci dzielni chłopcy, Mozić, Mujanowicz czy Czebuj, który tutaj jest transfer medyczny za Tinę Urnauta, oni będą walczyć od początku do końca, będą szukać szans, będą ryzykować, bo gdyby tak popatrzeć na cały skład, na polskich siatkarzy, no mamy lepszą drużynę, jeśli chodzi o całość, ale
0: i tego się
1: Słoweńcy
0: trzymamy.
1: Od wielu lat są bardzo mocni.
0: Mamy lepszą drużynę, początek o 17:00, specjalne studio i transmisja oczywiście na naszej antenie.

0: Życie jest piękne, ciekaw jestem, kto tak będzie mógł zaśpiewać, który z kandydatów będzie mógł tak zaśpiewać w niedzielę wieczorem.
1: Jeszcze nie będzie tak śpiewał.
0: Jeszcze nie będzie tak śpiewał.
1: Bo to wszystkie sondaże pokazują, że tam rozstrzygnięcia nie będzie.
0: Będzie dogrywka.
1: Jest dwójka faworytów, ale czyli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, ale prawdopodobnie czeka nas dogrywka.
0: Grzegorz Osiecki, WP.pl, o tym też dzisiejsza prasa i portale.
1: No prasa, portale, to jest nawet temat okładkowy w Gazecie Wyborczej, no bo to jest taki, no by zrobił Irak ryba trochę, w tym sensie, że dla Krakowa to jest super ważny pojedynek i super ważne wydarzenie. Tym bardziej, że w tym mieście no, dochodzi teraz do pewnych takich przetasowań też strukturalnych, bo widzimy, że część centrów usługowych się wycofuje z tego miasta, więc tam jest duża dyskusja o przyszłości, o deweloperce, o strefie czystego transportu, ale dla wszystkich innych partii, no to jest taki polityczny test, tak?
0: I to... No liderzy przyjeżdżają.
1: Liderzy przyjeżdżają, to jedno, ale tam sytuacja jest o tyle ciekawa, no że faworyt, czyli Łukasz Gibała, jest jakby niepartyjny, tak? I z tego punktu widzenia to ważniejsze będzie nie to, kto wygra te wybory, bo jest duża szansa, przynajmniej w tej chwili, on ma duże szanse w drugiej turze, ale ważne będzie także, kto przegra i z jakim wynikiem. Bo tam jest kilka pojedynków, które się na siebie nakładają. Lewica z partią Razem, PiS z Rozwojem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Co jeszcze?
1: Jeszcze Polska może zarobić miliardy na chipach, to w Rzeczpospolitej, o sieci nastoletnich killerów w dzienniku Gazecie Prawnej, w magazynie Na Weekend, w Gazecie Polskiej o nożowniku, czyli o wczorajszej tragedii z Jarosławia, gdzie 31-letni Ukrainiec zabił księdza, ranił kilka innych osób.
0: I to jest też ten temat, który będziesz poruszał w rozmowie ze swoimi gośćmi, ten pierwszy już o 7:15.
1: Tak, i to będzie Henryk Kowalczyk z PiS-u. Ten temat będzie poruszany, ale też różne tematy ekonomiczne, no bo on był kiedyś szefem Komitetu Stałego Rządu i jest wiceszefem Komisji Finansów Publicznych.
0: Grzegorz Osiecki zaprasza.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
3: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
4: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
1: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz

0: bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
4: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek krajowa droga numer 19 na Lubelszczyźnie już otwarta w miejscowości Zagrody Łukowieckie. Tutaj na trasie Kock-Lubartów samochód osobowy potrącił w nocy pieszego. Niestety pieszy został poszkodowany mocno. Droga była zablokowana, a teraz drogowcy informują o otwarciu 19. Kłopoty z przejazdem pojawiły się natomiast na A2 na mazowieckim odcinku między Warszawą a Łodzią w stronę Łodzi. Między węzłami Pruszków-Grodzisk Mazowiecki ostrzegamy, że na 443 kilometrze, to jest w okolicach Brwinowa, stoi zepsuty samochód ciężarowy. Auto blokuje jeden pas jezdni prowadzący w stronę Łodzi. Nie widać tutaj specjalnie spowolnienia. O korku być mowy na razie nie może. Natomiast już korkują się obwodnice miast. Tak jest między innymi na obwodnicy Warszawy S8. Tutaj korek pojawił się tradycyjnie, jak co rano w okolicach węzła Łabiszyńska. Kierowcy zwalniają i w takim spowolnieniu korku jadą aż przez most po Marymont. To jest jezdnia w stronę Wrocławia w kierunku Białegostoku. S8 wygląda na przejezdną. Korek mamy też na krajowej drodze numer 7, czyli tej trasie, która łączy Łomianki z Warszawą. Korki też na południu kraju, zwłaszcza na obwodnicy Krakowa. Tutaj kierowcy zwalniają dosyć mocno między węzłami Krakowska Wina, Kraków Tyniec na jezdni prowadzącej w stronę Śląska. W przeciwną stronę, w stronę Rzeszowa, obwodnica wygląda na przejezdną i też mamy spowolnienia na remontowanym odcinku krajowej drogi numer 7, czyli między Gajem a Libertowem. Tutaj zmieniona organizacja ruchu powoduje, że jest spory korek na tym odcinku na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Niezmiennie czekamy na informacje z dróg od Państwa.
5: Jest 7, tu program pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Anna Kowalczyk
6: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Śledczy wyjaśniają okoliczności ataku nożownika w Jarosławiu. Co do tej pory ustalili, opowie za chwilę nasz reporter.
5: Historyczne spotkanie w Waszyngtonie. Przywódca Chin chwali rozmowy z Donaldem Trumpem.
6: Co zrobi prezydent w sprawie paliw? Ustawa umożliwiająca powrót programu CPN właśnie przeszła przez Senat i trafiła na jego biurko.
5: Żałoba w Jarosławiu po ataku nożownika. Do końca tygodnia odwołane zostały wszystkie publiczne imprezy.
6: Wczoraj rano 31-letni Ukrainiec wszedł na teren jarosławskiego klasztoru i ranił nożem 5 osób. Jedna z nich, ksiądz, zmarła. A w studiu z nami jest Krzysztof Polasik. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Zbierasz informacje w tej sprawie. Powiedz, co do tej pory udało się ustalić.
7: 31-letni Ihor M. przyjechał do Polski z Niemiec. Jak przekazał polskiemu radiu ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, 31-latek próbował przekroczyć granicę z Ukrainą, ale nie miał wymaganego ubezpieczenia.
8: Później się udał do tego klasztora i tam poczynił ten akt agresji, za co bardzo ubolewamy. Bardzo szkoda, że tak się stało.
7: Mężczyzna przyszedł do klasztornej kuchni po szklankę wody. Kiedy zwrócono mu uwagę, że nie może tam być, wziął nóż i zaatakował 5 osób w kuchni i kościele. Najwięcej będzie wiadomo po przesłuchaniu Ihora M. Wtedy też 31-latek usłyszy zarzuty. Surowej kary dla sprawcy ataku spodziewa się premier Donald Tusk.
9: Czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca. Będziemy bezwzględnie wymuszać na wszystkich poszanowanie dla prawa, dla wolności człowieka. Będziemy dbać o bezpieczeństwo.
7: Śledczy cały czas zbierają materiał dowodowy. Wczoraj wieczorem.

0: Prezydent Trumpem mówi o porozumieniu, ale szczegółów nie zdradza.
1: Przywódca Chin był z wielką pompą przyjmowany w Białym Domu. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkowski.
2: Ceremonia powitalna odbyła się w czwartek przed południem z udziałem kompanii honorowej oraz setek żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nad Białym Domem przeleciał bombowiec B-2. Trump mówił o prawdziwie wielkiej przyjaźni z chińskim przywódcą i odpowiadał, że oba kraje powinny współistnieć w pokoju. Po rozmowach amerykański prezydent nazwał je świetnym spotkaniem i zapewnił, że poczyniono ogromne postępy, ale nie odpowiedział na pytania, co ma na myśli. Jedynym konkretnym ustaleniem pozostaje przedłużenie rozejmu handlowego o 2 miesiące. Ogłoszono je jeszcze przed spotkaniem. Chińczycy sięgnęli też po dyplomację pandy. Xi zapowiedział, że do zoo w Atlancie trafią wkrótce 2 zwierzęta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Do grudnia może zapaść decyzja Amerykanów w sprawie stałej bazy w Polsce, potwierdza minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W ubiegłym tygodniu prezydent Trump napisał w mediach społecznościowych o wielkich postępach w kierunku jej budowy.
1: Szef resortu obrony mówił w Rzeszowie, że jeszcze w tym roku sprawa może zostać sfinalizowana.
3: Jest decyzja kierunkowa wydana przez prezydenta Trumpa. Pracujemy nad tym, żeby ostateczna decyzja, już formalna, zatwierdzona, podpisana, była podjęta w ciągu najbliższych tygodni. Będzie się to zbiegać z zakończeniem przeglądu stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz miał w tym tygodniu polecieć do Stanów Zjednoczonych, by spotkać się z amerykańskim sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem. Ta wizyta została jednak na pilną prośbę Amerykanów przełożona. Za ocean polecieli wiceministrowie.
1: Czas na ruch prezydenta w sprawie obniżki cen paliw. Ustawa, dzięki której będzie można ponownie uruchomić program CPN, przeszła już przez Senat.
0: Wicemarszałek Izby Magdalena Biejat przekonuje, że Karol Nawrocki powinien ustawę podpisać, a nie, jak się wyraziła, brać wszystkich Polaków za zakładników.
4: To nie jest żadna tajemnica, że sytuacja budżetowa jest trudna i że musimy znaleźć dodatkowe środki na wsparcie Polaków w tym kryzysie. My jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, no ale potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą.
1: W Senacie przepadły poprawki Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiSu Henryk Kowalczyk będzie gościem Sygnałów Dnia. Rozmowa za 10 minut.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich łowcy dronów z Politechniki Łódzkiej. Studenci uczelni zbudowali systemy do wykrywania bezzałogowców.
1: Doktor Piotr Lipiński wyjaśnia, że jedno z rozwiązań pozwala je zlokalizować i śledzić dzięki wydawanym przez drony dźwiękom.
6: Nagrywamy dźwięk z otoczenia i korzystając z kilku mikrofonów jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje, analizując tylko i wyłącznie dźwięk tego drona, czyli jakby słuchając go z otoczenia.
0: A rozwiązaniem łódzkich naukowców już interesują się firmy zbrojeniowe.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Polscy siatkarze zagrają dziś ze Słoweńcami stawką finał Mistrzostw Europy. Swego czasu Słoweńcy byli dla nas bardzo trudną przeszkodą, ale biało-czerwoni okazywali się lepsi w dwóch ostatnich spotkaniach, a także w ćwierćfinale ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. O rywalach w rozmowie z Cezarym Gurjewem mówi asystent trenera Nikoli Grbicia Marcin Nowakowski.
8: Myślę, że Słoweńcy są jeszcze mocniejsi w tej chwili niż byli na Lidze Narodów. Dużo im dał powrót Klemana Czebulija, zwłaszcza w aspekcie gdzieś zagrywki i bloku, a w przyjęciu wcale nie jest on gorszy od Tine Urnauta, a nawet w pewnych aspektach też lepszy. Oni nie mają nic do stracenia, wiedzą, że to już jest dla nich dobry wynik. Rozmawiając z trenerem Solim, nawet on sam mówił, że dla nich celem było dostanie się do czwórki, także zagrają nas ze swobodą i na fantazji, a my wiemy, jaki jest nasz cel, wiemy, co mamy zrobić.
9: Na co musimy uważać?
8: Na pewno podejmą duże ryzyko w zagrywce, bo to jest niejako jedyny sposób gry z nami i mają też te zagrywki trochę wariacji. Myślę, że do tego też bardzo dobry zawód, bardzo dobry turniej rozgrywa ich rozgrywający Uroš Planinčić. Ma parę zagrań, na których chcemy się skupić i którym wcale nie będzie się tak łatwo przeciwstawić. Dość dużo gry prowadzi przez środek siatki, czy to środek, czy szóstą strefę, ale naprawdę fajnie podłączył też tą szóstą strefę w ostatnich meczach. Jest to dość trudne do zatrzymania. Nigdy nie wiadomo do końca, jak zagra danego dnia Nik Mujanović, ale jeżeli wylosuje się ten dobry Mujanović, to jest on piekielnie trudny do zatrzymania.
7: Mecz w Assago w Lombardii rozpocznie się o 17, a Cezary Gurjew będzie go dla Państwa relacjonował. A wieczorem czekają nas piłkarskie emocje ze sprawą pierwszego meczu reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Rywalem uczestnik Mundialu Bośnia i Hercegowina. Chcemy pokazać piłkarską wyższość, zapowiada pomocnik Przemysław Frankowski.
10: Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale
9: koniec końców na tę odpowiedź, to zobaczymy. Ja wierzę po prostu, że wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
7: Zapraszamy na studio w radiowej jedynce po 20. Tymczasem wczoraj rozegrano już pierwsze mecze w Lidze Narodów na poziomie elity.

0: Od zwycięstwa zaczęła reprezentacja Norwegii, która wygrała w Oslo z Danią 3-2. Dwa gole strzelił Erling Haaland. Remisem 1-1 zakończyło się spotkanie Holandii z Niemcami w Amsterdamie. Na drugim poziomie Austria pokonała w Lincu Izrael 3-1, a Kosowo wygrało w Prisztynie z Irlandią 1-0.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś duże, ale z większymi przejaśnieniami w całym kraju. Przelotnie może padać deszcz, a na północy i północnym wschodzie to będą opady o dużym natężeniu. W Tatrach lokalnie śnieg. Temperatura wyrównana od 14 do 16 stopni. Trochę chłodniej w rejonach podgórskich do 11. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Reklama. Polskie Radio.

0: Polski Radio, program pierwszy, prawie 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Piątek, 25 dzień września, 268 dzień roku. Do końca roku 97 dni. Słońce wzeszło o 6.27, zajdzie o 18.28. Zatem dzień potrwa 12 godzin i 1 minutę. I będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 46 minut, a dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i minut 19. Imieniny obchodzą Aurelia, Franciszek, Herkulan, Kamil, Kleofas, Rufus, Wincenty, Włada, Władysław, Władysława, Włodzimir, Włodzimira, Włodzisław, a także Świętopełk. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia od Radiowej Jedynki. Niechże się Państwu darzy. Zbliża się 15 po 7. Grzegorz Osiecki i nasz gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A na antenie sygnałów dnia Henryk Kowalczyk, poseł PiS-u, wiceszef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Od wczoraj żyjemy w cieniu tragedii w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy zabił księdza, ranił także inne osoby. Reagowali premier, sprawca to obywatel Ukrainy, będzie ukarany z całą surowością prawa. Reagował prezydent, napisał, że atak wymaga stanowczej odpowiedzi państwa. Swoje wyrazy ubolewania wyraził także prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski. Jaka powinna być reakcja? Czy może tą reakcję powinniśmy sobie dopiero zbudować, czy mówić o niej w momencie, kiedy będziemy znali wszystkie szczegóły?
3: Znaczy, no reakcja rzeczywiście powinna być tu zdecydowanie przeciwna i potępiająca taki akt i wyrazy współczucia dla rodziny tych, którzy zostali ranni, przede wszystkim dla rodziny księdza, który zginął. To jest jedna rzecz, natomiast sama reakcja i zapowiedzi surowych kar to oczywiście jest, no, ważne, ale to nie wszystko. Bo pamiętajmy, że on przyjechał z Niemiec i my nie kontrolujemy w ogóle granicy niemiecko-polskiej, tak to nazwijmy. Przecież ten ruch obrony granic ku temu prowadził. Człowiek był, no, co najmniej podejrzany, no bo Ukraińcy go nie chcieli wpuścić. No to znaczy, no, że...
2: W serwisie słyszeliśmy, że nie miał ubezpieczenia jakiegoś.
3: No tak, natomiast powinniśmy tutaj też, no, jak najbardziej pilnować, bo to może się kolejne rzeczy mogą się zdarzać, że z Niemiec będą przenikać migranci.
2: Ale równie dobrze mógłby to być ktoś, kto mieszka tutaj w kraju. Natomiast, no, pytanie, czy mamy w takim razie przywracać kontrolę na granicę?
3: No, Niemcy kontrolują.
2: Wyrywkowo.
3: Wyrywkowo, a my nie kontrolujemy wcale i powinniśmy to robić, bo to nie jest tak, że my możemy przyjmować wszystkich migrantów, którzy trafili do Niemiec i później przenikają do nas. To jest jak gdyby podstawowa rzecz. Tu z tego wyciągnijmy wnioski takie, bo to jest to. Natomiast samo mówienie teraz, że będzie surowa kara, to oczywiste, no bo rzeczywiście dramat ogromny.
2: No tak, ale jakie na tej granicy, jakie można by mieć przesłanki do tego, żeby kogoś zatrzymać tego typu? Jeżeli on ma na przykład dokumenty, które umożliwiają mu poruszanie się po Unii Europejskiej.
3: No tak, tylko że powinniśmy wiedzieć też o wielu osobach. Ja nie twierdzę, że tego akurat byśmy wychwycili, ale też mogą się zdarzać też inne sytuacje, więc to jest taki sygnał do tego, żeby jednak przyglądać się wcześniej, a nie tylko mówić, że będziemy surowo karać.
2: W kontekście tej zbrodni oczywiście pojawiły się różnego rodzaju domysły, także

0: takie, że to może być rodzaj prowokacji, nawet prowokacji rosyjskiej. Czy pan dopuszcza coś takiego, czy za wcześnie, żeby o tym
1: mówić? To znaczy za wcześnie, żeby o tym mówić, natomiast wszystko jest możliwe, no bo w takiej sytuacji rzeczywiście to jest, no wzbudzi na pewno niechęć do Ukraińców kolejną falę, więc na pewno... Ten przypadek jest w interesie Kremla, to nie ma wątpliwości. Ale czy była to inspiracja, to za wcześnie o tym mówić.
0: To jak pan mówi o wzbudzeniu, czy podbiciu tych nastrojów, czy politycy mają w takim razie jakąś rolę, żeby tutaj lać olej na spienione fale?
1: Nie, no tu politycy myślę, że nie powinni podkręcać tych nastrojów, natomiast no, to nie chodzi o polityków, tylko chodzi o fakty, bo jak ludzie wyciągają wnioski, no Ukrainiec zamordował polskiego księdza i ranił jeszcze wiele osób. No to są te wnioski. Tu nie trzeba niczego podkręcać. Nawet niedobrze by było, jakby ktoś podkręcał tą atmosferę.
0: To ten temat kończymy. No i tak czekamy na przykład na to, bo cały czas sprawca nie został przesłuchany. Nawet jest zatrzymany w tej chwili, czeka na to, żeby prokuratura go przesłuchała. Chciałem zapytać o Kraków. W Krakowie są w najbliższą niedzielę wybory na prezydenta tego miasta. Kandydat PiSu Michał Drewnicki wydaje się, że nie ma szans na drugą turę. To jaka będzie miara sukcesu dla PiS w tych wyborach?
1: Miarą sukcesu będzie poprawienie wyniku z normalnych wyborów prezydenckich i tutaj nasz kandydat Michał Drewnicki rzeczywiście no jest bliski osiągnięcia tego postępu, tak to nazwijmy. No,
0: a to nie jest za skromny cel?
1: Oczywiście chcielibyśmy, żeby wygrał wybory, ale co jest miarą sukcesu, no to ja uważam, że poprawienie wyniku w stosunku do poprzedniego.
0: Nie poparł go Rozwój Plus. Jesteście rozczarowani, tak?
1: No, z tego, co słyszałem, to chociaż... Terlecki poparł.
0: Tak, Terlecki poparł, ale...
1: A Rozwój Plus, no, już nie jesteśmy niczym rozczarowani, skoro najpierw premier Morawiecki popierał naszego kandydata na wicemarszałka, później wystawia swojego i wspólnie z Platformą go powołują, no to mnie już teraz nie dziwi nic, chociaż rzeczywiście jestem rozczarowany, no bo skoro nie mają swojego kandydata, powinni poprzeć tego, to by było naturalne.
0: Ale oni podkreślają, że gdyby wybrany został wasz kandydat, czyli Marcin Ociepa, to i tak musiałby być wybrany głosami koalicji rządowej, czyli wyszłoby na jedno.
1: No tylko, że ten zwyczaj, który był przez wiele lat, od początku szanowany, że klub opozycyjny, największy klub opozycyjny ma wicemarszałka, został złamany w tym przypadku. No a tutaj Rozwój Plus się poniekąd trochę przyczynił i podał rękę koalicji 13 grudnia, że mieli na kogo głosować, nie? W zamian za naszego kandydata.
0: Panie pośle, ja chciałem zapytać pana jeszcze o to, o Kraków. Czy tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o ostateczne wyniki wyborów, to jest ważniejsze, kto wygra, czy jest ważniejsze, kto przegra i z jakim wynikiem?
1: No to jedno i drugie, bo zawsze przy dalszych miejscach też ważny jest wynik. Natomiast najważniejsze, kto wygra i tu mam nadzieję, że nie wygra no po raz kolejny przedstawiciel Platformy, czyli przedstawicielka teraz Platformy, no bo...
0: I PSL-u.
1: Bo jednak to partyjne zarządzanie Krakowem przez Platformę, no źle się skończyło. Więc nie życzę krakowianom, żeby po raz kolejny mieli coś takiego przeżywać.
0: Te wybory są istotne z punktu widzenia tego, że za rok mamy wybory parlamentarne?
1: Każde wybory lokalne mają jakiś tam wpływ na psychologiczny na wybory parlamentarne, więc na pewno też, szczególnie no, w takim dużym mieście jak Kraków.
0: Jest pan wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Z Senatu wyszedł właśnie projekt ustawy o nadzwyczajnym podatku od koncernów paliwowych. Poszedł na biurko prezydenta. Czy Karol Nawrocki powinien go podpisać?
1: No ja tu nie będę podpowiadał ani sugerował Karolowi Nawrockiemu, prezydentowi, no, co ma robić.
0: Rząd obiecuje, że będą niższe ceny benzyny, jeżeli zostanie podpisane.
1: No właśnie to dziwne rozumowanie, bo pierwszy raz spotykam się z taką logiką, że podniesienie podatków powoduje obniżkę cen. No nie. Zwykle jest odwrotnie, że podniesienie podatków powoduje podniesienie cen, bo przerzucenie tych podatków na konsumentów. Natomiast no myśmy chcieli choć trochę zabezpieczyć tą ustawę i wpisać poprawkę, taką zgłosiliśmy, żeby wpisać wprost w ustawę, że wszystkie pieniądze uzyskane z tego podatku pójdą na program obniżenia cen paliw, czyli obniżenie akcyzy czy obniżenie VAT-u. Niestety koalicja nie chce się na to zgodzić, a więc intencje nie są do końca szczere, bo jeśli byłyby szczere, to by nie było problemu

0: tym, żeby się zgodzili.
1: No podobny pomysł zgłosił też prezydent, czy kancelaria prezydenta, która przygotowała takie stanowisko jeszcze zanim Senat przyjął ustawę. I tam było kilka warunków. No ale czy z punktu widzenia konstrukcji budżetu, no to nie jest konstrukcja bez sensu, bo przecież tak naprawdę to jest tworzenie jakiegoś osobnego funduszu. Tworzenie tych specjalnych funduszy jest potępiane. No, z jednej strony mamy wpływ pieniędzy do budżetu, z drugiej strony mamy wypływ. Jeżeli się zmniejsza podatek, jeżeli zmniejsza się VAT i akcyza, i tą drogą no, mniej będzie wpływało, to więcej miało wpływać od koncernów paliwowych. Znaczy,
0: ja odnoszę wrażenie, że chyba rządzącej koalicji nie zależy na obniżeniu ceny paliw. Wręcz odwrotnie, jak są wysokie, to czerpią z tego korzyści po pierwsze budżetowe, bo i VAT jest większy od większej bazy. Inflacja jest większa przez to, no bo to będzie skutek inflacji, bo jest dramat w budżecie. Wobec tego tak zatykają te dziury budżetowe. Natomiast no, bardzo dobry, zresztą ja mówiłem na Komisji Finansów Publicznych. Weźmy tą maksymalną cenę, która będzie hamować wzrost ceny paliw, a prezydent dał to jeszcze lepiej, przyznaję, bo rozbił ten swój projekt na trzy składowe, czyli marża handlowa marża rafineryjna, hurtowa i detaliczna, i każde z nich chce ograniczyć. Tym sposobem można by uzyskać realnie natychmiast w sposób bezpośredni no, spadek cen o 1,52 zł na litrze.
1: No tylko i rząd, i Orlen argumentują, że gdyby wprowadzić w życie pomysł prezydenta, to Orlen musiałby kupować paliwo drożej, niż by je sprzedawał. No, Efekt byłby taki, że zabrakłoby go w końcu na stację.
0: Marża rafineryjna absolutnie tego nie przewiduje. Przewiduje uzasadnione koszty plus tą miarkowaną marżę, bo teraz te marże są nieumiarkowane. No bo jeśli Orlen będzie pokazywał, no jeśli pokazał za drugi kwartał 9 miliardów złotych zysku, no to jeśli rozłożymy to na rok, to będzie 30, a w tej ustawie, którą przygotował rząd, to jest 3,8, więc 1/10 tej kwoty.
1: Tu stawiamy kropkę, zapraszamy do serwisu YouTube, gdzie będziemy kontynuować rozmowę z posłem Henrykiem Kowalczykiem.
2: Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 7:00 to jest Polskie Radio. Program pierwszy to są sygnały dnia w radiowej jedynce.

0: 27 po siódmej.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I trzy słowa od ojca prowadzącego w skojarzeniach ekstra. Leń, kanapa i relaks. Leń, kanapa, relaks. Państwo już wiedzą, co robić. 72-151. Jedno słowo na K jest kanapa.

0: Piosenkę pana Bono, pana Korkoracza bym chciała najbardziej usłyszeć. Pan jaką piosenkę pana Bono chciałby usłyszeć?
1: Proszę pana, każdą. Jestem otwarty na wszelkie próby.
0: A wie pan, że ta czwórka gra w niezmienionym składzie od 1976 roku?
1: A widzi pan, da się.
0: Można? Można. Bez żadnych afer. Da się. To już 50 lat razem na scenie. Skrót aktualności, Paweł Haramowicz-Zieliński.
2: Jak doszło do tragedii w Jarosławiu, to wyjaśniają teraz śledczy. Wczoraj rano na teren tamtejszego klasztoru wszedł 31-letni Ukrainiec. Ranił nożem 5 osób, jedna z nich, duchowny, zmarła. Dziś prokuratura przesłucha podejrzanego.
3: Będziemy bezwzględnie wymuszać na wszystkich poszanowanie dla prawa, dla wolności człowieka.
2: Decyzja Amerykanów w sprawie stałej bazy w Polsce zapadnie do grudnia, potwierdził to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jest decyzja kierunkowa wydana przez prezydenta Trumpa.
2: Termin grudniowy zbiega się z zakończeniem przeglądu amerykańskich wojsk w Europie. Media za oceanem donoszą, że Waszyngton chce wycofać nawet 40 tysięcy wojskowych. Senat dał zielone światło, teraz wszystko w rękach prezydenta. Izba Wyższa przyjęła bez poprawek ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ich opodatkowanie ma pozwolić rządzącym przywrócić program osłonowy CPN.
5: Potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą.
2: Poprawienie wyniku partii z wyborów prezydenckich to zdaniem Henryka Kowalczyka będzie sukces jego ugrupowania w niedzielnych wyborach na prezydenta Krakowa. Poseł PiS-u mówił w radiowej Jedynce, że ma nadzieję, iż krakowianie nie poprą Moniki Piątkowskiej.
6: Mam nadzieję, że nie wygra przedstawicielka teraz Platformy i PSL-u, bo jednak to partyjne zarządzanie Krakowem przez Platformę, no źle się skończyło.
2: Sezon infekcyjny się rozkręca, alarmują lekarze. Przypominają też o możliwości szczepień, między innymi na grypę i COVID-19. W przychodniach rośnie liczba pacjentów.
7: To są głównie anginy paciorkowcowe, infekcje górnych dróg oddechowych, to są infekcje zatok.
2: Zapraszam na pełne wydania.

0: aktualności o 8.
1: Pogoda.
2: Pani redaktor Golonko cieszy się dobrym zdrowiem.
0: Ona zawsze się cieszy.
3: Pana,
2: nigdy na L4 nie była. Nigdy.
3: Ale po co ciągle to przypominamy? No,
2: nie,
3: później będzie mi głupio, jak się rozchoruję w końcu.
2: No, ale wypadałoby.
3: I przyjdę tutaj taka przeziębiona, bo
2: wypadałoby
3: nigdy nie
2: chociaż, wypadałoby chociaż raz. Ważna uwaga do wszystkich tych, którzy się... No, żeby nie przewiało ich tam, wiecie. Stąd też pytanie tych, którzy będą na Narodowym.
4: Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, pytanie do pana. Czy wie pan, mecz będzie rozegrany z dachem czy bez dachu na Narodowym? Tak z czystej ciekawości. Dziękuję.
2: No to schodzi z dachem?
0: Z dachem jest decyzja, czy jeszcze nie ma?
2: No bo Jan Urban jeszcze składu nie podał. Nie wiadomo, czy dach zagra.
0: Nie wiadomo, czy zagrają w ogóle.
2: Czy dach zagra.
3: Z dachem.
2: Jeszcze mam prośbę do redaktora Zielińskiego. Pan zostanie na chwilę, pan będzie w roli recenzenta i pani Justyna także. Pan się świetnie sprawdził. Proszę powiedzieć słów kilka o pogodzie, co nas czeka.
0: Proszę pana, ale to tak wspomnieć i dobra, nie ma problemu. No to tak, zachmurzenie będzie dziś duże, z większymi przejaśnieniami. W całym kraju może przelotnie padać deszcze. Na północy i północnym wschodzie to opady o natężeniu wysokim.
2: Tak.
0: Wysoko w Tatrach możliwe są opady śniegu, ale nie tak intensywne jak w ostatnich dniach. Wyrównana od różnych... od 13 do 16. Trochę chłodniej w regionach podgórskich do 11.
2: Ciśnienie.
0: Ciśnienie cały czas spada niestety. 1004 hektopaskale w tym momencie.
2: Dobry jest.
3: Dobry jest, ma pamięć.
5: Autopromocja. Cztery pory roku. Jak dobrze odpocząć w weekend? Wyjazd za miasto, spotkanie z bliskimi, muzeum, kino, niedzielny obiad. A może by tak nic nie robić? Tylko czy tak potrafimy? W piątkowej audycji o tym, co to znaczy odpoczywać i czy odpoczynek musi być zaplanowany.
6: Cztery pory roku. Zapraszamy dziś od 9:00. Dagmara Kowalska.
5: Roman Czajarek. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Ile to już lat razem?
0: Że my?
3: My? Wszyscy? Tutaj?
2: Nie, no ja na tym świecie już ponad 50.
0: A na tym? Tutaj.
2: Tyle co YouTube, proszę państwa.
3: Tyle
2: co YouTube.
3: Ja troszkę mniej.
7: Ja ich uwielbiam. Sam troszeczkę śpiewam, bo śpiewam w chórze, ale zawsze marzyłem o tym, żeby śpiewać jak Bono. I chyba moją ulubioną piosenką jest... Slide of hands and twist of fate, a bed of nails she makes me wait, and I wait with

0: Coraz lepsi są ci nasi słuchacze, naprawdę.
1: Pozdrawiamy panie Grzegorzu, pan Grzegorz z Brzeska. Brawo za odwagę.
0: Brawo.
1: Tak, bo to oczywiście. Nie każdy.
0: Pani... Brawo za połączenie też.
1: Słucham?
0: Danielu, brawo.
1: 22 139 22 02. Połączenie telefoniczne, o to no, pani chodziło.
0: Oczywiście.
2: Jakoś jak zawsze.
0: Czekamy udało na się.
2: To jest Kolokacja Polska. S.A.
0: Działa.
3: Po pierwsze ekonomia.
1: To już jest, to już nieaktualne, nie?
2: Że telekomunikacja? Nie, no, używana już dawno temu.
0: Ale
1: a dobrze, tak
0: wróciliśmy
1: jak...
0: do starych czasów na chwilę.
1: Era GSM. Jezus, nie, to, to dziader ze mnie wychodzi. A co, o czym pani Justyna?
0: Oj, bardzo mam ciekawy temat. Jak zwykle rzekłabym
2: no,
0: też.
2: Jak?
0: No jak? No właśnie tak, bo powraca temat handlowych niedziel w Polsce. I będziecie zaskoczeni, kto właśnie ten temat wywołuje.
1: Kupcy.
0: Nie ja.
1: Kupcy, klienci.
0: Zaraz zobaczysz.
1: No proszę. No, słucham.
0: A, pani. To już był dżingielek, a ja tutaj się zamyśliłam. To już zobaczysz, teraz usłyszysz. Za sprawą związków zawodowych. Taka jest ciekawostka. Związkowa Alternatywa postuluje całkowite zniesienie ograniczeń dotyczących handlu w niedzielę. No i zdaniem związku obecne przepisy są tak niespójne i pełne wyjątków, no to akurat widzimy te wyjątki, że zakaz stał się w praktyce kompletną fikcją. I tak, związek chce całkowitego zniesienia zakazu handlu, ale jednocześnie domaga się znacznie wyższych wynagrodzeń dla tych, którzy zdecydują się pracować w niedzielę. O tym mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.
4: Naszym zdaniem warto by wprowadzić jednolite, uniwersalne przepisy, zgodnie z którymi za każdą pracę w niedzielę byłyby znacznie wyższe wynagrodzenia. Każdą, czyli niezależnie czy to jest handel, gastronomia, policja, transport, praca w lotniskach, kolei i tak dalej. Czyli za każdą pracę w niedzielę my proponujemy wyższe stawki. Nasza wyjściowa propozycja to jest 2,5

0: pół razy więcej, czyli dużo. Jeżeli w negocjacjach nawet rząd, pracodawcy zgodziliby się na 2, naszym zdaniem to też byłaby bardzo dobra zmiana.
1: No ja to wyliczyłam, bo tak, innymi słowy, ta minimalna płaca godzinowa za pracę w niedzielę wynosiłaby 78 zł i 50 groszy, a minimalna płaca za 8-godzinny dzień pracy w niedzielę, ona wtedy wynosiłaby 628 zł.
2: No to jeśli chcesz zarobić więcej i chcesz pracować w
1: no to tak, taka jest właśnie propozycja.
2: To znaczy konkretnie w niedzielę.
1: Tak. Ale przypomnijmy, to jest jeden związek zawodowy. Generalnie związki zawodowe, przede wszystkim NSZZ Solidarność, mówią nie. Są przeciwne tym zmianom. Właśnie mija 8 lat, to już mija 8 lat właśnie od tego, jak funkcjonuje zakaz handlu w niedzielę. No i zdaniem związkowców on dobrze się sprawdza i nie należy tego zmienić. Związkowców z NSZZ Solidarność, tak mówi Alfred Bojara, przewodniczący sekcji krajowej tego związku.
3: Pracownicy w 98% opowiadają się za wolnymi niedzielami i nie wyobrażają sobie, żeby mieli przyjść do pracy w niedzielę. To jest bardzo przykre i pan Szumlewicz jeszcze o jednym zapomniał, że to myśmy pod ustawą zebrali włącznie z pracownikami ponad 500 000 podpisów i one o czymś świadczą.
1: Jeszcze ciekawostka. W ostatnim czasie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła też zupełnie nowa petycja właśnie w sprawie handlu w niedzielę i anonimowy autor proponuje wprowadzenie handlu również w niedzielę. W zamian osoba pracująca w weekend miałaby mieć zagwarantowane co najmniej 2 kolejne dni wolne. No i resort analizuje tę petycję. Jak będziemy coś widzieli, to będę informować, bo to też ciekawe.
2: A pani rozmawiała z tym autorem?
1: No, on jest anonimowy, proszę pana.
2: Wciąż pozostaje?
1: Tak, można, tak chcę właśnie.
2: Niech się ujawni.
1: Chce być anonimowy. Ma prawo.
2: A pani ulubiony utwór YouTube?
1: Oj, dużo ich jest. No chyba jest. Nie mam takiego jednego.
2: A słyszała pani najnowszy singiel?
1: Nie, nie słyszałam.
2: No to usłyszy pani jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz.
1: Czyli mam słuchać.
2: Przed dziewiątą. Pewnie, że
1: ładnie
2: tak.
1: Nas trzymasz tutaj.
2: Pewnie,
1: podoba
2: że
1: mi
2: tak.
1: Się.
2: I oni też się świetnie trzymają, szanowni państwo. Od 50 lat grają w niezmienionym składzie i wcale nie zamierzają schodzić ze sceny. To jest też ta świetna wiadomość. Nagrali, oj, na tę płytę to chyba trzeba było czekać aż 9 lat. Ale jest w końcu i najnowszy singiel dziś u nas w sygnałach przed dziewiątą. Ta grupa niezwykle ważna dla nas, dla Polaków, pamiętających chociażby o Solidarności. Tak. Właśnie ten utwór był dedykowany nam, Polakom.

0: Widzę, że panu nóżkę chodzi, panie Filipie.
1: Chodzi, chodzi. Lubię tak rano posłuchać dobrej muzyki.
0: YouTube w Radiowej Jedynce.
2: Jedynka. To jest radio.
0: YouTube razem już na scenie od 50 lat. Powstali 25 września w 1976 roku. To był ten rok, kiedy Polska wywalczyła srebro na letnich igrzyskach olimpijskich w Montrealu. Orły Górskiego.
1: To były czasy i wówczas uznano to za porażkę i selekcjoner Kazimierz Górski odszedł honorowo ze stanowiska.
0: To prawda.
1: Dzisiaj nie do pomyślenia.
0: To były czasy, teraz nie ma czasów oczywiście, szanowni państwo. Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry, Tomaszu.
3: Dzień dobry.
0: Jak forma?
3: Bardzo dobra. Cały czas dbamy o formę i dzięki temu wieczorem będzie jeszcze lepiej.
0: Ale zobacz, jaki cwaniak od razu wiedział, że pytam o jego formę, a nie o formę piłkarzy czy siatkarzy, bo w ogóle ten, szanowni państwo, szykuje się sportowy maraton, bo siatkarze, bo piłkarze, bo Bartosz Zmarzlik. Pytałem Tomasza o formę, bo przed nim rzeczywiście jest niezły maraton, bo tak. Tomku, wyprowadź mnie z błędu. Dzisiaj wieczorem na Narodowym razem z Filipem, jutro w Toruniu razem z Bartoszem Zmarzlikiem, pojutrze wylot do Sztokholmu, tak? I w poniedziałek razem z Filipem będziecie komentować mecz Polska-Szwecja. Jak, Szwecja-Polska, jak w sobie w ogóle poradzisz? Masz kanapki?
3: Tak, tak. A, no, takich trzech jak nas, dwóch, to nie ma żadnego, to szwedzki po pierwsze. Szwedzki stół. Po drugie, to adrenalina związana z takimi wydarzeniami na pewno trzyma. Ja sobie myślałem, piłka nożna, żużel, siatkówka, no, te dyscypliny nas, kibiców w Polsce, naprawdę nakręcają i być w ogóle na takich wydarzeniach i na Stadionie Narodowym i w Toruniu, no to życzę każdemu, więc spokojnie, o formę nie ma się co martwić, tylko niech się o formę to martwią piłkarze. I Bartosz Zmarzlik niech tam naciska rywali.
0: No właśnie, niech naciska rywali, ale to od początku, bo tak z Czarkiem Górjewem już rozmawialiśmy na temat formy siatkarzy. Ona jest, mamy nadzieję, ale mamy też świadomość tego, że to się wszystko może wydarzyć. Mecz Finlandia-Włochy to pokazał. Faworytem byli Włosi, przegrali. Ten mecz ze Słowenią różnie się może ułożyć. Jedno wiemy, w sobotę na pewno będziemy grali o medal. Pytanie, jakiego koloru, mamy nadzieję, że to będzie walka o medal złoty. Filipie, to w takim razie te emocje, które nas czekają po 20:45. Jak ważny jest to mecz dla kadry, dla Jana Urbana, dla kibiców?
1: Myślę, że bardzo ważny, ponieważ jest to pierwszy mecz o punkty od tej porażki właśnie w Sztokholmie, albo pod Sztokholmem w Solnej. Porażki, która pozbawiła nas marzeń, złudzeń o awansie na Mistrzostwa Świata. W związku z tym trzeba, myślę, postarać się o to, by kibice znów zaufali tej reprezentacji, bo to zaufanie jest, no, nie powiem, nadszarpnięte. Jego właściwie nie ma. Kiedy spojrzymy na to, co pisze się w internecie, choć być może no, coraz rzadziej powinniśmy na to patrzeć, ale jednak pokazuje to jakiś obraz społecznego odbioru tej kadry, to ani trener Jan Urban, ani piłkarze nie mają dobrej prasy. O działaczach to już nie mówię, bo oni się tam nagrywają pokryjomu na imprezach zakraplanych, to tam się już dzieje Sodoma i Gomora. Natomiast jeśli chodzi o ten aspekt stricte sportowy, też dobrze nie jest. W związku z tym no, każde takie zwycięstwo mocno poprawiłoby i morale, i nastroje wokół tej reprezentacji, no ale pamiętajmy, że my gramy dzisiaj z uczestnikiem Mistrzostw Świata, z to drużyną, prawda, która, kiedy my przegrywaliśmy w tej Solnej, to Bośniacy eliminowali Włochów w finale baraży. Później dostali się na Mistrzostwa Świata, trafili do grupy ze współgospodarzami Kanadyjczykami, z którymi zremisowali, ale wyszli z grupy i dopiero w 1/16 finału przegrali z Amerykanami. No my mogliśmy sobie pomarzyć tylko o takim scenariuszu, a Bośniacy to mieli i to kilka miesięcy temu, więc pamiętajmy, że no, uczestnik Mistrzostw Świata przyjeżdża dzisiaj do drużyny, która na tym mundialu nie mogła zagrać.
0: No to nie będzie spacerek. Jutro Bartosz Zmarzlik wyjedzie na tor żużlowy, by stoczyć kolejny bój.

0: o tytuł indywidualnego mistrza świata. Tomku, jak będzie? Dobrze będzie? Będzie głośno na pewno.
1: Tak, wszystko ma w swoich rękach, w swoich nogach Bartosz Zmarzlik. Jeżeli wygra zawody, będzie mistrzem świata. Robert Lambert to taki Brytyjczyk, który no, zarobił troszeczkę więcej punktów niż się wszyscy mogli spodziewać. Za ostatnie Grand Prix w Wojens przeskoczył o punkt Bartka Zmarzlika, no ale pamiętajmy, że za plecami jeszcze czai się Brady Kerz, znakomity Australijczyk, on ma 2 punkty mniej od Bartosza Zmarzlika, a jeszcze może być taki scenariusz, bo najpierw zostaną rozdane punkty do w sprincie, tam można zarobić 4, 3, 2 i 1 punkcik, że na przykład 2 zawodników na końcu będzie miało tyle samo. I co wtedy? I wtedy będziemy mieli specjalny, dodatkowy wyścig, który może zdecydować o mistrzostwie świata. To by były emocje.
0: 4, 3, 2, 4, 3, 2, tyle bramek na pewno, albo nic.
2: Emocje to będą na lotnisku, jak się okaże dopiero, czy Tomek zdąży.
0: Oby zdążył.
1: Oby nie padało.
0: To, o której wracasz z Torunia?
1: Gdzieś w nocy, wylot rano w niedzielę, no i trzymamy kciuki za dobrą pogodę na Kujawach i Pomorzu.
2: Dobrze, takie te szwedzkie klopsiki.

0: Za 9 minut godzina 8.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Grzegorz Osiecki, WP.pl jest w naszym studiu. Pan niezwykle dobrze poinformowany, redaktorze.
2: Dziękuję za to na wyrost sformułowanie.
0: Nie, chyba. Ale no dobrze, to w takim razie mówię, sprawdzam, bo nasi słuchacze pytają, ci, którzy wybierają się na Narodowy, czy mecz zostanie rozegrany pod dachem, czy otwartym, czy zamkniętym.
2: Jakbym ja miał,
0: tak?
2: Czy mogę być kierownikiem Narodowego? No. Ja bym zamknął, żeby było troszkę cieplej.
0: Cieplej. No to jak będzie cieplej, to i nasz wydawca się wybierze na ten mecz, bo ma dwa bilety. I od pogody uzależnia. Dla nas.
2: Dla mnie też?
0: A i dla gościa. Kto będzie gościem?
2: Gościem będzie Andrzej Halicki, ale on chyba nie pójdzie, bo będzie z Krakowa gościem. Koalicja Obywatelska.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Reklama.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wolontariat zaczyna się od chęci, a chęci rodzą umiejętności. Codziennie zostawiamy coś po sobie. Czasem naszym śladem jest właśnie brak śladów. Zdarza się, że to coś więcej, coś, co będzie służyć innym. Ślad to historia, którą piszesz tak, jak potrafisz. Zostaw po sobie umiejętność i dobroć, którą przekażesz innym. To małe czyny, ale na nich buduje się świat. Co zostawisz po sobie? Zostaw coś dobrego. www.całymżyciem.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bez utrudnień już na dwójce na trasie między Warszawą a Łodzią. Kłopoty z przejazdem były na 443 kilometrze, bo tutaj stało auto ciężarowe, które częściowo blokowało przejazd w stronę Łodzi. Stało na jednym pasie, teraz już pojazdu nie ma. Ale w ciągu tej godziny pojawiło się bardzo dużo utrudnień, zgłoszeń od służb i tak też zostając na Mazowszu w okolicach Warszawy. S79 korkuje się między węzłami Warszawa-Okęcie Marynarska, bo na pierwszym kilometrze tej trasy S79 zderzyło się 5 samochodów osobowych. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale są zablokowane 2 pasy w stronę centrum miasta, więc rzeczywiście korek tutaj jest spory, bo natężenie ruchu jest coraz większe. No i jeszcze do tego blokada 2 pasów przez zdarzenie drogowe. Trwają formalności, nie mamy informacji o poszkodowanych. Krajowa 50 też na Mazowszu, Płońsk-Wyszogród. W pobliżu Płońska na 34 kilometrze, uwaga, samochód ciężarowy stoi, blokuje przejazd, a kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. Na 50 też ruch w okolicach Płońska jest bardzo duży, a więc również należy liczyć się tutaj ze sporym spowolnieniem na obu jezdniach, zarówno w stronę Płońska, jak i Wyszogrodu. 28 to już Podkarpacie, trasa Krosno-Sanok w pobliżu Rymanowa. 246 kilometr, tutaj auto osobowe zderzyło się ze zwierzyną leśną, tak donoszą służby. Jedna osoba została poszkodowana w tym wypadku, kierowcy przez Rymanów jadą na zmianę jednym pasem. I jeszcze Pomorze i Krajowa Droga, a właściwie Zachodniopomorskie, Krajowa Droga nr 20, trasa Złocieniec-Drawsko-Pomorskie w pobliżu Suliszewa, 72 kilometr. Tu mamy zderzenie 2 aut osobowych, 1 osoba poszkodowana i ruch wahadłowy.
4: Jest 8, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Anna Kowalczyk
5: i Paweł Ramowicz-Zieliński. Kolejny wyciek danych medycznych Polaków, tym razem może chodzić o milion pacjentów.
4: Nożownik z Jarosławia czeka na przesłuchanie. Dziś może usłyszeć zarzuty.
5: Niezwykłe znalezisko we Francji. Nieznany dotąd zbiór niemieckich zdjęć z czasów II wojny światowej trafił do Polski.
4: Kolejny wyciek danych medycznych Polaków. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdza, że firma Medyk padła ofiarą hakerów. Sprawę bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
5: Z informacji CyberDefense24 wynika, że wyciek może dotyczyć miliona pacjentów.
4: W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji informowało, że w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o lekach i receptach.
5: Nożownik z Jarosławia dziś może usłyszeć zarzuty. W policyjnym areszcie czeka na przesłuchanie.
4: Wczoraj rano 31-letni Ukrainiec wszedł do jarosławskiego klasztoru i zaatakował nożem 5 osób. Jeden duchowny zmarł od ciosów, drugi przeszedł operację, a trzeci z najlżejszymi obrażeniami jeszcze wczoraj wyszedł ze szpitala.
5: My łączymy się teraz z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Jarosławiu. Powiedz proszę, jaki na dziś plan ma prokuratura i czy dojdzie do przesłuchania?
6: Te dzisiejsze czynności z Ukraińcem zapowiadała już wczoraj wieczorem Bożena Harasz-Wołoszyn z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej i też wczoraj już tłumaczyła, skąd wynika opóźnienie, jeżeli chodzi o przesłuchanie 31-latka.
7: To miejsce zdarzenia jest bardzo rozległe. Tutaj do oględzinowania jest kilka pomieszczeń o dużej powierzchni. Mamy na to 48 godzin i te czynności są bardzo skrupulatnie wykonywane.
6: Śledczy materiał dowodowy gromadzili do późnych godzin nocnych. Jeszcze wczoraj wieczorem przesłuchali jednego z najlżej rannych księży. Chwilę po 18 duchowny dotarł do opactwa. Od razu zabrano go na przesłuchanie. Prokuratura prawdopodobnie w ciągu 2 godzin przekaże szczegóły swojej pracy i ustaleń.
5: No, o czym z Jarosławia mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację.
4: Minister spraw zagranicznych ostrzega przed Rosją.

0: Magdalena Roguska wyjaśnia, że ulotka w prosty sposób opisuje możliwości zabezpieczenia się przed zagrożeniem. Podkreśliła, że instrukcja nie jest tym samym, co rządowy poradnik bezpieczeństwa.
1: To jest nowa część, którą dajemy mieszkańcom. Uszczegółowiony obszar zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce wtedy, kiedy ten atak rzeczywiście nam zagraża.
2: Ulotka jest już dostępna na rządowych stronach internetowych. Ma też trafić do samorządów i do aplikacji mObywatel.
0: Od tego zależy, czy ceny paliw będą niższe. Ustawa w tej sprawie przeszła już przez parlament, teraz czeka na prezydenta.
2: W Senacie przepadły poprawki Prawa i Sprawiedliwości. Poseł partii Henryk Kowalczyk mówił Radiowej Jedynce, że to zwiększałoby szanse na podpis Karola Nawrockiego.
3: No myśmy chcieli choć trochę zabezpieczyć tą ustawę i wpisać poprawkę, taką zgłosiliśmy, żeby wpisać wprost w ustawę, że wszystkie pieniądze uzyskane z tego podatku pójdą na program obniżenia cen paliw, czyli obniżenie akcyzy czy obniżenie VAT-u.
0: To drugie podejście do ustawy umożliwiającej obniżkę cen paliw. Poprzednią prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.
2: A już za 11 minut w Sygnałach Dnia kolejny gość. Grzegorz Osiecki porozmawia z europosłem Koalicji Obywatelskiej Andrzejem Halickim.
4: To są aktualności Jedynki.
0: Francuzi udostępnili Polsce unikatowe i nieznane dotąd fotografie z czasów II wojny światowej.
2: Było to możliwe dzięki porozumieniu między Instytutem imienia Witolda Pileckiego i Muzeum Powstania Warszawskiego, a francuskim Wojskowym Archiwum Audiowizualnym.
5: Okazało się, że w paryskich archiwach jest nieznany całkowicie zbiór prawie 10 tysięcy zdjęć niemieckich z Polski. Myśmy to z archiwistami znaleźli i zaprosiliśmy do współpracy Instytut Pileckiego i wspólnie dwie polskie instytucje zidentyfikowały tak gigantyczny zbiór, który był zbiorem prawdopodobnie niemieckiego wywiadu.
2: Mówił dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. No,
0: fotografie zostaną udostępnione badaczom. Planowana jest też wystawa.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Polska czy Słowenia? Dziś okaże się, kto będzie miał okazję powalczyć o złoto Mistrzostwo Europy Siatkarzy. Mecz Wasago pod Mediolanem o 17. Trener Nikola Grbić jest zadowolony z dotychczasowej postawy swojej drużyny i marzy o końcowym triumfie.
7: Ja jestem szczęśliwy, bo jeszcze jeden raz jesteśmy w półfinału jednego bardzo ważnego turnieja i walczymy za medal. Myślę, że to jest powód, żeby były dumni. Dla nas jest bardzo ważne. Są dwa najważniejsze mecze za medal i oczywiście wszystko jest inaczej. Jest w głowie, jakie będzie podejście, jaka jest koncentracja, jak możemy grać i jeśli możemy grać na naszym poziomie, momentu, który jest bardzo trudny.
6: Relacje z meczu Polska-Słowenia w Radiowej Jedynce. Po siatkarskich emocjach przyjdzie pora na piłkarskie, gdyż nasza kadra rozpocznie dziś zmagania na drugim poziomie Ligi Narodów. Biało-czerwoni spróbują wrócić do elity i zwiększyć szanse na awans do Mistrzostw Europy. Przed meczem z Bośniakami selekcjoner Jan Urban zaznaczył, że celem jest oczywiście zwycięstwo, ale także sprawdzenie nowych zawodników.
8: Koncentrujemy się dość mocno na nich, bo gramy w tych czterech spotkaniach dwa właśnie z nimi. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników, bo jest to turniej ważny, ale kiedy? Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni, czy są do naszej dyspozycji wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
6: Pierwszy gwizdek o 20:45, a nasze studio rozpocznie się już po 20:00. I jeszcze tenis i mecz Maji Chwalińskiej w Singapurze. W ćwierćfinale rywalką finalistki French Open jest Belgijka Elise Mertens. Polka wygrała pierwszego seta do 2, a w drugiej partii prowadzi już 3-0. W nocy w Chengdu do ćwierćfinału gry podwójnej awansował Jan Zieliński, grający w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem. W tym samym turnieju w singlu w drugiej rundzie jest już Hubert Hurkacz, a w innym chińskim mieście Hangzhou o ćwierćfinał zagra Kamil Majchrzak. Ponownie o sporcie będziemy mówić w czterech porach roku po 10:30.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
10: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Pogoda.
1: To będzie pochmurny dzień, choć z większymi przejaśnieniami. W całym kraju przelotnie może padać deszcz. Na północy i północnym wschodzie to opady o większym natężeniu. W Tatrach lokalnie śnieg. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem porywisty. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland. Spółka ZOO.
4: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Espresso macchiato.
1: 7:45.
2: Sygnały dnia.
1: Piątek, 25 września, 268 dzień roku, do końca roku 97 dni. Słońce wzeszło o 6:27, zajdzie o 18:28, zatem 12 godzin i 1 minutę. Tyle potrwa ten dzień. Będzie jednocześnie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 46 minut, a dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i minut 19. Imieniny obchodzą Aurelia, Franciszek, Herkulan, Kamil, Kleofas, Rufus, Wincenty, Włada, Władysław, Władysława, Włodzimir, Włodzimira, Włodzisław i Świętopełk. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 7:55, Grzegorz Osiecki i nasz gość.
2: Rozmowa dnia.
3: A z nami Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Parlamentarnej Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry państwu.
3: Pan poseł jest z Krakowa, do tego wrócimy za chwilę, ale chciałem pana zapytać najpierw o wczorajszą tragedię, bo czekamy na kolejne informacje na temat tej tragedii, która się wydarzyła w Jarosławiu. Mieliśmy słowa potępienia ze strony najwyższych władz. Premier mówił, że sprawca będzie ukarany z całą surowością. Karol Nawrocki domagał się stanowczej odpowiedzi państwa. A pana zdaniem, czy w tej chwili są do wyciągnięcia jakieś wnioski z tej sprawy, czy to jest za wcześnie?
4: Nie, no myślę, że za wcześnie. Poczekajmy na wszystkie fakty. Natomiast ważne jest, że nikt tutaj nie jest obojętny i to potępienie ma miejsce także ze strony władz ukraińskich.
3: Tutaj była, przed panem godzinę temu był poseł PiS-u Henryk Kowalczyk i jednym z wniosków, jakie on wyciągnął, jest to, że powinny być kontrolowane lepiej granice, ponieważ sprawca wjechał do Niemiec, z Niemiec do Polski.
4: Ja za mało wiem i myślę, że tutaj jeszcze raz podkreślam, wszystkie fakty powinny być znane. Wyciągniemy konsekwencje na pewno.
3: Rozumiem.
4: Mówię tutaj o administracji państwowej.
3: Chciałem zapytać, bo jest pan w Krakowie, tam dzisiaj jest finał kampanii wyborczej. Wszystko wskazuje na to, że to będzie, że będziemy mieli dwie tury. I co jest celem Platformy Obywatelskiej?
4: Ja jestem w Krakowie z innego powodu, bo tutaj mamy dwudniową konferencję, tak zwana Pirankalia. To jest konferencja, którą organizujemy. Bardzo się cieszę, że razem ze środowiskiem bliskim Kościołowi, z Fundacją Biskupa Pieronka o przyszłości Europy. Zresztą otworzy tam konferencję wtedy na Wryś. To jest taki dialog, który powinien mieć miejsce po kilkunastu latach. Wracamy do tak otwartych.

0: Natomiast no, pyta pan o referendum. Tak, prawdopodobnie będą dwie tury. Wydaje się, że tutaj Łukasz Bała i pani senator Piątkowska są tymi faworytami. To tak się rozstrzygnie się w drugiej turze.
1: A Monika Piątkowska ma pod górę? Bo jak się patrzy na sondaże, zwłaszcza na zapowiedzi sondaży w drugiej turze, to wydaje się, że większe szanse ma Łukasz Bała w tej chwili.
0: No prowadzi w tym sondażu, ale ciężko mi określać, bo ja nie jestem mieszkańcem Krakowa. Wydaje mi się, że to są takie dwie wyraźnie liderujące postaci w tym wyścigu wyborczym o fotel prezydenta miasta. Raczej wydaje mi się, że ta druga tura może stanowić odwrócenie tego porządku, który w tej chwili ma miejsce. Z dużą nadzieją patrzę na to, jak pani senator buduje poparcie dla siebie.
1: No wczoraj była na wspólnym wiecu z premierem Donaldem Tuskiem, natomiast z punktu widzenia Platformy, na ile te wybory są ważne w kontekście wyborów, które będziemy mieli za rok parlamentarnych?
0: No, nie przekładałbym taki miary jeden do jednego, bo to jednak zupełnie co innego. Wybory lokalne z lokalnymi problemami, z lokalnymi kwestiami do rozstrzygnięcia, także z pewną atmosferą, która temu towarzyszy. Wybory krajowe, myślę jednak zupełnie o inne priorytety się będą opierać. Bezpieczeństwo, też to, o czym pan wspomniał na początku, czyli kwestia kontroli granic, migracja. To są te tematy, które będą dominować na pewno w 27 roku podczas kampanii wyborczej. Ciężko, żeby te tematy były głównymi tematami akurat w wyborach lokalnych.
1: To na pewno, natomiast rozumiem, że jeżeli kandydatka Platformy przegrałaby te wybory, no to nie byłby dobry prognostyk przed tym, co będzie za rok.
0: Nie sądzę, to się nie przekłada chyba w taki sposób. Tutaj ważne są osobowości, ważne jest to, z kim i w jaki sposób pracuje się na rzecz no właśnie rozwoju miasta. Także poszczególnych elementów tego, co interesuje mieszkańców miasta, przecież politykę społeczną, czy różnego rodzaju kwestie związane z jakością życia. One są dominujące w wyborach lokalnych.
1: Wczoraj na tej wspólnej konferencji, czy na wspólnym wystąpieniu premiera i senator Moniki Piątkowskiej, Donald Tusk powiedział taką kwestię w kontekście relacji z prezydentem. Umawiamy się na grę w szachy, a z drugiej strony przychodzi facet z bejsbolem i mówi: jestem na ustawce. Grzeczny to już byłem, powiedział Donald Tusk. Co to znaczy?
0: No to w kontekście, zapewne w kontekście Trybunału Konstytucyjnego, bo przecież no mamy do czynienia z łamaniem prawa i to takim łamaniem wielokrotnym, nie tylko kwestii konstytucyjnych, ale także podstawowych zachowań. Zresztą jak pamiętam, to dziś padają w stronę rządu, w stronę premiera, w stronę koalicji takie oskarżenia, że siłowe rozwiązanie czy nadużycie prawa może mieć miejsce, że zamach i tak dalej. Zresztą pamiętam, że było dokładnie w ten sposób realizowane zawłaszczenie Trybunału Konstytucyjnego przez PiS. Nie tylko ze złamaniem prawa, ale także w sposób siłowy. Czas z tym skończyć. No, nie może być tak, że jedna strona zachowuje się w sposób kompletnie skandaliczny. Mówię tu także o prezydencie, bo przecież nie przyjmowanie ślubowań ze strony prawidłowo wybranych sędziów jest złamaniem prawa.
1: Tylko,
0: i obowiązków.
1: Tylko jak sobie wyobrazić taki scenariusz? Przecież tak naprawdę o tym, czy sędziowie są dopuszczeni, o składach orzeczniczych, o zwołaniu zgromadzenia ogólnego, o tym wszystkim decyduje prezes Trybunału, którym jest Bogdan Święczkowski. No, to nie jest tak, że policja wejdzie do Trybunału i powie, nie, no, i zacznie ustalać składy.
0: Który także łamie prawo w tym wypadku, bo przecież nie pozwalając na pracę, nie dopuszczając, też dokładnie łamie zasady, które powinny być dla niego wartością nadrzędną i świętą.
1: Powiedział Andrzej Halicki. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: A to jest Polskie Radio, program pierwszy, 22 minuty po godzinie 8. Obiecałem państwu, że dziś w sygnałach po godzinie 8 najnowszy singiel YouTube.

0: 26 minut po godzinie 8.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Kiedy wydawca oświadczył, a później Marcin Wojciechowski, że oni już pół wieku na scenie, to wciąż to wprost nie mogłem uwierzyć, że tak długo. Rzeczywiście 25 września 1976 rok zaczynali w piwnicach, w sensie piwniczne próby po największe stadiony świata, tak czy inaczej. A wciąż płynie w nich ta sama surowa, rockowa energia. Bono, The Edge, Larry i Adam świętują 50-lecie. YouTube, dokładnie tak jak na gigantów przystało, to jest zupełnie nowa odsłona. Mam trochę takie skojarzenie z Discotek. To był szok przed laty, kiedy oni wydali te płyty, ale to będzie zupełnie inny rodzaj. Taki trochę Green Day, trochę no, wydawcy Rodkowi się to skojarzyło z taką piosenką grupy Blair Song 2. No to panie i panowie, oto najnowszy singiel od Legend z Dublina. Gitary głośniej. Na początek basowa.

0: Świetny, panowie wciąż w formie, a ten...
1: Więcej.
0: Tak, pewnie, że tak, a ten efekt gitarowy, to przypomniał mi taki, to był, pamiętam, tak zwany fuzz, kumpel z kapeli kupił, to się nazywał efekt distortion, podłączyliśmy do gitary, no i jak się usłyszało ten przester gitarowy, no takie pierwsze skojarzenie, nie?
1: Może.
0: No co, pan nie używał żadnych przesterów?
1: Proszę pana, no w takiej muzyce, jaką my graliśmy, to przester grał pierwsze skrzypce.
0: A, to i skrzypce były nawet. A pan, panie Pawle, no to jaką piosenkę by chciał najbardziej?
2: Z piosenek U2 najbardziej lubię I Still Haven't Found What I'm Looking For. Piosenka o takich poszukiwaniach i duchowych, i szukaniu sensu w życiu. Do tego piękny tekst, fantastyczna muzyka.
0: Polskie Radio, program pierwszy, jest 8:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości bada kolejny incydent. Ponownie wyciekły dane medyczne Polaków, tym razem z firmy Medyk. Może chodzić nawet o 1 000 000 pacjentów.
4: Albo był brak autoryzacji dostępu, albo brak walidacji kodu. To są takie bardzo podstawowe systemy zabezpieczeń.
3: Wcześniej w sierpniu hakerzy wykradli z firmy MyDoktor dane 19 milionów osób. Nożownik z Jarosławia dziś może usłyszeć zarzuty w policyjnym areszcie. Czeka na przesłuchanie. Śledczy kontynuują swoje czynności na miejscu tragedii.
5: To miejsce zdarzenia jest bardzo rozległe. Tutaj do oględzinowania jest kilka pomieszczeń.
3: Przypomnijmy, wczoraj rano 31-letni Ukrainiec wszedł do jarosławskiego klasztoru i zaatakował nożem 5 osób. Jeden duchowny zmarł od ciosów. Ważą się losy projektu, dzięki któremu tankowanie ma być tańsze. Senat dał zielone światło ustawie o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Teraz wszystko w rękach prezydenta, ale jego kancelaria wskazuje na możliwe weto i mówi, że Karol Nawrocki zaproponował lepsze rozwiązania.
6: Każdego dnia mówi o tym, że budżet państwa polskiego jest w trudnej sytuacji, że jest za duży deficyt, po czym wysyła do Sejmu projekty ustaw, które ten deficyt powiększają. To jest nie tylko absurdalne, ale to jest szkodliwe.
3: Tak skomentował to przed chwilą w Polskim Radiu Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej. W prosty sposób opisuje możliwości zabezpieczenia się przed zagrożeniem. MSWiA wydało ulotkę z instrukcjami, co robić w razie ataku z powietrza.
7: To jest nowa część, którą dajemy mieszkańcom. Uszczegółowiony obszar zakresu przygotowania się.
3: Ulotka jest na rządowych stronach internetowych, ma też trafić do samorządów i aplikacji mObywatel. To okazja, aby poznać ofertę uczelni i sprawdzić, w jaki sposób dostać się na wymarzony kierunek. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie trwa warszawski salon maturzystów. Dziś drugi i ostatni dzień wydarzenia.
8: Trzeba już zacząć na pewno myśleć. No i co chcemy w sumie robić, bo ja nie do końca jeszcze wiem.
3: Salon potrwa do 14:30. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.
1: Pogoda.
0: Na skoro pojawił się temat matur, nie odpuszczę panu absolutnie tego tematu. Proszę tam, że za przyszłych maturzystów, no.
1: Radiowa Jedynka trzyma kciuki za wszystkich przyszłych maturzystów. Trzyma, niezmiennie.
0: Powiem tak jak nauczyciel WF-u. O, chyba się śniadania nie jadło.
1: O, no nie jadło.
0: Paweł Zieliński, dzięki wielkie i do usłyszenia. Słucham.
1: Do jedzenia?
0: Kolega.
1: O, to ja idę do niego. Do już usłyszenia.
0: Kolega już zjadł. Do usłyszenia. Słyszymy się w takim razie w przyszłym tygodniu. Szanowni Państwo, jeśli zdążyli już Państwo wyciągnąć z szafy grube szaliki i spisać jesień na straty, to mam świetną wiadomość. Spokojnie chowamy to wszystko z powrotem do szaf. Synoptycy zapowiadają.

0: Prawdziwy szturm ciepłego powietrza zamiast szarugi, pluchy i przymrozków czeka nas złota polska jesień. Do Polski płynie właśnie fala ciepła z południa i zachodu kontynentu, która w październiku potrafi nieźle namieszać na termometrach. Co to oznacza w praktyce? No to tak, na pewno koniec takiego chłodu o poranku. Już dziś można było to poczuć znacznie więcej na termometrach, znacznie więcej od tego, co mieliśmy wczoraj i przedwczoraj. Słupki rtęci powędrują solidnie w górę. W wielu miejscach zobaczymy nawet ponad 20 stopni. No to przed nami. Natomiast dziś jeszcze trzeba się uzbroić w cierpliwość do chłodu, bo 13 do 17 stopni, trochę chłodniej w rejonach podgórskich, tam stopni 11, sporo chmur, ale i sporo akcentów słonecznych. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu na północy i na północnym wschodzie. One będą w takim większym natężeniu, a w Tatrach lokalnie znowu może spaść śnieg.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Reklama. Autopromocja.
3: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie Pierwszym Polskiego Radia.
4: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
5: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
6: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
3: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
0: No i zaczynamy już dziś w Mediolanie. Nasi siatkarze stają do wielkiej bitwy ze Słowenią o awans do finału Mistrzostw Europy. No i tak jak mówię, wiemy, że w sobotę, jutro będziemy walczyć o medal. Pytanie, jakiego koloru? Wszystko się może wydarzyć, ale wierzymy w biało-czerwonych. I niezależnie od tego, co się stanie, szanowni państwo, no właśnie... Żeby nie było, że dmuchałem. Poranny trening szarych komórek. Wydanie będzie, przepraszam, około muzyczne z takim geograficznym przymrużeniem oka. No to skoro świętujemy dziś 50-lecie U2, tej słynnej irlandzkiej grupy, to wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację. Się niektórzy pewnie uśmieją. W każdym razie Bono, legendarny frontman, postanawia rzucić wielki świat, pakuje walizki i przeprowadza się na stałe do Polski. Nie mówię, że to jest fakt. Nie, to jest, trzeba sobie taką sytuację wyobrazić. Bono postanawia przeprowadzić się na stałe do Polski. Co ciekawe, na mapie naszego pięknego kraju, a dokładnie w malowniczych okolicach u wrót Gór Świętokrzyskich, istnieje miejsce, w którym Bono poczułby się dosłownie jak u siebie. Miejsce, w którym Bono poczułby się dosłownie jak u siebie w domu. 22 139 22 02. A zatem pytanie, gdzie w Górach Świętokrzyskich Bono poczułby się jak u siebie? A jest taka miejscowość, proszę mi wierzyć. 22 139 22 02.

Ale się koledzy ucieszyli, szanowni państwo. Jakaś taka szybka wycieczka wspomnieniowa po górach świętokrzyskich. Wspomnieliśmy Kadzielnie i Kielce. Nie chodzi o Kielce, że tam mógłby zamieszkać Bono. Chociaż jakby się uparł, dlaczego nie, bo piękne miejsce. Proszę się wybrać, jeśli państwo jeszcze nie byli, na przykład Kadzielnia. Piękne miejsce, jaskinia, raj w pobliżu. Ja pytałem państwa o to miejsce w Górach Świętokrzyskich, miejsce, w którym Bono poczułby się dosłownie tak jak u siebie w domu, bo jest takie. Zatem gdzie Bono w Górach Świętokrzyskich poczułby się dosłownie jak u siebie? 22 139 22 02.

0: wiosną.
1: Polskie Radio, program pierwszy.
2: No witam. Pewnie chodzi o miejscowość Skarżysko-Kamienna. Pozdrawiam, Darek.
1: Panie Darku, ale co Bono miałby wspólnego ze Skarżyskiem Kamienną? Chodzi o

0: Miejscowość, w której poczułby się dosłownie jak u siebie, to bliżej Chęcin. Tam trzeba szukać. 8:43.
1: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: Jacek Czarnecki w naszym studiu.
2: Dzień dobry.
0: Ostatnia prosta przed wyborami w Krakowie, no i polityczne reperkusje po tym, co się stało po tej tragedii ogromnej w Jarosławiu.
2: Tak, polityczne reperkusje, które mogą być, bo na razie to takie są pomruki tych politycznych reperkusji. Po tej zbrodni politycy prawicy zaczęli nakręcać spiralę nienawiści przeciwko Ukraińcom. Najbardziej Konfederacja od Brauna. Od razu zażądali deportacji wszystkich Ukraińców, zamknięcia granic. Dołączyli do tego też inni, na przykład świeżo wybrany marszałek Sejmu Marcin Horała. Przepraszam, trochę dyszę, ale biegłem.
0: No, no tak, wiemy, że Marcin Horała chce nawet wzywać ambasadora Ukrainy, a politycy PiS-u żądają natychmiastowych działań państwa, służb i wyjaśnień. I zdaje się, te wyjaśnienia szybko się pojawiły.
2: No to te wyjaśnienia szybko się pojawiły. Wszystko trwa, a prokuratura za chwilę, bo chyba po 9:00 będzie przesłuchiwała tego zbrodniarza, więc tutaj nie ma powodu do obaw, że na przykład, tak jak mówią politycy prawicy, sprawa zostanie zamieciona pod dywan. Na przykład biskupi tutaj napominają wszystkich, nie tylko polityków, mówią, oby ten przestępczy akt nie przerodził się w naszych sercach w nienawiść. To jest cytat z jednego arcybiskupa, ale kilku wysokich rangą duchownych mówiło mniej więcej w tym samym duchu wczoraj. Także sprawa jest wyjaśniana i trzeba po prostu się trochę uspokoić, uspokoić umysły, bo Rosjanie czekają po prostu na to, aż my się pokłócimy z Ukrainą, Polacy z Ukraińcami. To jest dla nich po prostu żywe złoto.
0: Tak, myślę, że to jest bardzo ważne dla niektórych, żeby apelować o wstrzemięźliwość, a dla innych, którzy wierzą i są w stanie, to po prostu potrzebna jest modlitwa. To teraz przejdźmy do Krakowa. Niedzielne wybory na prezydenta miasta. No wiemy, że na pewno na pierwszej turze się nie skończy, ale czy, bo to jest chyba ważniejsze, bo tam od liderów, od groma, czy można je potraktować jako prawybory parlamentarne?
2: Ja myślę, że nie, chociażby dlatego, że paleta, polityczna paleta tych kandydatów w Krakowie różni się od tego, co nie jest odbiciem sceny polskiej. Łukasz Gibała, sondażowy faworyt tych wyborów, to polityk dzisiaj niezależny. Co prawda był kiedyś w Platformie, wchodził 2 razy do Sejmu, ale był też u Palikota, a potem poszedł na swoje i na razie udawało mu się dostać do Rady Miasta Krakowa, ale prezydentem jak do tej pory nie został. To jest jego kolejna próba. Być może będzie udana, bo naprawdę jest faworytem. A dziś już nie jest w żadnej partii, i no, wygrywa wszystkich w sondażach. Jego kontrkandydatka druga w sondażach, senator koalicji popierana przez PSL, Monika Piątkowska, jest wcale niedaleko za nim. Występuje bez partyjnego logo, ale wczoraj mocno ją popierał na wiecu w Krakowie Donald Tusk. Kandydat PiSu Michał Drewnicki ma dopiero 3. miejsce, a tuż za nim jest kandydatka lewicy Daria Gosek-Popiołek. I to jest chyba ta czołówka, o której warto mówić, jeśli mówimy o sondażach oczywiście, bo zobaczymy, jak krakowianie zagłosują. Tymczasem, jeśli przenieść to na krajowe sondaże, no to krajowe sondaże mówią jasno. Koalicja Obywatelska prowadzi to z dużą odległością do PiS-u. PiS jest drugie, a Konfederacja depcze PiS-owi po piętach. Tymczasem w Krakowie Konfederacja zaliczyła mocną skuchę, bo tam jej kandydat nawet nie zebrał odpowiedniej liczby podpisów i przestał być szefem krakowskich struktur. A teraz, jak słyszę od innych konfederatów, podobno dogaduje się nawet z Gibałą, być może poprze go w wyborach albo odda mu swoje już wykupione billboardy. No i z tego widać, że ta paleta polityczna nie zgadza się z paletą polityczną w Polsce. Ja przypomnę tylko, że prawybory organizowano do 2007 roku, później zrezygnowano z tego i one się odbywały w mniejszych miejscowościach. We Wrześni, w Nysie.
0: W Nysie.
2: Tak, ja w Nysie nawet byłem. Nie, do Wrześni też jeździłem jako reporter, więc bo po prostu socjologowie, oni tam widzieli to odbicie polskiej sceny politycznej w takich mniejszych miastach. W Warszawie nikt by nie powiedział, że wybory w Warszawie, jakiekolwiek wybory, są odbiciem polskiej sceny politycznej. Kraków to jest dokładnie to samo. Czyli to nie można tego porównywać do prawyborów. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Czekamy w niedzielę. Zapraszamy słuchaczy. Będziemy też tutaj informować.
0: Tak czy inaczej też czekamy na drugą turę, bo w tej drugiej turze wszystko się rozstrzygnie.
2: Tak, w drugiej turze wszystko się rozstrzygnie, choć ja bym nie powiedział, że na pewno będzie druga tura. No tak.
0: A?
2: Tak, Gibała potrafi zaskoczyć.
0: Przy tej liczbie kandydatów?
2: Myślę, że tak.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Roman Czajerek.

0: się zgłaszał też, że kiedyś był
1: bo
0: w
1: lesie. Bo ja do Wieruszowa jeździłem. Wieruszów.
0: Do Wieruszowa.
1: W Wieruszowie były prawe wybory. Prawie... Tak, to wielokrotnie.
2: Kurczę, nie pamiętam.
1: Jedynka to transmitowała nawet. Tak, były takie czasy. A ja jako redaktor jeździłem i ja też myślę, że może być zaskoczenie w Krakowie. I ono może sporo namieszać to zaskoczenie. No ale zobaczymy, no zobaczymy jak to będzie.
2: Gibała ma duże parcie na to, żeby zostać.
1: Jeżeli będzie tak, jak to w tych sondażach będzie, no to spokojnie. Ale jak będzie taka zaskoczka, to będzie do myślenia dawało to politykom.
0: Słuchajcie, Bono i cała trójka mają też parcie i bardzo dobrze. Już
1: ale mi się ten nowy nie podoba.
0: A proszę pana, ale to wszystko jest kwestia gustu, prawda?
1: Lubimy te piosenki, które już znamy.
0: No tak, proszę pana, jak się osłuchamy stamtąd...
2: Nieraz poznamy coś nowego i też
0: pewnie, że, pewnie, że tak. Tylko pytanie było zgoła inne.
1: Co pan robi, jak pan nic nie robi?
0: Pytanie było zgoła inne. Gdyby Bono przeprowadził się do Polski, no to jest niedaleko, to są same wrota Gór Świętokrzyskich, niedaleko tam są Chęciny, no przed Chęcinami.
1: Ale on
0: przed
1: by się na zachodnie Pomorze przeprowadził, tam ładniej
0: pana,
1: jest.
0: Nie, proszę pana, bo jest taka miejscowość w górę, no tak niedaleko Gór Świętokrzyskich, w której Bono mógłby się poczuć jak u siebie.
3: Myślę, że Bono poczułby się jak u siebie w Kurozwękach w pobliżu Gór Świętokrzyskich, bo to bardzo ładne miejsce.
4: Bono by się poczuł idealnie w zamku w Chęcinach, dlatego gdyż tam stacjonowała królowa Bona.
5: Czy to chodzi o zamek w Chęcinach? Taka gra słów Bono?
6: 100% strzelam, dziesiąteczka skarżysko-kamienna.
7: Myślę, że chodzi o Łęczną, z której pochodzi redaktor Wydrych.
0: Nie, nie, nie, to nie Łęczna, tylko Łączna, żeby była jasność. Szanowni państwo. Nie, nie, też nie Skarżysko. Jest taka miejscowość, tam niedaleko Szczekociny, jeszcze przed Chęcinami. Bonowice! No, nie wiem, czy by Bono się akurat tam odnalazł.
2: Ja nie wiem, czy Bono się chce wice czuć.
0: Czy on ma... Bo on jest przede wszystkim Bono, prawda?
2: On jest Bono, tak, jest tak. Ten Bono, nie jakiś wice
0: ale
2: Bono.
0: Słuchajcie, czy to znaczy, że wice Bono jest The Edge?
1: A to duże,
0: czy...
1: małe te Bonowice? To taka malutka... Zrobimy stamtąd jedyne takie miejsce.
0: To malutka wioska, no, w każdym razie. Ale urocza nazwa, przyznacie, prawda?
2: Tak.
0: Bonowice.
2: Zobaczmy, dobrze. Znaczy musimy pomyśleć, to jest tym drugim.
0: Zapraszamy, zapraszamy pani sobie.
1: To się nazywa wejście.
0: Tak, tak. Wejście Dagmary. Dobrze. I cała na biało.
8: No tak prawie. Wyszło. Słuchajcie, dokumenty to jest trudna sprawa. Wypełnianie ich jeszcze trudniejsze.
1: Jakie dokumenty wypełniałeś?
0: O podwyżkę, Boże kochane.
1: Ty też?
0: Tam jest kolejka cała teraz.
1: A dyrektor od razu odbiera to.
2: No właśnie. Ja jeszcze te papiery dobra, podpisywać.
0: To słuchajcie, to zapowiedzcie, a ja tutaj z takim idziesz... wnioskiem mówcie.
8: A, dobrze, dobrze, dobrze.
1: Tak. A myśmy cię mieli zapytać, co pan robi, jak pan nic nie robi. A co ty robisz, jak nic nie robisz?
8: Słuchaj, ja co no. robię? Nic nie robię.
1: Bo teraz musimy gadać, bo widzisz, oni się podwyżką zajęli, w ogóle kompletnie się nami nie interesują.
8: Słuchajcie, ale to się tak załatwia, a ja siedzę i dłubię,
2: nie, nie
8: i dłubię.
2: Budżetu.
1: To może my się czegoś musimy nauczyć. No to co pan robi, jak pan nic nie robi? Już pan założył słuchawki, to pan może gadać.
0: Słuchaj, no zgodził się.
1: Zgodził.
8: Czyli teraz będziesz robił nic.
2: To teraz wy sobie pogadajcie.
0: Ale teraz wiem, jak, wiesz jak to robić? Trzeba to robić na antenie, bo wtedy się trudno... A, no dżingiel. No to dżingiel.
9: Polskie Radio. Jedynka.
0: No, trzeba to robić publicznie na antenie, wtedy...
1: Wydawca nas zabije dzisiaj. Jak ty stąd wyjdziesz, to on cię zamorduje po prostu.
2: Niektórzy mówią,
1: tylko
2: że
1: w ogóle nie słuchasz
2: chłodem.
1: Dziś.
8: Bije chłodem? Co
1: a realizator się dołączy do tego.
0: Do, na mnie są tacy wszyscy źli?
1: No też.
2: No, no zobacz, kolejka stoi za drzwiami.
0: To może jakiś urlop, co?
1: Bo podwyżkę dostałeś.
2: Urlop dopiero co były.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Polsko-litewskie pogranicze otwiera nowy rozdział w turystyce zdrowotnej. 5 wyjątkowych uzdrowisk połączyło siły, aby przygotować unikalną ofertę całorocznego wypoczynku. To propozycja ucieczki od wielkomiejskiego pędu i szansa resetu w harmonii z przyrodą. Więcej szczegółów na temat wyjątkowego projektu poznamy podczas radiowej podróży do Augustowa. To przecież stolica aktywnego wypoczynku, która urzeka bogactwem lasów i jezior. Audycja Jedyne takie miejsce w radiowej jedynce w sobotę od 9:00.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Audycja powstała we współpracy z miastem Augustów w ramach projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza, realizowanego z programu Interreg 6A Litwa-Polska 2021-2027.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
7: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
8: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
7: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
8: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
7: A to akurat bardzo proste.
9: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet dwie

0: kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bardzo duży zator mamy na dolnośląskim odcinku A4 między Legnicą a Wrocławiem, a to za sprawą zdarzenia drogowego, do którego doszło w okolicach węzła Pietrzykowice. Na 148 km zderzyły się dwa samochody ciężarowe. To jest między węzłami Pietrzykowice, Wrocław Południe i to wystarczyło, żeby zrobił się właśnie tutaj potężny zator. Ma około 11 km. Ciągnie się od kątów wrocławskich po właściwie wjazd na A8, po węzeł Wrocław Południe, A8, czyli obwodnicę Wrocławia. S8, też pojawiły się utrudnienia na tej trasie w ciągu godziny ostatniej. W Łódzkiem trasa węzeł Złoczo, węzeł Sieradz Południe, miejscowość Dąbrówka. Tutaj w ogóle bez przejazdu na 166 km. Podobne zdarzenie, zderzyły się dwa auta ciężarowe. Droga jest zablokowana w stronę Warszawy i też mamy zwężenie dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku, w kierunku Wrocławia. Jeśli chodzi o objazd, to kierowcy jadący w stronę Warszawy muszą zjechać z S8 węzłem Złoczew, jechać dalej wojewódzką 470 dwójką, wjechać na wojewódzką 480 dwójkę i później krajową drogę numer 12 dojechać do węzła Sieradz Południe, tak żeby na S8 wrócić. W stronę Wrocławia ruch odbywa się tylko jednym pasem. Tutaj są korki, niestety. S79 bez zmian też między węzłami Warszawa-Okęcie Marynarska. Tu zderzyło się pięć samochodów osobowych. Cały czas trwają formalności. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Stąd formalności, które jeszcze właśnie tutaj trwają. Jest zwężenie do jednego pasa, do dwóch nawet, na jezdni prowadzącej w stronę centrum Warszawy. Utrudnienia są naprawdę spore.
3: Jest 9:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Anna Kowalczyk
4: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Nie dla nienawiści prymas Polski zabrał głos po ataku nożownika w Jarosławiu.
3: Wyścig o prezydenturę w Krakowie, na finiszu wybory pojutrze, już od północy cisza wyborcza.
4: Festiwal w Gdyni dobiega końca. Polski kandydat do Oscara wśród filmów, które będzie można dziś obejrzeć.
3: Po ataku nożownika prymas Polski apeluje o powstrzymanie się od nienawiści do Ukraińców. Wczoraj rano 31-letni obywatel Ukrainy w klasztorze w Jarosławiu ranił nożem 5 osób, jedna z nich zmarła.
4: Arcybiskup Wojciech Polak napisał, że prosi o modlitwę w intencji księdza, który zginął, i o to, aby to bolesne doświadczenie nie było zarzewiem nienawiści.
3: Wiadomo, że napastnik przyjechał do Polski z Niemiec i miał przekroczyć granicę z Ukrainą, ale tego nie zrobił.
4: Poseł Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości mówił w radiowej jedynce, że granica polsko-niemiecka powinna być lepiej kontrolowana.
5: Sama reakcja i zapowiedzi surowych kar to oczywiście jest ważne, ale to nie wszystko, bo pamiętajmy, że on przyjechał z Niemiec i my nie kontrolujemy w ogóle granicy niemiecko-polskiej, tak to nazwijmy.
3: Nożownik dziś ma zostać przesłuchany.
4: Chorwaci wydadzą Niemcom Ukraińca, którego Polska wypuściła na wolność. Sąd w Puli zgodził się na ekstradycję podejrzanego o wysadzenie rurociągu Nord Stream w 2022 roku.
3: Polski obrońca Wołodymyra Żurawlowa, mecenas Tymoteusz Paprocki, mówi, że chorwacki sąd postąpił zupełnie inaczej niż polski.
6: Sąd mógł pokazać, że kraje europejskie wartości i normy prawa międzynarodowego rozumieją w taki sam sposób. Pomimo dobrych i trafnych argumentów obrony w postępowaniu w Polsce i finalnej decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, w zupełnie inny sposób zrozumiał przepisy.
4: W Niemczech Żurawlowowi grozi do 15 lat więzienia.
3: Ostatnie godziny kampanii przed wyborami prezydenta Krakowa. O północy zacznie się cisza wyborcza.
4: Na finiszu kandydatów wsparli liderzy partii. Donald Tusk zachęcał do głosowania na Monikę Piątkowską. Mówił, że stolica Polski musi być dobrze zarządzana dla dobra mieszkańców, ale również turystów.
7: Bardzo, bardzo zależy mi na Polsce. Zależy mi na Polsce, a więc to znaczy także, że zależy mi na tym, żeby we wszystkich miejscach, a Kraków jest jednym z najważniejszych miejsc bezdyskusyjnie, władzę publiczną dzierżyli ludzie, których się nie wstydzimy. Kraków zamożny, Kraków dobrze zarządzany, z aspiracjami, takimi ambicjami najwyższego lotu, to jest korzyść dla całej Polski.
3: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekonywał z kolei, że najlepszą kandydatką jest Daria Gosek-Popiołek.
8: Kraków wymaga powagi, wymaga dystansu, wymaga...

0: rozsądku, wymaga doświadczenia. Posłanka Daria Gosek-Popiołek jest osobą bardzo odpowiedzialną.
1: Zawalczmy o Kraków dla mieszkańców. Już 27 września tak kampanię wyborczą na Platformie X podsumował kandydat niezależny Łukasz Gibała.
2: Walczymy o ambitny Kraków, bliski ludziom, napisał z kolei Michał Drewnicki z PiS-u. O fotel prezydenta miasta walczy w sumie 7.

0: Cnoci, która idzie z tej miłości dwojga ludzi i tej decyzji, którą podejmują, kontra idzie z tej ciemności.
1: Przez ścianę walczy w konkursie głównym o złote lwy. Zwycięzców poznamy jutro.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś duże, ale z większymi przejaśnieniami w całym kraju może padać deszcz, a w Tatrach śnieg. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni, trochę chłodniej w regionach podgórskich do 11. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, ciśnienie cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Klimat.
1: We wschodniej połowie kraju jakość powietrza jest głównie dobra, w zachodniej bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 17% prądu. W szczytowym okresie od 13 do 15 OZE stanowić będzie zaledwie 30% miksu energetycznego.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: cały dzień. Jak nic nie robisz, to co robisz?
1: Nic nie robię, bo co mam robić?
0: Ale czy da się nic nie robić? Ale pilot chociaż, wiesz, telewizor, że włączysz tam sobie... Nie, czekaj, moment, radio włączysz. Aha. Nie wypada, żebyśmy mówili w radiu, że włączasz pilotem telewizor, nie?
1: No nie, no
0: źle
1: nie.
0: Powiedziałem, nie politycznie.
1: Albo aplikacja, tak, no to rzeczywiście w ten sposób...
0: Leżysz na tapczanie i słuchasz radia. Mhm. I skaczesz sobie po stacjach radiowych. Jedynka, dwójka, trójka, PER24, Polskie Radio Kierowców.
1: Mhm. No. Czyli tak naprawdę coś tam robisz. A nawet jak i nic nie robisz, to leżysz i myślisz. Czyli znowu coś robisz.
0: No tak, ale ja tak nie umiem, żeby tak leżeć na tapczanie. Co państwo robicie, kiedy nic nie robicie i czy w ogóle macie taki stan nic nie robienia? Bo podobno są tacy, którzy potrafią, a ja mam takie wrażenie, że zawsze się coś robi.
1: Też tak myślę.
0: Pogmatwaliśmy, nie?
1: Tak, trochę tak. Chcielibyśmy wiedzieć, co to znaczy nic nie robić cały dzień.
0: No właśnie.
1: I w ogóle, czy takie sytuacje się zdarzają. A jeśli tak, to proszę do nas słać zdjęcia, wiadomości, no wszystko, co tam państwu do głowy przyjdzie. Chcemy wiedzieć, jak to jest. Nic nie robić cały dzień. I czy my w ogóle potrafimy nic nie robić?
0: Tylko szczerze. Zaczynamy.

0: cztery pory roku.
1: Ja Państwu podpowiem, jaka jest instrukcja. 71-151 to jest ten komunikator SMS-owy, facebookowy profil radiowej jedynki, gdybyście chcieli. Tam możecie wklejać zdjęcia na przykład z nic nie robienia, tylko proszę pamiętać, że jesteśmy przed godziną 22, więc żebyście Państwo nie przesadzali z tym nic nie robieniem i leżeniem na kanapie. No i w zasadzie tyle. No można zadzwonić. 22 645 22 66 to jest też taka prosta metoda.
2: I można z nami być na Facebooku. Bo tam też jesteśmy. Mamy zresztą do Państwa tam pytanie, czy dobry weekend musi być produktywny.
1: To nie ja wymyślałem to pytanie.
2: Czyli po prostu, ja też nie.
1: Ale sprawdźmy, kto je wymyśli.
2: Tak, no właśnie. Ale na pewno chcemy wiedzieć, jak to u Państwa z tym nic nie robieniem jest. I czy mają Państwo taką opcję, żeby sobie jakiś weekend zaplanować właśnie z takim nic nie robieniem?
1: Zapytaliśmy.
3: Czy zdarza się panu spędzić czasem większość dnia nic nie robiąc?
4: Raczej nic nie robiąc większość dnia. No może się zdarza takie, ale przeważnie jestem zajęty.
5: Jako mamie i żonie to rzadko, ale staram się nie robić jakichś wielkich rzeczy w weekendy. Staram się ogarniać wszystko w tygodniu, żeby w weekend mieć właśnie taki luzblus.
6: Teraz na przykład dlatego, że jestem przed studiami, to czekam aż zacznę. Ale czasami również mam wrażenie, że potrzebuję takiego dnia po prostu, żeby jakby zregenerować siły. W ogóle.
7: Ja nie lubię nic nie robić, dlatego ja mogę spotkać się z koleżanką, mogę gdzieś wyjechać tam do Wilna, do Białegostoka, do Warszawy na przykład.
8: Człowiek jest po to, że jak w domu żona coś prosi, to co, mnie leżał? Nie, trzeba pójść, żeby zrobić. A jak pojedzie się do córki, to ona tak mieszka, jak na wczasy. Jedzie się i się oddycha. Dziki latają, sarny latają, kot łapie, ptaki. Super.
1: I jak pan ładnie powiedział, że jak żona poprosi, to trzeba coś zrobić, brawo, a potem się jedzie do córki jak na wczasy.
2: Wspaniale. Na dodatek to wtedy tam się nic nie robi, tylko te ptaki latają i różne rzeczy
1: ja rozumiem,
2: inne się dzieją.
1: Córka
2: same.
1: Robi za pana wszystko, że to jest ten sposób. Mówi, tatusiu, ty sobie już teraz odpoczywaj, tylko ja to załatwię. To jest... Herbatki czy kawki czy ciasteczko?
2: Ale to jest komfort. Tak nic nie robić.
1: Zastanawiam się, czy jak moi synowie podrosną, to też tak będę miał, żeby to tatusiu, ty leż, nic nie rób. Jakie jest państwa zdanie w tej sprawie? Czekamy.

0: To ja Państwu zdradzę. To
1: Romek, co będziesz zdradzać?
0: To Romek dzisiaj wymyślił te trzy słowa.
1: Ale one są podchwytliwe.
0: Leń, kanapa i relaks. Ale ja relaks takie... przez X, nie?
1: Relaks przez X, bo buty były kiedyś takie.
0: Były.
1: I było też pismo takie, które tam komiksy się pojawiały.
0: A tego to nie pamiętam.
1: I był też taki słynny cytat, ale tam już nie było X na końcu. Teraz pan ma relaks. I to było na, nie wiem, którym piętrze Pałacu Kultury, tam na tarasie. A to w słynnej polskiej komedii. Te trzy wyrazy trzeba zlepić razem w jakieś sprytne zdanie. To zdanie musi być tak wymyślone, żeby ono spowodowało, że
0: wzrok
1: Ula,
0: ani się zatrzymuje,
1: która te, czyta te państwa zdania, nasza Ula, żeby powiedziała: wow, Romku, Dagmaro, tu obowiązkowo wiecie i ją albo jego wejście do konkursu, do tych skojarzeń, bo to jest super. Co jest nagrodą?
0: Nagrodą jest weekend.
1: Ale taki za wypasie
0: taki
1: na bogato.
0: Na wypasie, dokładnie. I w takim bardzo fajnym miejscu.
1: Five Star, czyli pięć gwiazdek tam jest. Mhm. Jest jedna rzecz, która mnie tylko niepokoi.
0: No, no.
1: Bo tam jest widok na jezioro. Ale tam jest coś dopisane do tego widoku. No właśnie. Ale ja pamiętam.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
1: Bo to jest taki bajerancki widok. Jak tam kiedyś pojedziemy, to sami sprawdzimy własnoręcznie.
0: Dobrze. Czyli trzymasz mnie w niepewności. Ale my
1: Leń, kanapa, relaks.
0: Nie będziemy trzymać w niepewności.
1: 72 151.
0: Tak, i zapraszamy do kontaktu.

Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
7: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
0: Reklama. Autopromocja.
13: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
14: Szaro, buro i ponuro, ale ciepło. Na dodatek będą też większe przejaśnienia. Niestety będzie też deszcz. Niestety, bo
15: 15 stopni to jest ciepło?
14: No nie jest źle, mogłoby być
15: gorzej. Aha, że może być gorzej.
14: Może być gorzej.
15: W porządku,
14: cieszymy się z tego, co mamy. Temperatura od 13 do 17.

0: 15, ta maksymalna, oczywiście w najcieplejszym momencie dnia, a w kotlinach karpackich około 11.
1: Najchłodniej teraz w Zakopanem, 9 stopni wskazują termometry, najcieplej w Kołobrzegu i w Łebie 15 z takim malutkim ogonkiem. Powiem Państwu tak, w sobotę cieplej, w niedzielę cieplej, w poniedziałek cieplej, we wtorek cieplej, w środę cieplej, w czwartek cieplej, w piątek cieplej, dalej prognozy pogody nie ma długoterminowej. Ale to cieplej to nie jest takie szaleństwo, jak zapowiadano, że tam 25-26, tylko tak 19-20-21, ale słonecznie i bez deszczu. Okej, to teraz wędrujemy sobie do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Pani Marta Meyer. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzisiaj w Jeleniej Górze pochmurno, ale mamy 10 stopni, jest sucho, nie pada deszcz. Jeśli jesteście Państwo w okolicach Jeleniej Góry, Karpacza czy Szklarskiej Poręby, to warto zrobić sobie przystanek tutaj u nas w Sobieszowie, który dziś jest dzielnicą Jeleniej Góry. I właśnie tutaj dosłownie w cieniu Zamku Chojnik mamy miejsce z naprawdę ciekawą historią. To Pałac Sobieszów, dawna siedziba rodu Szawgoczów. To ciekawe, po pożarze Chojnika zaczęła się tutaj zupełnie nowa karta historii tego rodu, a sam pałac powstał na początku XVIII wieku. Wokół niego działał cały folwark. Była wielka stajnia, spichlerz, budynek zarządcy, stodoła, browar i inne zabudowania gospodarcze, czyli właściwie całe zaplecze ogromnego majątku. Dzisiaj ten historyczny zespół dostał zupełnie nowe życie. W pałacu poza siedzibą Karkonoskiego Parku Narodowego mamy ekspozycję, która opowiada właśnie o historii tego miejsca. W sali kominkowej wciąż wisi zabytkowe malowidło z lat 30. XVIII wieku, jedno z pierwszych przedstawień dawnego Sobieszowa. A w wielkiej stajni klimatyczne Karkonosze, nowoczesna, interaktywna wystawa o przyrodzie i klimacie naszych wyjątkowych gór. To jest chyba najciekawsze, bo tutaj historia spotyka się ze współczesną edukacją.
1: Pani Marto, bardzo pięknie dziękujemy. Zastanawiam się, czy jest tam jakakolwiek rzecz w waszej okolicy, która do Szawgoczów nie należała kiedyś. Bo w zasadzie wszystko, widzę, należało. Albo było, albo chociaż przez chwilę, albo przez dłużej. Warszawa, termometr plus 13, barometr 1006,2 hektopaskala, ciśnienie delikatnie rośnie, ale tak delikatnie.

0: cztery pory roku.
1: Do Karkonoszy to można się wybrać, żeby sprawdzić to, o czym wspomniał Romek, a potem można do nas napisać. 71 151.

0: 72 151, gdyby Państwo chcieli wysłać swoje zgłoszenie, znaczy się to mądre zdanie, gdzie te trzy wyrazy trzeba ze sobą połączyć, żeby,
1: a jakie trzy?
0: Żeby mieć szansę.
1: Leń, kanapa i relaks przez
0: relaks.
1: X.
0: Ale jak Państwo tam KS sobie zrobicie na końcu, to też damy
1: zrobimy
0: spokojnie.
1: Sobie z tego X-a.
0: No i kto pierwszy sobie
1: no
0: z tym poradził?
1: Pierwszy Kraków sobie z tym poradził. Pan Przemysław do nas zadzwonił.
0: Dzień dobry, panie Przemysławie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: I jak tam pogoda w Krakowie?
2: Pada, pochmurno, jest tak jesiennie, ale całkiem przyjemnie.
0: A jak nastroje przed tymi wyborami, co to mam wrażenie, że bardziej Polska tym żyje niż Kraków? Tak z ciekawości pana zapytam.
2: No właśnie, też mam wrażenie, że bardziej Polska żyje niż Kraków, tak. Bo ja na razie nie.
0: No więc ja mam znajomych w Krakowie i oni wszyscy mówią, Remek, włączamy telewizor i mamy wrażenie, że wiecie, wy tam w Warszawie czy w tych innych miastach to w ogóle wow. A u nas tak jakoś spokojnie.
1: Normalnie płynie życie.
0: Dobra, to teraz będziemy normalnie płynęli w kierunku nie Krakowa, tylko w kierunku Ostródy, bo ukłonimy się nisko naszemu sponsorowi. To jest taki pięciogwiazdkowy hotel ze wszystkimi możliwymi bajerami i ten weekend tam też jest taki z bajerami, wie pan, tam się można wyklepać, tam można się jakoś tam wygładzić. Jedzie pan, wraca pan i w pracy mówią, ty, ale coś ty zrobił ze sobą, że tak wyglądasz 15 lat młodziej? To już nic, w Ostródzie byłem w pięciu gwiazdkach.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
1: Ale zanim przejdziemy do naszych skojarzeń ekstra, no to muszę zapytać o to, jak pan połączył te trzy słowa: leń, kanapa i relaks. Jak to wyszło?
2: Ja się zainspirowałem klasyką polskiej poezji i będę musiał cytować z pamięci, więc nie wiem, czy się nie pomylę, ale to było mniej więcej tak. Na kanapie leży leń, radia słucha cały dzień, niczym siedzieć nie stresuje, tylko z jedynką relaksuje.
1: Pięknie! No i właśnie to nas chwyciło za serce. Ulu, wybrałaś idealnie, pan Przemysław będzie grał.
0: Ja bym z tego zrobił takiego mema facebookowego, w sensie pozytywnym.
2: Proszę
0: oczywiście. Nie negatywnym, tylko że taki sobie leży, taki słuchasz. Może Andrzej rysuje, bo Andrzej rysuje teraz, tam ma różne takie kombinacje z nami, z jedynką i on nam nie zdradza w ogóle wcześniej, co tam będzie i my się dowiadujemy często tak, że podjeżdżamy do radia i na budynku radia jest taki olbrzymi billboard i człowiek zajeżdża rano na parking, parkuje samochód, tam jest jakaś piąta, szósta, to jest podświetlone i widzi ten nowy rysunek, teraz jest ten z dzieckiem, co to przychodzi z jedynkami do domu po pierwszych paru tygodniach szkoły. Koniec żartów, panie Przemysławie, ja tu pana tak rozbrajałem gadką, ale teraz pan będzie rozbrajał nas odpowiedziami. Niech pan powie start, start uruchomi maszynę losującą, zobaczymy jaki tam zestaw nam wyskoczy i będziemy grać, ok?
2: Start.
0: Szybko! Nie czekał!
1: Mamy.
0: Mamy, ortograficznie mamy. Szczerze, ja bym się wystraszył.
1: A ja nie, ja myślę, że będzie prosto. Jak tam pan z Przemysław z
0: Ży będzie. Czy będzie takie Z z kropeczką, czy RZ? Czyli ja będę mówił jakieś słowo, a pan musi powiedzieć, czy ono jest napisane przez takie rzecz z kropką, czyli samo rzecz, albo czy to jest RZ.
1: RZ.
0: No i to, na przykład, gdybym powiedział żądło, to pan co?
2: Rzecz z kropką.
0: W porządku. A grządka?
2: RZ.
0: Okej. Okay.
1: No i właśnie o to chodzi. Tak szybko, szybko, szybko, jak czegoś pan nie wie, to mówimy dalej, żeby nie tracić czasu, bo mamy tylko 30 sekund.
0: Pomyślałem sobie, co będzie, jak w jednym wyrazie będzie na przykład parę, taka grzegżółka. Ale nie, nie będzie takiego wyrazu, proszę się nie obawiać. To jest taka zmora z ortografii. Jak pan czegoś nie wie, to pan wie tam. Dalej, pyk, pyk, pyk.
2: Dobrze.
0: Uwaga, koniec żartów. 3, 2, 1, start. Kożuch.
2: Rzec kropką.
0: Pejzaż.
2: Rzec kropką.
0: Moździerz.
2: RZ.
0: Jeżyny.
2: Rzec kropką.
0: Żarówka.
2: Rzec kropką.
0: Pierzga.
2: RZ.
0: Grzmot.
2: RZ.
0: Mrożonki.
2: Rzec kropką.
0: Mrzawka.
2: RZ.
0: Zmierzch.
2: RZ.
0: Żołądź.
2: Rzec kropką.
0: Abażur.
2: Rzec kropką.
0: Brzask.
2: RZ.
0: Porzeczka.
2: Rzec kropką.
0: Rzadko.
2: RZ.
0: Przędrzyto.
2: Tu już zabrakło.
0: Z kropką przędrzyto. Przypomniał mi się Andrzej Zalewski, świętej pamięci z Ekoradia, bo on to przędrzyto gdzieś w

0: Tak, 70. też tam poprzedniego wieku. Ja to jako taki mały babas gdzieś tam pamiętam sprzed telewizora. On wtedy w telewizji jeszcze nie w radiu występował. To miał być wielki wynalazek PRL-u. Może nie pykło. Jak z Krylem? Był Kryl? Pan jest młody, to pan nie pamięta Kryla. A starsze pokolenie
1: trochę
0: pamięta.
1: Pamiętam.
0: Miała być polska krewetka.
2: Taka. Ale słuchajcie, bardzo dobrze poszło, jak tak liczyłam.
0: Dobrze, ale gdyby to był egzamin maturalny, to tam za każdy błąd odejmują jedną ocenę w dół. A ja wyłapałem dwa przynajmniej. Mrzawka. Mrzawka przez samorzet i porzeczka. RZ jest porzeczka. Jakby tak na spokojnie.
2: A było Z z kropką, tak.
0: Tak, ale 13 dobrych skojarzeń jest. I powiem tak, panie Przemysławie, ta poprzeczka jest dzięki panu na całkiem niezłym poziomie teraz zawieszona. Zobaczymy, co będzie dalej po 10. Dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: w fotelu i już wydaje mi się, że wszystko zrobiłam, to wtedy głowa pracuje. A może zrobić jeszcze to, a może jeszcze mąż...
1: Bo czas się marnuje.
0: No właśnie, często mówi, że siadaj i po prostu pozwól sobie na odpoczynek, a pani Basia znajduje sobie jakieś...
1: Pani Basiu, ja panią doskonale rozumiem, bo ja też nie umiem nic nie robić.
0: No właśnie, my jesteśmy wszyscy
1: w tym podobni. Podobno to jest sztuka, żeby nic nie robić.
0: Tak, i dokładnie o tym będziemy mówić w kolejnej
1: godzinie. Ale czemu ja się mam tak męczyć, żebym się uczył nic nie robić, skoro mnie jest dobrze z tym, że ja coś robię, jak nic nie robię?
0: No właśnie, to jest też pytanie do naszego eksperta. Po godzinie 10 będziemy się łączyć w tym temacie, ale państwa też zachęcamy do tego, żeby dawać nam znać, co państwo robią, jak nic nie robią i czy w ogóle kiedykolwiek państwo nic nie robią.
2: Według pana spędzanie czasu nic nie robiąc to jest powód do wyrzutów sumienia?
3: A pewnie, że tak. No bo jak nic nie robić? Jak chcesz, to wy sobie książkę poczytaj. Może wyjść na spacer, bo to lekarze zalecają, żeby trochę pochodzić. No i inne różne rzeczy można zrobić, ale żyć tylko tak o i oko. Nie, to nie jest dobre.
4: Nie, absolutnie. Właśnie trzeba trochę tego czasu stracić, żeby jakby się tak zregenerować i odpocząć.
5: Nie, no ja tego nie uważam za dobre.
6: No bo człowiek powinien być aktywny. Czy to weekend, czy nie weekend, to jakąś aktywność powinien sobie mieć. Nawet spacerować sobie.
4: Nie byłoby, absolutnie, nie byłoby. Jeżeli potrzebowała tego albo mój organizm, to odpoczywałaby sobie.
7: To jest czas, uważam, który jest bardzo potrzebny każdemu człowiekowi, żeby swój dobrostan psychiczny zachować, więc zdecydowanie uważam, że warto nic nie robić czasem.
8: Na pewno trzeba kontrolować, jak często coś takiego się robi, ale no, uważam, że jakby każda osoba od czasu do czasu musi trochę odpocząć.
1: I jak ta nasza słuchaczka to powiedziała? Dobrostan? Bardzo mnie to słowo zawsze intryguje, bo ono się zrobiło modne teraz takie, że często się pojawia dobrostan i próbuję zrozumieć, ale o co chodzi?
0: A nawet na naszej antenie jest dobrostan.
1: Że tak błogosłan taki, że tak mi tak błogo
0: że
1: i tak fajnie.
0: Że tak dobrze w tym stanie.
1: Błogostan. Okej. Okay. No dobra, niech tak będzie. 71 151 22 645 22 66.
0: Można dzwonić.
9: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
3: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
4: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
1: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.

0: A no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z grupy Orlen. Marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska. Jedynka. Program pierwszy Polskiego Radia. Wok Polska. Harper's Bazaar. Film Web. Zwierciadło. Interia.
3: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Michał Sikorski.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Polsko-litewskie pogranicze otwiera nowy rozdział w turystyce zdrowotnej. 5 wyjątkowych uzdrowisk połączyło siły, aby przygotować unikalną ofertę całorocznego wypoczynku. To propozycja ucieczki od wielkomiejskiego pędu i szansa resetu w harmonii z przyrodą. Więcej szczegółów na temat wyjątkowego projektu poznamy podczas radiowej podróży do Augustowa. To przecież stolica aktywnego wypoczynku, która urzeka bogactwem lasów i jezior. Audycja Jedyne takie miejsce w radiowej jedynce w sobotę od 9:00.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Audycja powstała we współpracy z miastem Augustów w ramach projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza, realizowanego z programu Interreg 6A Litwa-Polska 2021-2027.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
7: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Kierowców.
13: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Troszkę lepiej wygląda sytuacja na dolnośląskim odcinku A4 między Legnicą a Wrocławiem. Nieco tylko zmniejszył się korek. Z 14 km zrobił się 12-kilometrowy. Chodzi o odcinek między węzłami Pietrzykowice, Wrocław Południe. W okolicach węzła Pietrzykowice mamy zderzenie 2 samochodów ciężarowych. Na 148 km auta stoją i blokują jeden pas. I w związku z tym jest tak bardzo duży zator przy dojeździe do Wrocławia, jadąc od strony Legnicy. Spore kłopoty z przejazdem, bo między węzłami Złocze w Sierac Południe, miejscowość Dąbrówka w Łódzkiem na 166 km. Kłopoty z przejazdem mają zarówno jadący w stronę Złoczewa, jak i w kierunku Sieradza. Tutaj mamy też zderzenie 2 samochodów ciężarowych i tak też w kierunku Warszawy zablokowana jest zupełnie jezdnia i w związku z tym konieczny jest zjazd z S8 węzłem Złoczew na wojewódzkie trasy. Później dojeżdżamy nimi do Krajowej Drogi nr 12, żeby węzłem Sierac Południe na S8 wrócić. Kierowcy jadący w stronę Wrocławia, tutaj dostępny jest dla nich na wysokości miejscowości Dąbrówka na 166 km jeden pas. No i mamy blokadę S5 w Wielkopolsce na trasie w stronę Wrocławia. Są kłopoty z przejazdem między węzłami Czempin, Kościan Północ na wysokości miejscowości Piotrowo I. Na 3 km samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. Nie mamy informacji o poszkodowanych.

0: ale S5 w stronę Wrocławia jest nieprzejezdna. I tak ma być około 3 godzin. Warto skorzystać z objazdu. Z S5 zjeżdżamy węzłem Czempiń w stronę Głuchowa, tak żeby ominąć tę blokadę. I jeszcze na koniec dobra wiadomość. 50 otwarta w Płońsku. Trasa Płońsk-Wyszogród. Jedziemy bez kłopotów.
1: Jest 10:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senek, zapraszam na aktualności jedynki. Dziś przesłuchanie nożownika, który zaatakował duchownych w Jarosławiu na Podkarpaciu. Za chwilę briefing prasowy w tej sprawie. Kolejny wyciek danych medycznych Polaków. Ofiarą hakerów padła firma Medyk. O 17:00 Polacy zagrają o finał Mistrzostw Świata ze Słowenią. Polacy są w doskonałej formie.
2: Gdybym miał obstawiać wynik, to myślę, że 3-1. Słowenia może tam jakiegoś seta uda im się skubnąć.
1: Śledczy dziś przesłuchają nożownika, który brutalnie zaatakował duchownych w opactwie w Jarosławiu. 31-latek wtargnął wczoraj na teren klasztoru. Zaatakował 5 osób, w tym 3 księży. Jeden duchowny zmarł, drugi przeszedł poważną operację, a trzeci, lżej ranny, wieczorem wrócił na teren opactwa. Nożownik został zatrzymany zaraz po ataku. O tym, jaki plan na dziś ma przemyska prokuratura wobec podejrzewanego, Agnieszka Drążkiewicz.
3: Te dzisiejsze czynności z Ukraińcem zapowiadała już wczoraj wieczorem Bożena Harasz-Wołoszyn z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej i tłumaczyła, skąd wynika opóźnienie, jeżeli chodzi o przesłuchanie 31-latka.
4: To miejsce zdarzenia jest bardzo rozległe. Tutaj do oględzinowania jest kilka pomieszczeń o dużej powierzchni. Mamy na to 48 godzin i te czynności są bardzo skrupulatnie wykonywane.
3: Śledczy materiał dowodowy gromadzili do późnych godzin nocnych. Jeszcze wczoraj wieczorem przesłuchali jednego z najlżej rannych księży. Chwilę po 18:00 duchowny dotarł do opactwa. Od razu zabrano go na przesłuchanie. Z Jarosławia Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Za chwilę ma rozpocząć się briefing prasowy w tej sprawie. Więcej szczegółów za godzinę. To kuriozalna sytuacja. Tak kolejny wyciek danych medycznych Polaków określił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Ofiarą hakerów padła firma Medyk. Sprawę bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Ze wstępnych informacji wynika, że zabrakło podstawowych zabezpieczeń, mówił w Polskim Radiu 24 Dariusz Standerski.
5: Jeżeli doniesienia się sprawdzą, jeżeli to był SQL injection, czyli taki bardzo prosty atak, to znaczy, że po prostu tam brak, albo był brak autoryzacji dostępu, albo brak walidacji kodu. To są takie bardzo podstawowe systemy zabezpieczeń.
1: Firma, z której wyciekły dane, do tej pory nie zgłosiła tego oficjalnie. A z informacji cyberdefense24.pl wynika, że wyciek może dotyczyć nawet miliona pacjentów. W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji informowało, że w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. Teraz incydent nad Zatoką Fińską. Szwecja i Finlandia poderwały myśliwce w celu przechwycenia rosyjskich samolotów wojskowych w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. O zdarzeniu, do którego doszło wczoraj, informowały siły powietrzne Finlandii. Jak przekazano w komunikacie, samoloty obu państw namierzyły i zidentyfikowały grupę rosyjskich maszyn, w tym samolot transportowy oraz kilka myśliwców. Rosja przeprowadziła w nocy kolejny atak dronów na Ukrainę. Według ukraińskich sił powietrznych Rosjanie wysłali 295 bezzałogowców. Obrona powietrzna zestrzeliła lub unieszkodliwiła 267 z nich. Wiele bezzałogowców wciąż jest nad Ukrainą.
6: W Kijowie drony uderzyły m.in. w dzielnicach Sołomiańskiej i Podolskiej. Uszkodzony został 25-piętrowy budynek. Jedna

0: a w Krzywym Rogu. Drony atakują także Odessę. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Polscy siatkarze po południu powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych w Mediolanie będzie niewygodna reprezentacja Słowenii. Środkowy bloku Mateusz Bieniek, który z powodów zdrowotnych jest w tym sezonie poza kadrą, jest pewny awansu polskiej drużyny.
3: Gdybym miał obstawiać wynik, to myślę, że 3-1. Słowenia może tam jakiegoś seta uda im się skubnąć, ale po prostu gramy za dobrze w tym momencie. Naprawdę reprezentacja jest mega mocna i chłopaki widać po nich tą pewność siebie, ciężko będzie ich złamać.
2: Polacy i Słoweńcy zmierzą się w walce o finał Mistrzostw Europy czwarty raz z rzędu. W 2019 i 2021 roku górą byli rywale, a przed 3 laty zwyciężyli biało-czerwoni. Półfinał i nasze sportowe studio w Jedynce od 17. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Pogoda.
2: Piątek pochmurny i z opadami deszczu, szczególnie na Mazurach i Podlasiu. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni w górach, 12 w centrum, do 15 nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty. A na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue. Jedynka. Polskie Radio.

0: Co czekać? Róbmy to od razu. Nic nie robienie jest podobno modne. No właśnie, bo to Kasia Klich, zdaje się, śpiewała, żeby robić nic.
1: Róbmy to od razu, czyli od razu nic nie róbmy, tak? Że jak już teraz, żeby sobota była w piątek.
0: Na przykład.
1: To jest pewna słuszna koncepcja. Słuszny kierunek ma nasza władza i w tę stronę jeszcze dalej możemy wędrować. Jeżeli państwo macie taki wolny czas i nic nie robicie, to czy rzeczywiście nic nie robicie? Czy to jest tak, że w tym wolnym czasie, aha, to jeszcze to zrobię, tamtego nie zdążyłem, tu wymyję okna, tutaj posprzątam, tutaj odkurzę, tu pościeram.
0: I łapiesz się tak jak pani Basia na pracoholizmie.
1: Tak. Ale ja tak mam. Ja tak mam, że cały czas...
0: Ja też nie umiem nic nie
1: robić. To się nie da. A poza tym bardzo wiele osób, jak tak przepytywałem na korytarzu nawet wcześniej, mówię, to mówię, no Romek, jak to sobie wyobrażasz? W domu, jeszcze przy dzieciach, tu trzeba wyprać tam, zrobić tego, zawieźć tego, przywieźć. Coś w tym jest. A z drugiej strony są ci eksperci i oni się pojawią w tej, w następnej godzinie naszego programu, którzy mówią, ucz się nic nie robienia. Ucz się odpoczywać. Bo jak się tego nie nauczysz, to będzie z tobą źle.
0: Na pewno będziesz bardzo zmęczony, bo relaks to podstawa.
1: Ale nic nie robienie męczy jeszcze bardziej.
0: Relaks?
1: Nie, nic nie robienie.
0: A, no nic nie robienie to w sumie taki trochę relaks może męczyć, ale dobrze zaplanowany da dużą siłę do tego, żeby mieć siłę do tego, żeby wykonywać inne
1: obowiązki. A jakie jest państwa zdanie na ten temat?

0: cztery pory roku.
1: No i początek już mamy kolejnej godziny, a za chwilę nasz ekspert, a potem jeszcze skojarzenia ekstra. No i trzeba być ekstra, żeby przebić pana Przemka, który zdobył 13
2: punktów. 22 645 22 66 71 151 i facebookowy profil Radiowej Jedynki.
3: Mój dom to już nie twój dom, nie twój srebrny wiek.

0: No i skojarzenia ekstra to jest ten moment, w którym będziemy łączyć się z panią Dominiką z Lubina.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ale słoneczny głos. Czy u pani świeci słońce?
2: No niestety świeci za chmurkami.
0: Ale
1: to jest
0: pani
1: bardzo
0: jest
1: ryzykowne pytanie, bo jak patrzyłem na mapę pogody, to prawie wszędzie albo pada, albo są chmury.
0: Ale mówiłam...
1: Ale jutro, pani Dominiko, jak pani wstanie, też będą chmury, ale pani powie, że w niedzielę już będzie słonecznie i będzie słonecznie.
0: Ale poczekajcie, bo dzisiaj też mają być przejaśnienia.
1: Ale jest, tylko przejaśnienia.
0: Nie jest źle, naprawdę nie narzekajmy.
1: Pani Dominiko, jak pani pokleiła te trzy wyrazy?
2: Z tym, co będę dzisiaj wieczorem robić. Czyli na kanapie siedzi leń z cynamonką dyniową cały dzień. Ach, marzy mi się taki dzień, gdzie zapach goździka z kubka wprowadza mnie w relaks.
1: Dobrze, a jak pani wygra ten wyjazd do tego tam, do tych pięciu gwiazdek tam w tej Ostródzie i tak dalej, to będzie pani leżała sobie w tym spa? Czy pani będzie leżała na kanapie, czy pani będzie leżała w pokoju z widokiem na jezioro? Co pani zrobi?
2: Gdziekolwiek, byle był relaks.
1: Dobrze, to sprawdźmy, jak tam będzie.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
0: No i wspaniale, to już kierunek mamy. Teraz musimy tylko ruszyć maszynę losującą.
1: Tak, i to jest kolejne pytanie do pani, widzi pani, bo są różne taktyki. Są tacy, którzy czekają i potem mówią tak powolutku start. Są tacy, którzy ledwo skończą, że to proszę powiedzieć start i już tak leci. Jaką pani taktykę wybiera? Czy jeszcze pani nie ma pomysłu jak?
2: Tą wesołą.
1: Może
2: być już start.
1: Dobra, my milkniemy. Pani teraz musi uruchomić maszynę. Pani mówi to start.
2: Start.
1: Jabłko czy gruszka? Chyba już łatwiej nie mogło być. Chociaż, ja wiem. Moja teściowa by się ucieszyła, bo to sadowniczka. Czyli ja mówię nazwę odmiany jakiejś. Na przykład mówię Gloster, a pani mówi, że Gloster to ja? To co? Halo?
2: Jabłko?
1: No jabłko.
0: Jabłko, no pewnie. Jakie dobre w ogóle takie
1: A
0: czerwone.
1: Konferencja to będzie?
2: Gruszka.
1: Dobrze. No, a dlaczego gruszka chce być chuda jak pietruszka? Taki mi się kojarzy piosenka, ale to zupełnie co innego. Na Lecie z Radiem był kiedyś taki zespół, który śpiewał piosenki dla dzieci o warzywach i owocach. I tam właśnie było o tym, że gruszka chce być chuda jak pietruszka, ale nie jest. Ale dzisiaj tylko jabłko i gruszka, albo gruszka, jabłko. Jak pani czegoś nie wie, to mówimy magiczne słowo.
2: Dalej.
1: Dobrze. No to uwaga, pani Dominiko. 3, 2, 1, start. Antonówka.
2: Jabłko.
1: Lukasówka.
2: Gruszka.
1: Ligol.
2: Jabłko.
1: Bojken.
2: Jabłko.
1: Kortland.
2: Jabłko.
1: Bera.
2: Gruszka.
1: Komisówka.
2: Gruszka.
1: Kosztela.
2: Jabłko.
1: Idaret.
2: Gruszka.
1: Jonagold.
2: Jabłko.
1: Gala.
2: Jabłko.
1: Amfora.
2: Gruszka.
1: Lipcówka.
2: Jabłko.
1: Faworytka.
2: Gruszka.
1: Lobo.
2: Jabłko.
1: Szampion.
2: Jabłko.
1: Jabłko.
0: Wow,
1: i koniec.
0: Ale poszło.
1: Były dwa błędy, przynajmniej ja wyłapałem dwa.
0: No ale i tak jest chyba.
1: Teściowa pewnie podskoczyła, jak usłyszała, że idaret jest gruszką, bo idaret jest jabłkiem. To się dobrze sprzedaje teraz, te idarety, wie pani to.
0: One są też bardzo dobre, bardzo dobre.
1: Ja wiesz co, ja dzielę jabłka na te czerwone i na te zielone generalnie.
0: I
1: na te słodkie
0: czerwone.
1: I kwaśne. Zjadam czerwone, ale na przykład mój młodszy syn, czyli Mikołaj, to on te zielone. Mm-hmm. I ostatnio nawet było spore zaskoczenie, że jak to zielone, to byśmy ci całe życie kupowali czerwone, a ja wolę zielone.
0: A widzisz, to tak dobrze jest. Się dowiedzieć w którymś momencie. 14 punktów na koncie pani Dominiki, brawo!
1: No i wie pani, co to znaczy.

0: Co pani Dominiko? To oznacza, pani Dominiko, że pani się cieszy, a pan Przemysław z Krakowa się martwi, bo on miał 13. Ale to znaczy też, że pan Przemysław może sobie zagrać na przykład w kolejnym dniu. Jutro to już nie, bo będzie sobota, ale w poniedziałek mógłby próbować i wtorek. A pani jak wygra, chyba że ktoś, kto będzie po 11, zdobędzie więcej niż 14. Poprzeczka podskoczyła do góry. Pani Dominiko, gratulacje.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
6: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj w niedzielę o 20:25 w TVP1 i TVP VOD.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera

0: Wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
2: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z Grupy Orlen. Marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska. Jedynka. Program Pierwszy Polskiego Radia. WOK Polska. Harper's Bazaar. Film Web. Zwierciadło. Interia.
4: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Michał Sikorski.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Reklama. Autopromocja.
9: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
10: W roli głównej Maria Szabłowska. Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
9: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
10: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
9: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
10: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
9: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
11: Wsparcie teraz Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: I będzie o dwóch piłkach.
12: Dwóch piłkach.
11: Jedną najpierw się kopie, a drugą się
12: odbija.
11: Odbija.
12: Albo sposobem górnym, albo dolnym, albo no już się ścina. To już
13: odbija się tak, żeby przeciwnik stracił punkt.
12: I żeby ta piłka jednak wylądowała w polu, w korcie przeciwnika. I miejmy nadzieję, że dziś będzie lądowała bardzo często na korcie po stronie Słoweńców.
13: O której?
12: 17 godzina, czyli dziś. Za 6,5 godziny rozpoczynamy ten mecz w Asago pod Mediolanem w Lombardii. Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy. Trzyma również mocno.
11: A co to za mecz? Taki ważny, mniej ważny?
12: Dosyć. Być ważny.
13: Taki tam meczek.
12: Taki, tak, finał Mistrzostw Europy.
11: A, czyli półfinał. To półfinał. Chyba dobrze.
12: No.
13: Znaczy wiesz, no, to już jest kwestia złoto, srebro czy brąz. No.
11: Przecież
13: czy zaszczyt czwarte.
12: Nie ma stwierdzenia w polskiej siatkówce srebro czy brąz. Jest tylko złoto i tego się trzymajmy. Ale żeby to złoto było, najpierw ten półfinał trzeba wygrać. Kolegom będzie kibicował rozgrywający, były rozgrywający naszej kadry Fabian Rzycka.
14: Trzymam za chłopaków kciuki i liczę na to, że będą w finale. Grają dobrą siatkówkę, są pewni siebie, więc myślę, że Słowenia tym razem im jakby żadnej nogi nie podłoży.
12: Początek meczu o 17. Już teraz zapraszamy Państwa na naszą specjalną audycję w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dziś także pierwszy mecz polskich piłkarzy w Lidze Narodów. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
15: 4 mecze w zaledwie 11 dni. Reprezentację Polski czeka ultramaraton w błyskawicznym tempie. Ważne, żeby dobrze dziś zacząć z Bośnią i Hercegowiną, ale równie istotne będzie odpowiednie rozłożenie sił, zaznacza selekcjoner Jan Urban.
16: Jest to wyzwanie, oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania. Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami wielu zawodników, w zależności od tego, kto ile grał, kto jest

0: starszy, kto jest młodszy.
1: A piłkarze wypadali jeszcze przed pierwszym meczem. Kamil Grabara, Filip Rózga, Adrian Benedyczak i Bartłomiej Drągowski. Selekcjoner może mieć spory ból głowy z zestawieniem składu, ale nie musi martwić się o Kacpra Potulskiego, który pali się do gry.
2: Fajnie by było na pewno. Chciałbym zagrać jak najwięcej, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: Mecz Polska-Bośnia i Hercegowina o 20:45.
3: Dwa mecze z Bośnią i Hercegowiną brzmi jak coś. Można powiedzieć, u nas
4: otwarcie,
3: u siebie gramy z Bośnią,
4: honor.
3: U siebie gramy z Bośnią, a na wyjeździe z Hercegowiną. Tak to powinno wyglądać.
4: A jak będzie dzisiaj?
3: No dobrze będzie, no.
4: Dobrze będzie.
3: Nie wiem, tak
5: jak
3: sobie,
5: będziemy wszyscy trzymać kciuki,
3: tak
5: to będzie
3: sobie
5: dobrze.
3: Powiedziałem, a wieczorem najwyżej odszczekam. Pierwszy gwizdek o 20:45. Tuż po 20:00 rozpocznie się nasze studio. Zapraszamy.
4: Czyli 17:00. I 20:00.
3: Tak,
4: mówię o tych porach
3: tak,
4: wiedeńce,
3: tak,
4: kiedy
3: to
4: trzeba...
3: To są bardzo sportowe. To jest w ogóle Dzień Polskiego Sportu i niech to będzie piękne święto.
4: Filip Jastrzębski, dziękujemy.
3: Dziękuję.
6: Pogoda.
4: Gdzie najcieplej, gdzie najzimniej, najcieplej w Łebie teraz. Prawie 16 stopni wskazują termometry. Najchłodniej w Zakopanem, to chyba nie ma zaskoczenia, choć Suwałki pewnie się zawstydziły teraz. W Zakopanem 10,5, a w Suwałkach 10,9.
5: I to
4: za ciepło tam macie.
5: Nie jest maks ten, o którym wspomniałeś w Łebie, bo maksymalna temperatura dzisiaj wyniesie 17 stopni i będzie w sumie.
4: Ale czy to będzie w Łebie, tego jeszcze nie wiemy.
5: Nie, ale powolutku nam się ta mapa z zielonego koloru robi żółta, co oznacza, że będzie zdecydowanie cieplej. Jeśli chodzi o Karpaty, no to tutaj tylko jeden stopień, więc nie za dużo. Natomiast nie jest, słuchajcie, tak źle, drodzy państwo, bo myślę sobie, że te chłodniejsze dni jeszcze nadejdą, więc naprawdę cieszmy się złotą polską jesienią.
4: Na razie to cieplejsze nadchodzą, przynajmniej w prognozie. 1006 hektopaskali barometr, Warszawa zaczęło spadać.

0: nic nie robić.
1: Przenosimy się do Krakowa. Krakowskie Studio Polskiego Radia, dr Zofia Smełka-Leszczyńska. Dzień dobry pani doktor, badaczka kultury.
2: Dzień dobry.
1: Osoba, która wie, jak nic nie robić. Skąd w ogóle się bierze to, że jedni mówią o nic nie robieniu, że to jest piękna rzecz, a inni mówią, że to jest absolutnie zła rzecz, bo nie wypada nic nie robić przecież. Bo to tak, no, wstyd trochę.
0: Leniuch.
1: Nie? Leniuch.
0: Tak się nazywali.
1: No.
2: No bo trochę to jest takie marzenie, żeby nic nie robić. To też oznacza, że mamy dość wysoki status, żeby nic nie robić. Natomiast z drugiej strony, jeżeli nic nie robimy, to nam to odbiera też możliwość samookreślenia się, bo większość ludzi zapytanych, kim jesteś, sięgnęłaby w pierwszej kolejności po swoją tożsamość zawodową. I ja sama miałam taki moment, kiedy akurat pisałam książkę, ale jeszcze nie czułam się pisarką. No bo pisarką jest się wtedy, kiedy ta książka się wyda, więc miałam długie wakacje roczne od pracy zawodowej, żeby ją napisać i miałam totalnie kłopot z powiedzeniem, kim ja jestem, bo byłam właśnie osobą, która robiła bardzo dużo, ale też byłam między pracami.
1: Badaczką kultury. Badam kulturę, sprawdzam zwyczaje, tradycje i próbuję wytłumaczyć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. No tak,
2: czyli... Następnym razem, jak to się przytrafi taki przywilej, to sięgnę po tę frazę.
0: No tak, a pani doktor, ale to nie znaczy, że pani nic nie robiła. No,
1: no
0: i właśnie. My jesteśmy takim narodem, który lubi pracować. Lubi bardzo dużo pracować. Wręcz powiedziałabym, że wiele osób przyznaje się do tego, że są pracoholikami. I teraz zastanawiam się, jak to przełożyć na to, żeby rzeczywiście dać sobie w pewnym sensie relaks, albo po prostu pozwolić sobie na nic nie robienie.
2: No z perspektywy narodowej to pamiętajmy, że my jesteśmy też narodem na ścieżce awansu nieustannego. My jesteśmy narodem, który cały czas przeżywa transformację ustrojową. Jedni badacze uważają, że ona jest zakończona, inni, że wcale jeszcze nie. Więc czemuż innemu, jak nie własnej ciężkiej pracy, moglibyśmy przypisać ten awans społeczny, cywilizacyjny, ten dobrobyt, w którym wielu Polaków, choć nie wszyscy, dzisiaj żyje, jak nie własnej pracy. Więc z psychologicznego punktu widzenia to jest tak, że ludzie, niektórzy ludzie lubią mieć tak zwaną wewnętrzne poczucie kontroli, czyli czuć, że to, co się zdarzyło dobrego, zależało od nich, a nie po prostu im się przytrafiło. Więc w tej narodowej narracji o sukcesie i awansie przypuszczam, że dużo wygodniej jest większości z nas przyjąć, że zawdzięczamy to własnej pracy, niż że korzystny splot okoliczności społeczno-polityczno-historycznych sprawił, że teraz możemy cieszyć się jakby bogatszą Polską niż ta, w której, ta, którą sama pamiętam.
1: Powiem tak, aż mnie zabolało to, co pani powiedziała, bo ja jestem po tej stronie, która uważa, że my naprawdę... Nie, to rozmawiajmy szczerze. Ja uważam, że my to zawdzięczamy naszej pracy. I teraz, jak dopiero pani to powiedziała, to pomyślałem sobie, że rzeczywiście to jest czasami tak, że splot okoliczności o czymś decyduje, ale jak to fajnie i miło powiedzieć sobie, że ja to zawdzięczam sobie. To ja sobie ciężko wypracowałem, czy ciężko sobie wypracowałem, zasuwając od rana do wieczora. I zobaczcie, tamten nie zasuwał, nie ma, a ja zasuwałam, mam. Gorzej, jak tamten nie zasuwał i ma, bo wtedy się pojawia w nas takie uczucie zazdrości, że ja tu ciężko haruję i nic.
0: I poczucie niesprawiedliwości.
1: Tak. Dziejowej. No, i to jest, ale...
2: No więc właśnie to pracowanie pomaga nam, mam wrażenie, po pierwsze posiadać kontrolę.
1: Tak.
2: Usprawiedliwić, mieć kontrolę, no ale też umówmy się, wracając do podstaw. Pracowanie jest poważane o wiele bardziej niż niepracowanie.
1: A chyba dobrze. Źle?
2: No, można by się przyjrzeć rozmaitym performansom. Na przykład znam takiego artystę, który postanowił przeżyć chyba rok, nie pamiętam dobrze, bez pracowania.
0: Jak mu wyszło?
2: No i oczywiście to nie wiem, czy ten rok jeszcze nie trwa, ale o ile środowisko artystyczne zapewne odniosło się do tego co najmniej z ciekawością i to życzliwą, o tyle dla większości ludzi powiedzenie, że podjęło się taki eksperyment, żeby przez rok nie pracować, no raczej właśnie uruchomiłaby te wszystkie najbardziej pejoratywne etykiety, jak
1: dokładnie
2: właśnie leniw,
1: tak.
2: Nierób, tak. Pasożyt.
1: Tak.
0: No tak, ale zapracował sobie wcześniej na to, żeby móc nic nie robić i tego nie postrzegamy w żaden
1: skąd
0: sposób.
1: Skąd wiesz, że zapracował?
0: No, jeśli
1: w domyśle, że sobie odłożył tyle pieniędzy, że ma teraz tyle, że może już nie pracować.
0: Wydaje
1: tak?
0: mi się, że tak, ale z drugiej strony właśnie, my jesteśmy też w takiej kulturze, która ciśnie nas od góry, od dołu, z każdej strony mamy przecież mnóstwo informacji. Mamy też takie pojęcie jak FOMO, czyli ten strach przed ominięciem, przed tym, że coś

0: nas ominie. I ja się zastanawiam, czy to wszystko nie składa się właśnie na to, że my tak naprawdę nie chcemy nic nie robić.
1: Myślę, że bardzo wiele osób, które by rzeczywiście skonfrontowały się z nic nierobieniem, takich sytuacji, pamiętajmy, jest w życiu bardzo mało. Ja sama pamiętam z zeszłego roku dwie godziny nic nierobienia. To był blok dwugodzinny nic nierobienia. I bycie
2: A była pani szczęśliwa, czy się pani męczyła wtedy?
1: Raczej się męczyłam, ale to też wynikało z zewnętrznej sytuacji, ponieważ był to pogrzeb. Natomiast będąc pozostawioną z własnymi myślami na dwie godziny, to nie jest tak, że nie miałam co robić, ponieważ po prostu siedziałam na pogrzeby. Natomiast przypuszczam, że dla większości z nas bycie pozostawionym z własnymi myślami bez możliwości ucieczki w cokolwiek, bez możliwości, nie wiem, pójścia i przetarcia zlewu, albo bez możliwości pójścia i ogarnięcia czegoś, jest sytuacją egzotyczną i zagrażającą. No i też pamiętajmy, że praca jest po prostu aspiracyjna. Jak analizowałam prasę z lat 90. w Polsce, to o tych pracach, które wtedy stały się po raz pierwszy możliwe. Wtedy przyszły do Polski duże zachodnie korporacje i można było zostać menedżerem albo menedżerką.
2: I byliśmy szczęśliwi, że to jest. Uważaliśmy, że łapiemy Pana Boga za nogi.
1: Tak, i prasa była pełna po prostu takich hagiografii wręcz, powiedziałabym. Młodych menedżerów, którzy owszem, pracują po 26 godzin na dobę, ale to jest takie wspaniałe. Taki im się trafiło szczęście i taki luksus. Więc pamiętajmy, że my żyjemy w kulturze, w której praca jest aspiracyjna, w której należy awansować. Do tego jeszcze dojechała cała ideologia samorozwoju i rozwoju zawodowego. Zauważmy, że cała ideologia rozwoju, że gro ideologii rozwoju rozgrywa się właśnie w takich okolicznościach, które są związane z pracą zawodową i awansem. Trochę mało się mówi o tym, czy rozwinęłam się dobrze jako, nie wiem, czyjaś przyjaciółka, albo czyjaś żona, albo czy dokonałam rozwoju jako, nie wiem, lokalna społeczniczka w trakcie budowy sąsiedzkiego ogródka. Ogromna część tego dyskursu rozwojowego o pójściu w górę albo naprzód, albo tak zwanym urośnięciu, że użyję takiej strasznej kalki, rozgrywa się jednak w sferze zawodowej. To tam człowiek się rozwija.
0: No i tutaj niestety musimy postawić kropkę, choć chcielibyśmy zrobić coś więcej i porozmawiać troszkę więcej, ale ten temat pojawi się jeszcze w kolejnej godzinie. Będziemy cały czas mówić o tym, jak próbować przynajmniej raz w tygodniu nic nie robić. Niech to będzie sobota. Niech państwo dadzą znać.
2: Ja sobie pomyślałem o Wokulskim i Olalce. Nie wiem, czemu mam takie skojarzenie, ale to była taka praca przecież. Doktor Zofia Smełka-Leszczyńska, badaczka kultury, osoba, która próbowała nam wytłumaczyć i zobaczymy, co do państwa z tego dotarło, że można nic nie robić. I to wcale nie jest do końca tak źle.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Pan Piotr napisał na naszym Facebooku: żona mi zawsze mówi, że nic nie robię, dlatego ja wiem, jak to robić.
2: Żeby coś robić, albo żeby udawać, że nic nie robi, albo że robi?
1: Tak to wygląda.
2: Ja miałem zupełnie inne skojarzenie. Zwróciłeś uwagę na piosenkę przed chwilą? Kuba i Kuba.
1: Tak.
2: O chłopakach. Gracie to w Polskim Radiu Kierowców?
1: Kubę i Kubę nie.
2: A powinniście. Sprawdź tekst.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
3: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
4: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
1: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z grupy Orlen. Marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska. Jedynka. Program Pierwszy Polskiego Radia. Wok Polska. Harper's Bazaar. Film Web. Zwierciadło. Interia.
9: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Michał Sikorski.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Reklama. Radio Kierowców.
17: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dobre wieści z A4. Dolnośląski odcinek Legnica-Wrocław. Nie ma już utrudnień na trasie między węzłami Pietrzykowice-Wrocław-Południe. Tutaj w okolicach węzła Pietrzykowice mieliśmy zderzenie dwóch samochodów ciężarowych i w pewnym momencie potężny zator. W kulminacyjnym momencie miał on prawie 14 km. Teraz zupełnie zniknął ten korek z okolic węzła Pietrzykowice. Natomiast pojawił się w okolicach węzła Kostomłoty. Również dla jadących w kierunku Wrocławia od strony Legnicy. Jest oczywiście zdecydowanie mniejszy, bo ma około 2 km. Na razie nie wiemy, co jest przyczyną tego korka na węźle Kostomłoty. Ostrzegamy przed nim jednak. Na S8 wciąż natomiast duże problemy. Między węzłami Złocze w Sierac Południe, miejscowość Dąbrówka w Łódzkiem. 166 km bez przejazdu w stronę Wrocławia. Kierowcy cały czas muszą korzystać z objazdu, czyli zjeżdżać z S8 węzłem Złoczew na wojewódzkie trasy 472, później 482 i później krajową 12 i nią dojeżdżamy do węzła Sierac Południe, tak żeby na S8 wrócić.

0: Tu po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych nie tylko mamy blokadę w stronę Wrocławia, ale też zwężenie na jezdni prowadzącej w kierunku Warszawy. S79 tutaj bez problemów, węzeł Warszawa-Okęcie Marynarska. Tu pierwszy kilometr mieliśmy zderzenie pięciu samochodów osobowych, ale teraz już w stronę Warszawy jedziemy bez problemów. Formalności zostały załatwione, bo na szczęście nie było osób poszkodowanych. Otwarta też została 50. Płońsk-Wyszogród. W okolicach Płońska stał samochód ciężarowy na 34. kilometrze i blokował częściowo przejazd. Obowiązywał kierowców ruch na zmianę jednym pasem.
1: Jest 11:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senek, zapraszam na aktualności jedynki. Są zarzuty prokuratury w sprawie nożownika z Jarosławia. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania mężczyzny. Stan policjanta postrzelonego w Kraśniku na Dolnym Śląsku jest ciężki, ustalił nieoficjalnie reporter Polskiego Radia. Po południu prokuratura ma przesłuchać mężczyznę zatrzymanego w tej sprawie. Papież wylądował w Paryżu. Wizyta Leona XIV we Francji potrwa 4 dni. Nożownik z Jarosławia usłyszy zarzuty. Przemyska prokuratura przygotowała cały materiał dowodowy w tej sprawie. Czeka tylko na możliwość przesłuchania podejrzanego o brutalny atak w opactwie w Jarosławiu. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Przemyślu. Dzień dobry.
2: Dzień.
1: Wysłuchałaś konferencji śledczych w tej sprawie. Powiedz, dlaczego nadal Ukrainiec nie został przesłuchany i czy dziś to się uda? Z Agnieszką Drążkiewicz spróbujemy połączyć się ponownie. A teraz kolejne informacje. Do końca roku alerty RCB zostaną zintegrowane z aplikacją mObywatel. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował o tym w Polskim Radiu 24. Teraz będą prowadzone testy nowej funkcji, która pozwoli ostrzegać przed zagrożeniem w inny sposób niż do tej pory.
3: Tak jak mamy to SMS-em, gdzie raczej chcielibyśmy, żeby te SMS-y przychodziły jak najrzadziej, były jak najkrótsze. A tutaj też jest inny interfejs, który pozwala na zapoznanie się z bardziej szczegółowymi informacjami.
1: Wieczorem pojawił się kolejny alert RCB dla mieszkańców terenów przygranicznych. Wojsko poderwało myśliwce, bo do naszej granicy zbliżał się dron. Kilkanaście minut później pojawiły się doniesienia o eksplozji w Łódzku. Alert RCB został odwołany rano. Dostali go odbiorcy na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Wracamy teraz do Agnieszki Drążkiewicz, która jest w Przemyślu. Powiedz, Agnieszko, co wiemy po konferencji śledczych w sprawie Jarosławia?
2: Śledczy nie przesłuchali nożownika, no bo ten na razie po prostu do tego się nie nadaje. Jego stan psychiczny i fizyczny w tej chwili badają powołani przez prokuraturę biegli i to oni zdecydują, czy prokuratura będzie mogła przedstawić mu zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Tak tłumaczyła nam dziennikarzom rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz.
4: Wymaga opieki medycznej, pozostaje pod opieką lekarską. Stąd właśnie mamy tą wątpliwość, że może nie być możliwe w ciągu tych 48 godzin od chwili zatrzymania wykonanie z jego udziałem czynności procesowych.
2: A jeśli sprawcy nie uda się przedstawić zarzutów dziś, to prokuratura zawnioskuje o jego tymczasowy areszt. Ihor M. przebywa teraz w szpitalu w Jarosławiu. Za popełnione czyny grozi mu dożywocie.
1: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję bardzo za relację. Stan 28-letniego policjanta postrzelonego wczoraj w Kraśniku w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku jest ciężki. Dowiedział się nieoficjalnie reporter Polskiego Radia. Dziś po południu prokuratura ma przesłuchać zatrzymanego w tej sprawie 33-latka. Szczegóły zna Mateusz Czmiel.
5: Śledztwo prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza. Do strzelaniny doszło wczoraj podczas policyjnych czynności na jednej z posesji. Funkcjonariusze sprawdzali informacje, że mogą znajdować się tam przedmioty pochodzące z kradzieży. W trakcie tych działań na miejsce wrócił 33-latek, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został natychmiastowo również przewieziony karetką do szpitala. Osoba, która postrzeliła policjanta podczas tej interwencji, została ujęta natychmiastowo.
5: Napastnik próbował uciekać, ale został zatrzymany pod

0: podczas pościgu. W czasie ucieczki wyrzucił broń, którą zabezpieczyli śledczy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Papież rozpoczyna piątą zagraniczną podróż apostolską, która potrwa 4 dni. Po 10:00 samolot.

0: W walce o finał po raz czwarty z rzędu nasze studio sportowe w Jedynce od 17. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Pogoda.
0: Na niebie przewaga chmur, w wielu regionach może popadać deszcz. W drugiej połowie dnia po południu mogą pojawić się lokalne przejaśnienia. Najchłodniej teraz w Zakopanem, tam 10 stopni, w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu 13, a najcieplej nad morzem, w Łebie teraz 16 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1006 hektopaskali.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Myślę sobie o tym artyście, co to podobno przez rok nie pracuje, tylko siedzi, bo sobie naodkładał wcześniej.
1: Tak.
0: Ale to może być, wiesz, taka sytuacja. Namalował obraz, sprzedał za grube miliony.
1: Tak, i teraz po prostu siedzi, nic nie robi, albo ewentualnie
0: nie, on myśli, jak namalować kolejny obraz, żeby sprzedać, bo
1: jak
0: już
1: go
0: wie, że
1: tak,
0: jak go sprzedać za tyle, bo już wie, że nie warto malować obrazków takich po 50 zł, ale jeden za strzał w dziesiątkę i potem już leżysz do góry kołami.
1: A ja to się zastanawiam, jak to nic nie robienie, o ile w ogóle jest na świecie choćby jedna osoba, która nie potrafi to robić, wpływa na naszą głowę i na nasze ciało. I mam nadzieję, że pani profesor Małgorzata Dobrowolska, psycholog, mentorka, podróżniczka, człowiek gór i wojownik odpowie nam na to pytanie. Dzień dobry, pani profesor.
0: To poczekaj, najpierw zacznijmy audycję. Sygnał.
1: A,
0: no właśnie.

0: cztery pory roku.
1: Przepraszam pani profesor, że tak przyhamowałem, ale sygnał ważny, a koleżanka już tak pędziła do rozmowy z panią, że chciała od razu. Pani profesor Małgorzata Dobrowolska, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kocham ten sygnał, kocham was w studio i wszystkich, którzy słuchają, także cieszę się bardzo. Piękny sygnał, piękna audycja. Dzień dobry.
1: No pani i profesor... nic nie robienie, które nie przynosi chluby w Polsce.
2: No niestety nie przynosi, a nic nie robienie jest nam bardzo potrzebne i warto nic nie robić i warto się posmęcić, jak to niektórzy mówią, w domu w tych papciach albo ich bez i w tej koszuli nocnej i po prostu trochę nic nie robić też od czasu do czasu, bo oczywiście jak robimy tak nic nie robienie dłużej, no to mamy to poczucie winy, to sobie nawrzucamy zawsze, że nie robimy tych wszystkich zaległości i człowiek przeżywa stres wtedy, kiedy nic nie robi. To jest w tym wszystkim najgorsze, żeśmy się tak pogubili kulturowo, ale to już wiem, że rozmawialiście też wcześniej o tym, więc tak sobie pomyślałam, jeszcze nawiązując do tego artysty, że może on po prostu wprowadził sobie jakiś taki challenge, który jest teraz taki popularny i modny, nie kupuje niczego. I teraz ten challenge najkrótszy jest taki miesięczny, ale roczny, czyli że jak nic nie kupuję, to jest mi nic niepotrzebne, no i w związku z tym finansowo też nie muszę się tak spinać.
3: O, fajne, to w sumie daje też duże pole do popisu, jeśli chodzi o nic nie robienie.
1: Nie, on chyba chciał pokazać, że można nie pracować przez rok, tylko nie wiemy, czy on sobie wcześniej odłożył kasę na to niepracowanie i mocno zarobił, czy może jest biedny i teraz będzie jeszcze biedniejszy, ale zostawmy to. Żyjemy w kraju, dobra, w którym rzeczywiście mamy kult pracy i nawet ten spór o lalkę teraz, taki gorący, który się zrobił, to jest przecież w pewnym sensie także spór wokół tego Wokulskiego, który jest takim symbolem, tak, że on się dorobił, on ciężko zasuwał, może nie do końca uczciwie, ale zasuwał. Ma tej kasy pełno. Teraz próbuje sobie tą Izabelę kupić tam za tę kasę i tak dalej. I jak ktoś coś nie robi, to nawet dzieciom już mama mówi, zobacz, nie bądź leniem, bo do niczego w życiu nie dojdziesz.
3: Weź
1: się za coś, zrób coś, zrób coś. No i to tak nas nakręca.
2: No i niestety zgadza się, te przekonania mają najgorszy na nas wpływ. I jest taki piękny model, który jest modelem najcudowniejszym na świecie w psychologii. On ma prostą zasadę, on się troszkę oczywiście w nowej odsłonie teraz pokazuje, bo to ciężko utrzymać go w tej starej formule.
1: Jaki?
2: To jest 8 godzin śpi, 8 godzin pracuj, 8 godzin miej czas wolny.
3: Aha.
2: I to jest oczywiście ta idea 8-8-8, wspaniała, taka naprawdę, wiecie, bardzo stara, bo to ponad 100 lat temu wprowadzono. Natomiast to jest taki model, który dzisiaj ma dużą, wielką odsłonę w kontekście rozłącznego cieszenia się tymi ósemkami. Czyli mówimy oczywiście, że no 8 godzin czasami musimy pracować więcej. Ktoś mówi, no ja pracuję w korporacji, ja pracuję, mam swoją firmę, no nie mogę tylko 8 godzin, muszę pracować więcej. Więc okej, pracuj więcej, ale pamiętaj o tym, żeby robić to rozłącznie. Czyli jak śpisz, to śpisz. To nie myślisz o pracy, o mailach, o różnych innych rzeczach, o problemach w domu i innych, tylko śpisz i wypoczywasz. Jak pracujesz, to pracujesz. A jak masz tylko te 15 minut dziennie na spędzenie czasu z synem, żeby go zawieźć do domu, albo tylko godzinę dla siebie i rodziny, no to nie robisz nic innego. To jedziesz z tym swoim synem 15 minut dziennie i tylko jesteś tu i teraz. Nie myślisz o mailach, nie dzwonisz, nie pracujesz.

0: pracujesz, więc cała umiejętność tak naprawdę wypoczynku polegałaby na tym, żebyśmy umieli być nierozproszeni w tych odpoczynkach, czyli żebyśmy umieli spać, to spać, tak? Pracować, to pracować, no a odpoczywać, to odpoczywać, bo odpoczynek jest integralną częścią naszej odporności psychicznej i to warto pamiętać, że to nie jest tak, że to jest jakiś luksus, tylko to jest takie absolutne must have. My musimy wypoczywać i się regenerować, bo mamy taką metaforę właśnie psychiki jako mięśnia. Czyli to też jest tak, że to jest, wiecie, mimo tego, że tej psychiki nie widać, nie? W głowie, ona jest takim tworem abstrakcyjnym, no to ona też potrzebuje regeneracji, jak każdy inny mięsień i to jest nam potrzebne do tego, żeby być właśnie sprawnym, żeby być skutecznym, żeby być efektywnym. Więc już od lat znamy te wyniki badań, że jak pracujemy longiem, tak? Ludzie mają taki mit, że jak będziemy pracować długo, dużo, to będziemy
1: lepiej.
0: Mieć właśnie dużo pieniędzy.
2: Tak.
0: Albo będzie lepiej.
2: Nieprawda,
0: a to jest oczywiście nieprawda. Nie, już mamy mnóstwo i badań i statystyk i chcę to podkreślić, że praca longiem jest pracą właśnie mniej wydajną. Lepiej, jeśli robimy te miksy, nie? Że 3 godziny pracuję, potem mam 0,5 godziny przerwy, 3 godziny pracuję, znowu 0,5 godziny przerwy, 1,5 godziny pracuję, 15 minut przerwy, czyli kiedy potrafimy robić te tak zwane bloki pracy łączone z regeneracją, osiągamy więcej. I są, słuchajcie, takie badania, które teraz walę was z nóg wszystkich. Są takie badania, że potrafimy robić w 3 godziny, słuchajcie, to, co normalnie robimy 8, stosując właśnie te bloki pracy. Nazywa się to praca tak zwana deep work, to jest mniej więcej takie 1,5 godziny do 3 godzin takiego skupienia i takiej intensywnej pracy, ale potem zawsze jest przerwa.
2: Pani profesor,
0: zawsze jest regeneracja.
2: Pani tak robi?
0: Robię, kocham to, robię tak bardzo, uwielbiam tę formę pracy, bo ona po prostu powoduje, że my, jak nie jesteśmy w rozproszeniu, to jest bardzo prosta rzecz, przetestujcie sami, zachęcam też słuchaczy do przetestowania, proste rozwiązanie, gdzie my zaczynamy, zazwyczaj zaczynamy od 1,5 godziny takiego wyłączenia telefonu, rozpraszaczy, muzyki, wchodzenia innych ludzi, pracowników, współpracowników i tak dalej, więc żeby nas nie uznano za tak zwane friki, prawda, czyli za takich ludzi, którzy są w ogóle jacyś dziwni, to my po prostu informujemy, to się ładnie nazywa szlaki mentalne. My mówimy osobom, współpracownikom naszym, słuchajcie, potrzebuję
1: 18
0: godziny,
1: do 19.30 nie odbieram telefonu. Bo nie odbieram,
0: proszę,
1: tak? Na przykład.
0: Tak, przepraszam was, ale teraz nie będę dostępna, muszę skończyć właśnie jakiś raport, tam zestawienie, ofertę, cokolwiek i wrócę do was, oddzwonię, ale w tym momencie nie, bardzo was proszę, dajcie mi tą przestrzeń, bo muszę coś ważnego dokończyć. I wtedy, popatrzcie, wyłączacie sobie telefon, powiadomienia, wszelkie, wyłączacie całkowicie wszystko i robicie tylko tą pracę. Ale jak mija te 1,5 godziny, czy te 3 godziny, no to my musimy mieć reset, tak zwany szybki reset, czyli taki odpoczynek, regenerację. I te resety są bardzo proste, nawet takie, słuchajcie, że się otwiera okno, trochę człowiek podrepcze przy tym oknie, przewietrzy głowę, nie? Pomyśli o czymś innym, pochodzi po trawie, posłucha sobie właśnie pięknej piosenki w radio, pośpiewa, potańczy, no parę minut. Dlaczego to, ważne te resety? Bo one nam dają ten koktajl. Ja bym to chciała bardzo jeszcze dokończyć, że my wtedy redukujemy sobie ten kortyzol, popatrzcie. My mamy endorfiny, dopaminę, serotoninę, ten pyszny koktajl, który daje nam to dobre samopoczucie, nie? Tą lepszą taką, tą taką dobrą regenerację. I tak naprawdę widzicie, że to nie są jakieś takie szumne, nie wiem, jeżdżenie na rowerze przez wiele godzin, czy jakieś bieganie, czy jakieś wielkie treningi, tylko proste poruszanie się pod przy świeżym powietrzu, przy otwartym
1: Pani
0: oknie
1: profesor,
0: jest wystarczająca.
1: To my teraz działa. Będziemy dreptać. Profesor Małgorzata Dobrowolska, psycholog, podróżniczka, człowiek, gór, wojownik.
2: Przetestowana.
1: Też, ale bardzo dobrze. Uwielbiamy takich ludzi w radiu, którzy tyle mądrego sprzedadzą w tak krótkim czasie. Brawo!
0: Ja was też uwielbiam, kocham was bardzo ciepło, was pozdrawiam, bardzo dziękuję. Do miłego zobaczenia.
1: Robimy
0: dobrego
1: sobie
0: dnia.
1: Przerwę
0: pa, pa.
1: Z muzyczką. Dziękujemy.

0: No pewnie, że jeszcze raz. Dzisiaj ostatni. Skojarzenia ekstra i przy naszym telefonie pani Justyna z Ostrzeszowa. Tak sobie pomyślałam, dzień dobry pani Justyno, że jakby pani trafiła na kategorię samorzet albo RZ, no to świetnie by pani sobie poradziła ze swoją miejscowością.
1: Jeszcze mogłoby być Ostrzeszów albo bez kreski. Ostrzeszów. Pani Justyno, najpierw ukłon w kierunku sponsora i szybciutko lecimy.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
1: Pani zdanie to?
3: Nadchodzi weekend, pora relaksu. Jaja Glenn skakuje na kanapę z kubkiem gorącej herbaty i odpalam seriale.
0: Przesunie się pani kawałek, ja tam też chcę.
1: Pytanie, kto będzie miał pilota w ręce.
0: Słuchaj, pilota mogę oddać.
1: Pani Justyno, pani teraz naciska na pilocie słowo start i puszczamy maszynę.
3: Start.
1: Jak ze sportem u pani? Piłka siatkowa czy piłka nożna? Ja będę mówił imię, nazwisko znanego sportowca. Czyli ja na przykład będę mówił Robert Lewandowski. A pani może mówić...
3: Piłka nożna.
1: Nożna.
0: Nawet, żeby mogę coś podpowiedzieć?
1: No.
0: To zamiast piłka, to mówmy już nożna albo siatkowa. Będzie szybciej. Nożna,
1: tak. Nie? Może pani spokojnie mówić nożna, siatkowa będzie szybciej. Pytanie, czy mogę czytać same nazwiska? Też będzie szybciej, tylko czy to pani ułatwi? Czy jakbym powiedział samo Lewandowski, to będzie lepiej, czy woli pani, żeby jednak mówić imię i nazwisko? Robert Lewandowski.
3: Może być samo nazwisko.
1: Samo, tak? Na pewno?
3: Tak.
1: Okej, okay, no to uwaga. Nożna albo siatkowa, nożna albo siatkowa.
0: Jak pani nie wie, to mówimy dalej.
1: 3, 2, 1, start. Błaszczykowski.
3: Nożna.
1: Grosicki.
3: Nożna.
1: Kiwior.
3: Siatkowa.
1: Wlazły.
3: Siatkowa.
1: Fornal.
3: Siatkowa.
1: Zatorski.
3: Siatkowa.
1: Grabara.
3: Piłka nożna.
1: Komenda.
3: Nożna.
1: Kapustka.
3: Nożna.
1: Leon.
3: Siatkowa.
1: Pietruszewski.
3: Siatkowa.
1: Zalewski.
3: Nożna.
1: Śliwka.
3: Siatkowa.
1: Skóraś.
3: Siatkowa.
1: Nożna. To akurat była nożna.
0: Tam było błędów.
1: Nie, ja wyłapałem tylko dwa błędy. Generalnie, bowiem szczerze, na takim trudnym zestawie to było nieźle. Jestem pod wrażeniem pani Justyno, no ale teraz jury musi policzyć, ile tam tych punktów jest dobrych. Mówią, że 10 i nie chce być więcej. Więc sytuację mamy taką. Pan Dominik z Lublina, nie, pani Dominika z Lublina, 14. Pan Przemysław z Krakowa, 13. I pani Justyna z Ostrzeszowa, 10. Czyli nagroda wędruje do pani Dominiki z Lublina. Pani Dominiko, jak pani tam już poleży sobie w tym spa, wyklepie się i tak dalej, to pani da znać, jak było.
0: I wysłać zdjęcie. Gratulacje, gratulacje.
1: Widoku na jezioro.
0: Tak, tak,
1: tak. Czekamy.
0: Gratulujemy. Bardzo fajnie było dziś. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Polsko-litewskie pogranicze otwiera nowy rozdział w turystyce zdrowotnej. 5 wyjątkowych uzdrowisk połączyło siły, aby przygotować unikalną ofertę całorocznego wypoczynku. To propozycja ucieczki od wielkomiejskiego pędu i szansa resetu w harmonii z przyrodą. Więcej szczegółów na temat wyjątkowego projektu poznamy podczas radiowej podróży do Augustowa. To przecież stolica aktywnego wypoczynku, która urzeka bogactwem lasów i jezior. Audycja Jedyne takie miejsce w radiowej jedynce w sobotę od 9:00.
0: Jedynka. To jest radio.
5: Audycja powstała we współpracy z miastem Augustów w ramach projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza, realizowanego z programu Interreg 6A Litwa-Polska 2021-2027.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z grupy Orlen. Marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska. Jedynka. Program pierwszy Polskiego Radia. Wok Polska. Harper's Bazaar. Film Web. Zwierciadło. Interia.
10: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Michał Sikorski.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji

0: Informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę?
6: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
3: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktora od Stara Espresso na przykład.
4: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
2: Świetni goście, super muzyka.
5: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
4: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
6: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
2: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
7: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
4: Spróbujcie sami.
2: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
4: Po 14.
2: Zapraszają
4: Marcin Wojciechowski
2: i Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
8: Ja próbuję te chmury.
9: Że odganiasz? To nawet ci w miarę skutecznie idzie.
10: A jutro, jak państwo zobaczycie to piękne słońce, a pojutrze, jak je zobaczycie, wow.
8: Będzie ładnie, ale to za jakąś chwilę. Natomiast dzisiaj to takie preludium do tego, co będzie w najbliższych dniach. 13 do 17 w najcieplejszym momencie dnia. No i tylko w Karpatach trochę chłodniej, 11 stopni. Trochę deszczu, trochę porywów wiatru, głównie nad morzem, ale naprawdę...
9: No taka paskudna jesień.
8: Nie, no nie jest tak źle, naprawdę.
9: Ale będzie ładnie.
8: Masz jeszcze trampki? Masz.
9: Mam. Gdańsk 16, tam jest teraz najcieplej. Zakopane 9, tam jest teraz najchłodniej. A jak jest w miejscowości Krępna. To jest Podkarpacie. Norbert Kieć, dyrektor Magórskiego Parku Narodowego. Dzień dobry, panie Norbercie.
11: Dzień dobry. Dzisiaj w Krępnie jest pochmurno. Temperatura oscyluje w granicach 10 stopni Celsjusza. To wyraźny znak, że jesień coraz śmielej zagląda do Magórskiego Parku Narodowego. Przyroda powoli zmienia swoje oblicze, przygotowując się na nadejście chłodniejszych dni. Na łąkach zakwitają zimowity, brzozowiska przybrały charakterystyczne fioletowe barwy, a na krzewach kaliny koralowej pojawiają się intensywne czerwone owoce. W słoneczne dni można jeszcze dostrzec delikatne nitki babiego lata unoszące się nad łąkami i leśnymi polanami. W lasach coraz wyraźniej widać jesienne kolory. Buki zmieniają soczystą zieleń na odcienie żółci, złota i czerwieni. Jedną z najbardziej niezwykłych oznak nadchodzącej jesieni jest również rykowisko jeleni. W Magórskim Parku Narodowym właśnie trwa jego kulminacyjny moment. O porankach i wieczorami leśne ostępy wypełnia charakterystyczny, donośny ryk byków, który niesie się po dolinach i zboczach Beskidu Niskiego. To wyjątkowy czas, kiedy przyroda zachwyca nie tylko kolorami, ale również dźwiękami.
9: Magórski Park Krajobrazowy. Brawo, panie Norbercie, dziękujemy. Warszawa ma zawsze 15 termometr, 1006 hektopaskali barometr. Ani rośnie, ani spada to ciśnienie teraz.

0: Gloria Estefan. A, to od Marcina Wojciechowskiego.
1: Ja mam taki zwyczaj, że pytam go wcześniej, jaka będzie piosenka. I Marcin mówi Lady. I ja już sobie myślę, wreszcie, Karel God, Lady Carnaval.
2: No prawie, ja myślałem, prawie. Że Lady prawie jak Lazy dzisiaj tak pod
1: nie,
2: temat.
1: Nie, Lady. To nie ta Lady będzie.
2: Przykro mi, Romanie, nie ta, ale muszę przyznać, że popularniejsza.
1: Ale Karela Gotta kiedyś po niemiecku mógłbyś wziąć, zwłaszcza.
2: W przyszłym tygodniu będzie bardzo ciekawy eksperyment w audycji. Będę grał znane piosenki w rzadkich językach. Czy rzadkich, no, niewykonywane.
1: Mam czerwone gitary, jakbyś chciał.
2: No proszę, bardzo chętnie.
1: Dziwnych języków.
2: Bardzo chętnie.
0: Dzisiaj... Masz czeski?
1: Nie, po czesku to oni chyba nie, ale po niemiecku i po rosyjsku musieli.
2: Czerwone Koreale zagram po czesku. O, mam pomysł. Fajnie, fajnie. Ale dzisiaj będzie Lady. Utwór z 2000 roku, ale tak naprawdę sample 1982. W ogóle sampling, czyli wykorzystywanie fragmentów piosenek w innych jest teraz czymś bardzo popularnym. Jak się okazuje, było od lat.
1: A to nie jest kradzież?
2: Nie, nie jest kradzież pod warunkiem, że podpiszesz i zapłacisz za granie. Podzielisz się dochodami. Jak się podzielisz, dogadasz, to żadna to kradzież, a wręcz nawet, jak się okazuje, błogosławieństwo. Bo piosenka, o której dzisiaj mówimy, czyli Lady, zawiera sample utworu Soup for One grupy Chic z 82 roku. Posłuchajcie. I ten utwór w pierwszej wersji kompletnie nie był popularny w Ameryce. On tak sobie trochę przepadł. Dotarł
1: zaledwie
2: do...
1: mówisz, znam to.
2: 80. miejsce Billboardu wtedy w 82. Ale Modjo, czyli dwóch chłopaków z Francji, Romain i Jan, wykorzystali sample. Poznali się w szkole w Paryżu. Kiedy podpisywali kontrakt płytowy, nie mieli nawet nazwy zespołu i to Lady było dopiero trzecią albo czwartą piosenką, którą wspólnie napisali. No i ten właśnie, te fragment, te sample wykorzystali tak zupełnie niepozornie, szukając jakiegoś ciekawego dźwięku. Zapętli Lili go, przyspieszyli, przepuścili przez filtry, no i to dało taki typowy, encyklopedyczny przykład francuskiego dotyku. To się nazywa French Touch, czyli zrobienie z starego funku disco, potraktowanie go samplerem, elektroniką, ale tak, żeby nadal czuć było ciepło tych żywych instrumentów, jednocześnie z dobrym tanecznym uderzeniem, tak na przykład

0: Daft Punk swoją karierę na tym opierali. No i Lady brzmi jak piosenka z jakąś rozbudowaną historią bardzo, ale niestety nie. Tutaj jest prosta sprawa. Noc, spotkanie, zauroczenie, piątek wieczorem, poczucie, że właśnie dzieje się coś ciekawego. Sami państwo to
1: taka
0: znają.
1: Taka mało wychowawcza ta piosenka.
0: Bardzo
1: jest.
0: Mało wychowawcza, ale jest piątek wieczorem, więc ja odsyłam. Numer jeden w tak wielu krajach, że jakbym wymieniał teraz, to wymieniałbym i wymieniał, ale z najważniejszych rynków to oczywiście wysoka pozycja Wielkiej Brytanii. Dwa tygodnie pierwszego miejsca, wtedy to było coś.
2: A Stany?
0: Ósme miejsce w Stanach Zjednoczonych, ale co innego tu jest rekordowe, bo ta piosenka jest jedną z dwóch najczęściej odtwarzanych piosenek w historii w stacjach radiowych. Ktoś
1: nie
0: dokładnie...
1: Imagine Johna Lennona?
0: Nie, absolutnie nie. Jest to
1: nie
0: Lady.
1: Beatles, nie, jakieś tam sierżant Pieprz? Nie.
0: Nie, coś tam. No, wtedy nie było aż tylu stacji radiowych, więc może dlatego. Tylko między 96 a 2006 rokiem nowojorska stacja KTU emitowała to 2900 razy. Sama jedna stacja nowojorska. I teraz ktoś to przeliczył dokładnie. Przeliczyli to Brytyjczycy. Według Music Week, brytyjskiego Airplayu, ta piosenka trafiła w sumie do 4,5 miliarda ludzi na świecie. Co druga osoba na świecie słuchała tej piosenki, więc dołączają państwo do tej grupy teraz właśnie. Chciałbym to przypomnieć, bo to jest taki przebój, jaki się już nie zdarzają. Gramy Lady.

0: To inny skończy zaraz.
1: Nic będę robić, a robić nic to znaczy nic nie robić. Piosenka pani Kasi Klich, która podobno po wielu latach wraca z nową płytą.
0: To jest po prostu zawodowy hymn nic nie robienia. Kasia Klich, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: Posprzątałam, odkurzyłam, wypolerowałam, wyczyściłam. Co tam dalej jeszcze było w ramach tego nic nie robienia?
2: Wszystko. Wyprałam, rozwiesiłam, odkurzyłam, zacerowałam, wyprasowałam.
0: Upiekłam.
2: I się załamałam. Tak, upiekłam też.
0: Tak.
1: I się załamałam tym, że tak naprawdę, to tak w ogóle nie odpoczęłam.
2: No, żeby odpocząć, to się trzeba najpierw narobić. No. Tak odpocząć od odpoczynku, chociaż może są tacy, którzy są zmęczeni odpoczywaniem wiecznym. No ja do nich nie należę.
0: I to jest twój tekst, to nie jest czyjś tam tekst wzięty od kogoś innego, tylko to jest własnoręcznie napisane, rozumiem, z życia.
2: Ja sobie piszę teksty sama, jestem bezwzględnie inteligentna, umiem w to.
1: A w odpoczywanie potrafisz? Nie, mówiłaś na
2: średnio.
1: Samym początku.
2: No właśnie. No właśnie średnio. Ja zauważyłam ostatnio, że nie umiem tak robić zupełnie nic, bo nawet jak chcę poleżeć i popachnieć, to albo w ten telefon zerknę, albo coś i trochę nie umiem się tak zupełnie wyciszyć.
1: Ale no właśnie, bo przecież są prace nad nową płytą, bo tutaj...
0: A ta nowa płyta kiedy?
1: Właśnie.
2: 23 października, drodzy państwo.
0: To już na dniach.
1: Etap zakończony.
2: No bo już 3 single były przecież wspaniałe.
0: No, tak, ale teraz czas na całość. To zapraszamy od razu do nas i będzie bardzo chętnie porozmawiamy.
2: Och, z przyjemnością.
0: Bo nie wiem, czy państwo zwrócili na to uwagę, ale Kasia Klich jest mistrzynią robienia takich hymnów, które potem przechodzą do historii, bo to nic nie robienie nie było na zamienięcie na lepszy model. To było razem wtedy w jednym pakiecie prawie, że.
2: W jednym pakiecie, tak.
0: To był jeden pakiet.
1: I dwa takie hity, które zostają w głowie. No właśnie, ale słuchajcie, tak na koniec tej naszej audycji, to co robić, żeby nic nie robić?
0: Leżeć
1: i jak
0: pachnieć.
1: Robić, żeby nic nie robić?
0: Wydajesz płytę, a potem już za X lecą i to leci samo,
1: prawda? Dobra, a koncerty?
2: Za X.
0: Taki żarcik branżowy.
2: To bym musiała zrobić takie piosenki, żeby pasowały między reklamę maści na ból istnienia i parówek. To może wtedy i jeszcze bym pokazała wdzięki na Instagramie, a mam 53 lata, to już może nie.
0: Kasiu, wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy. Twoja piosenka staje się hymnem dnia, nie tylko dzisiejszym u nas w radiowej jedynce.
2: I niech to trwa.
0: Czyli nic nie robię po prostu. Posprzątałam, odkurzyłam, wypolerowałam, wyczyściłam, podłączyłam, pościeliłam, przyszłam, zacerowałam, wyprasowałam, poukładałam. To powie jak nasza Sława Bieńczycka, ona jutro w Augustowie będzie, wszystko szybko musimy powiedzieć. A to już jutro, od 9.
1: Tak, a teraz ta wersja, o której wspomniał Romek i Kasia.
0: I bierzecie z niej przykład. Słuchacie, rzucacie sobie w głowę, zapisujecie do kajecika i potem powtarzacie we własnym życiu na co dzień. Dziękujemy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
3: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
4: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
1: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z grupy Orlen. Marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska. Jedynka. Program Pierwszy Polskiego Radia. WOK Polska. Harper's Bazaar. Film Web. Zwierciadło. Interia.
11: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Michał Sikorski.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
13: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach.

0: pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
9: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi? Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Radio Kierowców.
12: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na S6 na Pomorzu między węzłami Redzikowo i Damnica w pobliżu Budy doszło do awarii samochodu ciężarowego i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Do tej kolizji doszło na 22 kilometrze, a utrudnienia powinny już dobiegać końca, ale na razie nie mamy informacji o odblokowaniu trasy. S5 między węzłami Czempiń i Kościan Północ w Wielkopolsce. Tu sytuacja nie zmieniła się w ciągu ostatniej godziny. To oznacza, że w pobliżu Piotrowa I po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym droga jest nadal całkowicie zablokowana w kierunku Wrocławia. Na 3 kilometrze objazd prowadzi węzłem Czempiń w kierunku Głuchowa. Dobre informacje z S8 z Łódzkiego między węzłami Złoczew i Sieradz Południe w pobliżu Dąbrówki. Na 166 kilometrze odblokowano przejazd w kierunku i Wrocławia i Warszawy. Jezdnia w kierunku Warszawy była całkowicie zablokowana po zderzeniu 2 samochodów ciężarowych. Dodatkowo było zwężenie w kierunku Wrocławia i teraz informacja od służb potwierdzona, że trasa jest już przejezdna w obu kierunkach. Dobre informacje także z drogi krajowej nr 28 z Podkarpacia. Na trasie Krosno-Sanok nie ma już utrudnień w pobliżu Rymanowa. Tam wcześniej zderzyło się 5 samochodów osobowych, wskutek czego 2 osoby zostały ranne. Droga była zamknięta na 248 kilometrze. I na koniec jeszcze jedna dobra informacja. Tym razem z województwa zachodniopomorskiego, z krajowej 20, która jest odblokowana na trasie Złocieniec-Drawsko-Pomorskie w pobliżu Suliszewa. To oznacza, że na 72 kilometrze kierowcy mogą jechać już bez utrudnień, a wcześniej doszło tam do zderzenia 2 samochodów osobowych.
13: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12. A po sygnale już od razu Kraków i Hejnał z Wieży Mariackiej.

Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po 12:00, Katarzyna Senyk, zapraszam na aktualności jedynki. Nożownik z Jarosławia usłyszy zarzuty. Przemyska prokuratura czeka tylko na możliwość przesłuchania podejrzanego o brutalny atak w opactwie sióstr benedyktynek. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie

0: odpowiedzialności. One jakby uzasadniają motyw jego działania, który nie powinien być okolicznością łagodzącą.
1: Jeśli dziś nie uda się przedstawić zatrzymanemu zarzutów, prokuratura złoży wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie Ihora M. Więcej o tym już za chwilę w magazynie W Samo Południe. Współpraca obecnej rzeczniczki praw dziecka z Ministerstwem Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry rzutuje na jej wizerunek. Tak poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski skomentował w Polskim Radiu 24 doniesienia Wirtualnej Polski. Według WP Monika Horna-Cieślak miała przygotowywać projekty dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Zapytany o jej ewentualną dymisję, poseł Piątkowski powiedział, że należy działać racjonalnie.
2: Zapoznamy się z tą sprawą, zanim podejmiemy taką decyzję. Sam fakt, że pani współpracowała jakiś czas temu z panem Ziobrą, oczywiście tu rzutuje, bo świadczy o jej politycznym zaangażowaniu, ale chcielibyśmy poznać szczegóły całej sprawy.
1: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości podległy Zbigniewowi Ziobrze za czasów PiS płacił Monice Hornej-Cieślak, informuje o tym WP. Według doniesień obecna rzeczniczka praw dziecka przez 7 lat pobierała z Instytutu wynagrodzenie, a wśród przygotowanych przez nią przepisów była tak zwana ustawa Kamilka. Horna-Cieślak twierdzi, że nie pobierała wynagrodzenia za tę ustawę, a za inne zlecenia. Odnosząc się do artykułu Wirtualnej Polski w mediach społecznościowych podkreśliła, że dzięki jej współpracy z Instytutem przygotowała 6 aktów prawnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w Polsce i wszystkie weszły w życie. Szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski spotkał się w Nowym Jorku z szefem MSZ-u Iranu, Abbasem Araghchim. Polskie MSZ poinformowało, że rozmowa ministrów dotyczyła m.in. bieżącej sytuacji międzynarodowej w regionie i perspektyw jej rozwoju. Jak poinformowano we wpisie, Araghchi podczas spotkania z Sikorskim przedstawił stanowisko Iranu w sprawie wydarzeń w regionie Azji Zachodniej i miał także wyrazić zaniepokojenie przedłużającym się konfliktem na Ukrainie. Radosław Sikorski od poniedziałku przebywa w Nowym Jorku w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W centrum i na południu możliwe przejaśnienia, w pozostałych regionach chmury i przelotne opady deszczu. Na termometrach od 10 stopni na Podhalu, około 13 m.in. na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, do 16 w Zatoce Gdańskiej. Wiatr na ogół umiarkowany, a na warszawskich barometrach 1006 hektopaskali.
3: Klimat.
1: Prawie 1/3 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca, 20%. Według prognoz między 19 a 21 zalecane będzie oszczędzanie energii elektrycznej. Na południowym wschodzie kraju jakość powietrza jest dobra, w pozostałej części kraju bardzo dobra.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: 9 po 12.
3: W samo południe.
4: Prokuratura przygotowała zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Służby wzmacniają tymczasem patrole na miejscu, obawiają się eskalacji nastrojów antyukraińskich.
5: Żeby ta sprawa nie stała się paliwem dla tych, którzy chcą siać nienawiść między Polakami i Ukraińcami.
4: Oczy politycznych komentatorów zwrócone na Kraków. W niedzielę mieszkańcy wybiorą tam nowego prezydenta. Poprzedniego odwołali.
6: Robię swoje, rozmawiam z mieszkańcami, przekonuję.
7: By skończyć z takim ciamcia, ramcia i brakiem wizji.
4: Kolejny wyciek danych. Poufne informacje 5 milionów Polaków znalazły się w nieuprawnionych rękach.
8: Sprawcy twierdzą, że posiadają zdjęcia tak zwane prywatne, czyli przedstawiające pacjentów w jakichś sytuacjach, które nie chcieliby pewnie, żeby były publicznie dostępne.
4: Karol Surówka, to jest W Samo Południe. Prokuratura jest gotowa, by przedstawić zarzuty Ihorowi M., 31-latkowi, który wczoraj zaatakował nożem osoby przebywające w opactwie w Jarosławiu. Obywatel Ukrainy zabił jedną osobę i 4 poważnie ranił. Ofiarą śmiertelną jest duchowny, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, kapłan archidiecezji przemyskiej związany z jarosławskim opactwem. Grzegorz Krakowski zbiera dla nas informacje w tej sprawie. Dzień dobry. Na początek zapytam o osoby ranne w tym ataku. Czy

0: Wiemy, w jakim są stanie.
1: Najnowsze informacje w tej sprawie przekazała dziś prokuratura. Wiemy, że jedna z rannych osób, ksiądz, już wczoraj wrócił ze szpitala do klasztoru. Ogólnie, co bardzo ważne, jak poinformowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu, życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Pokrzywdzeni są w stanie stabilnym. W tej chwili ich życiu nic nie zagraża. Miejmy nadzieję, że ten stan nie ulegnie zmianie.
1: Przypomnijmy, nożownik zaatakował w sumie 5 osób. Według świadków zachowywał się agresywnie, jednak po przyjeździe policji nie stawiał oporu.
0: Śledczy na razie nie informują o możliwych motywach sprawcy.
1: Tak, na razie jest za wcześnie na tego typu ustalenia. Ihor M. nie został jeszcze, powiem, nawet przesłuchany. Jak poinformowali dziś przedstawiciele prokuratury, nie wiadomo też, czy dziś jeszcze do tego dojdzie. Chodzi o stan podejrzanego, który jest obecnie hospitalizowany.
2: Wymaga opieki medycznej, pozostaje pod opieką lekarską. Mówimy o aspektach i psychicznych, i fizycznych. Jeżeli chodzi o jego stan fizyczny, on został zaopatrzony też tutaj medycznie, bo odniósł owszem także obrażenia, ale przede wszystkim nam tutaj chodzi o tą sferę psychiczną.
1: Śledczy mają jednak przygotowane zarzuty. Jeśli do przesłuchania nie dojdzie, skierowany do sądu zostanie wniosek o aresztowanie.
2: Są to zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała.
1: Odpowiadając na twoje pytanie, Karolu, na razie wiadomo tylko tyle, w jaki sposób Ihor M. dostał się do Jarosławia. Tak o tych okolicznościach mówiła Bożena Harasz-Wołoszyn z przemyskiej prokuratury.
3: W nocy 23 września wjechał do Polski przez przejście drogowe w Świecku z terenu Niemiec, udając się na przejście drogowe Korczowej, gdzie chciał wjechać na teren Ukrainy. Nie wjechał dlatego, że jego pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Z tej Korczowej został przewieziony samochodem prywatnym przez inne osoby na teren Jarosławia. Jednak nie wiemy jeszcze, czy został wysadzony bezpośrednio na terenie opactwa w jego okolicach, czy też w innym rejonie miasta.
1: Po godzinie 9:00 Ihor M. wszedł na teren jarosławskiego opactwa do klasztornej kuchni. Miał tam prosić o szklankę wody, a w pewnym momencie zabrał z tej kuchni nóż i zaczął atakować osoby, które się tam znajdowały. Motywy ataku będą wyjaśniane. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział w TVP Info, że w celu wyjaśnienia sprawy konieczna będzie współpraca ze służbami zagranicznymi.
4: Trzeba współpracować ze służbami ukraińskimi, jestem pewien tej współpracy, i niemieckimi, i dojść do motywów, ale przede wszystkim dbać o to, żeby ta sprawa nie stała się paliwem dla tych, którzy chcą siać nienawiść między Polakami i Ukraińcami.
0: Lokalne władze zdecydowały tymczasem o wysłaniu dodatkowych sił policji do Jarosławia i w okolicznych miejscowościach.
1: Tak, poinformowała o tym wczoraj wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Jak podkreśliła, najważniejszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób, które przebywają w Jarosławiu oraz w tej części województwa. Dodała też, że osoby, które były świadkami zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną. Z kolei burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz przekazał, że w mieście do końca tygodnia zostanie wprowadzona żałoba. W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też będzie prośba do mieszkańców, żeby te decyzje uszanować.
0: Grzegorz Krakowski, bardzo dziękuję.
5: Polskie Radio. Jedynka.
0: Kościół reaguje tymczasem na falę antyukraińskich wpisów, które pojawiły się po ataku w Jarosławiu. Niechęć do imigrantów czy uchodźców połączona z agresją nie jest postawą chrześcijańską, podkreśla Episkopat Polski. Apel ten zbiega się oczywiście z wydarzeniami w jarosławskim opactwie. Na konferencji Episkopatu był Michał Fabisiak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Jaka jest reakcja Kościoła?
6: Kościół obawia się oczywiście, że ta sprawa spotęguje nienawiść do Ukraińców. Jak mówił biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw właśnie migrantów i uchodźców, w tej sytuacji Kościół apeluje do sumień katolików, że taka odpowiedź jest niewłaściwa.
7: Nie do pogodzenia nie tylko z Ewangelią, ale również nie do pogodzenia z jakimkolwiek traktowaniem siebie, ludzi nawzajem. To godzi w godność człowieka, w poczucie sprawiedliwości. To nie jest sprawiedliwość, wylewanie nienawiści teraz do wszystkich Ukraińców. Jest nadużyciem i to jest skandalem, wręcz wydaje mi się kryminalnym przestępstwem.
6: Przypomnę, że już wczoraj pojawiły się podobne apele ze strony duchownych. Zarówno prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, jak i przewodniczący konferencji episkopatu arcybiskup biskup Tadeusz Wojda właśnie takie apele wystosowali do wiernych. Prymas Polski zaapelował, aby ten przestępczy akt konkretnego człowieka nie zrodził w naszych sercach nienawiści i niechęci wobec Ukraińców. Bądźmy za siebie nawzajem odpowiedzialni, bądźmy solidarni i budujmy jedność

0: bo jest ona szczególnie potrzebna właśnie tam, gdzie dzieje się zło i niesprawiedliwość, zaapelował Wojciech Polak. Kościół, jak mówił dziś rzecznik Konferencji Episkopatu, ksiądz Leszek Gęsiak, modli się zarówno za ofiary, jak i sprawcę tragedii w Jarosławiu.
1: Za tych, którzy ucierpieli wczoraj, zwłaszcza ze zmarłego świętej pamięci księdza Stanisława, także za wszystkich rannych, ich rodziny, a także za osobę, która dokonała tego dramatycznego czynu. O jego nawrócenie modlili się zarówno przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda, jak i metropolita Przemyski, na terenie której doszło do tego wydarzenia, arcybiskup Adam Szal.
0: W najbliższą niedzielę w kościele obchodzony jest 112 dzień migranta i uchodźcy. Kościół dostrzega to, że w Polsce rosną obecnie nastroje antyukraińskie i w związku z tym kieruje swój apel do wiernych, przypominając, że nienawiść i agresja skierowana wobec jakiejkolwiek grupy etnicznej jest, jak mówił biskup Krzysztof Zadarko, postawą niegodną katolika czy szerzej chrześcijanina.
2: Chcemy odpowiedzieć w tym komunikacie, tak nie wolno. Żadna agresja, żadna niechęć do kogokolwiek z tej racji, że ktoś jest innego wyznania, innej rasy, z innego kraju, pochodzi z Ukrainy, z Niemiec czy z jakiegokolwiek innego kraju. Ta niechęć połączona z agresją jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. Nie może mieć miejsca ani w ustach, ani w czynie katolika.
0: Kościół przypomina więc o obowiązkach, jakie wierni mają wobec uchodźców czy migrantów, ale zaznacza też, że migranci i uchodźcy też mają pewne obowiązki wobec państwa, do którego przyjeżdżają, powinni więc przestrzegać prawa, uczyć się języka czy poznawać kulturę kraju przyjmującego. Krótko mówiąc, integrować się, a zadaniem państwa jest, jak mówią księża, jest umożliwienie im tej integracji.
3: Konferencję Episkopatu Polski śledził nasz reporter Michał Fabisiak. Bardzo dziękuję za te informacje.
4: Rozmowa dnia.
3: Z nami połączona jest dr Dota Szymborska, socjolożka Uniwersytet WSB Emerito. Dzień dobry pani doktor.
5: Dzień dobry panie redaktorze.
3: Ten apel episkopatu, żeby nie ulegać nastrojom nienawiści, czy on coś może zmienić?
5: Po pierwsze, straszne jest to, że musieliśmy tego apelu wysłuchiwać, że taka tragedia miała miejsce. I jeżeli można użyć słowa, że cieszy mnie, ale może po prostu z taką ulgą przyjęłam takie zachowanie Kościoła i hierarchów nawołujących do z jednej strony właśnie zachowania spokoju i braku eskalacji. To, co troszeczkę, no nie tyle mnie martwi, ale zastanawia, a jednocześnie pokrywa się z tym, co przygotowując się do rozmowy zerknęłam jeszcze do badań CBOS-u, to jest to, że tak, zgadzamy się i przyjmujemy migrantów, ale zaczynamy coraz bardziej jako społeczeństwo dyktować warunki, na których te osoby mogą przebywać u nas w kraju. Rzeczywiście ta zmiana nastrojów jest bardzo smutna. I nie można wskazać, że wynika z takiego jakiegoś czy jednorazowego czynu, czy też dezinformacji. Tych aspektów jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Zaczęło się od naprawdę takiego skoku sympatii dla Ukraińców. Mówię tutaj Ukrainek przy rozpoczęciu wojny. Badania CBOS-u w 2022 roku pokazywały, że ponad 90% Polaków i Polek opowiadało się za przyjmowaniem uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, a tylko 3% było temu przeciwnych, o ile dobrze pamiętam liczby. Ale teraz w lipcu 2026, czyli mówimy o stosunkowo nowych badaniach, zaledwie 40 kilka procent było za przyjmowaniem uchodźców, a ponad 50, czyli przekroczyliśmy niestety tą barierę, było przeciwko.
3: A jak teraz to zdarzenie w Jarosławiu może przyczynić się do odwracania tego trendu? Czy takie pojedyncze zdarzenie może jeszcze przyspieszyć tę zmianę nastrojów?
5: Oczywiście, to też jeszcze musimy zdawać sobie sprawę, że co teraz ma miejsce, a mianowicie wojna hybrydowa, dezinformacja i eskalacja konfliktów przez nieprzyjazne nam środowisko, może rzeczywiście być takim bardzo wykorzystywanym faktem. To niewątpliwie była straszna tragedia i

0: I no właśnie, nie chcę być taka zimna statystycznie, mówiąc, że to mógł popełnić każdy obywatel czy obywatelka. To się już zdarzyło i teraz właśnie stąd, tak jak podkreślałam, że cieszy mnie głos Kościoła, znaczy cieszy. No
1: a
0: po
1: jakie
0: prostu
1: głosy jeszcze
0: pokazuje...
1: powinny się pojawić i mogą się pojawić? Mamy głos ze strony episkopatu. Co, jaki przekaz może popłynąć ze strony lokalnych władz, ze strony polityków w Warszawie?
0: Myślę, że jasna polityka wobec migrantów może być takim rozwiązaniem, które zahamuje ten spadek poparcia, bo proszę wziąć pod uwagę, że w tych badaniach CBOS-u i innych solidnie przeprowadzonych socjologicznie badań czy raportów, wynikają takie bardzo ambiwalentne stosunki. To znaczy się Polacy i Polki potrafią być zmęczeni migrantami tutaj w Polsce, ale jednocześnie bardzo lubić ich poza granicami. To jest bardzo złożony proces. Co... Tak, jeżeli miałabym jednym słowem albo właściwie zdaniem panu redaktorowi odpowiedzieć, co można zrobić, myślę, że można po prostu przedstawić w ogóle społeczeństwu Polakom i Polkom jasne zasady przyjmowania, wspierania, takie, żeby zwykły obywatel czy obywatelka wiedzieli, co robi państwo, wiedzieli, jakie to są koszty dla budżetu i po prostu była to transparentna polityka, bo wiadomo, że nie ma czegoś gorszego niż niedomówienia i właśnie wtedy to jest idealny grunt na dezinformację.
1: Może pojawić się coś więcej niż niedomówienia. Jeszcze krótko zapytam na koniec. To będzie rok wyborczy. Ten temat będzie wracał i będzie umyślnie podnoszony przez bardzo wielu polityków.
0: Niewątpliwie tak. To jest coś, na czym można, mówiąc bardzo kolokwialnie, ugrać bardzo wiele głosów, ale wierzę, że takie sytuacje będą jak najmniej wykorzystywane w tej kampanii politycznej. Ja oczywiście jestem idealistką, marzę o kampanii opartej na argumenty, na plany dla Polski i dla naszego społeczeństwa, a nie na granie na emocjach. Ale myślę, że niestety z tym też możemy się zderzyć. Ale to, co jest ważne, to tak naprawdę każdy z nas decyduje o tym, jaki to będzie miało wpływ. Jeżeli nie jesteśmy podatni na właśnie granie na naszych emocjach, albo przynajmniej w ogóle zastanawiamy się chwilę nad sytuacją Polski obecnie w Europie, to myślę, że wtedy takie straszne sytuacje, zbrodnie nie będą właśnie eskalowały tych negatywnych obecnie niestety nastrojów.
1: Doktor Dota Szymborska, socjolożka, Uniwersytet WSB Merito. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Zostajemy przy polityce. Lokalne wybory, które śledzi cały kraj. W Krakowie kampania na ostatniej prostej. Godziny pozostały siedmiorgu kandydatom i kandydatkom na prezydenta miasta do przekonania wyborców. Poprzedni prezydent, przypomnę, został odwołany na drodze referendum. Na ostatniej prostej w kampanię zaangażowali się najważniejsi politycy, którzy przyjechali pod Wawel wspierać swoich kandydatów. O tym, jak wyglądają ostatnie godziny kampanii, z Krakowa Paweł Pawlica.
2: Niemal wszyscy kandydaci zdecydowali się na taki sam zabieg, czyli rajd po Krakowie od wczesnego poranka i spotkania z mieszkańcami we wszystkich 18 dzielnicach miasta. Ostatni tydzień kampanii upłynął nie tylko na bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami, ale też na debatach. Tutaj dominowały dyskusje m.in. o strefie czystego transportu czy zadłużeniu miasta. Wczoraj wieczorem w Nowej Hucie senator Monikę Piątkowską, popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL, wspierał w czasie spotkania z wyborcami premier Donald Tusk, który także odnosił się do odwołania poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, przypomnijmy, polityka Koalicji Obywatelskiej.
3: Wiecie, ja nie jestem hipokrytą, ja dobrze wiem, jaki jest punkt startu Moniki Piątkowskiej. Po referendum i po tej politycznej porażce poprzedniego prezydenta. Głęboko wierzę w Monikę, ale decyzja należy do mieszkańców Krakowa.
4: Mieszkańcy naszego miasta chcą ewolucyjnych zmian. Chcemy spokoju, stabilności.
2: Z kolei kandydatkę Lewicy, posłankę Darię Gosek-Popiołek, wspierał w tym tygodniu m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
5: Szanujemy ludzi, którzy tu mieszkają. I dlatego wspieram pełnym sercem, pełnym słowem, pełnym rozumem Darię Gosek-Popiołek.
6: Będę tam, gdzie jest miasto, czyli przy mieszkańcach.
2: Do Krakowa nie przyjechałem.

0: Jechali czołowi działacze Prawa i Sprawiedliwości. Na początku kampanii, jeszcze przed rozłamem, wpisy Michała Drewnickiego, kandydata tej partii, wskazywał Przemysław Czarnek. Michał Drewnicki, miejski radny, liczy na wsparcie nie tylko wyborców PiS, ale też szerszego elektoratu. Chodzi między innymi o wyborców Konfederacji, po tym jak kandydat tej partii, Bartosz Boheńczak, nie zebrał 3000 podpisów poparcia.
1: Ja mam wizję, ja mam plan, ja mam ambicje. A z drugiej strony to jest Kraków bliski ludziom, szanowni państwo, gdzie nie turyści rządzą w Krakowie, ale mieszkańcy.
0: Z kolei kandydatkę partii Razem, Aleksandrę Owcę, od kilku dni w kampanii wspierają posłowie tej partii. Marcelina Zawisza, Adrian Zandberg czy Maciej Konieczny.
2: Jeżeli raz na zawsze chcecie skończyć z kolesiostwem, z koryciarstwem w Krakowie, wybierzcie na prezydentkę Aleksandrę Owcę.
3: Zasługujemy na więcej niż politycy, którzy pchają się do koryta tylko po to, żeby zarobić sobie pieniądze kosztem majątku publicznego.
0: Łukasza Gibałę wsparł Jan Hoffman, inicjator zwołania referendum w Krakowie, który zrezygnował ze startu w wyborach i przekazał liderowi sondaży swoje poparcie.
4: Wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
5: Bardzo panu mecenasowi dziękuję.
0: O północy w Krakowie zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Głosowanie rozpocznie się w niedzielę o 7 rano, a zakończy o 21. Uprawnionych do głosowania jest ponad 500 000 mieszkańców.
6: O czym z Krakowa informował Paweł Pawlica, a w poniedziałek podsumujemy oczywiście w sygnałach dnia te wybory.
7: Program pierwszy Polskiego Radia.
6: Ale na razie zmieniamy temat. Kolejny wielki wyciek danych medycznych. Według Ministerstwa Cyfryzacji hakerzy przyjęli wrażliwe informacje 5 milionów Polaków. Luka bezpieczeństwa pojawiła się w prywatnej firmie Kubusoft. Wyciek ten przychodzi zaledwie kilka tygodni po kradzieży danych z innego prywatnego serwisu medycznego MyDoctor. Wtedy hakerom udało się zdobyć dane, uwaga, 19 milionów obywateli. Anna Zakrzewska zbiera informacje o tym najnowszym wycieku. Dzień dobry. Co wiemy na ten moment?
8: Wiemy, że to ci sami hakerzy, którzy w sierpniu wykradli dane, o których mówisz. Wtedy to były dane m.in. o lekach czy receptach z portalu MyDoctor. Jak informuje portal Zaufana Trzecia Strona, tym razem wykradziono kompletną bazę danych prowadzoną od początku działalności firmy Kubusoft, która prowadzi aplikację medyc.pl, z której, jak mówi redaktor naczelny portalu Adam Hertle, korzystają przychodnie i lekarze.
9: Dodają także do tego, że posiadają zdjęcia tak zwane prywatne, czyli przedstawiające pacjentów w jakichś sytuacjach, które nie chcieliby pewnie, żeby były publicznie dostępne, w ilości około 8 milionów. Nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, natomiast chciałbym zauważyć, że do tej pory wszystkie twierdzenia sprawców tego incydentu na przestrzeni ostatniego ponad miesiąca były prawdziwe, czy też nie udało nam się obalić ich rzetelności.
8: I jak dodaje, tego typu wycieki zdarzają się niestety regularnie.
9: Dane wszystkich praktycznie Polaków, którzy używają internetu, krążą już w sieci od dawna. Do tej pory po prostu o tym rzadko słyszeliśmy. Teraz te dwa incydenty pozwalają nam to nagłośnić i uświadomić. Ale prawda jest taka, że te dane są wykradzione, będą wykradzione i nigdy już ich z rąk złodziei nie usuniemy.
8: Teraz sprawę wycieku danych bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, ale pojawia się pytanie, dlaczego państwo nas przed tym nie zabezpiecza? Czy to jest tak, że nie ma do tego odpowiednich narzędzi, które nadążają za hakerami? O to pytałam Oskara Klimczuka, redaktora Cyber Defense 24.
10: Nie jesteśmy w stanie postawić policjanta na każdym skrzyżowaniu. Tak samo nie jesteśmy w stanie postawić tak zwanego cyberstrażnika przy każdym komputerze. Jeżeli chodzi o działania państwa, mamy na przykład różne CSIRT-y poziomu krajowego, czyli organizacje, które zajmują się obsługą incydentów, lecz sama świadomość tego, jak wygląda dany system, jakie ma zabezpieczenia, często ogranicza się tylko do danej organizacji i ciężko będzie moim osobistym zdaniem to zmienić, ponieważ tak jak ktoś nie zna układu naszego domu, tak ktoś może z zewnątrz nie wiedzieć, jak wygląda to nasze IT w praktyce.
8: Ministerstwo Cyfryzacji w odpowiedzi na ataki na podmioty medyczne przekazało, że wraz z Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, CSIRT, opracowało specjalne zalecenia bezpieczeństwa dla dostawców oprogramowania w ochronie zdrowia.
6: Aniu, jest strona internetowa, na której można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły, bezpieczne dane gov.pl. Dla ciekawostki naszym słuchaczom powiemy, że i Ania, i ja sprawdziliśmy.
8: Tak.
6: I dane wynik zarówno Ani, jak i moje wyciekły.
8: Dokładnie tak.

0: tym poprzednim wycieku.
1: Akurat ty, Karolu, sprawdzałeś wcześniej.
0: Tak
1: ja
0: jest.
1: Muszę przyznać, że zrobiłam to 10 minut temu, przygotowując się do programu, bo chciałam wytłumaczyć państwu, jak w prosty sposób to zrobić. Ja już któryś raz wchodziłam na tę stronę i muszę przyznać, że zawsze paliło się zielone światełko. Tym
0: Czyli,
1: razem
0: nie wyciekły.
1: Tym razem na czerwono. Okazało się, że mój PESEL wyciekł. Ja na szczęście ten PESEL mam zastrzeżony, więc tych obaw jest nieco mniej, ale osoby, które tego PESEL-u zastrzeżonego nie mają, powinny martwić się bardziej, dlatego tym bardziej po raz kolejny zachęcamy do tego, żeby w prosty sposób przez M-Obywatela ten PESEL zastrzec lub jeśli nie mamy M-Obywatela, wystarczy udać się do urzędu. Ale warto też podkreślić, że szczegółowe informacje o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, tego na Bezpieczne Dane GOV nie znajdziemy. Takich informacji może udzielić wyłącznie ich administrator, czyli na przykład nasza przychodnia, z której usług korzystaliśmy. Warto także włączyć dwuetapową weryfikację na wszystkich portalach, z których na co dzień korzystamy. No i ze wzmożoną czujnością podchodzić do maili i różnych telefonów, które dostajemy.
0: Anna Zakrzewska, bardzo dziękuję. Powitanie z wielką pompą, ale efekty spotkania nie robią już takiego wrażenia. Dobiega końca wizyta prezydenta Chin Xi Jinpinga w USA. Podczas wspólnej kolacji z Donaldem Trumpem chiński przywódca podkreślił, że w wielu kwestiach udało się osiągnąć wzajemne zrozumienie. Magdalena Skajewska obserwuje tę wizytę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To brzmi dobrze, ale w języku dyplomacji to oznacza chyba jednak coś innego.
2: Wiesz, jak obserwuję tę wizytę i słucham wypowiedzi obu przywódców, to myślę sobie, jak dużo można powiedzieć i jak
0: niczego
2: ładnie można powiedzieć, nic nie mówiąc, dokładnie, jak górnolotnych słów można użyć, które de facto nie mają większego przełożenia w tym, co naprawdę się stało. No ale taki czasem bywa język dyplomacji, którego przywódcy przynajmniej w publicznych wystąpieniach się bardzo trzymali. Zresztą posłuchajmy, co mówili Donald Trump i Xi Jinping.
3: Reprezentujemy różne systemy, ale więzi między naszymi narodami trwają i nigdy nie dogadywaliśmy się lepiej. Chciałbym wznieść toast za prezydenta Xi, panią Peng i za długą relację między Chinami a Ameryką, która przetrwała tysiące mil, setki lat i dała wszystkim naszym narodom przyszłość pełną harmonii, pokoju i sukcesu.
2: I a to już Xi Jinping, przywódca Chin.
3: Dzisiaj prezydent Trump i ja odbyliśmy szczerą i pogłębioną wymianę zdań, osiągając wspólne zrozumienie w wielu kwestiach. Wzbogaciło to istotę konstruktywnej i strategicznie stabilnej relacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi oraz zapewniło nowe strategiczne wytyczne dla naszych stosunków dwustronnych.
2: No tyle z oficjalnych oświadczeń. A co realnie wynika z tej wizyty? No wydaje się, że chodziło przede wszystkim o utrzymanie jakiejś stabilizacji w tych relacjach amerykańsko-chińskich. Niełatwych przecież. Dużo symboliki, ciepła atmosfera, powitanie i bankiet z wielką pompą. Ale tak jak powiedziałeś, ta lista nierozwiązanych problemów pozostaje długa. Najważniejszy konkretny rezultat dotyczy dalszego zawieszenia wojny handlowej, czy też wojny celnej między krajami. Oba kraje przedłużyły obowiązujący rozejm gospodarczy, czyli taką przerwę w ciosach celnych z obu stron, która oznacza także dalszy dostęp Amerykanów do chińskich metali ziem rzadkich. Ale mimo tej decyzji, którą podjęto zresztą zanim obaj przywódcy się spotkali, Waszyngton nadal uważa, że Pekin nie realizuje w pełni wcześniejszych zobowiązań i ogranicza eksport metali ziem rzadkich, czy też zakupy amerykańskiej soi. Drugi ważny temat, sztuczna inteligencja, także nie przyniósł konkretnego porozumienia. Donald Trump mówił, że AI będzie jednym z najważniejszych tematów, ale później obaj przywódcy zdecydowali, by pozostawić sprawy zasadniczo bez zmian. Jeszcze wyraźniej widać brak przełomu w kwestiach bezpieczeństwa. Nie doszło do porozumienia dotyczącego Tajwanu, ani rywalizacji militarnej na Indo-Pacyfiku. Xi Jinping wezwał co prawda Trumpa do zajęcia, jak to określił, właściwego stanowiska w sprawie Tajwanu, czyli sprzeciwu wobec jego niepodległości, ale jednocześnie Chiny zwiększają aktywność wojskową wokół Tajwanu oraz na Morzu Południowochińskim. Ciekawe jest to, że ta zasadnicza rozmowa w gabinecie owalnym miała trwać zaledwie, uwaga, 30 minut. Stosunkowo krótko to jest, jak na spotkanie przywódców dwóch największych rywali strategicznych Stanów Zjednoczonych i Chin, którzy tak naprawdę zdążyli dogadać się właściwie tylko co do tego, że tych relacji nie będą psuć. Ale jeśli ktoś usilnie poszukuje pozytywnych porozumień w tym spotkaniu, to jest takie jedno w sprawie dwóch pand, które z Chin trafią do Stanów Zjednoczonych. Ale jak skomentował jeden z ekspertów, pandy są urocze, ale Ameryka potrzebuje metali ziem rzadkich.
0: No ale jest to konkret. Dwie pandy przyjadą. Ja swoją drogą pisze sobie część z tych wypowiedzi. Szczera i pogłębiona wymiana zdań osiągająca zrozumienie w wielu kwestiach, jak

0: czegoś nie załatwię, to przytoczę sobie właśnie to zdanie. A po co to wszystko? Już krótko na koniec. To wielkie powitanie, ten przelot bombowców.
1: Niektórzy uważają, że ta oprawa tej wizyty, bardzo taka uroczysta, to był główny cel tej wizyty. Najważniejszym aspektem tych relacji może być nie tyle merytoryczna treść ustaleń, tudzież ich brak, co sama częstotliwość tych spotkań. A Scott Bessent, czyli sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, zauważył, że ten rok może być historyczny, gdyż przywódcy mogą spotkać się aż czterokrotnie. Kolejne dwa spotkania miałyby się odbyć w listopadzie podczas szczytu APEC w chińskim Shenzhen oraz miesiąc później na szczycie G20. Wiemy, że Trump wierzy i zawsze wierzył w siłę bezpośrednich relacji, licząc, że w takiej relacji może najwięcej osiągnąć, ale jak widać, w przypadku Xi Jinpinga wcale nie jest to proste.
0: Magdalena Skajewska, dziękuję bardzo. W programie W Samo Południe czas na nasz cykl Sprawdzam To. Rafał Roślik wyszukał wypowiedź do sprawdzenia.
2: Sprawdzam to.
3: Dwie zmiany w szkołach połączone w jedną teorię spiskową. Posłuchajmy, jak Krzysztof Woźniak, znany w internecie jako Ator, tłumaczy dwie obowiązujące od 1 września zmiany w edukacji, czyli zakaz używania telefonów komórkowych i nowa dieta uczniów.
4: Dlaczego polskie dzieci mają zakaz używania telefonów komórkowych w szkole? Między innymi dlatego, żeby nie mogły dokumentować tego, co mają jeść w ramach szkolnych obiadów.
3: Jest to teoria spiskowa. Wspólna data wejścia w życie przepisów nie dowodzi związku między nimi.
5: W rzeczywistości są to dwa zupełnie różne rozporządzenia, nawet z dwóch różnych ministerstw, a jedyną wspólną cechą jest to, że zaczęło obowiązywać 1 września bieżącego roku.
3: Mówi Tomasz Dziewiec, dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie.
5: Smartfonów w szkole nie używamy przede wszystkim dlatego, żeby umożliwić dzieciom i młodzieży harmonijny rozwój, przede wszystkim w sferze socjalnej, społecznej, ale też pozwolić im skupić się na tym, co w szkole istotne, czyli na nauce, zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a używanie tych gadżetów przede wszystkim przeszkadza.
3: Wokół obu zmian w szkołach powstało wiele teorii spiskowych. Zakaz telefonów miał być przygotowaniem dzieci do cyfrowej kontroli państwa, a nowa dieta między innymi miała być celowo promowana, aby osłabić ludzi i obniżyć ich płodność. Rafał Roślik, do usłyszenia.
0: Czy już zaczęli grzać? Tradycyjnie o tej porze roku to pytanie powraca w wielu polskich domach, a dyskusję wokół tego śledzi Kacper Lawiński.
6: Nie wiem, nie sprawdzałem.
7: Nie patrzył pan jeszcze?
6: Jeszcze nie patrzałem.
7: Powinny grzać?
6: No, powinny, od 21 mówili, że będą.
8: Tak, grzeją.
7: A za wcześnie? Nie trochę przypadkiem?
8: Nie. Bardzo dobrze, że już grzeją.
7: Czy już się przydaje?
8: O tak.
7: To się przydaje, czy za wcześnie jeszcze?
8: Nie, za wcześnie. Za wcześnie, zdecydowanie.
9: Ja akurat pod tym względem, wie pan, rzadko odkręcamy kaloryfery, więc to musi być poniżej zera i wówczas odkręcamy.
10: Jeszcze nie jest tak chłodno. Ja jeszcze nawet rozszczelniam sobie okno, jak śpię.
11: Na pewno pogoda.
7: To jest bardzo zimno na razie jeszcze, nie?
11: Nie, ale w nocy już ta temperatura spada do wartości poniżej 15 stopni Celsjusza. Marek Gąsiorowski, zastępca prezesa do spraw eksploatacji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogradów. Druga ważna sprawa dotyczy temperatury w mieszkaniach. No i trzeci element to taki już związany z subiektywnym odczuciem to tutaj mieszkańców, którzy co rok dzwonią do nas i pytają się, kiedy uruchamiamy sezon grzewczy. Telefony, które do mnie tutaj trafiają, to są telefony osób właśnie przeważnie w podeszłym wieku.
7: W państwa interesie jest, żeby jak najpóźniej zacząć ten sezon grzewczy?
11: Po linii finansowej odpowiedziałbym tak, warto byłoby ten sezon grzewczy uruchamiać w takim momencie, kiedy to już jest niezbędne. A sprawa bardzo ważna, którą musimy też brać pod uwagę, to jest aspekt finansowy. Ceny energii wzrosły w ostatnim czasie o ponad 30%.
12: Jednym ze sposobów jest na pewno godzenie się z trochę niższą temperaturą w domu.
13: Mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
12: I gdyby się porównać z latami 70., to mamy przynajmniej o 2 stopnie cieplej w Wielkopolsce niż teraz. Wpływ sezonu grzewczego na klimat to w dużej mierze zależy od nas. Jeżeli ograniczamy zużycie ciepła, jako końcowy użytkownik możemy to zrobić po prostu przez zakręcenie kaloryfera tam, gdzie jest niepotrzebny, albo przez obniżenie temperatury. No, trzeba trochę, że tak powiem, grubiej się w domu ubrać, ale wiemy, że nagroda będzie w postaci rachunku niższego.
0: Nie cieszą się na pewno na początek sezonu grzewczego mieszkańcy domów wykorzystujących węgiel.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Bo ceny robią swoje, o czym wie Błażej Prośniewski. Dzień dobry.
2: To prawda. Dzień dobry, ale to nie tylko kwestia cen, bo też pojawiły się w przestrzeni publicznej obawy o to, czy tego węgla po prostu nie zacznie brakować. Te informacje szczęśliwie zostały zdementowane między innymi przez ministra aktywów państwowych. Niemniej, choć węgla nie zabraknie, to będzie on faktycznie droższy. Obecnie za tonę trzeba zapłacić co najmniej 1400 zł, a w przypadku odmian premium to jest już nawet 2000. Aktualne ceny są średnio wyższe o około 20% w porównaniu do zeszłego roku. Szczęśliwie jest wciąż sporo taniej niż w apogeum kryzysu energetycznego z 2022 roku. Wtedy ceny węgla przekraczały nawet 3000 za tonę. A w tym kontekście też powraca dyskusja o tym, czy Polska powinna rezygnować z własnego wydobycia, bo już dziś go importujemy głównie z Kazachstanu. Jednocześnie węgiel w energetyce jest zastępowany przez gaz. Według szefa Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominika Kolorza to zły kierunek.
3: Brniemy w ślepy zaułek, budujemy bloki gazowe, gaz jest drogi, może za chwileczkę niewiele będzie tańszy, ale będzie to droga energia, ale podstawowa rzecz jest taka, że my tego gazu nie mamy.
2: Tu warto dodać, że faktycznie gaz jest w tym momencie dość drogi. Dziś na giełdzie w Amsterdamie co prawda obserwujemy kilkuprocentowe spadki, ale tak czy inaczej za megawattogodzinę trzeba zapłacić blisko 72 euro. To jest ponad dwa razy drożej niż rok temu o tej porze.
1: Ceny energii na pewno nie martwią ultrabogatych, a tych w Polsce przybywa.
2: I to przybywa w rekordowym tempie. Według danych Bloomberga nigdzie na świecie osób ultrabogatych nie przybywa w takim tempie jak w Polsce. W ciągu ostatnich 5 lat liczba osób z majątkiem powyżej 30 milionów dolarów wzrosła w naszym kraju o blisko 110%. Jednocześnie Bloomberg wskazuje, że Polska znajduje się też w gronie krajów o najszybszym oczekiwanym wzroście liczby osób ultrazamożnych w kolejnych 5 latach. Ma on przekroczyć 60% i choć procentowo to robi wrażenie, to tutaj warto spojrzeć na liczby bezwzględne, bowiem za tym sukcesem kryje się przede wszystkim dość niski punkt wyjścia. To znaczy kilka lat temu mieliśmy mało milionerów, więc ten wzrost procentowy mógł być taki szybki.
1: No to gratulujemy, załóżmy. Błażej Prośniewski.
2: Też dziękuję bardzo.
1: Zazdrościmy. Rybacy z Rowów w gminie Ustka będą hodować małże i uprawiać morskie glony. Z powodu braku ryb w Bałtyku i słabych połowów coraz więcej rybaków ze środkowego Pomorza decyduje się złomować swoje kutry. Nieoczekiwanie z pomocą przyszła nauka i Unia Europejska, która wspólnie z gminą Ustka rozpoczęła badania, dzięki którym rybacy niebawem wrócą na morze.
4: Rybacy z Rowów w gminie Ustka mogą niebawem hodować małże i uprawiać morskie glony. Potwierdzają to wstępne wyniki badań naukowych. W rybackim porcie pojawiły się specjalistyczne urządzenia, które badają parametry wody.
5: Jest to bardzo nowoczesne urządzenie, które jakby przesyła dane bezpośrednio do gminy Ustka. My jako gmina Ustka oddajemy dalej te badania wszystkie do Unii Europejskiej. Rafał Konon, wójt gminy Ustka. Gmina Ustka jest partnerem w badaniach środowiskowych w 100% finansowanych przez Unię Europejską. Jest to nam niezbędne po to, żeby zobaczyć, czy w przyszłości będziemy mogli akurat w Rowach hodować małże i ewentualnie glony.
4: Jeden z sonarów pływa w porcie w Rowach. Niezwykłe urządzenie przez 24 godziny na dobę bada szereg parametrów związanych z warunkami atmosferycznymi, a z ich przebiegiem może się zapoznać każdy, ponieważ są publikowane w internecie. Na powodzenie badań liczą także rybacy.
6: Rybołówstwo w Rowach upadło. Z 36 jednostek, wyobraźcie sobie, została tylko jedna. Fudala Jadwiga, Sołtys, Rowów. Jak z tego będzie można się żyć i można będzie utrzymać rodziny, te domy, które żeśmy budowali jako rybacy, to myślę, że tutaj na pewno też znajdą się ludzie, którzy będą chcieli pracować przy tym.
5: Musimy bardzo dobrze poznać warunki, które panują w okolicach Rowów czy w porcie w Rowach, żeby móc dalej w przyszłości decydować o dalszym kierunku rozwoju. Zamiast rybaczyć, będziemy mogli hodować małże i ewentualnie glony, które są niezbędne do produkcji kosmetyków.
6: Ludzie się przestawiają na różne hodowle. To dlaczego by nie mieli się zajmować i tym? Przecież są hodowle ryb.
7: Myślę, że to dobry pomysł. Tomek Ostrowicki, skoro ryb już nie ma w Bałtyku, no to coś trzeba robić.

0: tymi ludźmi. Oni szukają pracy, oni chętnie czymś się zajęli, co by przyniosło im jakieś efekty. My byśmy mieli małże nasze, swojskie, domowe. Także jestem za dwoma rękami. Róbcie to, jeżeli to jest możliwe.
1: Port w Rowach łączy słone wody Morza Bałtyckiego ze słodkimi jeziora Gardno. Dlatego warunki, jakie tu panują, mogą sprzyjać różnym organizmom. Mieszkańcy Rowów liczą, że badania to potwierdzą.
2: Najpierw są badania, potem jest analiza tych badań, a później dalsze działania. Ale dzięki wsparciu Unii Europejskiej na pewno uda nam się jakby doprowadzić pierwszy etap do badań i dopiero po badaniach określimy, co dalej możemy z tym naszym Morzem Bałtyckim zrobić i jak go odpowiednio wykorzystać dla naszych mieszkańców i dla nowych miejsc pracy.
3: Omułki są skorupiakami jadalnymi.
1: Mówi rybak Andrzej Rekowski.
3: Wiem, że gdzieś u wybrzeży Niemiec są takie wodorosty, takie szerokie liście, nawet 7 centymetrów. Jak fala idzie, to one się przesuwają i to muszę powiedzieć, biorę tam jakiś kucharz, to Japończycy to jedzą, Islandczycy to jedzą, a omułki będzie ciężko wyhodować, to musi być naprawdę, naprawdę wielka przestrzeń, wymiana wody.
4: Pieniądz robi swoje, utrzymanie jest ciężkie i utrzymać się potrzeba, rodziny potrzeba. Ale ja sama jako rybaczka, nie tylko sołtys, sobie tego nie wyobrażam, bo tak naprawdę to ani glonów, ani czegoś takiego innego nie lubię.
5: Polskie Radio. Jedynka.
6: W programie W Samo Południe czas na informacje kulturalne. My znów łączymy się z Gdynią, bo tam cały czas jest Martyna Podolska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry i cały czas nieustająco trwa 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W tym momencie w Gdyni oberwanie chmury, ale nam to nie przeszkadza, bo siedzimy od rana do wieczora w kinach tutejszych i oglądamy filmy. A dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o debiutach tutaj pokazywanych, świetnych, odważnych, bezkompromisowych. I taki chociażby jest Exotic, już sam ten tytuł, przyznają Państwo, jest zastanawiający. To opowieść o młodej dziewczynie, 30-latce, która ma sporo kompleksów i próbuje coś z tym zrobić. I co robi? Jedzie na obóz pole dance. Już o tym filmie opowiada nam reżyserka Sonia Orlewicz-Zakrzewska.
8: Ja lubię myśleć, że on jest po pierwsze o nieskrępowaniu, o dążeniu do nieskrępowania, do uwolnienia się właśnie z jakichś, czy to społecznych, czy naszych wewnętrznych blokad, które sobie nakładamy. A poza tym myślę, że też bardzo o właśnie odwadze do bycia sobą, niezależnie od tego, co to znaczy. Czyli na przykład to może czasem znaczyć, że jesteśmy może trochę bardziej śmieszni czy niezdarni, niż lubimy sobie myśleć o sobie, ale żeby być w stanie również przytulić tę śmieszność i niezdarność.
7: To Exotic, debiut reżyserski i kolejny warty uwagi debiut reżyserski to czas, który nie nadszedł Julii Rogowskiej. Nie wiem, czy wyobrażają sobie Państwo taki świat, w którym się nie starzejemy. To właśnie o tym jest opowieść, o Sarze i o Oskarze. Oskar postanowił skorzystać z pewnej kuracji, która zapewnia młodość, a Sara postanawia zestarzeć się z godnością, naturalnie. W tej głównej roli Sary zobaczymy Agatę Kuleszę.
9: Że czasem miłość jest poza wiekiem, że potrzeba drugiego człowieka, potrzeba bliskości. To jest film o wyborach, o refleksji, jak sobie wyobrażamy naszą starość, jak chcemy ją przeżyć. Jesteśmy refleksyjni i że ten film w jakiś sposób widzę, że ludzie dobrze przyjęli, bo myślą o tym, bo ten film wydaje mi się bliski, te stawiane pytania, czy w Łódzie, czy zrobić ze śmierci i ze starości tabu, czy wręcz przeciwnie, zacząć to oswajać tak jak kiedyś.
7: Kolejny warty uwagi film to Kobieta stanu wolnego, film o problemie bezdomności, debiut reżyserski Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego. To jest historia Romy, która właśnie znajduje się w tym najtrudniejszym momencie swojego życia, ale szuka także i pozytywów. W tej roli Ewa Konstancja Bułchak.
10: Ona idzie do klubu, bo ona chce zatrzymać tamto. Ona w ogóle przecież nie mówi nikomu, tak? Generalnie dla mnie przez ten film moja Roma idzie, czy przez ten świat, przez tą historię, którą opowiadamy, idzie biorąc ten świat na siebie. To jest poszukiwanie w tym świecie, który nam ktoś daje i w swoim byciu szukanie jasności, nadziei.
6: O czym z Gdyni informowała Martyna Podolska, która cały czas relacjonuje dla nas Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Bardzo dziękuję. Z Filipem Jastrzębskim dyskutowaliśmy o świecie, w którym nikt się nie starzeje. To Robert Lewandowski nigdy nie kończyłby kariery. I to być prawda, może wygralibyśmy mistrzostwa
11: świata.
6: Ale już
11: chyba go irytują te pytania o zakończenie kariery. Przyjeżdża, to nie gra, zadajemy cieszmy się,
6: to na wszelki wypadek zacznijmy od siatkówki, żeby nie irytować Roberta.
11: Bo nieco ponad 4 godziny.

0: godziny pozostały do meczu Polska-Słowenia, więc zbliża się wielkimi krokami półfinał Mistrzostw Europy Siatkarzy. Dziś okaże się, czy biało-czerwoni zagrają jutro o złoto, czy jednak nie. A to spotkanie na antenie radiowej Jedynki będzie dla nas relacjonował Cezary Guriew, który jest z nami. Dzień dobry, Czarku.
1: Dzień dobry, Filip. Tak, przed nami wielkie emocje. Unipol Forum Diasago, a więc ta arena znana z Igrzysk Olimpijskich, gdzie łyżwiarstwo figurowe miało swoje tutaj wielkie dni, ale także były zawody w short tracku. A tutaj mecz siatkarzy. No, Słowenia niezwykle szczęśliwa po awansie do półfinału. Wiemy, że to był rywal. Tak, ostatnia dekada to przecież spotykaliśmy się mnóstwo razy. Przegrane w Mistrzostwach Europy w ćwierćfinale w 2015 roku, w barażu w 2017. 2019-2021 w półfinałach. Ta wyliczanka jest okrutna, ale na ostatnich Mistrzostwach Świata 3 lata temu Polska wygrała w półfinale, no i rozpoczęła się piękna seria, bo i w Igrzyskach Olimpijskich w ćwierćfinale. Mamy oczywiście wspaniały zespół, ale dziś będzie trzeba uważać na siatkarzy ze Słowenii, którzy od lat grają ze sobą i są niezwykle groźni.
0: Dziękuję za relację, a więcej z Asago pod Mediolanem w naszej specjalnej audycji od 17:00. A wieczorem piłkę do siatkówki zamienimy na nożną, bo nasza reprezentacja rozpocznie zmagania w Lidze Narodów. Dziś pierwszy z 4 meczów, jakie w najbliższym czasie rozegrają podopieczni Jana Urbana.
2: Wydaje mi się, że różnie one będą wyglądały. Różne cele przed każdym trenerem, różne myśli, jak zarządzać kadrą, w jaki sposób przygotować zespół do eliminacji do Mistrzostw Europy, jednocześnie osiągając dobry wynik w samej Lidze Narodów. Także trudno mi powiedzieć, co myśli każdy z trenerów, ale wiem jedno, że każdy z nich mówi o tym, że chciałby tą grupę wygrać, bo wydaje się, że to jedna z najbardziej wyrównanych grup.
0: Mecz Polski z Bośnią i Hercegowiną rozpocznie się o 20:45, a nasze studio już po 20:00. I jeszcze tenis i znakomita postawa Mai Chwalińskiej w Singapurze. Polka jest już w półfinale. Tym razem pewnie pokonała Belgijkę Elisę Mertens w 2 setach do 2. O finał zmierzy się z Kanadyjką Leylą Fernandez lub z Rosjanką Marią Andrejewą, której będzie mogła być może zrewanżować się za porażkę w finale tegorocznego French Open w Paryżu.
3: Wydaje mi się, że różnie one będą wyglądały, powiedział nasz selekcjoner o tych meczach. Też mi się tak wydaje.
0: Też mi się tak wydaje, bo co mecz to inny i dlatego kochamy sport.
3: Amen. Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Remontów niekoniecznie kochamy.
4: Nie, niekoniecznie.
3: Znaczy, Krzysztof Grzybowski pojawił się w studiu.
4: Tak, jeżeli przyniosą odpowiedni efekt, to super, ale...
3: Zazwyczaj tego nie robią.
4: Ale najpierw trzeba je przeżyć i trzeba się jakoś dogadać z ekipą. Mamy bardzo różne doświadczenia. Ja pamiętam pana, który przyszedł, wziął zadatek.
3: I poszedł.
4: I tyle go widzieli.
0: Gorzej, jak czasami tak. Trudno się dogadać z ekipą.
4: No wtedy się było tak, to
3: jeżeli chodzi o wzięcie zadatku, zazwyczaj w tej kwestii się dogadujemy, później pojawiają się problemy i właśnie o remonty będziemy naszych słuchaczy pytali w programie Tylko Szczerze po 13:00. Krzysztof Grzybowski tutaj zostaje.
4: Zapraszam.
3: A ja już się z państwem żegnam. Karol Zrówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w

0: aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
7: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla Korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Reklama. Radio Kierowców.
11: Zapraszam, Ewa Mierzejewska. Na S7 między węzłami Gdańsk-Port i Gdańsk-Południe w pobliżu węzła Gdańsk-Lipce po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest częściowo pas wyłączania na drugim kilometrze. Problemy w ruchu mogą tutaj potrwać do 14:30. Teraz informacja od naszego słuchacza z Mazowsza.
12: Dzień dobry. Proszę powiedzieć kierowcom, że na obwodnicy Garwolina w kierunku na Lublin jest chyba 7-8 kilometrów korka, także to może, nie wiem jak tam to trzeba zrobić, ale na węźle Pilawa należałoby zjechać. Dziękuję i szerokości.
11: Ten korek nieco się skrócił, ma w tej chwili 6 kilometrów, ale rzeczywiście występuje na jezdni w kierunku Lublina. Tam prowadzone są roboty drogowe i jest duże piątkowe natężenie ruchu. S6 odcinek między węzłami Redzikowo i Damnica w pobliżu miejscowości Budy, to na Pomorzu. Na 22 kilometrze wciąż jest zwężenie z powodu awarii samochodu ciężarowego. Tutaj służby obiecywały, że do 13 odblokują przejazd, ale jeszcze nie mamy potwierdzenia tej informacji, że rzeczywiście tak się stało. Bez zmian sytuacja w Wielkopolsce na S5 między węzłami Czempiń i Kościan Północ w pobliżu Piotrowa I po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym. Droga w kierunku Wrocławia jest nadal zablokowana. Na 3 kilometrze trzeba jechać węzłem Czempiń w kierunku Głuchowa. Na 20 jest kilkukilometrowy korek od Żukowa do Bircza w stronę Kościerzyny. Powodem jest koszenie traw i zajęcie pobocza i jednocześnie prawego pasa. I na koniec jeszcze Krajowa 10 zablokowana na trasie Stargard-Suchań w pobliżu Krąpieni z powodu protestu rolniczego. Tutaj na 10 minut blokowane jest przejście dla pieszych, na 10 minut wznawiany jest ruch i taka sytuacja utrzyma się w tym miejscu do godziny 14:00.

Jest 13:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senek, zapraszam na aktualności jedynki. Czy będzie dymisja rzeczniczki praw dziecka? Wirtualna Polska donosi, że Monika Horna-Cieślak współpracowała z Ministerstwem Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry. Trzeba jak najszybciej wyjaśnić motywy sprawcy ataku w Jarosławiu, podkreśla to koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Eksplozja w centrum Aten. 3 osoby zostały ranne. Na razie nie jest znana przyczyna wybuchu.

0: Na początek burza wokół rzeczniczki praw dziecka. Politycy opozycji chcą odwołania Moniki Hornej-Cieślak za to, że jak tłumaczą, przekroczyła swoje uprawnienia i interweniowała po kłótni z matką dziecka na ulicy. Tymczasem Wirtualna Polska donosi, że Monika Horna-Cieślak współpracowała z Ministerstwem Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry. W latach 2016-2023 miała za to zarobić ponad 200 tysięcy złotych. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest w Sejmie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak te doniesienia komentują politycy i czy to powód do odwołania, pani rzecznik?
1: Opozycja chce odwołania Moniki Hornej-Cieślak, ale nie za to, że współpracowała ze Zbigniewem Ziobro, a za to, jak mówił Paweł Jabłoński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, że przekroczyła swoje uprawnienia w sprawie sprzeczki z matką na ulicach Warszawy.
2: W tym nie ma nic nielegalnego, że ktoś pracuje raz dla takiego rządu, potem dla innego, to nawet wręcz można powiedzieć godne pochwały, jak pod jednym warunkiem, że robi coś dobrego, a jak robi coś złego, a w tym przypadku było tutaj nadużycie władzy.
1: Koalicja rządząca w ocenie współpracy pani rzecznik ze Zbigniewem Ziobro jest podzielona. Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej uważa, że tej kwestii należy się przyjrzeć.
3: Sam fakt, że pani współpracowała jakiś czas temu z panem Ziobro, oczywiście tu rzutuje, bo świadczy o jej politycznym zaangażowaniu, ale chcielibyśmy poznać szczegóły całej sprawy.
1: 1050. Nic zdrożnego we współpracy pani rzecznik z Ministerstwem Sprawiedliwości nie widzi. Jego zdaniem wyjaśnienia wymaga incydent z Warszawy.
4: Na pewno będziemy rozmawiać na Komisji Sprawiedliwości, bo chciałbym, żebyśmy na ten temat porozmawiali na Komisji Sprawiedliwości.
1: Monika Hornacieślak jest adwokatem. Na Urząd Rzecznika Praw Dziecka została wybrana przez Sejm w listopadzie 2023 roku głosami koalicji rządzącej.
0: Sejmu Sylwia Białek, dziękuję za relację. Minister finansów podpisał interpelację ogólną zapewniającą osobom, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie w Polsce. Interpretacja ogólna to oficjalne stanowisko ministra, które ma na celu wyjaśnienie i ujednolicenie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział w Polskim Radiu 24, że to kolejny krok, który nie byłby możliwy, gdyby nie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów.
5: Zmierzamy do uregulowania kwestii, które wchodzą w prawa Unii Europejskiej, ponieważ wolność przekraczania granicy dotyczy również aspektów prawnych i to zostało w tej chwili również wypełnione, nie tylko zgodnie z wyrokami sądów unijnych, ale również zgodnie z wyrokami polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego.
0: Resort finansów podał w komunikacie, że interpretacja została wydana w związku z wyrokiem TSUE, na mocy którego do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego są transkrybowane akty małżeństwa osób tej samej płci zawartego w innym unijnym państwie. Trzeba jak najszybciej wyjaśnić motywy sprawcy ataku w Jarosławiu, podkreśla koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Nożownik usłyszy zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Przemyska prokuratura czeka tylko na możliwość przesłuchania mężczyzny. 31-letni obywatel Ukrainy na terenie opactwa zabił wczoraj księdza i ranił 4 inne osoby. Minister Tomasz Siemoniak powiedział w TVP Info, że aby wyjaśnić sprawę, konieczna będzie współpraca ze służbami zagranicznymi.
6: Trzeba współpracować ze służbami ukraińskimi, jestem pewien tej współpracy, i niemieckimi, bo wedle wszelkiego prawdopodobieństwa stamtąd przyjechał, i dojść do motywów, ale przede wszystkim dbać o to, żeby ta sprawa nie stała się paliwem dla tych, którzy chcą siać nienawiść między Polakami i Ukraińcami.
0: Ciężej ranni w ataku nadal są w szpitalu. Ich stan jest stabilny. W szpitalu jest też zatrzymany i to od oceny lekarzy zależy, czy przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów będą możliwe jeszcze dziś. Jeśli nie, prokuratura złoży wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie i chora M grozi mu dożywocie.
7: To są aktualności jedynki.
0: Papież Leon XIV rozpoczął swoją piątą podróż apostolską. Wizyta we Francji jest jego pierwszą w tym kraju. Na pokładzie samolotu mówił dziennikarzom, z jakim przesłaniem odwiedza Francję. Przede wszystkim podróżuję do Francji i w inne miejsca na świecie jako naśladowca Jezusa Chrystusa, pragnąc głosić pokój, pokój Chrystusa na całym świecie. Jest to przesłanie, które w obecnym czasie, jak wszyscy wiemy, ma szczególne znaczenie. Po oficjalnym powitaniu papieża w Pałacu Elizejskim Leon XIV wygłosił przemówienie. Po południu uda się do siedziby UNESCO. Odwiedzi ją jako drugi papież w historii po wizycie Jana Pawła II w 1980 roku. W odbudowanej po pożarze katedrze Notre Dame będzie przewodniczył nieszporom, a wieczorem spotka się z młodzieżą.

0: Miejscami przejaśnienia, także przelotne opady deszczu i tak będzie do końca dnia. Dopiero w niedzielę można spodziewać się większej ilości słońca i wyższej temperatury. Na dziś jeszcze na termometrach od 11 stopni w górach, 13 na Śląsku i Mazurach, do 16 w Zatoce Gdańskiej. Ciśnienie nie zmienia się i wynosi w Warszawie 1006 hektopaskali. Teraz mam dla Państwa komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wody głównych bezbranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 81 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 6, w Szczucinie 78 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Zawichoście 175 cm, przybyło 4, w Puławach 66 cm, przybyło 1, w Warszawie 103 cm, tu bez zmian. W Kępie Polskiej 155 cm, było 1, w Toruniu 86, przybyło 4, w Tczewie 213, przybyło 1. Na Sanie w Przemyślu 88, przybyło 2 cm wody, na Narwi w Ostrołęce 61, tam bez zmian. Na Bugu we Włodawie 52, przybyło 1 cm. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej, i wynosił w Raciborzu Miedonii 134 cm, ubyło 8, u Ujściany Sykłockiej 272, ubyło 2. W Malczycach 147, przybyło 1, w Połęcku 30, przybyło 6. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 124 cm, tam bez zmian, w Gorzowie Wielkopolskim 169 cm i tam też w ciągu ostatniej doby nic się nie zmieniło.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
2: Słyszysz?
3: Mhm. Co to?
2: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
3: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
2: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
3: O nie! Musimy to zatrzymać!
2: No właśnie! Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
4: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
5: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie. Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj w niedzielę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Zarezerwuj na lineamare.pl.
12: Żyj bez ograniczeń.

0: Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z grupy Orlen. Marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska. Jedynka. Program pierwszy Polskiego Radia. Wok Polska. Harper's Bazaar. Film Web. Zwierciadło. Interia.
3: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Michał Sikorski.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie pierwszym Polskiego Radia.
11: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
12: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
13: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
10: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: tylko szczerze.
1: Siedemnaście minut po godzinie 13, tylko szczerze na antenie jedynki, 22 645 22 66, Krzysztof Grzybowski, witam Państwa. Dziś bardzo, bardzo ciekawy temat. Taką mam nadzieję, ale myślę sobie, że jeżeli sięgniemy pamięcią wstecz, to każdy z nas na ten temat ma jakieś doświadczenia. Chodzi bowiem o remonty. A pytanie brzmi, czy taki remont mieszkania, domu może być bezstresowy? Czy możemy go przejść bez nerwów, kłótni i innych podobnych negatywnych doświadczeń? 22 645 22 66, a myślę sobie, że jest w czym wybierać. Pierwsza kwestia, znalezienie ekipy. Druga kwestia, dogadanie się z ekipą. Trzecia kwestia, nadzorowanie tej ekipy. Czwarta kwestia, były takie sytuacje, mnie to spotkało. Ekipa zostaje wybrana, ekipa zostaje dogadana. W moim przypadku to była jednoosobowa ekipa, ale nieważne, remont to remont. Jest zadatek na jakieś pierwsze rzeczy, które trzeba kupić, takie no, podstawowe produkty. No i ekipa znika i więcej się już nie pojawia. I to jest jedna strona medalu. Drugą stroną medalu jest oczywiście nasza rodzina i sąsiedzi. Rodzina, bo żona woli inne kafelki, bo dziecko wolałoby piętrowe łóżko. W dodatku jeszcze teściowa mówi nam, że ten parkiet to wygląda beznadziejnie, ona wybrałaby co innego. No i trzeba jeszcze poukładać sobie relacje z sąsiadami przez remont, który może trwać czasami wiele, wiele tygodni. Czy coś takiego da się przeżyć bez nerwów? 22 645 22 66. Tradycyjnie zaczniemy od komentarzy i słów, które zebraliśmy podczas ulicznej sondy.
2: Jak sobie radzić z budowlańcem w czasie remontu? Jak pani sądzi?
3: O, to jest problem. To jest problem, muszę panu powiedzieć, bo to była taka jakby usługa, gdzie panowie sobie zażyczyli za małą usługę, bez żadnych dodatkowych jakichś tam części, które do wymiany, zażyczyli sobie 500 zł. Ja byłam po prostu w szoku.
2: Czyli trzeba ostro negocjować z budowlańcami, tak?
3: Chyba tak, ale wynegocjowałam. Wynegocjowałam. Panowie się jednak trochę zeszli z ceny.
2: Czyli trzeba być twardym, jak to się
3: mówi. Trzeba być twardym, tak.
4: Wie pan, bo trzeba wziąć kilku, żeby sprawdzić ofertę i wybrać ta, która jest najlepsza. Czyli czasowo, finansowo.
2: A jak już w trakcie remontu są jakieś problemy, to jak rozmawiać z budowlańcem? Twardo, czy raczej tak po koleżeńsku?
4: Bardziej twardo, a ewentualnie postraszyć, żeby można wymienić ekipę na drugą. Bo to zawsze tak można zrobić, prawda?
5: Ja myślę, że budowlaniec też jest człowiek i trzeba po prostu się wykazać zrozumieniem, to wtedy obustronnie to zadziała. Więc myślę, że tak. No, rodzice budowali dom, doświadczenia mamy różne, ale budowlaniec też człowiek i za tym jestem.
2: Czyli jak było z tym domem? No, terminy, płacenie za różne rzeczy dodatkowo, jak to było?
5: No, wszystko się obsuwało, ale to jak wszędzie, że tak powiem.
6: Myślę, że trzeba z nimi rozmawiać jak równym sobie, to bardziej będą przychylni, ale...
2: Ale różnie bywa, no bo mam wrażenie, że wielu z nas się po prostu nie zna na tej budowlance, tak? Jak rozmawiać jak równy z równym, jeśli tej wiedzy się po prostu nie ma?
6: Albo się doedukować, albo się pytać, co się dzieje, co robią. Może odpowiedzą.
2: Może.
5: Często panom odpowiedzą, bo panie tak zawsze pytają, czy mąż jest w domu, czy tata w domu, żeby na pewno nie mieć kontaktu z kobietą, bo to im tak średnio wychodzi.
7: Niesłowni są budowlańcy.
8: Do opanowania to wszystko jest.
1: No to jak to jest? Tym bardziej, że to tylko jedna strona medalu. Drugą stroną medalu, tego remontowego medalu, są oczywiście relacje

0: z naszą własną rodziną i tu bywa jeszcze ciekawiej i jeszcze bardziej gorąco. 22 645 22 66. Jak przeżyć remont? To jako pierwszy pan Bartosz postara się odpowiedzieć na to pytanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pierwszy raz mi się udało dodzwonić. Super.
0: No i proszę bardzo, w jakim temacie?
1: Znaczy jeżeli chodzi, ja w przypadku remontu nie miałem żadnych problemów, ponieważ mam to szczęście, że mam sąsiada, który jest fachowcem, więc zawsze wykonuje dla mnie usługi i szybko, i, że tak powiem, dość tanio. Natomiast mogę podać przykład mojego ojca, który zatrudnił kiedyś sobie fachowca. No i jeżeli nie był pod jego blokiem za 15:07, to o 7:00 ten człowiek był już, no niestety, w stanie takim, że nie był, nie mogliśmy, że nie mógł dalej pracować.
0: W stanie nieremontowym, może tak.
1: W stanie nieremontowym, można powiedzieć. I myślę, że też tutaj była przed chwilą taka dyskusja, że my specjalnie się nie znamy na remontach. Nie wiemy, co jest potrzebne, jak i fachowcy to też wykorzystują. Czyli widzą doskonale, że nie wiemy, o czym do nas mówią i jakby podbijają na tym ceny. Myślę, że to jest taka troszeczkę nieuczciwa zagrywka ze strony fachowców. Chociaż oczywiście muszę powiedzieć, że nie wszystkich.
0: No dobrze, a panie Bartoszu, to nie ma tak lekko. A panie Bartoszu, a jak trwa remont? To jak wyglądają relacje z rodziną? Bo ja mam wrażenie, że to czasami może być nawet trudniejsze niż relacje z ekipą, czy też z tymi, którzy nam remontują mieszkanie.
1: Wie pan, ja mam ten farst też, że moja żona pracuje poza miejscem zamieszkania i przyjeżdża tak tylko na weekendy. Tak,
0: więc czyli nie ma wiele do powiedzenia, tak?
1: Nie musimy, zanim po prostu nie zdążymy się pokłócić o ten remont. Więc mamy ten plus. Ja niestety nie doświadczyłem czegoś takiego jak nerwy remontowe. No pewnie, że wiadomo, że ten pył i to wszystko może...
0: To inna sprawa, ale... to efekt uboczny. Panie Bartoszu, to tylko pozazdrościć tego spokoju przy remontach. Naprawdę gratuluję. Dziękuję, pędzimy dalej. 22 645 22 66. Pani Martyna, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja trochę się zszokowałam, jak tam pani do mnie powiedziała, że proszę chwilę czekać, ale cieszę się, że poczekałam. Witam wszystkich słuchaczy. Co prawda od niedawna słucham waszego radia, ale cieszę się, że akurat ono odbiera u mnie. Jeżeli chodzi o remonty, to powiem szczerze, że sama sobie byłam szefową. Sama sobie wszystko remontowałam, bo miałam firmę budowlaną, więc nie miałam takiego problemu.
0: Mm-hmm. Dobrze, ale to rozumiem, że jak miała pani firmę budowlaną, to być może ma pani te doświadczenia z drugiej strony.
2: Odnośnie jak klientów
0: na przykład, tak.
2: No jest to dosyć skomplikowane, jest to dosyć ciężkie, ponieważ każdy klient ma różne, że tak powiem, upodobania, zapotrzebowania. Często klienci chcą jak najtaniej, jak najgorszymi materiałami, jak najtańszymi. No a czasami się tak nie da, tak?
0: Ale rozumiem, że w efekcie ma wyjść wersal, tak?
2: No często się to zdarzało. Mm-hmm.
0: Pani Martyno, no to bardzo dziękuję. Gratuluję w takim razie pierwszego telefonu, to tylko szczerze. Mam nadzieję, że będą kolejne. 22 645 22 66. Pan Marcin, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja z innej strony chciałem powiedzieć.
0: Jeszcze
3: mieszkam
0: innej?
3: W bloku, no chodzi o budowlańców, ale nie u mnie, tylko mieszkam w bloku i piętro wyżej. Sąsiedzi sobie zaczęli 1 maja remont w święto i ten remont trwa do dzisiaj.
0: Ja do 25 września?
3: Do dzisiaj, codziennie, ale pracują w ten sposób, że zaczynają przed 19, 19 i do 21. Niby to zgodne jest z tym, że jest godziny nocne są od 22, no ale co z tego, jak ktoś telewizora codziennie nie słyszy od 5 miesięcy?
0: Ale panie Marcinie, to przepraszam, bo muszę się upewnić. Remont od 19 do 21?
3: Tak, bo to jest tak,
0: czyli ktoś po pracy.
3: Ktoś im przyjeżdża, fuchę im robi, okay. Tak jakby po pracy. Ale to jest tak upierdliwe i denerwujące, że człowiek już nawet nie wie, jak na to reagować i co ma robić. Bo jak mówię, jakby żona chciała, pozdrawiam żonę, która teraz słucha Magdę, jakby naszego radia. I jakby człowiek chciał sobie telewizor, to musi pogłaszać. Ale tak pogłaszasz, za chwilę ci przyciszy, bo oni wiercą po 2-3 kafelki, chyba przyklejają dziennie i po 20 dziur wiercą i do 2 godzin i się wyłączają. A jak się, kurde, zwróci uwagę, to nie stać ich na firmę, żeby zrobić naraz.
0: To panie
3: I co
0: Marcinie,
3: takim ludziom można zrobić? Chyba nic.
0: No, nie chcę tutaj jakoś ironicznie zabrzmieć, ale to jest duże mieszkanie?
3: No mieszkanie ma 4 pokoje i na górze tak samo 4-pokojowe to jest.
0: No to myśli pan, że ile do końca jeszcze zostało?
3: No nie wiem właśnie. Pozdrawiam, jakby słuchali jedynki sąsiadów.
0: To pozdrawiamy również.
3: Ale jeszcze tylko mogę tyle powiedzieć na koniec, że każdy jeszcze powinien, nie wiem, jakośkolwiek zapobiec sąsiadom powiedzieć, że przepraszamy, robimy, potrwa to dłużej.

0: Nic, cisza, tylko wiercenie takie, że szklanki się w kuchni trzęsą. W łazience wszystko się sypie tam, gdzie rury idą.
1: To panie Marcinie, dobrze, że pan o tym powiedział, bo myślę, że warto to przypomnieć. Bez względu na to, gdzie mieszkamy, jakich mamy sąsiadów, czy mieszkamy w domu jednorodzinnym i nie wiem, sąsiadujemy tylko z jednym sąsiadem, czy też w bloku, gdzie tych mieszkań na piętrze jest kilka. Warto się przejść, warto powiedzieć, będą niedogodnienia, bardzo przepraszam. Warto być może wywiesić na przykład na klatce taką informację, że przepraszamy za kłopoty, ale od jutra zaczynamy remont. To naprawdę niewiele kosztuje, a myślę sobie, że sąsiedzi też bardziej łaskawym okiem będą na to spoglądać. 22 645 22 66 to jeszcze pani Iwona. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu. Ja mam za sobą właściwie z mężem budowę domu. No to było 20 lat temu, więc były gorsze, zdawałoby się, czasy. Teraz no, minęły lata i czas remontów. No i z mężem stwierdziliśmy, że będziemy remontować łazienkę. Znaleźliśmy pana, no, fachowca, z którym umówiliśmy się wstępnie na wrzesień. Tak miała być druga połowa września. Proszę sobie wyobrazić, że w dniu, w którym dowieziono nam wtedy, dostałam od pana, który miał z nami, który miał robić tą łazienkę, SMS-a, że przeprasza, ale jest po za operacji, no on coś wspominał, on barku bodajże i prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku będzie mógł do nas przyjść i że jeśli kogoś będziemy mieć, to on się nie obrazi i żeby sobie znaleźć. Więc jak mi chłopak wniósł, jeszcze dojechał, został dowieziony, tak zwany, no, drogik, to po prostu chciało mi się płakać. Nawet nie wiedziałam temu panu, co powiedzieć, gdzie ma postawić, bo ręce mi opadły. Także, no, remont dla mnie jest gorszy od...
1: No dobrze, ale pani Iwono, jakoś państwo sobie poradzili w końcu, czy nie?
2: No nie, optymistycznie czekamy. Może
1: wróci.
2: Szybciej, że tak powiem, szybciej wydobrzeje i może w listopadzie, bo to dom jest dom, więc nie będziemy przeszkadzać ani sąsiadom u góry, ani pod nami. A to jest nieduża łazienka, więc być może się uda. Jak nie, no to niestety będziemy dopiero czekać na przyszły rok. Dla mnie remonty są rzeczą okropną. Najchętniej bym wyjechała z domu i wróciła po...
1: Pani Iwono, znam takich, którzy dokładnie taki scenariusz stosują. Bardzo pani dziękuję. Proszę bardzo, i to się nazywa bardzo cierpliwy klient. Miało być we wrześniu, może będzie w listopadzie. Zobaczymy. 22 645 22 66. Czekam na kolejne głosy, kolejne remontowe państwa doświadczenia. A tym głosom przysłuchuje się cały czas pani Agata Dominik, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pani Agato, no, nie mam takiego zamiaru, czy nie miałem takiego zamiaru, kiedy ten program zaczynaliśmy, że to będzie program pod tytułem Nasze remontowe traumy, ale mam wrażenie, że trochę w tę stronę zmierzamy.
3: Troszkę tak, ja tak słyszę, to dużo doświadczeń, ale też jak słucham audycji, przysłuchuję się telefonom, osobom, które dzwonią, to mam takie wrażenie i takie poczucie, że my często remont robimy gdzieś w jakimś terminie pomiędzy czymś a czymś, czyli mamy tak zaplanowane 2 tygodnie i wtedy remont.
1: No bo zabiegani jesteśmy.
3: Tak, oczywiście. I ten bufor, który nie dajemy sobie tego buforu, w związku z tym, kiedy jest i odbywa się ten remont, to mamy ogromne, proszę państwa, frustrację i napięcie, że musi się zmieścić właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, w tym terminie, czyli 2 tygodnie na łazienkę. Oczywiście ja sobie teraz wymyślam, ale czy 3 tygodnie. Lub też, proszę zwrócić uwagę, tak jak przed chwilą pani dzwoniła, pani Iwona, no myślę, że tam mogłoby być tak, że warto by było zapytać swojego budowlańca, czy tego pana od remontów, czy wszystko w porządku i czy na pewno ten termin, który do tej pory był ustalony z nami pół roku temu, rzeczywiście będzie dotrzymany. Więc myślę, że to też jest ta kwestia komunikacyjna między nami, małżeństwem, czy tam partnerstwem, a między nami, a osobami, które wykonują nam usługę.
1: Natomiast przyznaję, że jestem trochę zaskoczony, że jak na razie cała nasza uwaga skupia się na ekipach remontowych. Natomiast, tak. No już pani się domyśla, ku czemu zdążam, do czego zdążam, czyli nasze rodzinne relacje na przykład przy wybieraniu parkietu, przy wybieraniu kafelków, przy wybieraniu tapety. To są dopiero historie. Niektóre, przepraszam za złośliwość, niektóre chyba można by było podpisać jako historie rozwodowe wręcz.
3: Ba, krąży taka opinia wśród nas, psychologów i psychoterapeutów, że jeżeli chcesz poznać, czy ten partner, czy partnerka jest dla ciebie, to zacznij, kup z nim mieszkanie czy dom i zacznij z nim remontować.
1: Czyli taki ostateczny test.
3: Taki test, nie, nie, nie.

0: brudnej skarpetki, czy rozrzucania wszędzie kosmetyków,
1: bo to
0: tylko
1: pikuś,
0: tak,
1: tak
0: jest właśnie, tak, to jest pikuś. Bo właśnie o to chodzi, że w momencie, kiedy spotykamy się w naszych potrzebach, w naszych wyobrażeniach, w naszej estetyce, tak, w tej przestrzeni, którą mamy urządzić, to w tym momencie dochodzi do wielu niesnasek. Oczywiście można to w jakiś sposób ustalić, na przykład kto będzie częściej korzystał z danego pomieszczenia. No bo jeżeli mąż będzie miał swoje biuro czy gabinet, a żona mu będzie na siłę urządzała, to ja się wcale nie dziwię, że będzie dochodziło do konfliktów.
1: Natomiast to pani powiedziała.
0: Ale to w drugą stronę też, czy żona będzie miała gabinet i mąż będzie ustalał, że ma być takie biurko, to ja się wcale nie dziwię, no bo jednak to jest nasza przestrzeń i my mamy potrzebę. Jedna z par, która przychodzi do mnie na terapię, drodzy państwo, ustaliła w ten sposób, że oni ustalili, zrobili sobie listę i na tej liście napisali rzeczy, na których im zależy. Pani napisała, że lodówka, w lodówce ma być światełko z góry, z boku i tak dalej. Pan napisał, że biurko, bo biurko ma być takie i takie. I drodzy państwo, w ten sposób oni zaplanowali sobie, które przestrzenie będą urządzali, oczywiście pytając drugiej osoby. Ale ten główna decyzyjność, takie 60% decyzyjności było po stronie tej osoby, która urządzała to pomieszczenie. Bardzo zachęcam, to też dużo konfliktów może zniwelować.
1: No i oczywiście na końcu, tylko jak zrobimy sobie taką listę, to przychodzi ktoś trzeci, nam ją podlicza i mówi, że na połowę z tych rzeczy nas nie stać. Ale to już tak na marginesie. 22 645 22 66. Czekamy na kolejne remontowe głosy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 24 minuty godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki, 22 645 22 66. Czy da się bezstresowo przejść przez remont? A tych wyzwań, pułapek jest naprawdę całkiem sporo. Pierwsza część, albo inaczej, no to pierwsze wyzwanie to jest oczywiście ekipa remontowa.

0: i różne historie, różne hece, które potrafią się zdarzyć. No ale drugim wyzwaniem są oczywiście relacje z naszymi najbliższymi. Tak trochę niedokładnie cytując to, o czym powiedział nasz gość, jeżeli chcą państwo ostatecznie sprawdzić, czy jesteście państwo dobrze dobranym małżeństwem, dobrze dobraną parą, to proszę bardzo, wystarczy wspólnie zrobić remont i podczas remontu wszystkie demony wyjdą na wierzch. 22 645 22 66. Jak to jest z tymi remontami, to po kolei. Pani Krystyna, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałam wypowiedzieć się na temat remontu, który przeżyliśmy razem z mężem u naszych sąsiadów. To było mniej więcej 4 lata temu. Mieszkanie było nieduże, bo około 50 metrów. I problem polegał na tym, że ci robotnicy, którzy wykonywali ten remont, podczas skuwania tynków i ścian otwierali drzwi na korytarz. Było wszędzie pełno pyłu, chociaż mam w mieszkaniu podwójne drzwi, to u mnie na podłodze, na meblach, w całym domu był pył. Do nich nic nie docierało, żeby nie otwierali drzwi.
0: A przepraszam, a z jakiego powodu otwierali?
1: No nie wiem, chyba to żeby im
0: żeby
1: się
0: mieć lepszy
1: nie
0: przebieg?
1: Żeby mieć przebieg i ten wszystek pył był na korytarzu, a jeszcze nie sprzątali w ogóle na korytarzu. Ja, żeby wejść do mieszkania, to sama myłam codziennie korytarz, żeby chociaż na butach tego
0: To pani Krystyno, a nie wiem, czy sąsiedzi, właściciele tego mieszkania jakoś reagowali?
1: A właściciele mieszkania nie mieszkali w tym mieszkaniu nigdy. Teraz to mieszkanie wynajmują. W ogóle nie byli zainteresowani. Raz wysłałam do nich SMS-a, bo miałam numer telefonu, to wysłałam SMS-a. To przyjechali, umyli tylko metr przy swoich drzwiach i to się skończyło.
0: No to można powiedzieć, że taki raczej...
1: To była tragedia. A jeszcze chciałam powiedzieć, teraz robiła sąsiadka pod nami remont. Też w tym mieszkaniu nie mieszkała. Cichutko. Były ogłoszenia na klatce. Nawet do nas przyszła. Powiedziała, że będzie remont.
0: Czyli można inaczej.
1: Do godziny 16, od 9 do 16. Takie głośniejsze prace remontowe. W soboty będą do 15. Będą tylko takie prace, które nie będą zakłócać spokoju. Cicho, spokojnie. Winda zabezpieczona. Także bardzo, bardzo fajnie ta nasza sąsiadka. Teraz nawet nam dała klucz, żebyśmy wchodzili do niej do mieszkania i otwierali oknia, żeby te tynki, to wszystko, żeby schło. Także są ludzie i ludziska. Jedni potrafią się zachować, a drudzy nie.
0: No jak się okazuje, tak jak pani powiedziała, no można nawet tak trudny temat też w miarę kulturalnie i sympatycznie załatwić. Bardzo dziękuję. 22 645 22 66. To pani Elżbieta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałam poruszyć temat, że to w ogóle remont nie jest bezstresowy. Ciągle coś tam wychodzi. Ja na przykład codziennie musiałam jechać po jakieś akcesoria, coś wymienić,
0: czyli
2: coś
0: dokupić. Zawsze czegoś brakowało.
2: Tak, właśnie. A poza tym też chciałam zwrócić uwagę na to, że dobrze wcześniej zrobić taką umowę. Napisać, co będzie robione, jaki zakres prac, co ci panowie czy ta ekipa, co będzie wykonywała, jakie koszty będą, żeby później nie być zdziwionym, że jeszcze są dodatkowe ukryte koszta, na przykład za instalację elektryczną, czy tą wodną, czy zamontowanie tam sedesu, czy szafek, czy brodzika, wanny, bo za wszystko jest dodatkowo liczone. A jeżeli jest wcześniej dogadane, to nie ma tego problemu.
0: No tak, bo wszystko jest na papierze.
2: No i nie ma takich... Tak, właśnie, nie ma takich ukrytych kosztów wtedy.
0: No dobrze, pani Elżbieto, to przepraszam, bo musimy pędzić. To jest ważna podpowiedź, bo ja myślę, że wielu z nas trochę bagatelizuje te kwestie papierkowe, choć zdaję sobie również sprawę, że czasami to wynika z tego, że no, wiem, że to nie do końca jest uczciwe, ale nie każdy po prostu chce płacić cenę razem z VAT-em. I chyba to jest też przyczyną. 22 645 22 66 i pani Elżbieta numer, przepraszam, że tak powiem, numer 2. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałam się podzielić takimi doświadczeniami, jestem jak słychać kobietą i samodzielnie wybudowałam dom. I takim największym problemem zawsze na początku z firmami budowlanymi była komunikacja, bo jak już widzieli kobietę, no to wiadomo, że pewnie się nie zna,
0: czyli
3: nie wie.
0: Czyli to nie jest partner do rozmowy, tak? Czy to nie jest partnerka do rozmowy?
3: I powiem szczerze, że takie przygotowanie moje i obycie w temacie i znajomość tego, czego oczekuję, po kilku wymianach zdań powodowało, że jednak nie mieli szacunku i jakoś to

0: wszystko nam się pięknie układało, aczkolwiek są też zawsze problemy, bo to są zawsze też ludzkie problemy, jakieś wypadki, tak jak tu wcześniej pani mówiła, ja też miałam tak, że pan nagle złamał żebra, no i trzeba było albo się zdecydować na czekanie, albo kogoś innego zaangażować, ale na przykład kiedy z Dun miał mi wybudować piec i się okazało, że miał wypadek, no to budowa mi się opóźniła o rok, bo tyle trwała jego rehabilitacja, a jednak nie mogłam dalej kontynuować różnych prac. Natomiast z tego, co tak zauważyłam, z czym mogłabym się podzielić, to przede wszystkim my musimy wiedzieć, czego oczekiwać. I to jest najważniejsze. I trzeba być konsekwentnym. Oczywiście finanse weryfikują pewne nasze oczekiwania, ale ja myślę, że w dzisiejszych czasach, w dobie internetu i różnych narzędzi, możemy się naprawdę świetnie do tego przygotować.
1: Panie Elżbieto, to przepraszam, bo wybił gong, więc musimy pędzić dalej. Rozumiem, w coś takiego jak remont, duży remont, na pewno nie wchodzimy na żywioł. I o tym też warto pamiętać. To była pani Elżbieta, 22 645 22 66. Wracamy do naszego gościa. Pani Agato, ciekawa sprawa. Rozmawiamy o remontach, a ja sobie teraz tak podliczam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pani, dwóch panów.
2: Tak, i to jest cudowne, prawda? Proszę zwrócić uwagę, jak
1: bardzo
2: płcie się
1: proporcje
2: podzieliły. Bardzo ciekawe proporcje i za każdym razem telefon był dotyczący nie wewnątrz konfliktu relacyjnego, tylko z wykonawcami. Też na to bardzo zwróciłam uwagę.
1: Może o tych wewnętrznych konfliktach wstyd mówić publicznie.
2: Nie mówić dokładnie, do czego to dochodziło. Natomiast bardzo mocno wybrzmiewało mi tutaj w telefonach, u niektórych, szczególnie u pani Elżbiety tej przed chwilą, że ta komunikacja, żeby ustalić to, czego my potrzebujemy. Co my potrzebujemy po pierwsze w remoncie, jak to ma wyglądać jakby estetycznie, ale też czego potrzebujemy. Czy chcemy tej jakości, czasowości, czy jaki mamy budżet, prawda? Te wszystkie rzeczy przed samym remontem warto ustalić ze swoją bliską osobą po to, żebyśmy wiedzieli, w którym kierunku jesteśmy.
1: No i żeby potem nie trzeba było iść na terapię.
2: Dokładnie. Znaczy ja zapraszam w razie W, prawda? Ale ogólnie rzecz biorąc, wolałabym, żeby osoby
1: nie,
2: się dogadywały i żeby to nie,
1: nie
2: był przyczynek.
1: Nie, tak, tak.
2: Lepiej, żeby to nie był przyczynek tej sytuacji. Natomiast wszystko sprowadza się do tego, że o naszych potrzebach, o tym wszystkim, czego my potrzebujemy, jak na to patrzymy. Też proszę zwrócić uwagę, że ten dom to jest takie nasze źródło bezpieczeństwa. To jest taka nasza przestrzeń do regeneracji. I tak naprawdę dom też jest taką naszą tożsamością. Pokaż mi swój dom, a ja mogę ci powiedzieć o tobie trochę.
1: Więc,
2: takie troszkę, więc to też
1: powtarzamy,
2: jest ważne.
1: Nie wchodzimy na żywioł w coś tak poważnego jak remont. 22 645 22 66. Wracamy za chwilę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I tylko szczerze na antenie jedynki, a dziś o remontach. Spoglądam na zegar, nie mamy wiele czasu, więc w takim razie jeszcze pani Bogusława. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzwonię z Kożuchowa w województwie lubuskim. Obydwoje z mężem mamy po 70. Mieszkanie wymagało kapitalnego remontu i był problem. I wtedy pojawiły się w naszym życiu dwa anioły. Pan Robert i jego syn Damian. Oni przeprowadzili dokładnie cały remont tak, jak sobie życzyliśmy, ale przez cały czas to oni troszczyli się o nas. Czy my mamy wygodne życie? Czy my się dobrze czujemy? Czy nam czegoś nie potrzeba? I w tych wszystkich, wśród tych wszystkich krytycznych głosów, proszę uwierzyć, są jeszcze tacy wspaniali ludzie, którzy naprawdę pomagają, którzy współczują, którzy wierzą i którzy chcą pomóc ludziom w podeszłym wieku. I za to będę im wdzięczna do końca moich dni. Także proszę wszystkich nie stawiać pod jednym murem, bo są naprawdę wspaniali ludzie. Panie Robercie, bardzo panu dziękuję, bo pan był objawieniem w moim życiu.
1: Pani Bogusławo, no przyznaję, że to jest mocny głos na koniec naszej dyskusji. No i to rzeczywiście musiał być niezły remont, skoro słuchaczka z takimi pochwałami dzwoni. Pani Agato, fajny głos na koniec, naprawdę.
3: Cudowny, prawda? Aż się uśmiecham. Ja też mam takie doświadczenie, to tak się z państwem podzielę, ze swoim prywatą. Absolutnie mam podobne doświadczenie. Człowiek, któremu zaufałam, bo miał większe doświadczenie niż ja w remontach, tak? To był mój pierwszy remont. Ten człowiek wiedział, pan Piotr dokładnie, wiedział co i jak i wielokrotnie mi podpowiadał. Oczywiście za każdym razem dawał mi decyzję, ale mówił, z mojego doświadczenia wynika. Nie był narzucający, tylko był podpowiadający i troszczący się. To, co pani Bogusława powiedziała. I ta troska była bardzo ważna i bardzo istotna w tym remoncie. I myślę, tak zbierając to dzisiejsze spotkanie, że są i tacy pracownicy, i tacy. I warto też otworzyć się, że możemy trafić naprawdę na świetnego człowieka na swojej drodze.
1: No i zdecydowanie życzymy takich ekip remontowych, jak te, o których mówiliśmy na samym końcu. Pani Agata Dominik, psycholożka, psychoterapeutka, bardzo, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Czyli remont da się przeżyć bezstresowo. Ba, są takie remonty, jak się okazuje, po których mamy bardzo miłe wspomnienia. Nie wiem, jakie wspomnienia po remontach ma ekipa, która już się pojawiła w studiu.
4: Ja ciągle przed remontem. Tak.
5: Ja mam dość dobre, bo miałam bardzo dobrą ekipę i pozdrawiam ją bardzo serdecznie. Natomiast moja koleżanka powiedziała, że dziś łatwiej jest zrobić sobie operację plastyczną niż wyremontować mieszkanie.
1: No, w tym też coś jest. Co po 14?
4: Jasiek Piwowarczyk, znamy jego piosenkę Halo Houston, jeden z przebojów lata, wraca z nowym singlem Obłoki, będzie naszym gościem po 14.
5: No i oczywiście sprawdzimy, co dzieje się na festiwalu filmowym w Gdyni, bo to już końcówka i sporo rzeczy się już na tym festiwalu wydarzyło.
4: Zapraszamy.
1: To wszystko po 14.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
2: W roli głównej Maria Szabłowska. Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
1: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
2: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
1: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
2: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Polsko-litewskie pogranicze otwiera nowy rozdział w turystyce zdrowotnej. 5 wyjątkowych uzdrowisk połączyło siły, aby przygotować unikalną ofertę całorocznego wypoczynku. To propozycja ucieczki od wielkomiejskiego pędu i szansa resetu w harmonii z przyrodą. Więcej szczegółów na temat wyjątkowego projektu poznamy podczas radiowej podróży do Augustowa. To przecież stolica aktywnego wypoczynku, która urzeka bogactwem lasów i jezior. Audycja Jedyne takie miejsce w radiowej jedynce w sobotę od 9:00.
0: Jedynka. To jest radio.
10: Audycja powstała we współpracy z miastem Augustów w ramach projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza, realizowanego z programu Interreg 6A Litwa-Polska 2020.

0: 2021-2027.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Reklama. Radio Kierowców.
9: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na autostradowej jedynce w Kujawsko-Pomorskiem między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek w pobliżu Raciążka zapaliła się naczepa samochodu ciężarowego i na czas akcji gaśniczej droga w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana na 167 km, dlatego tu trzeba zjeżdżać na drogę krajową nr 91. W zachodniopomorskim na S6 między węzłami Nowogard Wschód i MOP-em Wyszegóra Wschód w pobliżu Lestkowa samochód osobowy zjechał z drogi, uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Koszalina. Na 30 kilometrze tutaj zablokowany jest lewy pas. I taka sytuacja ma utrzymać się do godziny 15, ale miejmy nadzieję, że trasa będzie odblokowana wcześniej. Na razie tutaj dużych spowolnień nie ma, ale jednak jest. Na S8 pomiędzy węzłami Złoczew i Sieradz Południe w pobliżu Dąbrówki w Łódzkiem cały czas zamknięty jest prawie 20-kilometrowy fragment tej trasy po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych. Między węzłami Złoczew i Sieradz Południe nie można przejechać w kierunku Warszawy, dlatego trzeba zjechać z węzła Złoczew, pojechać dalej drogami wojewódzkimi 472, 482, a następnie krajową 12 do węzła Sieradz Południe. Teraz jeszcze S7 między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Południe w pobliżu węzła Gdańsk-Lipce. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany częściowo jest pas wyłączania z ruchu na drugim kilometrze. Dobre informacje z ekspresowej piątki. Po wielu godzinach odblokowano odcinek między węzłami Czempiń i Kościan Północ w pobliżu Piotrowa I. Tutaj doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym przed godziną 9 i zablokowana była jezdnia w kierunku Wrocławia przez dobrych kilka godzin na 3 kilometrze. Teraz w końcu dobra informacja dla kierowców, że trasa jest już przejezdna całą szerokością jezdni.

Jest 14:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senyk, zapraszam na aktualności jedynki. Polityczna burza po decyzji Andrzeja Domańskiego. Minister finansów podpisał interpretację podatkową gwarantującą takie same prawa i obowiązki podatkowe wszystkim małżonkom. Finisz kampanii w Krakowie. Kandydaci na prezydenta miasta od rana walczą o głosy mieszkańców. O północy zacznie się cisza wyborcza. Festiwal w Gdyni dobiega końca. Polski kandydat do Oscara, Ojczyzna, Hotspot i Dziki Dziki Wschód wśród filmów, które dziś mogli obejrzeć widzowie. Na początek polityczna burza po decyzji ministra Andrzeja Domańskiego. Szef resortu finansów podpisał interpretację podatkową, zgodnie z którą pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w urzędach skarbowych takie prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie. Po orzeczeniu NSA z marca i dalszych decyzjach rządu, małżeństwa jednopłciowe, które zawarły związek z zagranicą, mogą dokonać jego transkrypcji w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Politycy w ocenie decyzji ministra Domańskiego są podzieleni.

0: A co mówią? To pytanie do Sylwii Białek, która jest w Sejmie.
1: Dzień dobry. Pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować prawa małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS-u dołączył teraz resort finansów. Decyzję Andrzeja Domańskiego chwali Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
2: Wracamy do tego grona tych naprawdę europejskich krajów i nawet jeśli jest Nawrocki, który blokuje między innymi ustawę o związkach partnerskich, to mamy ministra finansów, który znalazł lukę i daje szansę, żeby ci ludzie po prostu mieli łatwiej w życiu.
1: Minister finansów łamie konstytucję, odpowiada Mateusz Morawiecki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem byłego premiera w kwestiach światopoglądowych nie mogą wypowiadać się za nas europejskie instytucje.
3: Nie zgadzam się z takim podejściem, a wszyscy ministrowie czy urzędnicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy łamią polską konstytucję, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jest to gwałt na praworządności, na polskiej konstytucji.
1: Interpretacja podatkowa została wydana w związku z wyrokiem TSUE. Od sierpnia obowiązuje też rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
0: Najnowsze informacje z Sejmu i Sylwia Białek. Dziękuję bardzo za relację. Siedmioro kandydatów i kandydatek na prezydenta Krakowa walczy o głosy mieszkańców. O północy zacznie się cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Na jednym z krakowskich targowisk z mieszkańcami spotkała się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.
4: Robię swoje, rozmawiam z mieszkańcami, przekonuję mieszkanki i mieszkańców Krakowa do tego, że będę najskuteczniejszą panią prezydent, patrząc na kontrkandydatów.
0: Kraków potrzebuje śmiałych inwestycji i wizji, mówił na rynku głównym kandydat PiS Michał Drewnicki.
5: By skończyć z niedasizmem, by skończyć z takim marazmem, by skończyć z takim ciamcia, ramcia i brakiem wizji. Ja mam wizję, ja mam plan, ja mam ambicje.
0: Według ostatniego sondażu przygotowanego przez ogólnopolską grupę badawczą dla portalu lovekraków.pl Łukasz Gibała z poparciem prawie 33% wygrałby pierwszą turę wyborów. Drugie miejsce zajęłaby Monika Piątkowska, kandydatka Komitetu Ponad Podziałami, popierana przez KO i PSL z wynikiem prawie 28%. Trzeci jest Michał Drewnicki, kandydat PiS z wynikiem ponad 16%, za nim Aleksandra Owca z Razem oraz Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy. Jak są oznaczone miejsca schronienia i czym jest zasada dwóch ścian? Takie informacje można znaleźć w rządowej instrukcji reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Broszura ma być udostępniana przez samorządy. Od dziś można się z nią zapoznać na stronach MSWiA. Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Magdalena Roguska podkreśla, że instrukcja pomaga z wyprzedzeniem przygotować się na ewentualność zagrożenia z powietrza.
6: Intuicyjna, ona jest przystępna graficznie, ona w łatwy sposób tłumaczy te podstawowe zasady miejsca bezpiecznego, zarówno kiedy jesteśmy na zewnątrz, jak i wtedy, kiedy jesteśmy w budynku. Ta instrukcja będzie także umieszczona w M-Obywatelu, tam także będzie można ją znaleźć.
0: Wiceszefowa MSWiA podkreśla, że warto sprawdzić, jakie obiekty ochrony znajdują się w naszej okolicy na stronie gdziesieukryć.pl. Można też sprawdzić, jak chronić się w budynku mieszkalnym. Teraz apel sędziów w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie ze Stowarzyszenia Justicja apelują do polskich władz o wykonanie zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sędziów Trybunału właśnie. Chodzi o dopuszczenie do objęcia i wykonywania obowiązków przez wybraną przez Sejm w marcu czwórkę sędziów Trybunału. W apelu Justicja podkreśla, że od wydania zabezpieczenia adresowanego do wszystkich organów państwa minęło prawie pół roku, a sędziowie wciąż nie zostali dopuszczeni do pracy w Trybunale. Według apelujących dalsza bierność w tej sprawie spowoduje, że kryzys funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego będzie się nadal pogłębiał, generując kolejne szkody dla ogółu obywateli.
7: To są aktualności jedynki.
0: Polski kandydat do Oscara na festiwalu filmowym w Gdyni. Widzowie obejrzeli dziś m.in. Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego w programie Przedostatniego dnia, także Hotspot, najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdy światem rządzi wszechobecna sztuczna inteligencja zwana głową. Agnieszka Smoczyńska mówi, że kiedy przeczytała scenariusz, zrozumiała, że dotyka on emocji, która dominuje we współczesnym świecie.
8: Ta emocja współczesnego świata to jest lęk. To było coś, co według mnie opisywało DNA współczesnego świata. To znaczy tego mężczyznę, który jest ojcem, ma pracę, żyje w tym systemie, jest mu dobrze i nagle, kiedy spotyka się z czymś, co jest mu nieznane, boi się tej konfrontacji, boi się tego otwarcia na to inne i się totalnie rozpada.
0: Hotspot bierze udział w konkursie głównym i walczy o Grand Prix festiwalu Złote Lwy.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Pogoda.
0: Miejscami słońce, miejscami deszcz i tak będzie do końca dnia. Dopiero w niedzielę można spodziewać się większej ilości słońca i wyższej temperatury. A dzisiaj na termometrach od 11 stopni w górach do 16 w Zatoce Gdańskiej. Ciśnienie nie zmienia się. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
17: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55%.

0: taksówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie Pierwszym Polskiego Radia.
3: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
4: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
5: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
2: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 16 minut po godzinie 14. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Marcin Wojciechowski.
1: I Ula Kaczyńska.
0: Zapytaj mnie, jak minął mi dziś dzień.
1: Jak cię minął dzień?
0: Fatalnie, drodzy państwo.

0: Bo za chwilę Państwu opowiem historię mojego życia. Właściwie mieści się ona w trzech zdaniach, ale za to jakich?
1: Folder ulubione.
2: No co tam się wydarzyło, powiedzmy?
0: Moja trasa z domu do radia zajmuje mi zazwyczaj 15 minut. Dziś prawie 2 godziny. Wyszłam z domu. W połowie drogi okazało się, że zapomniałam karty. Wróciłam do domu, wzięłam kartę, zostawiłam okulary na stole. Wyszłam z domu. W połowie drogi okazało się, że nie mam okularów. Wróciłam po okulary. Po 2 godzinach dotarłam do radia.
2: Ale jestem. Kartę mogłaś mieć zastępczą. Okulary ja mogłem ci pożyczyć.
0: No z twoją wadą wzroku.
2: Ile masz?
0: Mniej.
2: Mniej niż ja? Mm-hmm. No dobra, zapraszamy Państwa na 2 godziny. Na szczęście w radiu, znaczy Państwu na pewno nie są potrzebne okulary, żeby z nami być.
0: Więc, żeby słuchać radia.
2: Żeby słuchać radia, tak. Więc zapraszamy. Za chwilę relacja z Gdyni. No tam się dzieje już coraz więcej. Martyna Podolska. Ale wcześniej premiera dzisiaj Taylor Swift dopiero co, bo zdaje się w czerwcu, czy pod koniec maja wydała kolejną piosenkę z filmu, z animacji, a teraz mamy coś zupełnie nowego już z jej wydawnictwa.
0: Ale nowego, trochę starego. Bo część tego wydawnictwa to jest album, który dobrze Państwo znają, a do tego albumu dołączone są cztery nowe piosenki. Ta, którą zaprezentujemy Państwu za moment, to jest, jak to Marcin mówi, oficjalny single.
2: Single, tak.
0: No to posłuchajmy, zobaczymy, w którą stronę zmierza teraz Taylor Swift. Zapraszamy do nas do folderu ulubione. Będziemy z Państwem do godziny 16:00.

0: No i panie redaktorze, co pan sądzi o nowej Taylor Swift?
1: No, ziemi to nie zatrzymało, no.
0: No tak,
1: szczerze
0: to prawda.
1: Mówiąc, jest to całkiem przeciętny utwór, natomiast domyślam się, że świat za chwilę oszaleje i będzie to numer jeden wszędzie. Tak, już jest.
0: Musimy sprawdzić te trzy pozostałe utwory. Może, tak, może tutaj jest coś ciekawszego do zaproponowania.
1: No, ewentualnie wymaga jeszcze jednego posłuchania, bo tak też bywa.
0: W sumie mogliśmy zamiast Taylor Swift zagrać jakąś piosenkę o miłości, bo w tym roku na festiwalu w Gdyni jest mnóstwo miłości, o czym donosi Martyna Podolska. Miłości do kina oczywiście. Martyna jest w Gdyni na festiwalu. Dzielnie od samego początku przygląda się temu, co dzieje się i na projekcjach, i po projekcjach, i w trakcie spotkań z gwiazdami, z którymi sama się spotyka. Największe jak dotąd oczarowanie. Martyno, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. No właśnie, o miłości będziemy rozmawiać, bo to największe oczarowanie i zachwyt to filmy przez ściany Macieja Sobieszczańskiego o nietuzinkowej, wyjątkowej miłości, która trwała 55 lat, a rozpoczęła się w więzieniu na Rakowieckiej i rozpoczęła się w wyjątkowy sposób, bo Wiesława Pajdak zaczęła używać kodu Morsa, stukała przez ścianę, a za ścianą Jerzy Śmiechowski jej odpowiadał i tak odpowiadał jej później przez te 55 lat. To historia oparta na faktach, wzruszający, poruszający, piękny film. Ja mam nadzieję, że to właśnie to kino wygra, a Maria Dębska wcielająca się w postać Wiesławy otrzyma nagrodę indywidualną. Towarzyszy jej Kuba Gierszał, to mniejsza drugoplanowa rola. Znakomite kino czarno-białe, autorskie, bardzo silne, oddziałowujące. Ale sporo w ogóle, rzeczywiście macie rację, o miłości tutaj tych opowieści jest wyświetlanych. O miłości, która gdzieś zanika, chociażby Hot Spot Agnieszki Smoczyńskiej, która zanika, powiedziałam, ale która gdzieś się tli w świecie sztucznej inteligencji. Jest też opowieść o miłości do pasji, do zainteresowań, do hobby, czyli chociażby Mniej obcy, właśnie opowieść biograficzna.
0: Martyno, przepraszam, że wejdę ci w słowo.
2: Tak,
0: czy
2: mów.
0: Twórca roli głównej spisał się na medal? To znaczy widać chociaż cechy osobowościowe Jana Borysewicza w aktorze, który wciela się w tę postać?
2: Słuchajcie, Mikołaj Bukrewicz, bo tak nazywa się ten młody aktor, a to w ogóle nie aktor właśnie, debiutant i dopiero co adept sztuki aktorskiej, przygotowywała go do tej roli znakomita Ewa Kaim, jest idealny, naprawdę, idealnie odwzorowuje Jana Borysewicza. Specjalnie do tej roli nauczył się grać, zaczyna komponować, więc kto wie, jaka jego droga po tym filmie i po tym spotkaniu z Janem Borysewiczem się szykuje. Drugi film biograficzny warty też uwagi, no to Nasza rewolucja, która opowiada o tej właśnie znowu wielkiej miłości Gajki i Jacka Kuroniów. Tu też świetne aktorstwo Arek Jakubik i Magda Popławska, film Piotra Domalewskiego, który no przede wszystkim właśnie nie opowiada o tych historycznych momentach, ale o tej tlącej się ponad przeciętnej miłości. Więc ta miłość rzeczywiście gdzieś wybrzmiewa z ekranu. Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy, Violetta Villas, to też tak naprawdę opowieść o poszukiwaniu miłości. Zatem macie rację, w 100% miłość w Gdyni w tym roku rządzi. No i też mam nadzieję, że rządzi też wśród widzów, bo seanse wykupione, widzowie zachwyceni, bardzo trudno się dostać, drodzy państwo, tutaj i wklikać. Jeszcze dzisiaj i jutro mogą państwo zobaczyć filmy podczas festiwalu, ale ja wiem, że tutaj odbywa się czatowanie i także twórcy nie mogą wchodzić na seanse swoich kolegów
0: fachu, tak.
2: jeżeli codziennie o 8 rano nie wklikają się na odpowiedni seans. Więc zainteresowanie, czyli miłość do kina tylko rośnie w Gdyni.
1: Miłość wyczuwalna, a duch rywalizacji też wyczuwalny?
2: No, wiecie, jak to w branży filmowej, oczywiście każdy chciałby wygrać, bo te Złote Lwy, jest to znacząca nagroda. Szereg innych, Srebrne Lwy, ale także i Szafirowe, te w konkursie Perspektywy, czyli konkursie kina młodego, świeżego, odważnego, bezkompromisowego. Więc rywalizacja, gdzie

0: Gdzieś tam pewnie się tli. Oczywiście wszyscy udają, że nie, no ale wiadomo, jak to jest. No, w tym momencie trwa konferencja, wiecie, ojczyzny. Paweł Pawlikowski przyjechał do Gdyni pokazać swój film, polski kandydat do Oscara. No nie wiadomo, czy to nie właśnie ojczyzna zwycięży, więc myślę, że naprawdę stawka jest w tym roku wysoka i są świetne filmy, bo przecież jest jeszcze film Jana Komasy, Dobry chłopiec. Jest film Dziki Wschód Jana Hołoubka, zatem jest naprawdę w czym wybierać. Jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego myślę, że będzie miało twardy orzech do zgryzienia.
1: Życzymy ci jeszcze fantastycznych wrażeń.
2: To już chyba bardziej były?
1: A no właśnie,
2: jakieś,
1: a skandale.
2: Romanse, skandale, ktoś kogoś za kolanko, coś tam się wydarzyło gdzieś?
0: Wiecie co, jest takie powiedzenie, że to, co się dzieje w Gdyni, to zostaje w Gdyni. A wy mnie tu ciągniecie za język. No oczywiście, że były, bo tu też dużo młodych ludzi, wspaniałych filmowców, debiutujących w konkursach i tym głównym, i w perspektywach. Zatem no świeża, młoda energia. Więc
2: sugerujesz, że starsi to sobie na romanse nie mogą pozwolić, przepraszam?
1: Marcin, nie kontynuuj.
0: Nic nie sugeruj.
2: Muszę kończyć,
0: Ula
2: mi nie pozwala rozwijać tematu.
0: Ale świeżość i otwartość myślę, że są w cenie, jeśli chodzi o właśnie miłość.
2: Martyna lubi młodszych, no już no.
1: To ty powiedziałeś, ja tylko powiem, że Martyna będzie miała niezwykłą okazję.
0: A my jesteśmy wciąż nieustająco na antenie, tak?
1: Tak, ja tylko chciałam powiedzieć, że będziesz rozmawiała z Marią Dębską w Radiowej Jedynce i że bardzo zapraszam, a to on powiedział o młodszych.
2: Co się stało? No, wielka rzecz się stała. No.
1: Dzięki Martyna.
2: Dzięki Martyno, powodzenia.
0: Pozdrawiam was serdecznie. Jeśli jeszcze państwo mają okazję, to proszę tu przyjechać jeszcze dzisiaj i jutro. No pogoda niezbyt nas rozpieszcza, ale kino, tak.
1: Jak
0: naprawdę można się zakochać.
1: Dzięki.

0: Phil Collins w radiowej jedynce, choć tę piosenkę wcześniej śpiewała Diana Ross. A my za 25 minut 15 i w naszym studiu gość Jasiek Piwowarczyk.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry, cześć.
0: Jasiek Piwowarczyk, który ma jakąś chyba delikatną obsesję na punkcie geografii i miejsc. Najpierw był koniec świata, potem Halo Houston, a teraz wyniesie nas w obłoki.
2: Jeszcze wcześniej była Ushuaia, czyli w Argentynie miasto. Ale faktycznie, masz rację. Nie myślałem o tym, że coś ze mną jest nie tak. Faktycznie.
0: Potrzebujesz...
2: Ale ja naprawdę lubię geografię. Ja uwielbiam od dziecka, jak byłem mały, to rysowałem mapy i zgadywałem flagi, stolice, więc coś w tym jest chyba. Lubię to. Geografię, no.
1: No to teraz wiemy też, że bardzo lubisz Węgry.
2: Tak.
1: Piosenkę, którą doskonale państwo znają z naszej anteny Halo Houston, możemy też posłuchać w wersji węgierskiej. I to wcale nie dlatego, że nauczyłeś się akurat tych słów po węgiersku, tylko w ogóle mówisz po węgiersku trochę, prawda?
2: Tak, tak, to prawda. Egy kicsit beszélek magyarul. Czyli
1: obraziłaś nas teraz?
2: Nie. Mam nadzieję, że słuchają nas, jesteś Węgrzy, którzy to potwierdzą.
0: Jest to całkiem prawdopodobne, tak?
2: Jest to, tak, jest zresztą dosyć spora diaspora węgierska tutaj w Warszawie, myślę.
0: Ale tak, czekaj, jak to jest, bo jest pomysł, żeby twoje piosenki teraz nagrywać po węgiersku na rynek węgierski?
2: Że taki jest pomysł?
0: Mhm. Czy, znaczy no, już jedna się zrealizowała, tak? Ale czy to tak. Jakby, o co chodzi? Po co? Dlaczego nagrałeś po węgiersku?
2: Ja, to było takie moje małe marzenie od zawsze tak naprawdę, no bo ja na Węgry jeżdżę już dużo lat i dużo tam czasu spędzam, praktycznie zawsze każde wakacje, czy no w ogóle w ciągu roku. Bo to się wszystko zaczęło od szkoły,

0: mojej od liceum, gdzie jeździliśmy na wymiany, no i tak jakoś moja miłość do Węgier tam się rozpoczęła.
1: Czy to prawda, że Polak-Węgier to dwa bratanki?
0: Tak, to prawda. No bardzo, Nadal. Mam czasem wrażenie, że bardziej tam się o tym mówi niż u nas. Chociaż też tutaj, jak zawsze gdzieś wspominam te Węgry, to zawsze jakoś tak ludzie sympatycznie. Ale tam bardzo. Na przykład mi się zdarzało w autobusie w Budapeszcie, że pan nie chciał, żebym na przykład płacił za bilety, bo jestem Polakiem.
1: Wow.
0: No, więc to takie są bardzo miłe. A jak mówię po węgiersku, to już w ogóle. No, nie, oni bardzo. I słuchajcie, znam ludzi, którzy po prostu nauczyli się też polskiego od tak, bo lubią Polaków.
2: Ale to chyba nie są podobne języki.
0: W ogóle. To jest język węgierski, to jest język w ogóle z innej grupy językowej, no bo polski jest indoeuropejskim językiem, a węgierski, no to jest grupa języków tych zza Uralu, prawda? Czyli język ugrofiński. Zupełnie inna budowa, zupełnie inna gramatyka. Nie jest aż tak strasznie trudna, jak wszyscy mówią, że jest. Trochę kosmiczne jest to brzmienie oczywiście, ale jakoś tak, nie wiem, no ja jakoś sobie to ułożyłem w głowie.
1: No dobrze, to już usłyszałeś swoją piosenkę w węgierskim radiu, czy jeszcze nie?
0: Podobno poleciała, ale nie słyszałem. Ale była w takim odpowiedniku Jedynki na Węgrzech, tylko w polskiej audycji, bo mają taki blok raz w tygodniu, że jest polska audycja i...
2: Za chwilę w programie pierwszym Polskiego Radia premiera usłyszymy piosenkę Obłoki. Ona ma trochę inną dynamikę niż twoje wcześniejsze utwory. I też pomyślałam sobie, że jeśli chodzi o samo słowo obłoki, bardzo się cieszę, że to właśnie to słowo pojawiło się w tytule, bo są jeszcze chmury, ale te chmury są dużo bardziej beznadziejne, to znaczy nie niosą nadziei niż obłoki.
0: Tak, obłoki to jest celowy zabieg. Obłok jest takim, myślę, słowem, które się bardzo wiąże z jakąś taką nadzieją, jest takie jasne, nie?
2: Jest jeszcze bujanie w obłokach.
0: Jest bujanie w obłokach. My pisząc ten utwór z Michałem Pietrzakiem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, producentem z Poznania, myśleliśmy właśnie o tym, że chcieliśmy dodać taką nutkę trochę jakiejś tęsknoty, nostalgii, ale właśnie też dać ludziom jakąś nadzieję. Ten utwór generalnie jest o tym, że czasem jesteśmy zawieszeni pomiędzy takiej sytuacji, że jesteśmy bardzo blisko realizacji jakiegoś planu, ale jednocześnie mamy wrażenie, że stoimy w miejscu. I to tak naprawdę ten utwór miał być o tym. Oczywiście zostawiliśmy taką warstwę, żeby ludzie mogli troszkę sobie zinterpretować to po swojemu, ale taki był mniej więcej zamysł na ten utwór.
2: Śledzisz nowe odcinki The Voice of Poland?
0: Śledzę.
2: Powiedz mi, masz coś takiego, że trochę żałuję, że nie wystartowałem w tej edycji, zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany jurorów?
0: Nie. Znaczy, super jest też ta edycja i myślę, że to jest zupełnie coś innego, ale nie. Bardzo chciałbym jeszcze raz wziąć udział w tym programie, oczywiście.
2: No to chyba za 20 lat taka jest mniej więcej strategia.
0: Już chyba nigdy tak.
2: Nie, teraz wracają osoby, które w pierwszym...
1: Lepiej, żeby nie musiał wracać.
2: Nie, oczywiście, że tak.
1: Chyba, że jako juror.
2: Słuchaj, bo
0: nie, jako zwycięzca chyba nie mogę wrócić, tak mi się wydaje.
1: A czytałeś regulamin w ogóle tego?
0: No, czytałem.
1: Ile stron regulaminu
0: Voice'a? Tak, czytałem.
2: Pomidor, dużo.
1: Jak umowa kredytowa, wszyscy czytają.
0: Dokładnie.
2: Był ostatnio u nas Stanisław Karpiel-Bułecka i pytaliśmy go o jego jurorowanie w...
1: Sebastian, kochanie.
2: Powiedziałam,
1: Stanisław.
2: Nie, Sebastian, oczywiście, że Sebastian Kopałek, reprezentant i lider. Tak, i to samo nazwisko. Co za pech. W każdym razie rzeczywiście był Sebastian i jego pytaliśmy o jurorowanie w innym muzycznym talent show. I pytaliśmy, czy w ogóle to ma jeszcze jakiekolwiek przełożenie wygrana w takim programie. On miał swoją opinię, twierdził, że tak, a jak...
0: Ja też bym powiedział, że tak. Znaczy, zależy też, z jakimi oczekiwaniami przychodzimy i też co chcemy muzycznie robić. No bo to jest program, który bardzo pomaga w promocji. Tym, którzy dostają się gdzieś dalej, a tym, którzy odpadają na wcześniejszych etapach, pomaga w tej promocji. No bo wiadomo, jest nas muzyków bardzo dużo, którzy wydajemy muzykę autorską. Ona często nie dociera do szerszego grona. Musi się troszkę gdzieś tam wybić. Niektórzy celowo też robią coś bardziej niszowego. No i w tych różnych kręgach myślę, że ta telewizyjność jest bardzo w cenie, nie?
1: No, dobra, to jest oczywiste, że masz rozgłos. A w czym przeszkadza?
0: W czym przeszkadza?
1: Co złego robi?
0: Nie wiem, czy jest coś takiego złego. Myślę, że ten program jest na tyle takim fajnym programem. To jest złe słowo. Szukam jakiegoś ładnego słowa.
2: No, może być węgierskie.
0: Nie, to chyba nie. To już jeszcze więcej będę szukać.
1: No dobra, chodzi mi o to, że czasami na przykład narzucają piosenki.

0: No, dają ci jakąś gotową, wiesz, linię, tak, masz grać, ale tak, a nie inaczej. Jak ty masz się w tym
1: odnaleźć?
0: Ale
1: ja na przykład, to ja akurat jestem beneficjentem takiej sytuacji, że w życiu bym sobie nie wybrał Bohemian Rhapsody, w życiu bym sobie nie wybrał Bensona Boona i Beautiful Things.
0: A jednak ktoś o tym zdecydował.
1: Więc jestem szczęśliwy, bo tak naprawdę przekroczyłem jakąś taką strefę swojego komfortu. I myślę, że ten program jest dokładnie o tym, żeby trochę samemu też zadecydować, jak się odwracają wszystkie fotele, do kogo się idzie, a później po prostu śpiewać to, co pozwala nam iść troszeczkę dalej, nie?
2: Masz niepowtarzalną okazję, żeby teraz nasze słuchaczki i naszych słuchaczy zaprosić do wysłuchania piosenki Obłoki, czyli twojego najnowszego singla, premiera dziś. Jasiek Piwarczyk.
1: Zapraszam bardzo serdecznie do odsłuchania mojego najnowszego utworu Obłoki. Mam nadzieję, że państwu się będzie podobało teraz właśnie na antenie Jedynki.

0: Za 12 minut będzie godzina 15. A gdyby tak przestać dzielić literaturę na prozę i poezję, właśnie od tej przewrotnej myśli wychodzi druga edycja festiwalu Lublin Miasto Literatury.
1: Tegoroczne hasło wydarzenia to różnica pomiędzy prozą a poezją to iluzja.
2: Form, sposobów interpretacji tego hasła jest bardzo wiele.
3: Mówi Magdalena Łuczyn, współorganizatorka festiwalu Lublin Miasto Literatury.
2: Będziemy mówić o wielu aspektach, też o nośnikach, też o kategoryzacji, więc myślę, że to hasło dla mnie przynajmniej, jak ja to rozumiem, jest zaproszeniem do rozmowy i do rozwijania tego w taki sposób, w jaki każda osoba interpretuje to hasło.
3: Festiwal Lublin Miasto Literatury to też okazja i zaproszenie do rozmowy o granicach, podziałach i o tym, co tak naprawdę daje literaturze siłę. Ale co to oznacza w praktyce? No i co znalazło się w programie?
4: Są warsztaty dla młodzieży szkolnej.
3: Mówi Bartosz Wójcik, współorganizator festiwalu Lublin Miasto Literatury.
4: Są spotkania autorskie, są dyskusje panelowe. Mamy projekcje filmowe połączone z rozmowami.
2: Program jest bardzo bogaty, różnorodny. Mamy wiele różnych wątków, zarówno dotyczące Ukrainy, wojny w Ukrainie, ale też literatury, która tworzy się, poezji w szczególności, w trakcie wojny. Są też wątki dotyczące feminizmu w krajach arabskich, co myślę, że jest bardzo ciekawe. W ogóle też będą wątki feministyczne i queerowe. Też właśnie rozmowa na temat kondycji rynku wydawniczego w Polsce. Więc tych wątków jest bardzo wiele i myślę, że każdy może coś wybrać dla siebie.
3: Podczas wydarzenia zostanie wręczona również Nagroda Literacka Festiwalu Lublin Miasto Literatury. Festiwal odbędzie się w Lublinie już w najbliższy weekend.
0: Wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu Lublin Miasto Literatury są bezpłatne, a niektóre spotkania będą dostępne również online. Tym tematem zajęła się Marta Zienkiewicz, a Marcin zajął się nowościami płytowymi.
1: A dokładnie jedną konkretną, Leon Bridges, czyli człowiek, który brzmi jakby urodził się tak z 50 lat za późno. Trochę soulu, odrobina jazzu, w tym wszystkim funk, mnóstwo pozytywnego brzmienia, takiej czarnej, dobrej, rasowej muzyki. Dzisiaj ukazała się jego czwarta, jeżeli dobrze liczę, płyta. Od 2015 roku już minęło trochę lat. Happiness Anytime to jest 12 zupełnie nowych utworów. Jestem pod wielkim wrażeniem tego artysty. Proszę posłuchać jego nowej płyty, a także singla, który właśnie dzisiaj miał swoją premierę.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
14: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj w niedzielę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj.

0: i rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
8: Tak.
7: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
8: Mhm.
7: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
8: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
9: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
7: Już rozumiem.
8: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
10: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej 11 między węzłami Poznań na Płachanie, Poznań Tarnowo-Podgórne w pobliżu Swadzimia. Samochód osobowy uderzył w bariery, jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 13 kilometrze. Nowe problemy w ruchu pojawiły się także na Pomorzu na S6 na trasie między węzłami Kowale i Gdańsk-Lublewo. W pobliżu węzła Gdańsk-Południe tam wykryto niewybuch i zamknięte są łącznice S6 Kowale, S7 Żukowo, a także S6 Straszyn, S7 Żukowo i taka sytuacja utrzyma się przez najbliższych kilka godzin. Dobre informacje ze S6 z zachodniopomorskiego odcinka między węzłami Nowogard Wschód i MOP Wyszogóra Wschód w pobliżu Lestkowa. Nie widać już żadnych utrudnień na 30 km. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery i było zwężenie w kierunku Koszalina. Trasa jest już odblokowana. A1 w Kujawsko-Pomorskim wciąż z problemami między węzłami Włocławek Północ Ciechocinek w pobliżu Raciążka. Przypomnijmy, tu zapaliła się naczepa samochodu ciężarowego na czas akcji gaśniczej. Jezdnia w kierunku Gdańska była całkowicie zablokowana. Teraz na 167 km mamy informację o zwężeniu i ruch odbywa się w tym miejscu lewym pasem. Chodzi o jezdnię w kierunku północnym. I jeszcze S8 wciąż zablokowana całkowicie w Łódzkiem między węzłami Złoczew i Sieradz Południe w pobliżu Dąbrówki. Tu po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych droga w kierunku Warszawy jest zamknięta na 166 km. Objazd prowadzi węzłem Złoczew, dalej drogami wojewódzkimi 472, 482 i następnie krajową 12 do węzła Sieradz. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Czekamy na Państwa zgłoszenia z trasy.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Patryk Lachowski. Do ostatecznej decyzji w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce jest jeszcze daleko. Mówiła w Waszyngtonie wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
0: Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla sprawcy strzelaniny w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Mężczyzna przyznał się do winy.
1: Mówił o katolickich korzeniach Francji i apelował o ochronę życia. Papież Leon XIV rozpoczął czterodniową wizytę nad Sekwaną.
0: O stałych amerykańskich bazach w Polsce między innymi rozmawiali w Stanach Zjednoczonych nasi wiceministrowie obrony.
1: Ostateczna decyzja o bazach należy do prezydenta USA Donalda Trumpa, podkreśla wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Cała polska administracja i rząd i Pałac Prezydencki tutaj wiosłują w jednym kierunku i jeżeli będzie tylko decyzja, to oczywiście będziemy o niej komunikować, ale jest wiele rzeczy, które do tej decyzji trzeba przygotować i po stronie polskiej, i po stronie amerykańskiej.
0: Rozmowy w USA dotyczyły też negocjacji z amerykańską zbrojeniówką.
1: A teraz Dolny Śląsk. Zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza.

0: Scenariusza i nielegalnego posiadania broni usłyszał 33-latek zatrzymany po strzelaninie w Kraśniku Górnym.
1: Mężczyzna przyznał się i złożył wyjaśnienia.
0: Prokuratura chce jego tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.
2: Śledczy nie ujawniają, jak 33-latek tłumaczył swoje zachowanie. Jego wyjaśnienia będą teraz weryfikowane. Za zarzucane mu przestępstwa grozi od 15 lat więzienia do dożywocia, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
3: Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Jeśli chodzi o stan policjanta, to ten 29-letni pokrzywdzony znajduje się w stanie bardzo ciężkim.
2: Do strzelaniny doszło podczas policyjnych działań na jednej z posesji w Kraśniku Górnym. 33-latek strzelił z pistoletu w kierunku funkcjonariusza. 29-letni policjant został trafiony w głowę. 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech. W 2024 roku został tam skazany za przestępstwo związane z nielegalnym przewozem broni, jej części i amunicji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Kościół przypomina wiernym, że każdy akt wrogości wobec obcokrajowców jest poważnym naruszeniem podstawowych zasad religii chrześcijańskiej.
0: To reakcja na wczorajszą tragedię w Jarosławiu, gdzie 31-letni obywatel Ukrainy na terenie opactwa zabił księdza i ranił 4 inne osoby.
1: Kościół obawia się, że ten dramat może spotęgować nienawiść Polaków do Ukraińców.
0: A taka postawa jest naganna, podkreśla biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców.
4: Nie do pogodzenia nie tylko z Ewangelią, ale również nie do pogodzenia z jakimkolwiek traktowaniem siebie, ludzi nawzajem. To godzi w godność człowieka, w poczucie sprawiedliwości. To nie jest sprawiedliwość, wylewanie nienawiści teraz do wszystkich Ukraińców. Jest nadużyciem i to jest skandalem wręcz.
1: W najbliższą niedzielę w kościele obchodzony jest 112 Dzień Migrantów i Uchodźców.
0: Konferencja Episkopatu Polski wydała komunikat w związku z narastającą atmosferą niechęci względem przybyszów do naszego kraju.
1: Podkreśla, że taka postawa jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską.
0: Tymczasem papież rozpoczął 4-dniową wizytę we Francji.
1: Leona XIV przyjęła w Pałacu Elizejskim para prezydencka.
0: W przemówieniu inaugurującym wizytę Ojciec Święty zwrócił uwagę na katolickie korzenie Francji i zaapelował o ochronę życia.
5: Papież zapewnił, że często modli się za Francję. Papież nie zapomina o swoich normandzkich i bearnańskich korzeniach, żartował Leon XIV. W swoim wystąpieniu akcentował katolickie korzenie Francji, ale zwrócił również uwagę na różnorodność kulturową współczesnego francuskiego społeczeństwa. Odniósł się także, choć nie wprost, do przyjętej niedawno przez Francję ustawy legalizującej eutanazję. Powtarzam z siłą, że ochrona prawa do życia stanowi nieodzowny fundament jakiegokolwiek prawa człowieka. Zaznaczył papież, ostrzegając przed, jak to ujął, zaprogramowaną śmiercią i złudzeniem, że nauka będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie ludzkie cierpienia. Po południu papież przejedzie papamobile ulicami Paryża i pomodli się w katedrze Notre Dame. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze wracamy do kraju. Co będzie z moim dzieckiem, kiedy mnie zabraknie? Pytają organizatorzy Marszu dla Autyzmu.
0: Rodzice i opiekunowie dorosłych z autyzmem wyszli na ulicę Warszawy, by zwrócić uwagę na potrzebę wsparcia pełnoletnich osób niesamodzielnych.
1: Protest rozpoczął się przed Ministerstwem Finansów, gdzie złożono petycję.
0: Domagamy się zapewnienia naszym dzieciom małych form mieszkalnictwa, mówi wiceprzewodniczący Porozumienia Autyzm Polska Adam Kąpowski, ojciec 21-letniego mężczyzny z autyzmem.
7: Żeby nasze dzieci nie były skazane na domy pomocy społecznej. To jest dla nas najważniejsze, bo w tej chwili jedynym miejscem, gdzie trafiają takie osoby niesamodzielne po śmierci rodziców albo nawet wcześniej, jak rodzice są już starzy, niesamodzielni, to są domy pomocy społecznej, które są miejscem kompletnie nadającym się dla takich osób.
1: Protestujący przeszli też do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie przed Sejm, Ministerstwo Edukacji i Kancelarię Premiera.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Pogoda.
0: W całej Polsce dziś jest sporo chmur i przelotnych opadów deszczu. Temperatura od 11 stopni na Podhalu, 12 na Suwalszczyźnie, około 14 w Wielkopolsce i do 17 na Podkarpaciu. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz okrągły 1000 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Klimat.
1: Bardzo dobra jest teraz jakość powietrza na obszarze

0: W większości kraju 1/3 generowanej mocy pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł energii. Susza hydrologiczna jest w południowo-wschodniej i wschodniej części Polski.
1: Jedynka.

0: Niech wasze braterstwo obejmuje całą ludzkość. Równość zaś, do której dążycie, niech zawsze opiera się na fundamentach sprawiedliwości i miłości, nie zacierając różnicy między ludźmi, lecz sprawiając, by harmonijnie przynosiły one owoce dla dobra całego społeczeństwa.
1: Z kolei po południu Leon XIV udał się do siedziby UNESCO jako drugi papież w historii. Zwracając się do międzynarodowego gremium, przypomniał pierwszą wizytę, którą odbył tam Jan Paweł II, a także zaproponował m.in. obszerną refleksję antropologiczną na temat tego, co znaczy być człowiekiem.
0: Być człowiekiem oznacza zatem odpowiedzialność wobec historii. Człowiek jest istotą, która wzrasta, uczy się i pracuje, posługując się zarówno rękami, jak i umysłem. Swoją pracą może uprawiać ziemię albo ją oszpecać, tworzyć dzieła sztuki albo je niszczyć. W tym szczególnym momencie dziejów musimy uznać, że najstraszliwszym spośród dzieł człowieka jest wojna, ponieważ w niej sama nauka zostaje oddana na służbę nieludzkiej woli niszczenia i zabijania.
1: W dzisiejszym programie papieskiej wizyty w Paryżu są też nieszpory w katedrze Notre Dame oraz czuwanie z udziałem młodzieży na stadionie Stade de France.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Kobylecka. Zapraszam na dzisiejszy magazyn, w którym przypomnimy postać Zofii Holszańskiej, czwartej żony Władysława Jagieły. Potem zajrzymy do książki poświęconej historiom japońskich arcydzieł, a na koniec zaprosimy na wystawę do Muzeum Azji i Pacyfiku. Eureka prawie do 20. Proszę pozostać z nami.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Kilka dni temu minęła 565. rocznica śmierci Zofii Holszańskiej, czwartej żony Jagieły i matki dwóch polskich królów, Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jakielończyka. Zmarła w Krakowie 21 września 1461 roku, najprawdopodobniej na skutek udaru. Miała 56 lat i od 27 lat była już królową wdową. W przyszłym miesiącu, proszę Państwa, w Sanoku zostanie odsłonięty pomnik Zofii Holszańskiej. Dlaczego tam i co warto wiedzieć o tej postaci, to już w rozmowie z profesorem Bożeną Czwojdrak z Uniwersytetu Śląskiego. Łączymy się z Katowicami. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Kiedy Sońka Holszańska wychodziła za mąż za Władysława Jagiełły, miała 17 lat i była młodsza od króla o ponad 4 dekady. No ale właśnie to ten jej młody wiek dawał nadzieję, że w końcu królowi uda się spłodzić męskiego potomka. Z trzech poprzednich małżeństw Jagiełło miał bowiem tylko jedną córkę. Te dynastyczne oczekiwania Zofia pani profesor spełniła. Ja mówię tutaj Zofia, bo takie imię przyjęła, przechodząc z prawosławia na katolicyzm w momencie ślubu.
2: Tak, to prawda. Zofia Holszańska urodziła trzech właściwie synów. Władysława, Kazimierza, który zmarł mając około 1,5 roku, no i później ostatniego Kazimierza, czyli naszego Kazimierza Jagiellończyka.
1: 2 lata po ślubie została koronowana i wówczas, no właśnie, pojawia się ten Sanok. To wyjaśnijmy dlaczego.
2: Tak, kiedy przybywała małżonka przyszłego władcy polskiego, czy to był książę, czy to

0: Był król, wodziła pewnego rodzaju posag i władca musiał jej zagwarantować, czyli to się tak fachowo nazywa, opisać jej, zapisać posag, czyli zrobić taką oprawę na jakichś swoich ziemiach. To była gwarancja, że jeżeli władca umrze przed nią, to te ziemie należą do niej. I Władysław Jagiełło rzeczywiście wśród wielu ziem, które zapisał swojej żonie Zofii Holszańskiej, była między innymi ziemia sanocka.
1: Mhm. I spędziła tam ostatnie lata życia, prawda? Ale do tego jeszcze, pani profesor, wrócimy, bo oczywiście musimy powiedzieć, że w roku koronacji urodził się pierwszy oczekiwany syn, Władysław, zwany później Warneńczykiem. Po 3 latach kolejny syn się pojawił. No w międzyczasie było to dziecko, które umarło, prawda? Tak, ten drugi synek. Ale po 3 latach, w 1427 roku, pojawił się na świecie drugi syn, Kazimierz. No i wtedy, kiedy Zofia była z Kazimierzem w ciąży, wybuchł skandal. Oskarżono ją o zdradę małżeńską. No i sprawą w ogóle zajął się sąd. Czy to rzeczywiście było coś poważnego?
0: To prawda. Musimy powiedzieć, że właściwie Jagiełło miał pecha. Z 4 jego żon aż 3 były oskarżone o niewierność. No i rzeczywiście, tu sytuacja jest taka, że w 1427 roku wybucha potężny skandal. Władcy rzeczywiście nie było w kraju. Zresztą musimy tu od razu powiedzieć, że Władysław Jagiełło, nazywany potocznie Rex Ambulans, czyli król podróżujący, bardzo rzadko przebywał w Krakowie. Co też powodowało, że te królowe, no nie oszukujmy się, śmiertelnie pewnie nudziły się na tym dworze, kiedy mąż podróżował cały czas po wszystkich swoich włościach. No i być może zbyt swobodne zachowanie Zofii Holszańskiej, a musimy też pamiętać o tym, że wychowanie na dworze litewskim, na dworze wschodnim było całkowicie inne niż na naszym dworze. Czy Zofia rzeczywiście zdradziła Władysława Jagiełłę? Posądzono o tym 7 szlachciców. Część z nich zdążyła uciec, część z nich trafiła do więzienia. Najdłużej w tym więzieniu przebywał Jan Hincza z Rogowa. Osoba, która według mnie rzeczywiście być może mogła być podejrzana na pewno o wielkie uczucie w stosunku do Zofii, bo to mamy potwierdzone potem w różnych innych źródłach. A czy do romansu, no to już byśmy się musieli chyba przenieść do XV wieku.
1: W 1434 roku, wtedy kiedy Zofia dobiegała 30, a Władysław miał 10 lat, Kazimierz 7, Władysław Jagiełło, czyli ojciec i mąż, umiera. Zofia staje się królową wdową, ale nie została regentką w imieniu właśnie tego małoletniego Władysława, późniejszego Warneńczyka, bo władzę w Polsce w imieniu tego właśnie małego króla sprawowała niechętna jej rada regencyjna i biskup Zbigniew Oleśnicki.
0: Nie do końca, to znaczy rzeczywiście została powołana rada regencyjna, ale nie do końca była ona niechętna Zofii. Tam było, powiedzmy to, 50-50, czyli z jednej strony był rzeczywiście biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, który będzie miał wielki wpływ na wychowanie Władysława, ale z drugiej strony będzie na przykład bardzo taki obiektywny i życzliwy królowej kasztelan krakowski Jan Szczyżowa, więc ta rada regencyjna będzie taka w miarę możliwości wyważona, co oczywiście nie zmienia faktu, że Oleśnicki będzie miał wielki wpływ na wychowanie małego królewicza.
1: Mm-hmm. I już, pani profesor, chyba od tego czasu królowa coraz częściej jeździ do Sanoka. Mówi się, że od 1440 roku to w zasadzie już tam rezyduje. No w międzyczasie oczywiście Władysław ginie pod Warną, jest 3 lata bez królewia, potem którą obejmuje drugi syn Zofii i Jagiełły, Kazimierz Jagiellończyk. No a ona jako królowa wdowa właśnie jest w Sanoku. Proszę powiedzieć, co jej ta ziemia sanocka zawdzięcza?
0: Bardzo wiele zawdzięcza właśnie Sanok i ziemia sanocka Zofii Holszańskiej, bo trzeba powiedzieć, że rzeczywiście od śmierci Jagiełły ona przebywa tam coraz częściej i coraz dłużej. Sanok jest w pewnym momencie takim centrum, bo to tam przede wszystkim przyjeżdżają panowie polscy. Zofia dba o Sanok, o ziemię sanocką, organizuje mnóstwo konferencji, dzisiaj byśmy to tak powiedzieli, konferencje dotyczące zbójnictwa, które tam na tym pograniczu często jednak się pojawia. Remontuje mnóstwo rzeczy z tych ziem, które tam posiada, zwalnia rozmaitego rodzaju miasta z różnych posług, które pozwalają im się rozwinąć gospodarczo. Remontuje zamek w Sanoku, przeprowadza szereg rozmaitego rodzaju fundacji, które rzeczywiście dla tego Sanoka są i dla ziemi sanockiej są bardzo istotne.
1: No to nic dziwnego, że tam w końcu końcu powstanie pomnik Zofii Holszańskiej.
0: Bardzo się cieszę.

0: że ten pomnik w końcu zostanie odsłonięty, bo gdzie jak gdzie, ale właśnie przed zamkiem w Sanoku Zofia powinna ten pomnik posiadać. To jest w ogóle wspólna inicjatywa moja, dyrektora zamku w Sanoku, Jarosława Serafina, no i oczywiście władz Sanoka, żeby ten pomnik powstał tam. Ostatecznie pomnik zrobił już profesor z UMCS-u, profesor Piotr Zieleniak, i pomnik będzie odsłonięty 17 października, więc zapraszam Państwa serdecznie do Sanoka wówczas. Natomiast problemem był fakt, że my nie posiadamy żadnych portretów Zofii Holszańskiej. Niestety nie zachowały się one do naszych czasów, a podczas otwarcia jej grobu w 1904 roku w Katedrze Krakowskiej została zniszczona twarz Oczaszka, więc nie byliśmy w stanie także odtworzyć tego wszystkiego. Jedyne co to wiedzieliśmy, że była piękną kobietą, bo przekazywały nam o tym różne źródła i miała długie, czarne, kręcone włosy, czego no na rzeźbie i tak nie będzie widać. Na szczęście panom w Sanoku bardzo spodobała się odtwórczyni Zofii Holszańskiej z serialu Korona Królów i Królowie, pani Maria Pawłowska, która zgodziła się
1: użyczyć pozować swoją twarz. Do tego,
0: tak jest, twarz i figurę. Zresztą też muszę powiedzieć, że Telewizja Polska poszła nam na rękę, wypożyczyła stroje, w których Marysia grała Zofię Holszańską. No i muszę powiedzieć, że będzie ona odsłaniała swój własny pomnik.
1: Bardzo pani profesor dziękuję. Profesor Bożena Czwojdrak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach była naszym gościem, a rozmawiałyśmy o Zofii Holszańskiej w 565. rocznicę jej śmierci. No i oczywiście proszę pamiętać o odsłonięciu owego pomnika królowej w Sanoku 17 października, więc wszystkich Państwa zapraszamy. A pani profesor bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.

0: Jedynka. To jest radio.
1: To jest Eureka w programie pierwszym Polskiego Radia i nasz kolejny gość, dr Anna Zalewska, japonistka z Wydziału Kultur Azji i Afryki.

0: Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Jest pani konsultantką merytoryczną książki, która właśnie ukazała się w polskim tłumaczeniu. Książka nosi tytuł Made in Japan. Fascynujące historie japońskich arcydzieł. Autorem tej pracy jest włoski badacz Francesco Morena, a jego książka jest swego rodzaju przewodnikiem po najbardziej charakterystycznych momentach w dziejach kultury kraju kwitnącej wiśni. Od prahistorycznych figurek do Gu, potwórczość zmarłej niedawno Yoyoi Kusamy, awangardowej artystki, której znakiem rozpoznawczym stały się kropki. Jak pani doktor ocenia wybór tych kamieni milowych w sztuce Japonii?
1: Po pierwsze, bo tak, rzeczywiście przedstawia tę sztukę japońską od naprawdę najdawniejszych czasów do zupełnie najnowszych. Od tych właśnie figurek do gół ceramicznych.
0: Poprzez które mają, przepraszam, takie bardzo charakterystyczne duże oczy.
1: Duże
0: oczy. Mówi się oczy jak gogle.
1: Jak gogle, tak. I nawet właśnie są teorie takie, że to kosmita jest w tych goglach takich. Zresztą kiedy pierwszy raz się z tą figurką zetknęłam, to właśnie z taką teorią, poprzez taką teorię. Jest malarstwo od najwcześniejszych przykładów do, no właśnie do niemalże współczesności. Są drzewa. Jest kaligrafia, jest po prostu bogactwo materiału graficznego, to jest wielka wartość tej książki i właśnie takie przedstawienie całościowe tej sztuki od początku do, właśnie do dziś w postaci Yayoi Kusamy.
0: Również na tle historycznym, tak. Bo autor Francesco Morena mówi o tych też przełomowych momentach w historii Japonii, na przykład przyjęcie buddyzmu. Ten buddyzm przyszedł do Japonii w VI wieku naszej ery z Korei i miał wpływ na sztukę, na późniejszą sztukę Japończyków.
1: Tak jest, ten wpływ buddyzmu był bardzo dużym, tak jakby mówić o wpływie chrześcijaństwa na sztukę europejską, prawda? Więc wartością tej książki jest to, że przedstawia tę sztukę w sposób kontekstowy. A jeśli chodzi o buddyzm, to właśnie widzimy ten wpływ, czy to właśnie w malarstwie buddyjskim, czy też w postaciach ważnych osób związanych z buddyzmem, tu jeden z rozdziałów jest poświęcony postaci Kobodaisi. Więc właśnie ta książka na różne sposoby pokazuje, jak ten buddyzm miał wpływ na sztukę, czy na życie Japonii w tym czasie.
0: A pani doktor co by wyróżniła?
1: Moją szczególnie ulubioną dziedziną jest literatura, poezja japońska i jeden z rozdziałów przedstawia cały cykl wierszy, co jest ciekawe, o owadach. Te wiersze zostały napisane, wydane w takiej książce z ilustracjami pokazującymi owady na roślinach gdzieś tam siedzące i do tego są ułożone wiersze. I myślę, że z takimi rodzajami właśnie wierszy można się, z takim czymś można się rzadko zetknąć, więc to jest świetne.
0: No a propos literatury, to musimy wspomnieć o dziele wyjątkowym Genji Monogatari. To jest opowieść o księciu Genji. Napisana została ta książka, proszę państwa, w XI wieku, około 1000 roku naszej ery, czyli mniej więcej wtedy, kiedy u nas był chrobry, ja zawsze to podkreślam, i autorką była kobieta.
1: Tak jest. W ogóle ten przełom X-XI wieku to jest okres rozkwitu kultury i w szczególności literatury, w dużym stopniu pisanej również przez kobiety, więc to jest coś wspaniałego. Genji Monogatari, czy opowieść o księciu Genji, jest nazwane pierwszą powieścią psychologiczną na świecie i faktycznie tak jest.
0: I są tam jeszcze ilustracje, które powstały 100 lat później.
1: Tak, więc są właśnie ilustracje, które powstawały później, bo dokładnie z tego czasu, no nie mam ilustracji do opowieści o Genjim, ale są właśnie liczne ilustracje, zarówno takie, które powstały później, jak i aż do współczesności.
0: W połowie XVI wieku na wyspy japońskie dotarli pierwsi Europejczycy, to byli Portugalczycy, no potem mieli wstęp no, zaledwie chyba przez kilka dziesięcioleci, bo to się bardzo szybko ukróciło, ale czy ta obecność obcych na wyspach miała wpływ na sztukę Japonii?
1: Najpierw ci obcy pojawili się jako temat w sztuce, więc powstały różne dzieła, obrazy, czy obrazy malowane na parawanach i inne, przedstawiające tych właśnie tych Portugalczyków, czy później właśnie Hiszpanów i innych cudzoziemców, którzy docierali. Wiadomo też, że mieli jakiś wpływ na przykład na modę, bo właśnie bo natychmiast Japończycy, Japonki, nie tylko Japonki, no, nosili jakieś szaty, czy no, inspirowali się tym ubraniem. Na obrazach można zobaczyć na przykład, nie wiem, Japończyków noszących różańce i to po prostu jako element ozdobny. Wcale to nie znaczy, że byli od razu chrześcijanami, ale też można mówić o takich kontaktach późniejszych, bo rzeczywiście w pierwszej połowie XVII wieku cudzoziemcy zostali, można powiedzieć, wygnani z Japonii, ale Japończycy byli bardzo zainteresowani, oczywiście na tyle, na ile mogli. Byli bardzo zainteresowani tym, co się dzieje poza Japonią. Tak więc były pewne kontakty sztuki. Na przykład w XIX wieku wiadomo, że Katsushika Hokusai spotkał się z kolekcjonerem, z cudzoziemcem odwiedzającym Japonię, z Ziboldem, który zamówił u niego pewne ilustracje. I w tych ilustracjach, które Katsushika Hokusai stworzył, zapewne stworzył, bo to jest Hokusai, albo ktoś z jego kręgu. I w tych ilustracjach, które on stworzył na zamówienie, widać wpływy właśnie tej sztuki europejskiej.

0: Tylko, że nie był to taki całościowy wpływ potem już na zasadniczo na sztukę japońską, ale coś się pojawiło.
1: Musimy powtórzyć Katsushika Hokusai, bo to jest, proszę państwa, artysta, symbol, ikona Japonii. Wydaje mi się, że jego prace chyba są najczęściej reprodukowanymi dziełami sztuki we współczesnej Japonii. Wszędzie można to zobaczyć.
0: Tak, tak, znaczy po pierwsze Hokusai stworzył dużo bardzo różnorodnej twórczości, ale też na przykład Hokusai manga to jest coś, co zostało do dziś. Słyszymy słowo manga, myślimy komiks. Kiedy Hokusai stworzył coś, co jest nazywane właśnie Hokusai manga, mangą Hokusaja, no nie były to komiksy oczywiście. To były pojedyncze rysunki, które nie tworzyły całych historii, tak jak współczesny komiks, ale były bardzo, bardzo różnorodne, bardzo bogate, bardzo inspirujące dla późniejszych artystów. Mm-hmm. Rysował ludzi, rysował zwierzęta, rysował różne scenki
1: no, ale
0: rodzajowe.
1: Przede wszystkim Góra Fuji, prawda? Ach. W tysiącach odsłon.
0: No, tak jest, no to już nawet właśnie tak, prawda? Chociażby ta Góra Fuji, czy inne właśnie inne krajobrazy japońskie, to ten wpływ Hokusaja na twórczość późniejszą trwa do dziś.
1: Mm-hmm. Pani doktor wspomniała o mangach, więc może pociągnijmy ten wątek, bo no, rzeczywiście twórczość komiksowa, no bo dziś to tak odczytujemy, tak. No, jest bardzo charakterystyczna dla Japonii. A skąd ona się wzięła?
0: No właśnie, to jest szalenie ciekawe i myślę, że sporo z tego możemy zobaczyć właśnie w książce Moreny. Bardzo wiele tego materiału mangowego japońska sztuka czerpie z wcześniejszej twórczości. W szczególności na przykład jest tutaj rozdział poświęcony Mizukiemu Shigeru, to jest taki niezwykle znany twórca komiksów.
1: Dwudziestowieczny.
0: Który stworzył wiele serii, wiele komiksów, w których bohaterami są demony najróżniejsze. I tutaj jest ogromne bogactwo japońskiej kultury pod tym względem. Japońska kultura wcześniejsza stworzyła ogromne mnóstwo najróżniejszych demonów. I nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo to, co widzimy we współczesnych komiksach czy anime, jak bardzo to pochodzi z właśnie z drzeworytów, z rysunków, z obrazów wcześniejszych. Te demony są najróżniejsze. Są całkiem straszne i mniej straszne. Do moich ulubionych należy na przykład tofu kodzo, czyli mniszek z kostką tofu, który straszy ludzi tak, że wyciąga kostkę tofu. Trudno się bać takiego mniszka, prawda?
1: No, tak jak powiedziałyśmy, ta książka jest, proszę państwa, swego rodzaju syntetycznym kompendium wiedzy na temat sztuki artystycznej Japonii, a zatem polecamy Francesco Morena, Made in Japan, fascynujące historie japońskich arcydzieł. O tej pracy rozmawiałam z japonistką dr Anną Zalewską z Wydziału Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Na koniec Eureki zapraszam Państwa do Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, gdzie wczoraj została zainaugurowana nowa wystawa, o której opowie więcej Państwu kurator ekspozycji dr Krzysztof Morawski. Witamy w Jedynce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Przemiany. Dawna i nowa fotografia ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku, tak się nazywa ta wystawa. To jest pierwsza w historii muzeum prezentacja archiwum fotograficznego liczącego ponad, uwaga, 77 tysięcy obiektów. Jaki był pomysł, by zaprezentować, no oczywiście jakąś niewielką tylko część tych zbiorów?
1: Tak, to jest prawda. To była trudność, tutaj pani redaktor utrafiła w sedno. Był taki pomysł, chodził mi po głowie, żeby zaprezentować po jednym zdjęciu od każdego autora. Tak się składa, że jest ponad 130 autorów tych 77 około tysięcy zdjęć. Ale niestety to się zrealizować nie dało. Tak więc na tej wystawie jest łącznie 80 fotografii, z tym, że 40 możemy zobaczyć na ścianach, w ramach, 40 dalszych w ekranie.
0: No właśnie, bo jednak nastąpiła selekcja i pomysł jest taki, żeby zestawić te fotografie w 40 parach.
1: Tak, w parach, aby możliwe były porównania. Każda para zdjęć ukazuje ten sam temat, to samo zjawisko, ale w pewnym oddaleniu czasowym, nie we wszystkich przypadkach, ale takie było założenie, aby właśnie można było zastanawiać się, czy te przemiany nastąpiły i jeśli to jakie, a może jakieś przemiany w danym obszarze życia nie są możliwe.
0: A obserwowali Państwo na tych fotografiach życie Azji i Oceanii na przestrzeni ostatnich 100 lat, bo najstarsza fotografia ma 100 lat właśnie.
1: W naszych zbiorach rzeczywiście najstarsze fotografie mają nawet ponad 100 lat. W ogóle to są z bardzo różnych okresów, aż po najnowsze zdjęcia, zdjęcia cyfrowe, ponieważ fotografie mogą nieść informacje tego rodzaju. Czy na przykład zmienił się ubiór? Czy jakiś ubiór albo jakiś eksponat, jakiś przedmiot z naszej kolekcji jest jeszcze w użyciu, czy nie jest? Albo jeśli jest w użyciu, to czy może jednak coś się zmieniło w szczegółach, a może w rozumieniu tego przedmiotu. Można to obserwować na przykładzie choćby tych przywołanych wcześniej ubiorów, ale także na przykład instrumentów muzycznych.
0: A jakie inne aspekty życia jeszcze pana interesowały w tym wyborze?
1: Wybór to jest jakby taki, mówiąc w cudzysłowie, wąż tematów. Takie płynne przejście od tematów związanych z architekturą i miastem przez tematy związane z ulicą, targowiskiem, czyli to jest powiedzmy praca, do tematów bardziej kameralnych, bardziej osobistych, a więc tutaj mamy między innymi matka, dzieciństwo, dom. I jeśli idzie o te fotografie, które są eksponowane na ścianach, to kończymy tematami związanymi z świątynią, z pielgrzymem. Natomiast te zdjęcia, które się już nie zmieściły na ścianie, ale są do obejrzenia na ekranie, obejmują tematy takie jak uczoność, takie jak różne formy teatru, tutaj także jest czas wolny, człowiek i zwierzęta. I kończymy tematem muzeum.
0: Skąd pochodzą te fotografie?

0: One były przez państwa muzeum gromadzone przez dekady. Kto oddawał swoje prace do muzeum? Bo rozumiem, że to są dzieła artystyczne podróżników, dyplomatów, ludzi, którzy zwiedzali Azję, zwiedzali oceanie. Czy tak? Czy tak, to jest dobry trop myślenia?
1: Tak, ale nie tylko. Nie tylko. Tak się składa, że wśród tych 77 tysięcy zdjęć gruba większość, bo około 73 tysiące to są dary. Tutaj planujemy przynajmniej w ten sposób okazać wdzięczność, że na wystawie znajduje się tablica, na której wymienieni są alfabetycznie wszyscy autorzy zdjęć.
0: Czyli
1: tych ponad 130.
0: 130 osób, tak?
1: Tak. Wystawie towarzyszy katalog i również wystawie będzie za niedługo towarzyszyć, bo w dniach 23-24 października konferencja.
0: To mniej więcej za miesiąc.
1: Tak, konferencja, której tematem są zbiory audiowizualne w muzeach. I po tej konferencji także będzie wydany tom z wystąpieniami.
0: A proszę powiedzieć, na czym polega specyfika akurat tego rodzaju obiektów muzealnych, właśnie fotograficznych, audiowizualnych? Bo wydaje się, że fotografii, no teraz w dobie cyfrowych telefonów, aparatów, no robimy mnóstwo. Jak wybrać te, które rzeczywiście nadają się do tego, by były przechowywane przez placówki muzealne?
1: Tutaj pani redaktor od razu poruszyła kilka dużych, ważnych tematów. Między innymi temat, czym są fotografie w muzeach. Wbrew pozorom to jest ważna rola, bo pomoc, ilustracja w lekcjach muzealnych, w wykładach, ilustracje w katalogach, czy w jakichś publikacjach naukowych, które muzeum przygotowuje. Ale także to jest narzędzie, to jest pomoc. Tak jak wspomniałem na początku, przy opracowywaniu zdjęć, przy dociekaniu tej wiedzy, jak te przedmioty wyglądały, działały na początku, jaki był pierwotny ich kontekst, ich sposób użycia. W zdjęciu jest pewna wiedza.
0: I historia.
1: I historia. Także zdjęcie opowiada poniekąd i o sobie samym, i o swoim autorze.
0: Wystawa Przemiany. Dawna i nowa fotografia ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku. Do obejrzenia, proszę państwa, w siedzibie muzeum do 24 stycznia przyszłego roku. A naukowa konferencja na temat zbiorów fotograficznych i audiowizualnych z Azji i Oceanii w polskich zbiorach, tak jak mówiliśmy, 23-24 października i wstęp jest wolny. A zapraszam państwa na te dwa wydarzenia kurator najnowszej ekspozycji w Muzeum Azji i Pacyfiku, dr Krzysztof Morawski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I tym zaproszeniem żegnam się z państwem. Katarzyna Kobylewska, dziękuję za dziś. Kłaniam się. Do usłyszenia.
2: Jedynka.

0: Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Spotkałem się z taką opinią, że ojcowie odchodzą od swoich niepełnosprawnych dzieci. I ta statystyka mnie trochę poraziła. Mówię, tak, aż tylu? No mówię, to trzeba coś z tym zrobić.
2: Jacek Zalewski, prezes Stowarzyszenia Dobra Wola.
1: A jako były przedsiębiorca, no też podszedłem do tematu bardziej jak do wyzwania, a nie jak do nieszczęścia. W związku z tym razem z innymi tatusiami wymyśliliśmy Tata Spartakiadę. I przyjeżdżają ludzie z całej już teraz Europy, były drużyny z Niemiec, z Białorusi. To jest jedna z większych imprez dedykowana ojcom. I każdą z tych imprez od chyba 10 czy 11 lat obejmują swoim patronatem pierwsze damy. W Spartakiadach uczestniczyło, bywały Spartakiady, że 1000 osób. No i oczywiście wybierani są super tatusiowie. Ja mówię, ojcowie, tu podkreślamy. I nawet czasami mama potrafi zostać super tatą. No mama może się zgłosić do zawodów o super tatę.
2: Stowarzyszenie Dobra Wola działa na rzecz poprawy jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Co roku przy wsparciu terapeutów, wychowawców i wolontariuszy organizuje półkolonie i zimowiska dla dzieci upośledzonych umysłowo, które z dala od swoich rodzin mogą uczyć się niezależności i samodzielności.
1: Dbamy o to, żeby dzieciaki były szczęśliwe. Teraz te nasze dzieci już porosły. Niektórych naszych podopiecznych to mamy takich pod 40 czy po 40. Czy jak 20 lat zaczynali, to byli nastolatkami. I oni co roku przyjeżdżają na te półkolonie, bo tu jest zabawnie, bo my latamy balonami, pływamy żaglówkami, gotujemy, smażymy, jeździmy na wycieczki. Robimy wszystko, żeby uszczęśliwić tych ludzi. A ich trzeba uszczęśliwiać, bo oni sami o to nie są w stanie zadbać. Oni są totalnie niesamodzielni. To jest ta grupa taka, która nie odwzajemnia naszej sympatii. Oni nie potrafią dziękować. A ja wiem, kiedy oni są szczęśliwi i to jest najlepsze podziękowanie.
2: Stowarzyszenie Dobra Wola jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie dobrawola.org.pl.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Odrodzona nieznana, czyli przedwojenna Polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy.
4: W cieniu Katynia i rzezi wołyńskiej, przez współczesną Polskę zapomniana, a przez II Rzeczpospolitą zignorowana. Operacja Polska, czyli przeprowadzone przed II wojną światową przez NKWD masowe mordy Polaków, obywateli ZSRR. W najbliższym programie o sowieckiej zbrodni, polskiej niewiedzy i zdradzie wysokich urzędników i oficerów.
3: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
4: Odrodzona nieznana. W sobotę po 16:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy.

0: Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj w niedzielę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
8: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne. Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Skończyły się kłopoty na autostradzie A2 na odcinku węzeł Stryków, węzeł Łódź Północ w pobliżu 363 kilometra, gdzie motocyklista uderzył w barierę ochronną, blokując zjazd za dwójki na jedynkę od strony Poznania. Wciąż utrzymuje się korek na połączonych autostradzie A6 i ekspresowej trasie S3. Ten korek jest od węzła Kijewo aż po węzeł Rzęśnica. Natomiast od Rzęśnicy po Pucko ruch jest mocno spowolniony. Wszystko to dzieje się na jezdni w kierunku Goleniowa, a powodem kłopotów są roboty drogowe. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Kowale, węzeł Gdańsk Lublewo. W pobliżu węzła Gdańsk Południe na 343 kilometrze wykryto niewybuch. Zablokowany był odcinek S7 w obu kierunkach od węzła Gdańsk Południe po węzeł Gdańsk Lublewo. Służbom, a przede wszystkim saperom udało się ten niewybuch przetransportować na poligon saperski i ten odcinek S6 został przywrócony do ruchu. S7, odcinek węzeł Gdynia Wielki Kack, węzeł Gdynia Port. W pobliżu węzła Gdynia Chważno na 5 kilometrze zepsuł się samochód. Zablokowany jest pas włączenia do ruchu. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Kolejna dobra wiadomość. S8 na odcinku węzeł Złocze, węzeł Sieradz Południe w pobliżu Dąbrówki na 166 kilometrze. Trasa była od 8 rano nieczynna i wyłączona z ruchu w kierunku Warszawy. Teraz jedzie się nią już bez utrudnień.
12: Jest 20, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Mamy finał piłkarskich Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali Słoweńców i jutro zagrają o złoto. Do boju stają także nasi piłkarze. Za niecałą godzinę mecz Polska, Bośnia i Hercegowina. Michał Moskal tymczasowo poza klubem Prawa i Sprawiedliwości. Poseł wróci, gdy wyjaśni swój udział w aferze Zonda Krypto. Trzydniowa żałoba w Zagłębiu Miedziowym. Zmarł górnik ranny we wtorkowym wypadku. Słowenia rozbita w półfinale i to Polacy zagrają o złoto Mistrzostw Europy w siatkówce. Biało-czerwoni wygrali starcie ze Słoweńcami 3-0 i w jutrzejszym meczu staną przed szansą na trzecie mistrzostwo naszego kontynentu. Z kim zagramy? Z Francją lub Finlandią. Drugi półfinał rozpocznie się o 21:00. A to nie koniec sportowych emocji tego wieczoru. O 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Bośnię i Hercegowinę w meczu Ligi Narodów. Kibice, pewni zwycięstwa biało-czerwonych, zapowiadają głos. Doping.
1: 2-1 dla naszych?
2: No, mamy nadzieję na wygraną.
1: Wygramy to, damy radę. Lewandowski 2, a Świderski poprawi na 3. Może jedną stracimy, jest bułka w bramce. Powinno być dobrze.
0: Spotkanie na PGE Narodowym będziemy transmitować w jedynce, a tuż po 20 na naszej antenie studio przed meczem polskich piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
3: To są aktualności jedynki.
0: Michał Moskal zawiesił członkostwo w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. To po ustaleniach Onetu, który napisał, że poseł brał udział w tworzeniu przepisów o rynku kryptoaktywów. Moskal miał konsultować kształt poprawek złożonych do ustawy z szefem upadłej już giełdy Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Polityk twierdzi, że autorem propozycji był nie on, a Janusz Kowalski. Władze Prawa i Sprawiedliwości oczekują od posłów pełnej informacji o okolicznościach sprawy. Do tego czasu Michał Moskal będzie zawieszony w klubie. Pożar stacji Starlink na Mazowszu najpewniej był wynikiem podpalenia. Prokuratura wszczęła już śledztwo w tej sprawie.
4: Wykonujemy czynności, zabezpieczamy dowody. Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę.
0: Przekazała nam Aneta Guść z prokuratury w Radomiu. Jak czytamy w komunikacie śledczych, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Ich celem było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, głównie na Ukrainie. Nie żyje górnik ranny we wtorkowym wypadku w kopalni Rudna na Dolnym Śląsku. Zarząd KGHM wprowadził trzydniową żałobę we wszystkich oddziałach spółki. Górnik poniósł śmierć w wyniku osunięcia się skał. Miał 43 lata. Po 25 latach kolej wróci do Jastrzębia-Zdroju. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły przygotowanie dokumentacji potrzebnej do odbudowy połączenia z Żorami. Inwestycja powstaje w ramach programu Kolej Plus. Jest już decyzja środowiskowa. Teraz PKP PLK przygotowuje przetarg na budowę. Jak mówi prezydent miasta Michał Urgoł, inwestycja obejmie nie tylko odbudowę linii, ale także całej infrastruktury kolejowej.
5: Łącznie jest to ponad 8,5 km linii kolejowych. Linia będzie prowadzona praktycznie po dawnym śladzie kolejowym. Przy dworcu Jastrzębie Górne powstanie nowy peron, zaplanowane są dwa tory. Nowy przystanek powstanie również w rejonie osiedla Barbary w pobliżu ulicy Granicznej i kolejny przystanek powstanie w Biu przy przejeździe kolejowym przez ulicę Niepodległości. Odbudowane zostaną również perony w Pawowicach.
0: A koszt odbudowy linii kolejowej do Jastrzębia-Zdroju to ponad 300 milionów złotych. Prace mają zakończyć się za 3 lata. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy na północnym wschodzie kraju przelotnie popada deszcz, na południu i zachodzie pojawią się mgły. Temperatura od 6 do 11 stopni, chłodniej na terenach podgórskich od 3 do 5, a najchłodniej w kotlinach karpackich, tam nawet 1 stopień. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu powieje mocniej.
3: Jedynka. Polskie Radio.
6: I już prawie 5 minut po 20.

Przed mikrofonem Rafał Bała, zapraszam na piłkarskie studio przed meczem Ligi Narodów. Reprezentacja Polski zmierzy się dziś z Bośnią i Hercegowiną, 36. zespół rankingu FIFA kontra drużyna numer 61. Ale pamiętajmy, że to Bośniacy, a nie my, grali w tegorocznym mundialu. W barażach wyeliminowali samych Włochów. Bilans bezpośrednich meczów mamy lepszy, szczególnie w ostatnich latach. Wygrywaliśmy również w Lidze Narodów. Kłopoty kadrowe zarówno w jednej, jak i w drugiej drużynie. Duża niewiadoma dotycząca roli Roberta Lewandowskiego. Słowem, zapowiada się ciekawy mecz, który będziemy transmitować. Naszymi sprawozdawcami będą Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. To piłka nożna, ale jeszcze wcześniej wrócimy do Assago we Włoszech, gdzie nasi siatkarze awansowali dziś do finału Mistrzostw Europy. Zapraszam.

0: ten wieczór zaczął się pięknie. Nie chodzi mi tylko o to, że to ja mam przyjemność spotkania z Państwem na antenie radiowej Jedynki, ale o wyczyny naszych sportowców. Najpierw Klaudia Zwolińska została mistrzynią Europy w kajakarskim slalomie. Później siatkarze awansowali do finału Czempionatu Starego Kontynentu. Jak tego dokonali? Proszę bardzo. Oto fragment relacji Cezarego Gurjewa z meczu ze Słoweńcami.
1: Kamil Semeniuk, przyjmują Słoweńcy, atak z lewej strony, ale piłka po naszej stronie, piłka w górze, koniec, nie, jeszcze nie ma, Słoweńcy bronią się i Polska wygrywa 25-18, wygrany trzeci set i znowu ten obrazek, który tak kochamy, wybiegli, tańczą, oni teraz krzyczą, jest awans do finału Mistrzostw Europy.
2: Zacięte spotkanie, Jakub Popiwczak, pierwsze dwa sety, rozpoczynaliśmy świetnie, uciekaliśmy na kilka punktów, można pomyśleć, że będzie troszkę milej, troszkę spokojniej, ale w obu partiach rywale nas dochodzili i było ciepło w końcówkach. Natomiast wytrzymywaliśmy to ciśnienie. Trzecia partia w drugą stronę, to oni odeszli, ale wróciliśmy świetnie i naprawdę poradziliśmy sobie.

0: Rewelacyjna zmiana, no był szczęśliwy po meczu. Nikola Grbicz gdzieś go tam poklepywał cały czas, jak przechodził przez tę strefę mieszaną, a więc miejsce, gdzie są wywiady. Jutro, mimo tego, że polscy siatkarze będą mieć więcej czasu na odpoczynek niż ich rywale, to trzeba zaznaczyć, że i Finowie to wielka rewelacja tej imprezy. No i Francuzi, dwukrotni mistrzowie olimpijscy, no z tych ostatnich igrzysk, najpierw Tokio, potem Paryż, oni się rozkręcili, są świetnie wyszkoleni technicznie, mają doświadczonych zawodników i ten finał będzie dla polskich kibiców i ogólnie myślę tutaj dla wszystkich sympatyków siatkówki niezwykle interesujący.
1: Czarku, czyli nie przewidujesz sensacji. Teraz sensacja była już w ćwierćfinale. Finowie pokonali Włochów, teraz ich rywalami Francuzi. No oczywiście zdecydowani faworyci, ale sensację już na tym turnieju mieliśmy.
0: Rafał, jak patrzyłem tutaj na takich zawodników jak Zorzi czy Luketa, to przecież ta szkoła w latach 90. włoskiej siatkówki, no Gianni, który prowadzi Francuzów. No myślę, że Francuzi dadzą sobie radę, ale Finowie, no bardzo mi imponuje ten młody zespół, uśmiechnięci, radość od ucha do ucha, świetne warunki fizyczne, nic nie mają do stracenia. No wiemy dobrze, no jak to jest w siatkówce, było 11-8 z Włochami, Włosi prowadzili mistrzowie świata, jedna piłka więcej, jeden punkt więcej dla Włochów, nie byłoby tej całej sensacji, myślę, bo Włosi nie daliby sobie wydrzeć zwycięstwa, no ale Finowie rzeczywiście skradli serca także polskich kibiców, dużo się o nich mówi i przed nami na pewno niezwykle interesujący ten drugi półfinał.
1: Cezary Gurjew, dziękuję za rozmowę, połączymy się oczywiście z Czarkiem po meczu piłkarskim i wtedy będziemy już prawdopodobnie wiedzieli, czy Finowie, czy Francuzi będą rywalami Polaków, a za chwilę siatkówkę zamienimy na piłkę nożną.

0: Jedynka. To jest radio.
1: To ma być nowe otwarcie dla reprezentacji Polski. Poziom B Ligi Narodów i mecz z Bośnią i Hercegowiną. Nowe otwarcie teoretycznie powinno oznaczać nowe nazwiska w składzie. Czy tak rzeczywiście jest? Pytamy naszych sprawozdawców Tomasza Kowalczyka i Filipa Jastrzębskiego. Dobry wieczór, panowie.
2: Dobry wieczór. Skłoniłeś nas właśnie do refleksji, bo tak nam się wydaje, że co jakiś mecz reprezentacji Polski mamy transmitować, to słyszymy o nowym otwarciu. I tak co kilka miesięcy nowe otwarcie i nowe otwarcie. I to wcale nie świadczy o tym, że się, Rafał, pomyliłeś, tylko że
3: no już chciałem was przepraszać, że takie się powtarzam w tych podprowadzkach.
4: Otwarcia w Lidze Narodów wychodziły nam nie najgorzej, bo patrzyłem, że 2 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka to często bywały mecze najlepsze niektórych selekcjonerów na początku kadencji, Jerzego Brzęczka, pamiętamy to. Później bywało już różnie, no ale gramy, bo stawka jest ważna, spora generalnie o to, żeby być później dobrze losowanym w eliminacjach Mistrzostw Europy z drugiego koszyka. Żeby tak się stało, musimy zająć co najmniej 2. miejsce w tej naszej grupie Ligi Narodów.
2: Do tego jest jeszcze następna stawka. Otóż jeśli wygralibyśmy swoją grupę B4 na tym drugim poziomie rozgrywek Ligi Narodów, no to wówczas otwierają nam się kuchenne drzwi, a my z takich drzwi bardzo chętnie korzystamy. Na przykład za kadencji takiej łączonej Paulo Souzy i Michała Probierza. Przecież nie udało nam się bezpośrednio do Mistrzostw Europy awansować w Niemczech i właśnie zrobiliśmy to przez baraże, bo byliśmy wówczas w elicie Ligi Narodów. Teraz wygrywając tę grupę właściwie mielibyśmy te baraże zapewnione, więc to nie jest tak, że są to mecze o pietruszkę, o nic, mecze towarzyskie, nic z tych rzeczy. Gramy o stawkę naprawdę sporą, no i rywal nie byle jaki, no bo przecież uczestnik Mistrzostw Świata. My na tym mundialu nie zagraliśmy, więc możemy zmierzyć się z kimś, kto w tym roku osiągnął znacznie więcej.
4: Tak, awansował do 1/16 finału, ale tam już nie miała drużyna Bośni i Hercegowiny wiele do powiedzenia z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Zdecydowana porażka 0-2, a my generalnie Bośniaków się bać nie powinniśmy. 4 zwycięstwa, 1 remis. Tych spotkań było trochę nie do końca, wszystkie są zaliczane jako oficjalne,
2: ale z nich to taki hotel na hotel chyba.
4: Hotel na hotel, ale umówmy się, że dopisujemy naszym piłkarzom wszystko, co z Bośniakami wygrali. Na przykład Michał Goliński jedynego gola w reprezentacji strzelił w takim meczu, więc co, zabierzemy mu tego gola? No nie, a kto dziś może strzelać gole, to spojrzymy na skład reprezentacji Polski, czy są te nowe twarze.
2: No to w bramce nowej twarzy akurat nie ma, bo jest wracający po długiej kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie Marcin Bułka, grający na co dzień na Bliskim Wschodzie. Tylko 6 występów, a okazuje się, że jest najbardziej naszym doświadczonym bramkarzem.
4: Jeżeli chodzi o linię obrony, to tutaj Matikasz, Kacper Potulski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Kacper Potulski to taka nowa twarz, 2 mecze do tej pory na tym czerwcowym zgrupowaniu. 1 gol tutaj z Nigerią strzelony na tym stadionie. No i mówimy Państwu o 4 obrońcach, bo tak ma wyjść nasza reprezentacja. Chociaż będzie się to oczywiście płynnie zmieniało.
2: W zależności od tego, czy będziemy bronić, czy atakować, miejmy nadzieję, że będziemy częściej atakować. Druga linia rozbudowana, Bartosz Sliszcz w roli defensywnego pomocnika, przed nim Piotr Zieliński i Sebastian Szymański, po bokach Michał Skóraś i Jakub Kamiński. Zaskoczeń tu nie ma, z tym, że nasi skrzydłowi to ostatnio niewiele w swoich klubach grają. Stąd między innymi brak Nikoli Zalewskiego, tak ważnego piłkarza w reprezentacji w ostatnich kilku latach.
4: Ważny jest też Piotr Zieliński, który dzisiaj 110. mecz w reprezentacji rozegra i będzie w tej sytuacji 2. zawodnikiem z największą liczbą meczów. A tym pierwszym oczywiście jest Robert Lewandowski, który dzisiaj 168. raz w narodowych barwach w ataku z numerem 9 wystąpi oczywiście i powalczy może o 90. gola w reprezentacji.
1: Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski, dziękuję panowie, do usłyszenia wkrótce, a my posłuchamy teraz, co kibice sądzą o zbliżającym się meczu. Rozmawiali z nimi Tomasz Kowalczyk i Grzegorz Nowaczyk.
4: Zaczynamy Ligę Narodów. Jak będzie?
5: Wierzę w tą drużynę, wierzę, że będzie dobrze. Tylko biało-czerwoni, tak? A teraz zabrałem żonę, że moja żona Ewa tak samo jest z nami.
4: Żona kibicuje?
6: Tak, oczywiście. Myślę 2-1 dla Polski dzisiaj.
4: Skąd znajdujecie wiarę w polską reprezentację przy różnych problemach?
5: Chciałbym, żeby była ciągłość. W tym momencie uważam, że Urban powinien dostać szansę na to, żeby poprawić coś, bo my Polacy jesteśmy tacy, że po prostu bardzo szybko zmieniamy coś, że jest fajnie, Urban, no w pewnym momencie, o Urban.

0: on już nie jest Urban. Także dajcie czas, wierzcie w tą drużynę i naprawdę mamy potencjał na to, żeby stać się potęgą. No, no nie oszukujmy się, no bo nasi zawodnicy grają w najlepszych ligach świata. No to no nie może być gorzej, tak?
1: Jaki wynik państwo obstawiają?
2: 1-0.
1: Dla Polski oczywiście.
2: No oczywiście, albo nawet i 2.
1: A kto strzeli bramki?
2: Lewandowski i Szczęsny.
3: Wygramy 1-0. Mam taką nadzieję, że w końcu się przełamiemy i pokonamy w sumie to drużynę, która grała na mundialu, tak? Kibicuję Chwirowskiemu i mam nadzieję, że strzeli bramkę.
4: No i proszę bardzo, całymi rodzinami na Stadion Narodowy. To nam się podoba, ale podoba nam się też muzyka zespołu Dubioza Collective. To jest najbardziej chyba obecnie znany bośniacki zespół na świecie, grający reggae, dub i rock. No a my mamy taki gest, że zawsze temu rywalowi robimy dedykację przed meczem. No to Dubioza Collective.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dubioza Collective Whistleblower, czyli informator. No to ja teraz Państwa informuję, że czekamy na to, co zaprezentują dziś

0: polscy piłkarze. W oczekiwaniu posłuchamy jednego z naszych kadrowiczów, Bartosza Slisza, który ma na koncie 24 występy w biało-czerwonych barwach i jedną zdobytą bramkę. Rozmawiał z nim nie kto inny jak Tomasz Kowalczyk.
1: Bartku, dwa słówka o oczekiwaniach na to zgrupowanie.
2: Myślę, że wszyscy mierzą w najlepsze występy i zdobycie jak największej ilości punktów.
1: A jak twoje nastawienie po transferze wygląda? Jak się czujesz w nowym miejscu w Danii?
2: Czuję się bardzo dobrze i naprawdę duży klub, największy w Danii, więc no super miejsce do życia, więc same pozytywy.
1: No i nawet opaska kapitańska tam niedawno założona, pierwszy raz.
2: No obecnie jestem zastępcą kapitana w klubie, więc duży dla mnie też zaszczyt, że po takim krótkim czasie już ta moja praca została doceniona, więc na pewno duży zaszczyt i cieszę się, że mogę pomagać drużynie na boisku, ale bardziej swoją grą i swoją postawą.
1: A w reprezentacji takie nowe otwarcie po Mistrzostwach Świata, więc zaczynamy coś nowego, czy jednak właśnie masz inne przemyślenia?
2: No tak, no Liga Narodów, ale myślę, że my kontynuujemy swoją pracę, a nie rozpoczynamy coś nowego, więc na pewno będziemy chcieli też jeszcze bardziej poprawić swoją grę i tak jak wcześniej wspomniałem, zdobyć jak największą ilość punktów.
1: Takie chyba najdłuższe rekordowe zgrupowanie nas czeka poza Mistrzostwami Europy, bo 16 dni spędzicie ze sobą.
2: No tak, zgadza się. No, zostało to zmienione, już nie ma trzech zgrupowań w tym jesiennym czasie, tylko zostało to zmienione na dwa zgrupowania, więc no tak, no cztery mecze. Myślę, że jest teraz więcej czasu na pracę i jeszcze większe scalenie grupy.
0: Słyszeliśmy Bartosza Slisza, niedługo będziemy mieli okazję usłyszeć od naszych sprawozdawców, jak będzie się sprawował od pierwszej minuty, bo przecież znalazł się w podstawowym składzie. To jeszcze selekcjoner Jan Urban, jego oczekiwania przed meczem z Bośniakami.
3: Koncentrujemy się dość mocno na nich, bo gramy w tych czterech spotkaniach dwa właśnie z nimi. Sprawdzić niektórych zawodników, bo jest to turniej ważny, ale no trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni, czy są wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
0: Wszyscy chyba nam są potrzebni, panie trenerze, no bo aż takiego kłopotu bogactwa nie mamy w reprezentacji, a już za kilka minut rozmowa z byłym reprezentantem Mateuszem Zacharą, który ma doświadczenie z Ligi Bośniackiej.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Lubię być z nią i Baranowski. Panie Wojtku, my też lubimy z nią być, czyli z reprezentacją Polski. Będziemy z nią od 20:45 na Stadionie Narodowym. Polscy piłkarze będą grali z Bośniakami, no i my oczywiście będziemy ten mecz transmitować. A teraz mamy już połączenie z Mateuszem Zacharą, byłym reprezentantem Polski, który kilka lat temu grał w Lidze Bośniackiej. Dobry wieczór, panie Mateuszu.
2: Witam, dobry wieczór.
1: Podejrzewam, że nie może się pan już doczekać rozpoczęcia meczu Polaków z Bośnią i Hercegowiną. Na emocje sięgają zenitu.
2: Tak, dokładnie. Zostało już kilka minut. Na pewno jestem bardzo ciekawy tego, jak to będzie wyglądało. Ciekawe powołania. Na pewno ta reprezentacja jest teraz w przebudowie i z zaciekawieniem będę oglądał ten mecz.
1: Tym bardziej, że ma pan też sentyment do bośniackiej piłki, bo za panem krótka przygoda w tamtejszej lidze. Krótka, bo nie obyło się bez kontuzji. Jak pan to wspomina?
2: Ja do Ligi Bośniackiej trafiłem trenera od przygotowania motorycznego, który był wtedy trenerem w klubie Široki Brieg. Ja poznałem się z trenerem będąc w Chinach i po prostu trener Frano Hrkacz zadzwonił do mnie, porozmawialiśmy i zaprosił mnie do Bośni. Ale po przyjściu do Bośni, tak, no to już było po kilku operacjach i zresztą tam też dwie operacje przyszedłem.
1: No tak, miał pan możliwość obserwowania poziomu bośniackiej piłki, ale też zakosztowania bałkańskiego życia.
2: No tak, i to co na pewno rzuciło mi się w oczy, to ogromna determinacja i taka waleczność u tych zawodników. Na pewno nie boją się tej gry fizycznej i oczywiście bardzo dobre wyszkolenie techniczne. To na pewno się rzucało w oczy, a poza boiskiem zupełnie odmienność, ponieważ wojna, przez którą przeszli, nauczyła ich teraz takiej dobroci i takiego zdrowego podejścia do ludzi i byli bardzo pomocni.
1: No to czego dziś na boisku mogą się spodziewać nasi piłkarze?
2: No myślę, że na pewno trzeba się nastawić na twardą grę, ponieważ myślę, że to będzie taki dość siłowy mecz z wieloma pojedynkami i po prostu trzeba dobrze nastawić głowę na takiego rywala.
1: Czyli jaki wynik pan typuje?
2: 2-0 dla Polski.
1: Mateusz Zachara, który ma za sobą grę w Lidze Bośniackiej. Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że te przewidywania się sprawdzą.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Nie mam dla ciebie nic, śpiewali Zalia i Piotr Rogucki, ale proszę państwa, absolutnie polscy piłkarze nie mogą tak powiedzieć do naszych kibiców, schodząc dziś wieczorem z Murawy na Stadionie Narodowym. Oni muszą mieć dla naszych kibiców 3 punkty i zwycięstwo nad Bośnią i Hercegowiną. Po raz pierwszy wylądowali na poziomie B-Ligi Narodów, wcześniej zawsze grali w elicie, no więc spodziewamy się, że do tej elity wrócą, a dodatkowo ta Liga Narodów powiązana jest z kwalifikacjami do Mistrzostw Europy 2028, także już ten start na Stadionie Narodowym powinien być imponujący. Imponujące na pewno będą sprawozdania naszych redaktorów, naszych dziennikarzy. Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk są już na Stadionie Narodowym, na trybunie prasowej. No to panowie, proszę bardzo. Antena jest wasza.
2: Dobry wieczór państwu jeszcze raz. Już wielka biało-czerwona flaga po lewej stronie boiska. No i ta bośniacka niebieska z żółtymi elementami i białymi gwiazdami. Stadion nie jest wypełniony do ostatniego miejsca. Rzadko taki widok oglądamy, bo jednak reprezentacja Polski przyciąga, czy jest dobrze, czy jest źle. No ale dziś na razie sporo tych wolnych miejsc pod dachem stadionu, też nie wszystkie pozajmowane, jeżeli chodzi o te dolne, lepsze rzędy, ale może jeszcze kibice gdzieś tam utknęli i parę tych miejsc zajmą.
3: Przed nami inauguracja drugiego poziomu Ligi Narodów, jeśli chodzi o reprezentację Polski, która przecież od początku powstania tych rozgrywek występowała zawsze w elicie od 2018 roku. To nie oznacza, że się zawsze utrzymywała w tej elicie, bo był taki sezon, że biało-czerwoni spadli, ale wówczas postanowiono, że zmieni się regulamin. Zresztą nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, jak się później okazało, i to pozwoliło nam w tej elicie pozostać. Później również utrzymywaliśmy się przez kadencję kolejnych selekcjonerów, aż zdarzyło się, że za ostatniej kadencji selekcjonera spadliśmy z tej elity, pożegnaliśmy się z najwyższym poziomem Ligi Narodów. No i co? No i prawdopodobnie teraz będziemy mierzyć się z drużynami na naszym poziomie. To nie są moje słowa, to są słowa Roberta Lewandowskiego z jednej z konferencji prasowych. Kapitan reprezentacji Polski przyznał, że zarówno Szwecja, jak i Rumunia, a także nasz dzisiejszy rywal Bośnia i Hercegowina, to są drużyny, z którymi możemy grać jak równy z równym, a nie europejskie potęgi.
2: Ale z drugiej strony nie możemy się też bać. Trzeba grać tutaj o jedno z dwóch czołowych miejsc, żeby ten drugi koszyk w eliminacjach do Mistrzostw Europy wywalczyć. Ruszyli teraz z tunelu zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Biało-czerwoni po lewej stronie w szarych dresowych bluzach, czerwone spodenki, białe getry. No i teraz też ta bośniacka reprezentacja z prawej strony, wyprowadzeni wszyscy przez greckiego arbitra Anastasiosa Papapertou, 41-letniego sędziego z Aten.
3: Już obie drużyny ustawione na murawie Stadionu Narodowego w dresach. Przed nami hymn Bośni i Hercegowiny, czyli Intermezzo. Słowa brzmią m.in. jesteś światłem duszy, płomieniem ognia wiecznego.

0: Intermeco, hymn Bośni i Hercegowiny, a teraz usłyszymy oczywiście Mazurka Dąbrowskiego.
1: Ladies and gentlemen, please remain standing for the national anthem.

0: Ależ jesteśmy spragnieni tych meczów o punkty naszej reprezentacji, bo przecież już pół roku czekamy na takie spotkanie biało-czerwonych. Pamiętamy, to był marzec i baraże o awans na Mistrzostwa Świata. I wydawało się, że jest dobrze, bo półfinał wygrany. Wybraliśmy się do Solnej, czyli pod Sztokholm. Tam zresztą, gdzie się wybierzemy za dni kilka ponownie. No i niestety reprezentacja Szwecji pozbawiła nas marzeń o występie na amerykańsko-kanadyjsko-meksykańskich boiskach. Później był jeszcze czerwiec i mecze towarzyskie w takiej chłodnej atmosferze, szczególnie, że wszyscy raczej szykowali się do mundialu. No 48 reprezentacji świata, a my musieliśmy obejść się smakiem i towarzysko grać z Ukrainą i z Nigerią. I w końcu przyszedł wrzesień i w końcu mamy mecz o punkty.
1: I mecz Polska-Bośnia-Hercegowina, mecz o dobre otwarcie Ligi Narodów. Mamy sprawdzić, gdzie mamy potencjał, czy mamy młodych zawodników, których można wprowadzić, czy ten styl pod wodzą Jana Urbana się pojawia i w jakim ustawieniu dziś zagrać, czy właśnie próbować coś z tą czwórką obrońców, czy jednak w ten nowoczesny futbol iść i grać po prostu trójką, co nam ewidentnie nie wychodzi przy różnych selekcjonerach, w różnych sytuacjach, czy to Polak, czy obcokrajowiec, czy trener młodszy, czy starszy. Kłopoty są, ale trzeba po prostu w pewnym momencie może wejść na ten wyższy poziom i może to dziś jest ważny dzień dla polskiej piłki.
0: Przywitanie kapitanów obu reprezentacji, oczywiście po naszej stronie to Robert Lewandowski, po stronie Bośniaków to zawodnik Newcastle United Seat Kolasinac. Lewandowski, jeśli o niego chodzi, no została podana błędna informacja, właściwie to fake news, że kapitan naszej kadry miałby nie wystąpić we wszystkich tych czterech spotkaniach, tylko w części tego zgrupowania. No wywołało to burzę, bo my oczekujemy od Lewandowskiego, że gdziekolwiek by nie grał, na jakim kontynencie świata, jak daleko oddalonym od naszego kraju, to on będzie zawsze gotowy. No i nie było, myślę, tutaj wielkiej kombinacji ze strony Lewandowskiego. Szybko wytłumaczył, wyjaśnił, powiedział, że przyjedzie, będzie do dyspozycji selekcjonera i to nas bardzo cieszy.
1: I usłyszał też przeprosiny na konferencji prasowej. Jeżeli chodzi o informacje podawane na przykład przez jeden z bośniackich portali, to wczoraj tutaj dziwiono się, jak ten Mazurek Dąbrowskiego jest podobny do dawnego hymnu jugosłowiańskiego. No, bardzo podobny, bo przecież w 1834 roku hymn wszechsłowiański

0: powstał na melodię Mazurka Dąbrowskiego i wiele lat słyszeliśmy, czy to przy meczach siatkarskich, jak te hymny są podobne, ale Bośniacy nie mieli takiej okazji, dziwili się i dopiero później zorientowali się, który to jednak hymn powstał wcześniej.
1: Piłka nożna zatem nie tylko bawi, ale również uczy. Za chwilę pierwszy gwizdek sędziego tego spotkania, a jest nim Grek, 41-letni Anastasios Papapetru. Miejmy nadzieję, że nie zajdzie nam dzisiaj zbytnio za skórę. Rozpoczęło się to spotkanie, a my Państwu w tym momencie przedstawimy składy obu reprezentacji.
0: W bramce naszej reprezentacji Marcin Bułka, mecz numer 7.
1: W obronie Mefił Kasz, po prawej stronie w środku Kacper Potulski, Jan Bednarek i po lewej stronie Jakub Kiwior.
0: Jeżeli chodzi o pomoc, to Bartosz Slisz, cofnięty przed nim Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, a po bokach Michał Skóraś i Jakub Kamiński.
1: I wspomniany już Robert Lewandowski, który oczywiście z opaską kapitańską na ramieniu po raz 168 w reprezentacji Polski, czyhający na 90. jubileuszowego gola w biało-czerwonych barwach.
0: W reprezentacji Bośni musimy uważać na Demirovicia, który przecież strzelił nie tak dawno hat-tricka dla drużyny VfB Stuttgart z Wikingiem Stavanger. Mają groźnych zawodników po bokach, to Alejbegović czy Bajekterović. No i przecież ten wspominany Kolasinac z Atalanty Bergamo, czy Nikola Katić po prawej stronie grający, a także Mucharemović na środku obrony.
1: Pierwsza akcja Bośniaków, którzy są na wysokości naszego pola karnego. Niedokładne podanie jednak, czy będzie szansa na kontratak? Nic z tych rzeczy. Wypita już piłka przez jednego z środkowych pomocników naszych rywali, Iwana Szunicia, i od bramki rozpocznie Marcin Bułka. Ileż to problemów było z pozycją bramkarza przed tym spotkaniem. Przecież mamy doświadczonego Łukasza Skorupskiego, ale on akurat nie znalazł uznania w oczach selekcjonera Jana Urbana, a może trenera bramkarzy Andrzeja Dawidziuka.
0: Tak?
1: Miał też kontuzję, ma swoje lata. No na nim już kadry budować nie będziemy. W związku z tym Kamil Grabara, który przecież przeszedł do Juventusu, świetlana kariera jeszcze przed nim, a już kawał kariery za nim, ale zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Straszna, najgorsza kontuzja, jaka może przytrafić się piłkarzowi, a zatem bez Grabary musieliśmy sobie radzić, więc dowołaliśmy Bartłomieja Drągowskiego, a on również doznał urazu. No i teraz mamy Marcina Bułkę wracającego też po kontuzji zerwania więzadeł, po tej strasznej kontuzji. Do tego Mateusz Kochalski i Sławomir Abramowicz. No przyznają Państwo, że po tych wszystkich tłustych latach fantastycznych bramkarzy w reprezentacji Polski, no to teraz przyszły naprawdę trudne czasy.
0: W sumie 3 bramkarzy i 6 spotkań rozegranych przez Marcina Bułkę, ale Bośniacy też nie mają łatwiejszej sytuacji, bo Zlomislić rozegrał do tej pory 3 mecze, a bez meczów też Hamzić i młodziutki Jurkas.
1: Strata Bośniaków, zabiera się z piłką Michał Skóraś, ale nie zdołał opanować tej piłki zawodnik Lons. Dziś po raz 15 w barwach reprezentacji Polski, a zatem od autu nasi rywale. Seat Kolasinac już wrzuca piłkę w boisko, naciskany przez Sebastiana Szymańskiego, który z niezwykłą energią przystąpił do tego spotkania. Wypita piłka teraz przez Kacpra Potulskiego. Zapytałem selekcjonera Jana Urbana wczoraj, czy to jest taki mecz, który po prostu trzeba wygrać, czy jednak jest tutaj miejsce na jakieś takie misje poboczne, czy on coś jeszcze chce skorzystać na takim spotkaniu w Lidze Narodów. Powiedział tak, chce zobaczyć nowe twarze, chce spróbować nowych rzeczy, więc gramy oczywiście o zwycięstwo i to jest najważniejsze, ale inne cele także mamy. W związku z tym nasze oczy będą dziś zwrócone na Kacpra Potulskiego, młodego obrońcę, który na co dzień gra w Niemczech. Teraz Jakub Kiwior znalazł się w groźnej sytuacji, ale to już doświadczony piłkarz, poradził sobie mimo wszystko, dał się sfaulować i przy piłce ponownie reprezentacja Polski.
0: Niepotrzebnie tam wchodził w dribbling, ale sytuacja uratowana. Zieliński rozpoczął akcję Polaków, podał do Lewandowskiego, ten na prawą stronę. Rozpędza się Polska, Kasz, prawa strona, rozciągnięcie piłki i będzie próba to teraz dośrodkowania. Skórasia, pole karne, piłka przelatuje po głowach obrońców drużyny Bośni i Hercegowiny i będziemy mieli rzut rożny wywalczony na początku tego spotkania. 4 minuty właśnie mijają na Stadionie Narodowym. Pierwsze brawa, tutaj na pewno przyda się doping, przyda się też wsparcie w trudniejszych momentach, a Polacy będą próbowali po tym rzucie rożnym. No i jest właśnie hałas teraz na stadionie i będzie dośrodkowanie piłki w pole karne z lewego narożnika. Jest już ta piłka wbijana w pole karne, ale Bośniacy dobrze się tam poustawiali i wybili piłkę za 16. Jeszcze jedno zagranie, jeszcze Lewandowski, ale nie opanował piłki i z kontrą wychodzi Bośnia, konkretnie Kolasinac.
1: Ale zatrzymał.

0: Ona na szczęście ta kontra i już Bednarek podaje na lewą stronę. Jest teraz szansa na dośrodkowanie. To się właśnie dzieje. Piłka w stronę Roberta Lewandowskiego, ale za jego plecy zagrana. Zieliński zza pola karnego. Jeszcze rykoszet i piłka za bramką naszych rywali. Pierwsza niezła sytuacja podopiecznych trenera Jana Urbana. Rzeczywiście szukali, byli blisko tej akcji. Cały czas pod grą, jak to się mówi w slangu piłkarskim. Nasi najważniejsi ofensywni gracze, czyli Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Zieliński coraz częściej próbuje, decyduje się na strzał. Jest rzeczywiście odważny w tych swoich poczynaniach. Widać, że nabrał pewności siebie, tak potrzebnej przecież, gdy ma się tak niesamowity talent i takie umiejętności techniczne, jak właśnie zawodnik mediolańskiego Interu. On teraz wbija piłkę z rzutu rożnego w pole karne. Czy któryś z zawodników reprezentacji Polski wygra pojedynek główkowy? Ta sztuka się nie udała. Jeszcze strzał zza pola karnego zablokowany. Czy uda się teraz Bośniakom wybić? Piłka wybita jak najdalej, ale spada pod nogi Bartosza Slisza. Ten do tyłu udało się utrzymać przy piłce i to jest bardzo dobra informacja. Bo chcemy narzucać swój styl gry, chcemy dominować, chcemy przekonywać Bośniaków o naszej piłkarskiej wyższości. Natomiast na razie piłkę straciliśmy.
1: I wychodzi z kontrą Bośnia, trójką zawodników na naszej połowie. Po prawej stronie zerwał się Bajakterowicz, będzie dośrodkowywał piłkę lewą nogą w nasze pole karne. Tutaj dobrze ustawieni nasi obrońcy. Jakub Kiwior nie pozwolił na to, żeby ta piłka wleciała w naszą szesnastkę i spróbujemy wyjść z kontrą. Piotr Zieliński do przodu, przed siebie i teraz szansa na akcję Polaków. Na prawą stronę zagranie, czeka na piłkę Skuraś, ale był Szymański. Szymański do Skurasia. Skuraś, wysokość pola karnego, będzie próbował dośrodkowywać. Przewraca się Michał Skuraś. Faulu jednak nie było. Wyleciała ta piłka za linię końcową od bramki. Rozpocznie Martin Zlomislić, bramkarz Karabachu Agdam, do niedawna kolega Mateusza Kochalskiego, który przecież w tym zespole występował. No i właśnie on piłkę ustawił na piątym metrze, no ale zostawi ją obrońcom i będą wyprowadzać Bośniacy akcję w takim niskiej obronie. A Polacy będą próbowali piłkę szybko odebrać. No i ta sztuka się udała i jeszcze raz w środku boiska atak pozycyjny. Bartosz Slisz rozpoczyna, nasza reprezentacja krótkimi podaniami i szuka drogi na połowę rywala.
0: Matthew Cash, zupełnie inna fryzura. Przecież on był taki zaczesany, taki ulizany, a teraz ściął te włosy i to tak naprawdę na krótko. Trudno go było poznać, gdyby nie numer na koszulce. Oczywiście to numer dwa, do czego już zdążyliśmy się przyzwyczaić w ostatnich latach. Polscy piłkarze atakują lewym skrzydłem. Podanie do Zielińskiego. Nie, to Szymański wpada w pole karne. Próbował podawać do Roberta Lewandowskiego, ale to podanie zostało zablokowane. Natomiast na razie możemy tylko chwalić polskich piłkarzy, bo chęci w grze mają naprawdę dużo takiej motywacji, mobilizacji, zaciętości. Gryzą trawę na Stadionie Narodowym, ale piłkę stracił teraz Piotr Zieliński. Zatrzymana akcja Bośniaków. Faul i sędzia Papa Petru gwiżdże. Będzie rzut wolny dla naszych rywali i dobra informacja dla nich, bo oni muszą odetchnąć, bo Polacy są coraz groźniejsi.
1: 8 minut tego spotkania za nami, no i nie możemy na przykład powiedzieć takich zdań, jak wiele razy nam się zdarzało tutaj na Stadionie Narodowym, że co się tutaj dzieje, dlaczego my gramy jak na Orliku na przykład. Nie potrafimy porządnie zaatakować Wyspowczych, bo z nimi się męczyliśmy, czy z Albańczykami. No ale dzisiaj ten początek spotkania niezły w wykonaniu biało-czerwonych. No było raczej jasne, że my będziemy częściej przy piłce, ale wydawało się, że Bośnia w pierwszych minutach może też tutaj zasygnalizować swoje umiejętności z przodu, no ale na razie tego nie robi, tyle że teraz przejęli piłkę, faul w środku boiska Slisza, sędzia pokazuje przywilej korzyści Bośniacy, przy piłce z koła środkowego wyprowadzana będzie ta akcja, jest trzech zawodników pod naszym polem karnym, był Tabakowicz czekający na piłkę, jest Demirowicz, ale piłka zagrana na prawą stronę, Bajekterowicz i będzie znowu próbował tą lewą nogą, czy też prawą, lewą w stronę pola karnego, tutaj obraca się jeden z zawodników reprezentacji Bośni. Strzał prawa noga Bajekterowicz nad poprzeczką, a zatem w 9 minucie tego spotkania wciąż 0-0.
0: Ale na pewno może martwić to, że jeszcze do tej sytuacji strzeleckiej dotarł Esmir Bajraktarewicz, zawodnik PSV Eindhoven, który po raz 21 występuje w reprezentacji Bośni i Hercegowiny, ale to jest jeden z tych talentów obok Kerima Alajbegowicza z Juventusu. No i też trzeba wspomnieć o innych zawodnikach, bo rzeczywiście nie brakuje takich piłkarzy, którzy naprawdę odgrywają ważne role w swoich klubach i to w niebyle jakich, tak jak Demirowicz w Stuttgarcie, Kolasinac w Newcastle czy Mucharemowicz w Leeds United. Teraz zatrzymana akcja przez sędziego. Piłka ponownie będzie dla Bośniaków, ale teraz już znacznie dalej od bramki Marcina Bułki, który

0: Na szczęście dziś ma niewiele pracy w tym zielonym stroju bramkarskim reprezentanta Polski, co nas bardzo cieszy, abyśmy podobne frazy mogli wygłaszać w drugiej połowie spotkania i że ten obraz gry się nie zmieni, bo na razie to może nam się podobać. Polacy chcą, Polacy atakują. Widać, że mają taką chęć stwarzania sytuacji, a przecież w końcu coś tam do bramki z Lomislicia wpadnie. A Bośniacy, jaka będzie odpowiedź naszych rywali? Dośrodkowanie, wybita piłka przez Bartosza Swisza.
1: Na razie jeszcze to, co musimy poprawić, to stwarzanie sytuacji konkretnych i strzelanie na bramkę rywali, bo tych kilka podań potrafimy wymienić, trochę zagrozić, zrobić wiatru i szumu wokół pola karnego. Też nasza reprezentacja umie troszkę podejść pod to pole karne, ale brakuje na razie tej soli futbolu, czyli strzałów, sytuacji, no i tego, żeby piłka zatrzepotała w siatce Bośniaków. Mocno naciskał teraz Mati Kasz, który podszedł na połowę rywala. Nie udało się wyłuskać piłki, mimo że to był naprawdę ostry pressing. No i teraz Smajlowicz czekający na piłkę, ale piłka teraz dopiero do niego zagrana. Mucharemowicz, ten obrońca Leeds United, właśnie przy piłce przed siebie do środka. Tam był Basić, gracz kazachskiej Astany i zawodnicy Bośni i Hercegowiny spokojnie. Sunić po prawej stronie jest Bajakterowicz, ale jest wolno. Ta piłka zagrywana teraz za wysoko i prosto do Marcina Bułki, któremu troszkę odskoczyła, ale nikt go oczywiście tu nie atakował. I zaczynamy kolejną akcję. 12 minuta spotkania. Na gole jeszcze się nie doczekaliśmy, wciąż 0-0.
0: Marcin Bułka nie miał za bardzo do kogo zagrać, nawet rozłożył ręce zirytowany bramkarz polskiej reprezentacji, złapał ją piłkę w końcu, nawet dostał już ostrzeżenie od sędziego, że ten czas mija, leci nieubłaganie i musi już Bułka wprowadzać piłkę do gry. I tak właśnie postąpił. Walka o piłkę w powietrzu. Ostatecznie wygrany ten pojedynek przez Bośniaków, ale piłka trafia pod nogi Michała Skurasia. Ten zagrywa do Roberta Lewandowskiego, a kapitan polskiej reprezentacji powalony na murawę. Brzydki faul jednego z naszych rywali. Na razie tylko trzyma się za kieszonkę sędzia Papa Petru. Nie pokazuje żółtej kartki jednemu z naszych rywali, czyli Iwanowi Basiciowi. W związku z tym na razie go oszczędził, a Robert Lewandowski, co nas bardzo cieszy, wstał, pokazał sztabowi medycznemu, że wszystko jest w porządku. Także pokazał Michałowi Skurasiowi, że to było dobre podanie, że może częściej obsługiwać tak najważniejszego wciąż naszego piłkarza. No i wiele na to wskazuje, najważniejszego w historii reprezentacji Polski obecnie grającego w Chicago Fire. No nie było to teraz dobre podanie. Piłka trafiła pod nogi Bośniaków przy piłce. Martin Zlomislicz, czyli bramkarz reprezentacji naszych rywali. Podanie w środkową strefę boiska. Dobrze wydawało się, zrobił to Bednarek, ale ostatecznie utrzymali się przy piłce piłkarze z Bośni i Hercegowiny. Rozlegają się coraz głośniejsze gwizdy na Stadionie Narodowym w Warszawie, a to dlatego, że teraz jest taki dłuższy fragment tego spotkania, w którym to cały czas zawodnicy nie w biało-czerwonych, a właśnie w granatowych koszulkach z żółtymi elementami przy tej piłce bardzo długo się utrzymują. Polacy nie potrafią jej odebrać, a to my przecież mamy stwarzać sytuację, to my mamy kreować grę, to my mamy przede wszystkim wymieniać się podaniami i utrzymywać się przy piłce.
1: Jak to było? Pierwszy kwadrans dobry, później było gorzej. Często też mówiliśmy o meczach reprezentacji, ale jeszcze nawet nie ma kwadransa. 14 minuta na Stadionie Narodowym. 0-0. Bośniacy atakują. Piłka na lewą stronę. Włączy się Kolasinac do tej akcji. Opaska kapitańska na jego lewym ramieniu. Posłana piłka do środka. No ale za wysoko zdecydowanie teraz Bajraktarowicz posyła piłkę, który teraz zmienił pozycję z prawej strony na lewą. Przebiegł, ale strzelił bardzo niecelnie ten młody zawodnik. Duży talent, jeżeli chodzi o bośniacką piłkę. 21 lat, już 20 meczów w reprezentacji, jeden gol, no i występy na co dzień w holenderskim PSV Eindhoven. Marcin Bułka ustawił piłkę. On właśnie wybrał nie europejską drogę, tylko właśnie no, zespół Noem Neom, oczywiście, który no, nie ma nawet miasta, jak rozmawialiśmy z Andrzejem Dawidziukiem po tej konferencji chwilkę, to on nie ma gdzie do tego Kataru nawet polecieć, żeby go oglądać, bo nie ma gdzie się zatrzymać. Taki klub troszeczkę widmo, no ale dobrze tam płacą, podobno 10 milionów dolarów za sezon. No i Marcin Bułka zdecydował się właśnie tam występować.
0: Tymczasem Bośniacy wciąż atakują. Teraz prawym skrzydłem, ale ta akcja zostanie pewnie za chwilę przerwana.

0: ponieważ jeden z nich leży na murawie, a Polacy próbują tę piłkę przejąć. Robert Lewandowski, no ale to już nie jest ta szybkość, nie wygrał pojedynku biegowego z jednym z obrońców reprezentacji Bośni i Hercegowiny. A nasi rywale mają pretensje, że Polacy nie wybili tej piłki, że nie chcieli jej wybić, a przecież sami jej nie wybijali, jak jeden z ich kolegów leżał na murawie. I teraz to on ma słuszne zresztą pretensje do swoich zawodników, że nie chcieli przerwać gry, nie chcieli mu pomóc, gdy ten zwijał się z bólu. Ale zawsze w takich sytuacjach zastanawia mnie to, jak piłkarze tak bardzo zwijając się z bólu w ciągu kilku sekund są w stanie wstać i po prostu kontynuować grę. No niesamowite uzdrowienie. Skąd to się bierze, nie wiem, ale tylko w piłce nożnej zauważam taką zależność.
1: Tak jest. Umiejętności teatralne to też umiejętności piłkarskie. Bośniacy we własnym polu karnym wybijają piłkę. My staramy się ją przejąć. No i jest tutaj chyba faul Kacpra Potulskiego. Pokazują sędziowie, że teraz chyba wrócą do tej sytuacji. Ostrzega arbiter z Grecji Kacpra Potulskiego. No i czy będzie ten rzut wolny, czy od autu jednak rozpocznie Bośnia i Hercegowina. Jednak aut, bo pozwolił puścić akcję. Ach, nawet sami Bośniacy chcieli chyba wykonywać aut. Sędzia zawrócił mimo przywileju korzyści do faulu, bo tej korzyści nie było od razu. Dziwił się trochę Robert Lewandowski, no ale mamy rzut wolny dla reprezentacji Bośni i Hercegowiny. To 17. minuta już tego meczu na Stadionie Narodowym. Będzie zagrywana piłka z lewej strony w pole karne, ale Marcin Bułka jako pierwszy łapie piłkę i rozpoczyna akcję biało-czerwonych.
0: No trochę przesadziłeś z tym, rozpoczyna, bo zanim to się zdarzyło, to on jeszcze stał i patrzył i się rozglądał, komu tu podać. Nie wiem skąd takie problemy z decyzyjnością Marcina Bułki, czy to on ma problem, czy to rzeczywiście zawodnicy z pola mu nie pomagają, bo to nie jest pierwsza taka sytuacja.
1: Kamil Grabara na przykład w Szwecji za szybko rozpoczynał i też nie było najlepiej.
0: No to już taka jest polska piłka, no tak źle, tak niedobrze jak widać. Potulski przy piłce. Też się zastanawia, też się rozgląda. Tak jakby ci piłkarze bez piłki, ci, którzy ustawiają się do podania, oni nie potrafili znaleźć sobie odpowiedniego miejsca na boisku, przynajmniej wtedy, gdy właśnie środkowi obrońcy lub bramkarz wprowadzają piłkę do gry. A ta wybita za boczną linię boiska. Matthew Cash bierze ją w ręce, podał do Lewandowskiego. Cash ponownie próbuje oddać Lewandowskiemu. To się udaje. Lewandowski w roli skrzydłowego zbiega do środka, w roli rozgrywającego kapitan polskiej reprezentacji. Cash zagrywa w pole karne, piłka jeszcze trafia pod nogi Skurasia. Skuraś, czy coś z tą piłką zrobi, czy jednak tylko się zakręci? Zakręcił się, ale podał do Kasza. Udało się nam przy tej piłce utrzymać. Polska reprezentacja w ataku pozycyjnym na połowie Bośniaków. Wszyscy zawodnicy z pola popędzili już na połowę naszych dzisiejszych rywali. Teraz Skuraś dobrze odegrał, zagrał świetnie z Szymańskim. Zieliński do Lewandowskiego. Taką chcemy oglądać kadrę, ale ostatecznie to podanie Lewandowskiego do celu nie trafiło. Udało się piłkę odzyskać. Zieliński zamarkował podanie, zamarkował strzał. Podał na lewą stronę. Kamiński rozpędzony. Piłka w pole karne zagrana i wybijają Bośniacy ofiarnie głową. Zrobił to jeden z obrońców, Zinedin Smajlowicz. Ostatecznie kończy się kontratak Bośniaków, a raczej próba zawiązania takiego kontrataku faulem Jakuba Kiwiora. Tracimy piłkę. Nic z tej akcji znów nie było. Na celny strzał musimy jeszcze poczekać. 19. minuta spotkania w Warszawie. Polska, Bośnia i Hercegowina wciąż 0-0.
1: I jeszcze żółta kartka dla Jakuba Kiwiora za faul taktyczny. Złapał tutaj za koszulkę przeciwnika, ściągnął do ziemi Bajakterowicza i dlatego mamy właśnie ten pierwszy żółty kartonik, no zupełnie niepotrzebny, bo akcja chyba się tak groźnie nie zapowiadała. Nie był to też baraż o Mistrzostwa Świata i jakaś ostatnia minuta, tylko 18. minuta na Narodowym. No pospieszył się chyba tutaj troszkę z taką interwencją Jakub Kiwior, a Polacy przejęli piłkę. Kilka tych akcji, dwie, trzy ostatnie właśnie, to wyglądało już lepiej. Kombinacja, szybkie podania, krótkie podania, no i okazja do tego, żeby wytworzyć jakąś groźną kontrę, tyle że na razie nie wynika z tej gry właśnie pod bramką rywali zagrożenie i tych strzałów wciąż brakuje. Matykasz z wykorzystaniem Marcina Bułki, on potrafi daleko i celnie kopnąć i to zrobił teraz. Powalczyli tutaj o piłkę Kamiński, który dosyć mało widoczny jak na niego w dzisiejszym spotkaniu. Przyjechał na zgrupowanie w takiej nowej stylówce, dłuższe włosy, ciemne okulary, czapka, baseballówka.

0: Ten portugalski luz mu się troszkę włączył, no ale tam na razie więcej siedzi na ławce rezerwowych, a jak dostaje minuty, no to potrafi od razu wykorzystać to i zagrać naprawdę dobre spotkanie, strzelić gola. No tyle, że jednak brak tych minut później się odbija. No i dziś Jakub Kamiński mało widoczny, no bardziej widoczny był przy tym szlabanie hotelu w Wawrze w ostatni poniedziałek.
1: Czasami można było się zastanowić, czy to zjazd na zgrupowanie polskich piłkarzy, czy jakiś nowy sezon programu Top Model. Teraz już faul w środkowej strefie boiska, powalony na murawę Ermedin Demirović. Będzie rzut wolny dla Bośni i Hercegowiny. 20 minut gry za nami. Wciąż bez gola na Stadionie Narodowym w Warszawie. I Bośniacy rozpoczynają ze strefy środkowej boiska. Podanie na lewe skrzydło. Tam jest Kerim Alajbegović. Powalony piłkarz reprezentacji Bośni przez Michała Skurasia, który tylko otrzymał ostrzeżenie słowne od sędziego Anastasiosa Papapetru. No też tych żółtych kartek nie możemy tak zbierać, bo jak przyjdzie co do czego i trzeba będzie rozgrywać mecz w piątej czy szóstej kolejce, no to wówczas może zrobić się groźniej. Mogą nie tylko przez kontuzję, ale też przez absencję niektórzy z biało-czerwonych wylatywać. Teraz jest rzut wolny dla Bośniaków. Polacy ustawieni w okolicach własnego pola karnego, a Marcin Bułka skupiony czeka na piłkę. Ta już wędruje w okolice pola karnego biało-czerwonych. Wybija głową Jakub Kiwior, ale nie udaje się. Wyjście z kontratakiem. Bośniacy wycofali do swojego bramkarza.
0: I Sebastian Szymański tutaj postraszył jeszcze tego bramkarza z Domislicia. Polacy mocno podeszli i odzyskujemy piłkę. Jakub Kiwior, obok niego Jan Bednarek. Kiwior, takie seledynowe korki tego zawodnika, podaje do swojego kolegi z FC Porto i teraz piłka do Piotra Zielińskiego, który często się cofa, piłkę zbiera, pomaga obrońcom, a później próbuje rozgrywać akcję. Wolne tempo rozgrywania tej piłki. Teraz Jan Bednarek trochę naciskany mocno przed siebie do Skurasia. Skuraś w taki ekwilibrystyczny sposób zmuszony był przez to długie podanie piłkę opanowywać, natomiast ta sztuka mu się nie udała. I od autu już rozpoczęli Bośniacy. Kolasinac w środku boiska, jest Basić, który zszedł troszeczkę niżej, i Mucharemović, który podaje z kolei do Smajlowicza. Spokojnie Bośniacy na własnej połowie rozgrywają piłkę. Przygląda się temu wszystkiemu Jan Urban w takiej szarej bluzie dresowej. Natomiast Sergiej Barbares, szkoleniowiec z Bośni i Hercegowiny, 55-letni tutaj w marynarce, postawny mężczyzna, machający teraz do swoich piłkarzy, pokazujący, gdzie mają się przesunąć. No, ciekawa kariera tego trenera. Nie był w ogóle trenerem. Dużo opowiadał w różnych programach telewizyjnych, że nie podoba mu się, jak gra Bośnia i Hercegowina.
1: O, to my mamy dużo takich ekspertów.
0: Mamy, ale to powiedzieli w Bośni, to chłopie, poprowadź tę reprezentację, masz ją i zrób coś mądrego. No i awansował na Mistrzostwa Świata, eliminując Włochów, zamknął usta też tym, którzy się śmiali z tej decyzji. No teraz Bośniacy spróbowali strzału, Basić nad bramką, no a my będziemy mieli jakąś chyba wymuszoną zmianę w 24 minucie w naszej reprezentacji. Jakiś uraz musiał

0: Jakuba Kamińskiego. No mówiliśmy, że on jest bardzo mało widoczny. Czy grał z urazem, czy to jest po prostu no zejście tego piłkarza tak wcześnie, bo nie widział go też Jan Urban.
1: Być może coś się stało, bo raczej...
0: Trzyma się za nogę, tak? Za udąc.
1: Wiele na to wskazuje, że rzeczywiście problemy ma Jakub Kamiński. No tak, jakbyś po długich kontuzjach, w związku z tym ten czas powrotu też musiał się wydłużyć, na kadrę przyjechać nie mogli. Zalewski gra mało w klubie, Kamiński gra mało w klubie. Skóraś dopiero tak naprawdę wraca i to wszystko jest takie pospinane na słowo honoru, można powiedzieć. Więc miejmy nadzieję, że to nie będzie poważny uraz Jakuba Kamińskiego, bo pamiętajmy, że czeka nas taki wrześniowo-październikowy mini turniej. Mamy 4 spotkania z tymi samymi Bośniakami. Zagramy jeszcze w 4. kolejce w październiku, a w międzyczasie czekają nas wyjazdowy mecz ze Szwecją oraz u siebie z Rumunią, a zatem naprawdę tych spotkań jest bardzo dużo. W związku z tym potrzebujemy zawodników do reprezentacji Polski i to zdrowych, a nie kontuzjowanych i miejmy nadzieję, że ten limit pecha wyczerpany został, jeśli chodzi o drużynę trenera Jana Urbana. Świetne zagranie Bośniaków na prawe skrzydło. Szansa dla naszych rywali. Dośrodkowanie w pole karne. Oj, niebezpiecznie się robi teraz strzał. Naprawdę groźnie Ermedin Demirović, zawodnik Stuttgartu. Tak skuteczny ostatnio w Lidze Mistrzów. Teraz pomylił się jednak i głową nie zdołał skierować piłki do bramki Marcina Bułki. Ale to była najlepsza sytuacja naszych rywali w 25. minucie spotkania.
0: Tak jest. Ten zawodnik ma ciąg na bramkę i wyglądało to naprawdę niebezpiecznie. I jak mówisz, że najlepsza sytuacja, to w ogóle chyba w tym meczu najlepsza sytuacja z jednej i z drugiej strony. Polacy czym odpowiedzą? No na razie znowu oddali piłkę i Demirović teraz w roli rozgrywającego do Bajraktarewicza na prawej stronie. Ten wycofał do Katicia z konieczności na prawej obronie. Gra dzisiaj ten zawodnik i rozgrywają piłkę obrońcy. Jest Smajlović. Teraz w końcu jest troszkę dopingu na narodowym. To wsparcie dla reprezentacji Polski na pewno się przyda, kiedy rozgrywają rywale na naszej połowie. A teraz cofa piłkę obrońca Leeds, Muchamerović do bramkarza. Podeszliśmy pod pole karne. Był Zieliński, był Lewandowski, ale piłki nie udało się odzyskać. Teraz jeszcze faul w środku boiska, w tym kole środkowym. Rzut wolny, bo przewracany był Tabakovic, który teraz niedawno przeniósł się do Red Bull Salzburg i znowu zwolnili troszeczkę grę, uporządkowali, uspokoili Bośniacy i to oni są przy piłce. 26 minut tego spotkania za nami. No i niestety te pierwsze 13, no może 12 minut, nie najgorsze. Te kolejne już zdecydowanie słabsze.
1: 50 meczów rozegrała reprezentacja Polski na tym przepięknym biało-czerwonym obiekcie powstałym w 2012 roku na Mistrzostwa Europy. 29 zwycięstw, 14 remisów i tylko 7 porażek.
0: No przydałoby się gdzieś to 30.
1: Przydałoby się jubileuszowe zwycięstwo, to prawda. Pamiętamy jubileusz reprezentacji na Narodowym. Ten 50. mecz to było towarzyskie spotkanie z Nigerią. Zremisowane 2-2, ale wówczas to raczej wszyscy zaaferowani byli zbliżającymi się Mistrzostwami Świata niż towarzyskim meczem polskiej reprezentacji. 32 gole strzelił tutaj Robert Lewandowski. Jest zdecydowanie liderem i odsadza innych na kilometry, na setki kilometrów, jeśli chodzi o tę właśnie klasyfikację, nasz kapitan. 28 minuta spotkania, Bośniacy znów atakują i znów dośrodkowanie w pole karne i znów groźnie, bo głową próbował tym razem Haris Tabakovic, ale on nie zdołał oddać strzału na bramkę Marcina Bułki. Ta próba została zablokowana. Dobrze, tym razem popracowała defensywa polskiej reprezentacji.
0: Robert Lewandowski teraz w stronę naszego pola karnego. Źle zagrał piłkę. Przewraca się tam jeden z Bośniaków. Nie ma gwizdka arbitra. No, niebezpieczne takie zagranie kapitana naszej kadry. On teraz przy piłce i znowu sobie piłkę prawie dał zabrać. No, może teraz będzie wspierał akcję ofensywną. Prowadzi piłkę, ale czy sam pobiegnie na bramkę? No, już nie ma tyle siły, jak to robił ze Słowenią. Przecież na tym stadionie za kadencji Jerzego Brzęczka, gdzie minął chyba 3-4 zawodników rywali i wpakował piłkę do siatki po kapitalnej akcji. Niestety ten wiek dopada wszystkich, no i tego zegara biologicznego się nie oszuka, chociaż Robert Lewandowski mówił, że troszkę udaje mu się czasem poszukiwać, natomiast widać, że no on już bardziej na te piłki w polu karnym liczy. Nie ma kto mu dzisiaj jej do końca dograć. Skóraś przewracany, rzut wolny dla Polaków. Będzie groźnie, 29 minuta. Miejmy nadzieję, że będzie w końcu groźnie i chociaż po stałym

0: fragmencie gry będziemy w stanie coś tutaj wymyślić. Kilka jednostek treningowych Jan Urban z drużyną miał we wtorek na boisku warszawskiego Zwaru, później w środę to samo, wczoraj trening na Stadionie Narodowym. No troszkę popracować już można, jakieś stałe fragmenty gry dopracować. Narzekają wszyscy selekcjonerzy, że mają mało czasu na zgrupowaniach. No ale praktycznie każdy ma tyle samo czasu, czy to Santos, czy Souza, czy Michniewicz, czy ktoś jeszcze inny. Natomiast stałe fragmenty gry można próbować dopracować na każdym zgrupowaniu. Jest Szymański, dośrodkowuje w pole karne. Wybijają zawodnicy, a konkretnie Zdomislić piłkę. I Polacy będą chcieli ją odzyskać, ale ta sztuka się nie udała. Zatem prawie pół godziny gry już na Stadionie Narodowym i wciąż 0-0.
1: Polacy odzyskują piłkę, ale nie. Ostatecznie ta akcja przerwana przez sędziego Papa Petruj. Rozpoczną Bośniacy od okolic własnego pola karnego. Dwa kwadranse gry za nami. No i tak jak wspominaliśmy na początku, byliśmy naprawdę zbudowani tym, co pokazują podopieczni trenera Jana Urbana. Później jakoś to tempo siadło. Bośniacy też dochodzą do sytuacji. Znaczy też, oni dochodzą do sytuacji, a my nie bardzo. Tabakowicz czy Demirowicz mogli już dziś strzałem głową pokonać Marcina Bułkę. A u nas tych okazji jak na lekarstwo. Miejmy nadzieję, że to co najlepsze dopiero przed nami. Piłka w powietrzu. Nie zdołał żaden z bośniackich piłkarzy utrzymać się przy piłce, więc ta powędrowała w stronę Marcina Bułki. Bułka do Bednarka. Obok jest jego kolega z FC Porto, Jakub Kiwior. I gdy wydawało się, że nie może być lepszej sytuacji niż dwóch obrońców grających w jednym bardzo dobrym, silnym europejskim klubie, no to usłyszeliśmy z ust Jana Urbana przy okazji powołań do reprezentacji, że to wcale nie jest taka dobra sytuacja, że to też nie jest tak, że to jest jakieś super rozwiązanie, więc jak widać i słychać, można narzekać właściwie na wszystko, będąc selekcjonerem biało-czerwonych.
0: Ponarzekał też selekcjoner, że w starciach z tymi bardzo mocnymi rywalami no, nasi zawodnicy wyglądają nieco gorzej. Tak mówił chociażby o Kacprze Urbańskim, którego na tle Monako widział już troszeczkę gorzej niż na tle klubów z ekstraklasy. A w dodatku dodał, że powołał go troszkę może za wcześnie no i później żałował tych słów. Natomiast też powiedzmy, trochę kontuzji, które spowodowały ruchy kadrowe. Nawet trzeba było kadrę do lat 21 osłabić na mecze ze Szwecją i Włochami. No i na przykład Wojciech Mońka, który wprawdzie nie tak dużo grał u Jerzego Brzęczka, ale został z tej kadry troszkę wyciągnięty, żeby dzisiaj usiąść na trybunach i nie ma go na mecze z Włochami właśnie i ze Szwedami. No, czasem się trochę Jan Urban potrafi zakiwać.
1: No ale to jest niestety przypadłość każdego z selekcjonerów. Naprawdę okazuje się, że to jest jedna z najtrudniejszych prac i funkcji, jeśli chodzi o ważne funkcje w naszym kraju, bo właściwie kto by selekcjonerem nie zostawał, to kończył raczej źle. Może nie znienawidzony, ale z niezbyt dużą sympatią ze strony społeczeństwa. A selekcjoner Jan Urban radzi sobie dzielnie. On nie ulega tej słynnej chorobie selekcjonerozie, choć zdarza się, że rzeczywiście jest troszeczkę mniej przyjemny, wycofuje się ze swoich słów, no ale tak jak wspominaliśmy, to nie jest łatwa funkcja i kiedy myślano nad karą dla Adriana Siemieńca za potajemne kontaktowanie się z jednym z arbitrów, no to ktoś żartobliwie powiedział, to na selekcjonera go dajmy, to już będzie wystarczająca kara, chłop sobie karierę zepsuje trenerską i tyle będzie.
0: I to w wieku 33 lat.
1: I to w tak młodym wieku, dokładnie, więc naprawdę proszę nam wierzyć, że jest to kawałek chleba dość ciężki i podziwiajmy selekcjonerów i śpieszmy się ich kochać, bo tak szybko odchodzą ze swoich funkcji.
0: Kilka chwil temu Michał Skóraś był faurowany przez Alejbegowicza i żółty kartonik dla pomocnika Juventusu Turyn, więc w tych kartkach 1-1, w golach wciąż 0-0, 33 minuta na Narodowym. Sergiej Barbares bije brawo teraz swoim zawodnikom. Na Bośniacy rozpoczęli od autu. Seat Kolasinac rozegrał piłkę z Mucharemowiciem i przez bramkarza z Lomislicia ta piłka do Smajlowicza. Mocno podchodzą Polacy. Zieliński, Lewandowski machnął ręką, żeby tutaj podejść czwórką już w okolice pola karnego na Stadionie Narodowym. Teraz znowu jest doping. Przed chwilą chwilą taka mała meksykańska falka, bo żeby nie powiedzieć fala, przetoczyła się pod nami, więc ci kibice potrafią się

0: aktywować, może nie na takie długie momenty. No i ta fala teraz rzeczywiście ruszyła i już po całym stadionie kibice wstają z krzesełek, podnoszą ręce do góry i siadają, teraz trochę zagrzewając Polaków, i nasi piłkarze też jakby podłączeni pod prąd po tym dopingu kibiców na narodowym. Matikasz z piłką teraz po prawej stronie boiska do Piotra Zielińskiego. Zieliński przed siebie do Lewandowskiego, ten do Slisza. Slisz do Kiwiora i akcja przerzucona na lewą stronę. Polacy próbują szczęścia niedokładnie, ale może teraz znowu niedokładnie. Właśnie, no jeszcze, żeby stworzyć tę sytuację, to trzeba by dobrze i dokładnie podać, a nie tak nerwowo rozrzucać te piłki tak szybko, chaotycznie, elektrycznie.
1: Może następnym selekcjonerem zostaniesz, bo jak widać już znasz rozwiązanie na lepszą grę naszej reprezentacji. Oczywiście to wszystko tak...
0: Barbara zdał radę.
1: A jakoś Barbara zdał radę, to prawda. To wszystko tak łatwo się wydaje, natomiast później jak się okazuje, że ma się całą zgraję zawodników każdego z innego klubu, to później no są te problemy na boisku i widać, że brakuje tego czegoś dzisiaj reprezentacji Polski poza niezłym początkiem tego spotkania. Poza linią boczną Mefiu Kasz wziął piłkę w ręce i wrzuca ją z autu. Podbiegł bliżej Robert Lewandowski, ten jednak wybrał inny wariant i zagrał do dalej ustawionego, a bliżej pola karnego Michała Skurasia, jednak jak się okazało, faulował zawodnik reprezentacji Polski, kapitana Bośniaków Kolasinaca, i rozpoczną z okolic własnego pola karnego nasi rywale Smoki, jak to mówi się o reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Jeszcze 10 minut pierwszej połowy spotkania, no i fajerwerków pod bramką Bośniaków nie ma, a pod polską bramką coś tam zawrzało i to nie raz. Do czego nas to doprowadzi, no to się dziś wieczorem okaże, czy uda się dobrze rozpocząć zmagania na tym drugim poziomie Ligi Narodów, czy jednak zaczniemy od rozczarowującego remisu, już nawet o porażce nie mówię, bo na pewno remis u siebie z reprezentacją Bośni i Hercegowiny notowaną jednak na 61. miejscu w rankingu FIFA. No to byłaby nieprzyjemna niespodzianka. Przypomnę, że Polacy na 36. pozycji, więc znacznie wyżej, mimo że na Mundialu nie grali. 36. minuta spotkania, wciąż 0-0 na Narodowym w Warszawie.
0: Jan Urban kilka chwil temu wymienił parę zdań ze swoim trenerem odpowiadającym za przygotowanie fizyczne, Cezarem San Juanem Szklarzem, z którym no, pracował już nawet w Legii Warszawa 15 lat temu. No i kto wie, może dostawał jakieś informacje, jak stan zdrowia Jakuba Kamińskiego wygląda, i pewnie po meczu jakąś pierwszą wstępną informację będziemy o jego zdrowiu mieć. Natomiast oczywiście niewykluczone, że potrzebne będą tu jakieś dodatkowe badania, bo jak to jest kontuzja mięśniowa, no to prawdopodobnie może nam wypaść Jakub Kamiński. I co, będzie jeszcze jedno dowołanie, jedno powołanie? Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Polacy przy piłce w środku boiska. Na razie też mało widoczny Nikola Zalewski, a Robert Lewandowski, on przy piłce jest częściej. Już naprawdę tych kontaktów miał co najmniej z 10. Odegrał piłkę do Potulskiego. Potulski na prawo do Kasza. Potulski spokojnie. Polacy teraz nie wyprowadzą jakiejś szybkiej akcji. To rywale z pressingiem. Bułka przed siebie do Zielińskiego wracającego i machają kibice szalikami. Aż taki lekki wiaterek na Stadionie Narodowym tutaj zaczął powiewać. No dzisiaj naprawdę polskich kibiców tutaj trzeba pochwalić, bo oni nie przejmują się do końca tym, jak gra reprezentacja, tylko naprawdę zaczęli w końcu wspierać drużynę, i o to chodzi. Tego ta reprezentacja potrzebuje, a Polacy ruszają z akcją. Faul, rzut wolny tuż przed linią pola karnego. Kolejny żółty kartonik, Smajlowicz ukarany. Polska będzie miała szansę. Naprawdę wygląda ta sytuacja dosyć tutaj perspektywicznie. Z lewej strony pola karnego przewracany był Nikola Zalewski.
1: Ale dobrze się wdarł, jak za tych starych, dobrych lat, mimo że to młody zawodnik, ale przecież biorąc pod uwagę ostatnie 3 lata, to jest obok Roberta Lewandowskiego nasz najlepszy piłkarz w reprezentacji Polski. Teraz musi łapać te cenne minuty, bo w Atalancie gra mało, w ostatnich spotkaniach siedział dwukrotnie na ławce rezerwowych. Smajlowicz ukarany żółtą kartką, a Polacy mają rzut wolny. Właściwie pierwszy raz tak blisko stały fragment gry. Piotr Zieliński, Polacy do boju, Polacy gola, domagają się trybuny Stadionu Narodowego, skupieni Bośniacy w defensywie, a Zieliński tak jakby studiował na lekcji.

0: kwestii fizyki, jak posłać tę piłkę. Przesuwa się kroczek w lewo, kroczek w prawo i za chwilę pośle piłkę w pole karne. To się właśnie dzieje. Zieliński zdecydował się na strzał, ale piłka przeleciała tuż nad poprzeczką. Właściwie ani to nie było takie dośrodkowanie, które mogłoby skłonić jednego z naszych piłkarzy do skierowania piłki do bośniackiej bramki, ani też strzał, który mógłby zagrozić Zlomisliciowi. Szkoda, bo to była naprawdę szansa, którą można było wykorzystać do stworzenia zagrożenia. Skoro nie da się z akcji, to właśnie może ze stałego fragmentu gry. A wiele wskazuje na to, że w tej pierwszej połowie spotkania niewiele już się pod bośniacką bramką wydarzy.
1: Szkoda, że już Robert Lewandowski tych rzutów wolnych nie wykonuje. Może to nie była dla niego pozycja, ale miał taki czas, że potrafił z wolnego huknąć, a teraz huknęli bośniacy groźnie nad bramką. Iwan Basić, gracza Stany, posyła piłkę jednak wysoko nad poprzeczką Marcina Bułki, który teraz piłkę sobie ustawi. Na piątym metrze my raczej spokojnie będziemy ją rozgrywać. 5,5 minuty do końca pierwszej części spotkania na Stadionie Narodowym. No może dobrze też, że Piotr Zieliński z tego wolnego spróbował bezpośrednio, minimalnie ten celownik rozregulowany. A teraz szansa, Nikola Zalewski rozrzuci piłkę, czy nie? Jednak się nie udało tutaj na lewą stronę jej dograć, a szkoda, bo bardzo groźnie wyglądała akcja. No i znowu właśnie ten zawodnik no naprawdę potrafi dać ogień reprezentacji Polski.
0: Potulski dobrze zachował się odpowiedzialnie, obrońca reprezentacji Polski. Teraz w defensywie podanie Zielińskiego do Szymańskiego, ale ten czekał na piłkę i został wyprzedzony przez jednego z rywali, Zinedina Smajlowicza. No pamiętamy jednego Zinedina, który świetnie radził sobie w okolicach koła środkowego boiska, ale on nazywał się Zidane i pochodził z Algierii, a osiągał największe sukcesy z reprezentacją Francji. A Smajlowicz to obrońca, który teraz jest okiwany przez jednego z polskich piłkarzy. Dośrodkowanie w pole karne, piłka pod nogami Lewandowskiego, nie może jednak złożyć się do strzału. Napastnik Chicago Fire, jeszcze to nie koniec, Skóra się zagrywa, ale do kogo? No chciał do Lewandowskiego, ale napastnika reprezentacji Polski nie było tam, gdzie być wtedy powinien. Następna akcja nieudana, jeśli chodzi o reprezentację Polski.
1: I wyjdzie teraz Bośnia po prawej stronie, Bajraktarowicz, te jego charakterystyczne różowe korki, ścina akcję do środka, dośrodkowuje w pole karne, wyłapał piłkę Marcin Bułka, wyprzedził Tabakowicza, który już w polu bramkowym starał się wyskakiwać. Polacy, Zieliński, środek boiska, do koła środkowego tylko dosłownie 2 metry, ale nie wbiega to koło środkowe. Piotr Zieliński zrobił kółeczko, zmylił rywala i jednak w koło biegł, zagrał do Lewandowskiego, ten do Nikoli Zalewskiego. Lewa strona pola karnego, będzie dośrodkowanie. Lewandowski głową do tyłu, zanim był Szymański, teraz Zieliński, nie, to był Kiwior przed momentem, który już tak wyżej podszedł. Wymieniają Polacy piłkę bliżej pola karnego bośniaków i teraz rywale się bronią, ale dosyć statecznie, po prostu stojąc, nie ruszając się, nie przesuwając, a Polacy też nie wychodzą na te pozycje, no i dlatego taki na razie zamknięty fragment gry, natomiast my szukamy jednego złotego podania, które otworzy drogę w stronę bramki, no albo dwóch takich podanek, które może nasza reprezentacja zrobić. Jest na razie Kasz, dogranie Skurasia i niewiele zabrakło, żeby złożył się do strzału, ale faulował tutaj pomocnik naszej reprezentacji. Nie wykorzystaliśmy tej szansy, na którą czailiśmy się. No i jednak, 3 minuty do końca i wciąż bez gola.
0: Może trzeba Skurasiowi powiedzieć, że w piłkę ma uderzyć nogą, a nie w nogę jednego z rywali, bo zdaje się, że z dość dużą siłą właśnie uszkodził bośniaka Nikolę Katicia. Ten na szczęście podniósł się z murawy. 2,5 minuty do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Płynnie to idzie, więc chyba nic nie będzie doliczał sędzia.
1: Chyba
0: może
1: nie.
0: Maksymalnie jedną minutę. Teraz od bramki rozpoczyna Martin Zlomislić. Posyła piłkę w okolice koła środkowego boiska. Walka w powietrzu. Teraz dobrze Bartosz Slisz. Szkoda tylko, że zupełnie do nikogo. Bezpańska piłka przejęta przez naszych rywali, którzy próbują zbudować jeszcze jeden atak w tej pierwszej połowie spotkania, by zejść do przerwy z korzystnym wynikiem. Choć wydaje się, że taki bezbramkowy remis z reprezentacją Polski na Stadionie Narodowym to dla naszych rywali może być jak najbardziej wynik korzystny. Ale przesuwają się, połykają, zdobywają te metry bośniacy. Teraz świetne podanie otwierające do obu napastników, Tabakowicza i Demirowicza, którzy wymienili się piłką. Musi ratować sytuację Jakub Kiwior i obrońca Porto. Staną na wysokości zadania, ale wciąż próbujemy tylko przy

0: przejąć piłkę od Bośniaków.
1: Rywale teraz właśnie w jej posiadaniu na własnej połowie i takimi dłuższymi podaniami teraz będą próbowali i dryblingiem wbiec w nasze pole karne. Niedokładnie Kiwior piłkę opanował. Teraz inteligentnie przytrzymał piłkę, zmylił z wodem rywala. I czy rozpoczniemy jeszcze jedną akcję w samej końcówce pierwszej połowy? Skóraś łamie akcję do środka, biega piłką z piłką w koło środkowe do Kiwiora. Ten ładnie się rozpędza, ależ napędził teraz akcję Polaków i zagrał do Nikoli Zalewskiego. Lewa strona pola karnego. Prawa noga dośrodkowuje piłkę, powalczył Lewandowski, szansa, ale szansa i niewykorzystana przez Polaków. Sebastian Szymański prosto w Zlomislicia, który odbił piłkę.
0: No wydawało się, że w tej pierwszej połowie spotkania już nic się nie przydarzy ważnego, a tu proszę, najlepsza sytuacja reprezentacji Polski. Jak mógł do tego doprowadzić Szymański, że nie wykorzystał tej sytuacji? Wymarzona. Miał piłkę na lewej nodze, czyli na tej swojej świetnie ułożonej lewej nodze. I jak to się stało, że on piłki do bramki nie wbił? To chyba tylko do końca tej pierwszej połowy spotkania będzie sobie zadawał to pytanie, ale już lepiej, żeby tego nie rozpamiętywał. Atakujemy dalej. Slisz na lewe skrzydło i ponownie przebija się tym lewym skrzydłem. Zalewski czaruje w swoim stylu, urodzony we Włoszech piłkarz. Wycofał do Zielińskiego, który z kolei wychowany jest we Włoszech, jeśli chodzi o to piłkarskie życie, obecnie zawodnik Interu. A teraz Kiwior do Zielińskiego. Zieliński, prawa noga, dośrodkowanie w pole karne w stronę Roberta Lewandowskiego. Wybijają Bośniacy, teraz niefortunnie Potulski, tak jakby nie wiedział do końca, na który wariant się zdecydować. Ostatecznie piłki udało się nie stracić. Raz jeszcze Zalewski w pole karne, raz jeszcze piłka wybita przez naszych rywali.
1: I jednak jeszcze minutkę, bo gramy dłużej w tej pierwszej połowie. Przed chwilą pojawiła się tablica, na której tę minutę doliczyli sędziowie i 20 sekund już upłynęło. Więc chyba jednak będzie ciężko to, żeby tutaj ktoś stworzył jakąś sytuację w końcówce pierwszej części spotkania. No trudno tak jednoznacznie o tej pierwszej połowie opowiedzieć. Nieźle się zaczęło, potem gorszy fragment, w końcówce znowu Polacy lepiej pod polem karnym rywali, w końcu z szansami, ale też już nieskuteczni pod bramką Bośniaków. A Bośniacy jeszcze próbują wyprowadzać jedną akcję, to już dosłownie sekundy do końca pierwszej części spotkania. Kolasinac na lewo, piłka będzie dośrodkowywana prawdopodobnie, jeżeli zdążą Bośniacy. My wybijamy piłkę na aut, ale sędzia już nie pozwoli na wykonanie tego rzutu z autu. A zatem do przerwy 0-0, no po kwadransie przerwy liczymy, że druga połowa będzie zdecydowanie lepsza w wykonaniu biało-czerwonych.
2: Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski po 45 minutach bez bramek na Stadionie Narodowym. Ciekawie jest natomiast w innym meczu naszej grupy. Szwecja kontra Rumunia, tam przerwa i 2-1 prowadzą Szwedzi. W innych meczach Ligi B Gruzja, Irlandia Północna 0-1, ten mecz już się zakończył, i Węgry, Ukraina 45 minuta 0-1, natomiast na poziomie A Turcja, Francja 0-0 w przerwie i Włochy, Belgia 0-1. Wrócimy za kilkanaście minut.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska, zapraszam. Na Narodowym na razie bez bramek. Biało-czerwoni grają z Bośnią i Hercegowiną. Wcześniej wielkich emocji dostarczyli nasi siatkarze. Wygrali ze Słowenią i jutro zagrają o złoto Mistrzostw Europy. Nożownik z Jarosławia nie usłyszał zarzutów. Nie pozwala na to stan jego zdrowia. Tak uznali biegli psychiatrzy. Ostatnie godziny kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę głosowanie. Kto ma największe szanse, by rządzić miastem? O tym za chwilę w relacji naszego reportera. Do przerwy bezbramkowy remis. Reprezentacja Polski pod wodzą Roberta Lewandowskiego meczem z Bośnią i Hercegowiną rozpoczęła rywalizację w Lidze Narodów. Za chwilę druga połowa spotkania, a wcześniej wielkie emocje przeżywali kibice siatkówki. Biało-czerwoni nie zawiedli, wygrali mecz ze Słowenią 3-0 i to oni zagrają jutro o złoty medal Mistrzostw Europy. Rozgrywający Jan Firlej wierzy, że drużyna obroni tytuł.
1: Bardzo się z tego cieszę i tu mamy tą wisienkę na torcie, na którą bardzo ciężko pracowaliśmy w tym sezonie i zrobimy wszystko, żeby zakończyć ten turniej ze złotem.
0: W jutrzejszym finale polscy siatkarze zagrają z Francuzami lub Finami. Drugi półfinał dopiero trwa od 21. A w jedynce po aktualnościach ciąg dalszy naszego meczowego studia i transmisja drugiej połowy starcia Polska-Bośnia-Hercegowina. Przesłuchanie mężczyzny, który zabił księdza i ranił 4 inne osoby w opactwie w Jarosławiu, na razie nie jest możliwe. Według opinii biegłych Ihor M. jest niepoczytalny. 31-latek został umieszczony w placówce medycznej. W związku ze złym stanem zdrowia nie usłyszał dziś zarzutów. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu przekazała, że śledczy wystąpili z wnioskiem do sądu o tymczasowy areszt podejrzanego, ale...

0: Igor H. zostanie przesłuchany dopiero wtedy, kiedy pozwoli na to stan jego zdrowia.
1: Nie wiemy też, kiedy jego stan ulegnie poprawie. Na pewno będziemy to monitorować i zdobywać w tym zakresie kolejne opinie. Okoliczność jest też taka, wynikająca z kodeksu postępowania karnego, że w chwili, w której ustaną te przyczyny niemożności jego przesłuchania, prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego.
0: Prokuratura sformułowała wobec 31-latka 3 zarzuty. Dokonania zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Sprawcy grozi dożywotnie więzienie. Batalia o Kraków na ostatniej prostej. Do północy kandydaci i kandydatki na prezydenta miasta mają czas na prowadzenie kampanii. Na czele sondaży znajduje się Łukasz Gibała, tuż za nim Monika Piątkowska. O nastrojach przed niedzielnym głosowaniem z Krakowa Paweł Pawlica.
2: Łukasz Gibała może liczyć na 27% poparcie. Z kolei Monika Piątkowska na ponad 23% głosów.
3: Będę walczyła do ostatniej godziny o to, żeby wejść do drugiej tury, żeby mieszkańcy naszego miasta obdarzyli mnie zaufaniem.
4: Ja od początku zakładałem, że pani Piątkowska będzie mnie goniła, więc mówię moim zwolennikom, że to będzie walka na żylet.
2: Trzeci w sondażach jest kandydat PiS, Michał Drewnicki. Za nim z około 10% poparciem dwie kandydatki, posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek i Aleksandra Owca z Razem. Ostatniego dnia kampanii niemal wszyscy kandydaci zdecydowali się odwiedzić wszystkie 18 dzielnic Krakowa. Rozdawali ulotki i spotykali się z mieszkańcami. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że wszystkie sondaże wskazują, że w Krakowie potrzebna będzie wyborcza dogrywka. Drugą turę zaplanowano na 10 października. A 22 listopada do urn pójdą mieszkańcy Zielonej Góry i kilku powiatów w województwie lubuskim. Będą wybierać senatora, który zastąpi zmarłego w sierpniu Mirosława Różańskiego. Postanowienie prezydenta w tej sprawie ukazało się już w Dzienniku Ustaw. Kandydatów na senatorów można zgłaszać do 14 października. Tysiące osób powitały papieża na ulicach Paryża. Leon XIV, który po raz pierwszy gości w stolicy Francji po wizycie w Pałacu Elizejskim i siedzibie UNESCO, przejechał papamobile przed katedrę Notre Dame. To pierwsza od czasu zakończenia odbudowy wizyta głowy kościoła katolickiego w tej świątyni.
5: 7 lat minęło, odkąd cały świat wstrzymał oddech, patrząc na płonącą katedrę. Uświadomiliśmy sobie, że Notre Dame jest nie tylko zabytkiem. Jesteśmy w centrum życia cywilizacji.
0: Tak mówił Leon XIV, który odprawił w katedrze nieszpory. Papież kończy dzień czuwaniem na Stade de France z udziałem ponad 80 tysięcy młodych Francuzów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy pogodne niebo tylko na zachodzie i południu, za to nad ranem pojawią się tam gęste mgły. Na Suwalszczyźnie synoptycy przewidują tej nocy deszcz. Temperatura od 7 do 11 stopni, cieplej w rejonie Helu około 13, a chłodniej u podnóża gór od 4 do 6 stopni. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu chwilami powieje mocniej.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Polsko-litewskie pogranicze otwiera nowy rozdział w turystyce zdrowotnej. 5 wyjątkowych uzdrowisk połączyło siły, aby przygotować unikalną ofertę całorocznego wypoczynku. To propozycja ucieczki od wielkomiejskiego pędu i szansa resetu w harmonii z przyrodą. Więcej szczegółów na temat wyjątkowego projektu poznamy podczas radiowej podróży do Augustowa. To przecież stolica aktywnego wypoczynku, która urzeka bogactwem lasów i jezior. Audycja Jedyne takie miejsce w radiowej jedynce w sobotę od 9:00.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: Ci panowie z Media Expert.
9: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy.

0: za darmo, a dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z grupy Orlen. Marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska. Jedynka. Program pierwszy Polskiego Radia. Wok Polska. Harper's Bazaar. Film Web. Zwierciadło. Interia.
3: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Michał Sikorski.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama.
6: Minęła 21:47. W programie pierwszym Polskiego Radia trwa audycja poświęcona meczowi piłkarskiemu. Liga Narodów, poziom B, Polska kontra Bośnia i Hercegowina na Stadionie Narodowym w Warszawie. I po pierwszej połowie bez bramek, a zatem czekamy na to, co się wydarzy w drugiej połowie i w tym oczekiwaniu proponujemy Państwu muzykę.

0: program pierwszy Polskiego Radia.
1: The Cardigans, My Favorite Game. No oczywiście, jaka jest nasza ulubiona gra? No, to tylko piłka nożna. Kwalifikacje teraz, to kwalifikacje. Teraz już mamy Ligę Narodów. Poziom B, Polska kontra Bośnia i Hercegowina. Filip Jastrzębski, Tomasz Kowalczyk.
2: I Polacy już przy piłce, bo rozpoczęła się druga połowa tego spotkania. Zmiana w reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Memić wchodzi za Smajlowicza, ale też dwie zmiany w reprezentacji Polski, bo na boisku pojawił się Przemysław Frankowski, który zmienił Jakuba Kiwiora. Mamy już także na boisku Wiktora Nowaka, który zmienił Bartosza Slisza. Gratulacje za debiut w reprezentacji Polski. Już teraz składamy na ręce Wiktora Nowaka, który przecież nie tak dawno debiutował także w Lidze Mistrzów w barwach Slavii Praga, więc piękne dni w karierze tego młodego zawodnika.
3: No i jeszcze będziesz mógł złożyć gratulacje Wiktorowi. Jak wygra dzisiaj, to od razu w strefie mieszanej, w strefie wywiadów. Obaj mu złożymy te gratulacje, ale trzeba zacząć naprawdę brać się do pracy, bo pierwsza połowa nie nastroiła nas niestety optymizmem.
2: Zdecydowanie Polacy teraz walczą o piłkę, ale czy ta sztuka się uda? Udała, po części się udała, gdyż przewrócony teraz piłkarz reprezentacji Polski, który rozpędzał się z prawego skrzydła, to Nikola Zalewski, który przejął piłkę i wydawało się, że popędzi w stronę pola karnego, ale nic bardziej mylnego, został przewrócony, będzie tylko rzut wolny, ale z dość dużej odległości od bramki Martina Zlomislicza. Miał tę jedną świetną interwencję bośniacki bramkarz, kiedy to w polu karnym naszych rywali znalazł się Sebastian Szymański. Nie mógł sobie piłkarz polskiej drużyny wymarzyć lepszej sytuacji do oddania strzału, ale i tak gola nie strzelił. Szunić ukarany żółtą kartką, a Polacy mają rzut wolny. Z piłką idzie Piotr Zieliński. Lewa noga, strzał zza pola karnego i znów nad poprzeczką, a zatem dziś Piotr Zieliński no tej celności szuka bardzo, bardzo długo, ale jeszcze jej nie odnalazł.
3: Miejmy nadzieję, że z Jakubem Kiwiorem wszystko w porządku, bo Przemysław Frankowski zastąpił go, może grać na tej pozycji, ale czy to jest związane z kartką, czy z też jakąś groźbą potencjalnego urazu, no na pewno trzeba dmuchać na zimne, dlatego może Kiwior opuścił boisko, no a może w końcu coś innego chce przetestować selekcjoner Jan Urban. Przyjmował piłkę Robert Lewandowski, ale niecelnie na lewą stronę do Szymańskiego. Na szczęście odzyskujemy w miarę szybko piłkę i będziemy mieli rzut z autu. Przemysław Frankowski wraca do reprezentacji po prawie rocznej przerwie z Nową Zelandią. Ostatni raz na stadionie śląskim w Chorzowie wystąpił. Później różne kontuzje komplikowały mu życie. No i dopiero teraz Jan Urban mógł z niego skorzystać. A teraz Bośniacy, prawa strona. Podanie do Tabakowicza wybija wracający Potulski. Bardzo dobra interwencja. A zatem od autu nasi rywale i upłynęły 3 minuty gry w drugiej połowie.
2: I zobaczymy za chwilę, czy spróbują zagrozić bramce Marcina Bułki podopieczni trenera Sergeja Barbareza. Na razie jeszcze ustawiają się w polu karnym, na razie czekają na sygnał od sędziego, by móc wznawiać tę akcję. I to właśnie się stało. Piłka wrzucona w pole karne z autu. Niebezpiecznie się robi pod bramką Bułki. Czy ktoś w końcu tę piłkę wybije? Ona została wybita. Czy uda się też zażegnać to zagrożenie? Tak, udało się, bo ostatecznie sfaulowany jeden z naszych piłkarzy, który ofiarnie interweniował, powalony na murawę. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Wstał, otrzepał się, otrząsnął się z tego wszystkiego Sebastian Szymański i możemy kontynuować grę. Matthew Cash do przesuniętego na prawą stronę Skurasia, ale to jest strata polskich piłkarzy i znów stwarzamy sytuację i szansę dla Bośniaków. Dośrodkowanie w pole karne, wybija piłkę Wiktor Nowak, ale tak niepewnie tuż przed pole karne, ale teraz może uda się pójść z kontratakiem, choć wydaje się, że mała liczba zawodników, ale z lewej strony podłącza się Nikola Zalewski, źle przyjął piłkę, to wszystko spowolniło. Jeszcze Frankowski do Zielińskiego. Zieliński rozpędza się w swoim stylu, lewa noga, podanie w pole karne, jest Sebastian Szymański, no jak on przyjął tę piłkę, no nie, naprawdę podstawowe elementy piłkarskiego rzemiosła dzisiaj zawodzą, jeśli chodzi o grę biało-czerwonych. To są najprostsze rzeczy, po prostu przyjęcie piłki, nie potrafimy tego dziś zrobić.

0: Miał też przecież świetną sytuację do strzelenia gola, której nie wykorzystała teraz Lewandowski. Znowu niedokładnie, niecelne odegranie do piłkarza, który kilka chwil temu mu próbował piłkę dogrywać. Też sporo tej niedokładności nawet u Roberta Lewandowskiego. Wracają teraz nasi na własną połowę, a Bośniacy będą próbowali w ataku pozycyjnym przenieść się pod nasze pole karne. Rywale w posiadaniu piłki. No, po prawej stronie czekał na zagranie Katić. Jest ta piłka właśnie w tej części boiska, ale spokojnie na tej własnej połowie Bośniacy rozgrywają piłkę. Charakterystyczne takie stroje tej reprezentacji granatowe i często Bośniacy w takich strojach grają. My w takich sytuacjach nie mamy problemów, żeby mieć te nasze biało-czerwone standardowe stroje. I teraz Robert Lewandowski przyjął, ale chciał obrócić się z piłką. Nie znalazł miejsca do oddania strzału. Wybijają Bośniacy, a Polska może jeszcze teraz. Przemysław Frankowski. Frankowski dośrodkowuje do Lewandowskiego. I odcięty od podania kapitan naszej reprezentacji.
1: A było to naprawdę niezłe dośrodkowanie Frankowskiego. Trzeba pochwalić zawodnika, który na co dzień gra w lidze francuskiej. Teraz świetna interwencja Nikoli Zalewskiego, bo gdyby się pomylił, to naprawdę znalazłby się w doskonałej sytuacji Esmir Bajraktarewicz, przed którym no, musimy drżeć, podobnie jak za sprawą ataku w lewym skrzydłem Alaj Begowicza. To są ci najgroźniejsi, najbardziej utalentowani młodzi piłkarze reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Nam takich brakuje. Tak, co prawda oni są gdzieś w odwodzie, jeśli chodzi o kadrę Jana Urbana, ale przede wszystkim leczą kontuzję. Mowa o Oskarze Pietuszewskim i Filipie Ruzdze. Teraz przy piłce reprezentacja Bośni i Hercegowiny, ale na własnej połowie próbują nasi rywale tej piłki nie stracić. Podopieczni Sergeja Barbareza wychodzą spod tego pressingu, bo naciskani są przez polskich piłkarzy, ale wciąż udaje im się przy piłce utrzymywać wycofanie do bramkarza. Martin Zlomislić do najbliżej ustawionego obrońcy Nikoli Katicia. Ten ma dużo miejsca, więc ma szansę rozejrzeć się i zaadresować piłkę na prawe skrzydło. Tam Amar Memici musiał interweniować głową i zrobił to. I bardzo dobrze, że to zrobił. Przemysław Frankowski wybija piłkę poza linię boczną boiska, ale wciąż będą atakować Bośniacy.
0: 52. minuta tego spotkania. Rzut z autu dla naszych rywali. Wszystko dzieje się już na wysokości pola karnego i czeka na piłkę Bajraktarewicz, który mają, może ją dostać, ale jednak wrzut z autu prosto w pole karne i tam zamieszanie, w którym radzimy sobie dosyć dobrze. Wybita piłka o nogi rywala, to właśnie ten debiutujący Wiktor Nowak. Od momentu, kiedy pojawił się na boisku, Piotr Zieliński troszkę może podejść pod linię środkową, może być ustawiony bliżej napastnika Roberta Lewandowskiego, chociaż teraz na moment zszedł, ale pozwalał sobie w ostatnim czasie na więcej i znowu ma chrapkę na to, żeby pójść do przodu, ale my musimy najpierw uwolnić się od pressingu rywali, którzy są blisko naszej bramki. Marcin Bułka zagrał do Frankowskiego, ten niezbyt pewnie, nie możemy takich prostopadłych, takich piłek, przepraszam, równoległych do linii pola karnego zagrywać, bo to jest bardzo niebezpieczne. Tym razem skończyło się na strachu. No, stracił teraz piłkę Nikola Zalewski, rozkłada ręce, powinien być chyba rzeczywiście aut dla Polaków, ale już raz w Szwecji sędziował zamiast grać, a tu trzeba czekać na gwizdek i po prostu reagować na wydarzenia na boisku, bo jak arbiter gwiznął, że jest aut, to jest aut.
1: Zdecydowanie. Tego trzymać się trzeba. 54. minuta spotkania. Obaj selekcjonerzy wciąż na stojąco nie usiedli. Serhii Barbares cały czas podpowiada swoim zawodnikom. Nieco mniej aktywny przy linii bocznej boiska selekcjoner Jan Urban, któremu musiało się zrobić chyba chłodniej, bo założył marynarkę na drugą połowę tego meczu. Teraz wzmaga się doping na Stadionie Narodowym w Warszawie. Szymański wycofał do Nowaka, a ten do Potulskiego. I teraz Matthew Cash. No i może Polacy tym dopingiem uskrzydleni popędzą teraz w stronę bramki Martina Zlomislicia. No bardzo byśmy tego chcieli, natomiast natomiast no proszę nam wierzyć, że nie wygląda to dziś dobrze, tak jakby nasi reprezentanci nie bardzo wiedzieli, jak mają dziś grać w tę piłkę. Zieliński adresuje podanie w okolice pola karnego, nie udało się przejąć piłki Skurasiowi, ale zrobił ten piłkarz. Piłka w pole karne, udało się strzelić jeszcze za pola karnego, ależ piękna interwencja, to jeszcze nie koniec, szansa dla Polaków, piłka wciąż blisko, wybijają Bośniacy.

0: ależ to był szturm na bramkę z Lomislicia. Niestety dla nas fantastycznie zachował się między słupkami bramkarz reprezentacji Bośni i Hercegowiny.
1: I Nikola Zalewski, bliski szczęścia wykończenia tej całej akcji. Ich było groźniej wcześniej, kiedy to pole karne Bośniaków się przedostawaliśmy i tak to powinno wyglądać, ale jeszcze mniej tutaj nerwowości, więcej dokładności. To chyba Szymański najpierw strzelał właśnie z okolicy 16 metra, no a później była ta dobitka jeszcze Nikoli Zalewskiego, a właściwie wyszło z tego dośrodkowanie, którego nikt nie potrafił zamknąć, a rywale piłkę wybili. Polacy teraz na własnej połowie próbują piłkę odzyskać. Nikola Zalewski odrzuca ją tutaj do Przemysława Frankowskiego. Tu jakieś starcie i utarczka słowna naszego obrońcy Jana Bednarka z Tabakowiciem. Wymienili tutaj kilka groźnych słów. No i nic sobie też nie robili z tego, że sędzia do nich podchodził, uspokaja zawodników, a oni dalej sobie do siebie gadają i dopiero teraz chyba no, zarządził sędzia, że mają się uspokoić, bo wlepi po żółtej kartce i tak to się skończy. Już rozpoczęli Polacy z tego rzutu z autu i też tutaj nie wiedzieliśmy, co chcemy zrobić, jak chcemy piłkę zagrać, żeby ją dostarczyć na przykład do zawodnika z przodu. Znowu będziemy budować wszystko od początku, ale miejmy nadzieję, że z lepszym pomysłem.
2: Oby tak było, bo oczekują wszyscy kibice, którzy tutaj dzisiaj się zgromadzili, a jest ich sporo, bo 50 tysięcy osób blisko. Oni wszyscy oczekują lepszej gry w tej drugiej połowie spotkania w wykonaniu naszej reprezentacji. Bośniacy zabrali się z piłką i budują atak, ale od samego początku, od obrońców, na spokojnie, nie śpieszą się. Oni wierzą w to, że mogą dzisiaj naprawdę bardzo korzystny wynik wywieźć z Warszawy, bo postawmy się w ich sytuacji. Oni przyjeżdżają na ten gigantyczny, monumentalny stadion do drużyny, na starcie z drużyną, w której występuje między innymi legendarny Robert Lewandowski, a naprawdę radzą sobie nieźle, potrafią się bronić, potrafią też stwarzać sytuacje, więc ja bym się nie zdziwił, jeśli na te ostatnie dwa kwadranse oni by rzucili wszystko na jedną kartę i poczuliby krew i wiedzieliby podopieczni trenera Barbareza, że mogą zaatakować, że mogą to spotkanie wygrać, no i świetnie zainaugurować zmagania na drugim poziomie Ligi Narodów. Muszą się więc nasi mieć na baczności.
1: Bośniacy w posiadaniu piłki, na własnej połowie jeszcze będą ją prawdopodobnie rozgrywać, a może jakaś długa piłka w stronę Tabakowicza, który już nieraz pokazał, że jest w tym elemencie groźny. Jednak Polacy tutaj ubiegli rywali. Przemysław Frankowski teraz dokładnie do Nowaka, świetnie przyjął, wykorzystał swoje warunki fizyczne i też przyspieszył, bo to jest jego atut. Nowak na lewą stronę do Nikoli Zalewskiego, on też pędzi czasem jak wiatr, na prawą nogę do Nowaka, Nowak przed pole karne do Zielińskiego. Kółeczko z piłką Piotra Zielińskiego i jeszcze na lewą stronę do Nikoli Zalewskiego. Ten jest w okolicach już chorągiewki rożnej. Wycofał do Skurasia, którego tutaj zdublował. Jest jeszcze piłka do Nowaka. Strzela Nowak! Ależ niewiele zabrakło, ależ sytuacja się stworzyła nieoczekiwanie. No, trzeba próbować strzelać. Chyba pozazdrościł trochę Przemysławowi Wiśniewskiemu tego gola z Nigerią. Poszukał strzału zza szesnastki. Może też Piotr Zieliński kilka takich bramek ostatnio strzelił. No i trzeba to próbować kopiować, ale strzał minimalnie nad spojeniem słupka z poprzeczką.
2: Pamiętamy też przepiękne trafienie z ostatniego sezonu Ligi Narodów Przemysława Piątkowskiego zza pola karnego. To chyba z Chłopaką.
1: Fantastyczny
2: przepiękne
1: strzał.
2: Przepiękne trafienie. No i też przypomniał mi się taki strzał z Cardiff, z barażu, z finałowego meczu barażowego, awans na Mistrzostwa Europy za kadencji Michała Probierza. Wówczas Piotrowski tak. Miał takie ze dwa strzały i właśnie identycznie wówczas piłka leciała. I tak jak dzisiaj, my wtedy również nic nie graliśmy, kompletnie nam nie szło, nie oddawaliśmy nawet celnego strzału, więc podobne spotkanie, no ale z tą różnicą, że wtedy była dogrywka i były karne. Dzisiaj karnych i dogrywki nie będzie, ale miejmy nadzieję, że będziemy równie zadowoleni po tym dzisiejszym wieczorze, choć na razie wskazuje na to niestety niewiele.
1: Godzina gry za nami na Stadionie Narodowym, wciąż jest 0-0, ale szukamy tych metod na dostarczenie piłki w okolice pola karnego, szukamy sposobu, żeby zagrozić bramce rywali. Teraz Piotr Zieliński do bramki 35 metrów prawą nogą.

0: Drugą teraz do środka. Tutaj udało się opanować piłkę Kacprowi Potulskiemu. Przed nim Nowak pokazywał, żeby zagrać, ale zwrotne podanie teraz do Piotra Zielińskiego. Zieliński na lewą stronę. Tutaj jest Przemysław Frankowski. Frankowski, prawa noga, będzie dośrodkowywał. Nie, jednak do Zielińskiego. Zieliński w pole karne, a Robert Lewandowski dobiegał tam do piłki. Dotknął jej, ale już tylko za linię końcową ta piłka mogła wylecieć, bo miał bardzo mało miejsca i przestrzeni, żeby piłkę w ogóle przytrzymać przy nodze, a zatem wciąż 0-0 na Stadionie Narodowym.
1: Dwa kwadranse do końca tego spotkania i wciąż nie wiemy, w jakich humorach będziemy opuszczać dziś Stadion Narodowy. Na pewno nie po wielkim widowisku, bo to wielkie widowisko nie jest. Spodziewaliśmy się troszeczkę więcej fajerwerków po zmaganiach drużyny selekcjonera Jana Urbana. Ale może to, co najlepsze, wciąż jednak przed nami. Żyjmy nadzieją, choć z każdą minutą ona przecieka nam przez palce. Teraz Bośniacy, ale oni też się nie śpieszą, nie forsują tempa. To też nie jest tak, że oni rozgrywają dziś jakieś fantastyczne spotkanie. Raczej poziomem dostosowali się do gospodarzy. Powalony teraz w kole środkowym boiska Kacper Potulski. Ofiarna interwencja, walka o piłkę w powietrzu naszego młodego obrońcy. Ostatecznie gwizdka sędziego nie było i znów to Bośniacy rozpoczynają od własnej linii obrońców. Podanie do Szunicia, ponownie Mucharemowicz. To też jest naprawdę niezły piłkarz, jeśli chodzi o te defensywne walory reprezentacji bośniackiej. Teraz już atak lewą stroną, ale pomylił się Bośniak, bo gdy chciał dośrodkować, to okazało się, jak to się mówi w żargonie piłkarskim, że ma za dużo nóg i jedna noga przeszkodziła drugiej. Polacy przejmują piłkę, jest szansa na kontratak. Pięknie teraz już wypuszczony. Lewym skrzydłem Nikola Zalewski, biegnie także w sukurs Robert Lewandowski. Zalewski już w polu karnym. Zalewski, prawa noga, strzał i też niecelnie. No naprawdę coś dzisiaj niedobrego dzieje się z reprezentantami Polski, jeśli chodzi o ich ofensywne poczynania.
0: Nikola Zalewski prawą nogą próbował zmieścić piłkę w stronę dalszego słupka. Szwedom tak strzelił w barażu. Teraz założył aż koszulkę na głowę z takiej dezaprobaty. Natomiast no, kilka akcji udało się stworzyć, więc jakieś plusy są. Jeszcze dokładność albo podanie na przykład w takiej sytuacji do Roberta Lewandowskiego, który był bliżej bramki rywali. Teraz podchodzi właśnie w stronę Zlomisnicia, a rywale rozgrywają piłkę na prawą stronę. Memić tam nie doszedł do piłki, szybko Frankowski ją złapał. Polacy i po lewej stronie jest Nikola Zalewski. Frankowski do środka, do Nowaka. Nowak spokojnie do Kacpra Potulskiego. To są te nowe twarze w reprezentacji. Potulski, mecz numer 3. Nowak debiutuje od 17 minut w narodowych barwach. Teraz piłka posłana przez Bułkę na środek boiska. Robert Lewandowski próbował się zastawiać i wytrącony z równowagi, ale też ta fizyczność Roberta Lewandowskiego, który kiedyś no, nie dałby się nawet ruszyć i wywrócić, jest na troszeczkę innym poziomie, bo tutaj przewrócony z faulem, ale uważam, że ze 2 lata temu to by nawet noga mu nie drgnęła, piłkę by opanował i rywala zostawił za plecami.
1: Z żalem to mówimy, ale niestety, jak się okazuje, wszystko ma swój czas, nawet jeśli jest się jednym z najlepszych piłkarzy świata, bo jeszcze nie tak dawno rywale naprawdę odbijali się jak tyczki od Roberta Lewandowskiego, a on ich mijał albo właśnie brał na siebie i oni nie dawali rady go zatrzymywać. Teraz to już nie jest to, co kiedyś, a teraz Zalewski, lewe skrzydło, teraz to on ma być gwiazdą naszej reprezentacji, czaruje na lewym skrzydle, dośrodkował w pole karne. Kto tę akcję zamknie? Jest Mefiu, Kasz posyła piłkę do Frankowskiego, ale ostatecznie piłka nie dotarła do naszego reprezentanta. Jeszcze głową dobrze zachował się Wiktor Nowak. Ponownie głową Nowak. Świetnie wyskakuje bardzo wysoko zawodnik Slawii Praga. Jeszcze Skóraś walczy o piłkę, ale jak się okazało, no zbyt ambitnie chyba, bo sfaulował Kolasinacza i będzie rzut wolny dla naszych rywali. A jak Państwo słyszą, nie podoba się ta decyzja publiczności na Stadionie Narodowym.
0: Ale faul był, przesadził tutaj z impetem Michał Skóraś, bo prawą ręką w plecy uderzył Sada Kolasinacza. No, on też troszkę dołożył, ale myślę, że już po prostu w tej sytuacji można było gwizdnąć faul i zdecydował się na to grecki arbiter. Rzut wolny z własnego pola karnego dla Bośni i Hercegowiny. No, wydaje się, że troszkę więcej pewności teraz w grze biało-czerwonych. Bośnia też nie wie do końca, co z piłką zrobić, jak nam zagrozić w tej drugiej połowie, może poza jedną akcją. a Polacy coraz częściej piłkę szybko odzyskują.

Frankowski. Lewa strona boiska do Lewandowskiego, ten jest przed polem karnym. Ładnie do Szymańskiego. Szymański źle. Źle to mało powiedziane, no bardzo słabe.

0: Niektóre te zagrania to aż no, trzeba przecierać oczy ze zdumienia, że profesjonalny piłkarz i to z niezłego europejskiego klubu kompletnie sobie z takimi zagraniami nie radzi. Tahirović wchodzi na boisko, to zmiana w reprezentacji Bośni i Hercegowiny, zmienia Iwana Szunicia, więc to zmiana w środkowej strefie boiska. Tymczasem bośniacy od własnej bramki. Martin Zlomislić posyła piłkę w okolice koła środkowego boiska. Wiktor Nowak wyjątkowo tym razem przegrał pojedynek główkowy. Próbujemy zatrzymać Baszicia, ale ten wręcz nie do zatrzymania. Zagrał na lewe skrzydło. Już rozpędzają się nasi rywale. Alajbegović powalony na murawę. Na szczęście nie było faulu. Możemy pójść z kontratakiem, ale co z tego, skoro zatrzymany Sebastian Szymański. On nie rozgrywa dobrego spotkania w drugiej połowie tego meczu. Myślę, że można by było pokusić się o zmianę, jeśli chodzi o te decyzje w drugiej połowie spotkania selekcjonera Jana Urbana. Pięciu zawodników wciąż się rozgrzewa. Tymczasem Polacy atakują lewym skrzydłem. Przemysław Frankowski zatrzymany. Wszystko zgodnie z przepisami i od bramki rozpocznie znów Martin Zlomislić.
1: No może Marcel Reguła dostanie jakieś minuty i te 20 minut dla zawodnika Zagłębia Lubin, to myślę, że by była dobra decyzja w takiej sytuacji. Przyjechał na to zgrupowanie też awaryjnie wobec kontuzji naszych pomocników, bo wypadł Filip Rózga, no i wypadł też napastnik Adrian Benedyczak i w końcu pojawił się Marcel Reguła. Początkowo już od dłuższego czasu dziennikarze mówili, że warto tego zawodnika powołać, że daje dużo jakości. Ofensywnych zawodników takich na dobrym poziomie nam brakuje, no więc dlaczego z niego nie skorzystać? Polacy teraz z autu, piłka w koło środkowe. Nie dotarła do żadnego z naszych zawodników, do Piotra Zielińskiego czy Roberta Lewandowskiego. A rywale w posiadaniu piłki i jest Memić po lewej stronie boiska. Teraz przejął piłkę Bajaktarović, który zmienił pozycję, a teraz po prawej stronie jest szansa na rozegranie tej piłki. Wraca pod nogi Katicia i spokojnie reprezentacja Bośni i Hercegowiny podeszła w końcu pod nasze pole karne. Wolno rozgrywa piłkę i muszą wracać na własną połowę, a Polacy spróbują zabrać im piłkę.
0: Naciskani bośniaccy defensywni zawodnicy przez Sebastiana Szymańskiego. Podłączył się do tego pressingu Michał Skóraś. Podłącza się także Piotr Zieliński, a bośniacy cały czas wymieniają się piłką, grają sobie w dziadka, w taką popularną grę rozgrzewkową w piłce nożnej nasi rywale, ale w końcu przyszła kryska na Matyska, strata piłki, trochę za dużo nonszalancji się pojawiło, ale podanie do Frankowskiego nie było udane i teraz już bośniacy, Frankowski walczy o piłkę, jest przewracany piłkarz reprezentacji Polski, za dużo siły włożył w tę walkę, w ten pojedynek. Esmir Bajraktarević zatrzymał Polaka nieprzepisowo i odrzutu wolnego reprezentacja Polski. Zieliński, prawa noga, jest podanie w stronę Szymańskiego, ale nie miał szans dojść do tej piłki zawodnik, który na co dzień gra w Stade Rennes. Już ponownie bośniacy i tak od jednej do drugiej strony boiska, od jednej do drugiej bramki biegają piłkarze obu zespołów. Widać chęć zwycięstwa zarówno jeśli chodzi o reprezentację Polski, jak i drużynę Bośni i Hercegowiny.
1: No i widzimy, że zbliża się chyba tak zwany Urban Time, czyli zmiana Jana Urbana, bo tam mocna, ożywiona dyskusja na ławce rezerwowych, a Polacy jeszcze atakują. Strzał! Ależ teraz nieoczekiwanie stworzyła się sytuacja. Mati Kasz był blisko, ale przeleciała piłka jednak obok bramki reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Trochę te jego dośrodkowania, te strzały właściwie zamieniają się w takie dośrodkowania, bo te piłki latają zbyt poprzek boiska po zagraniach Matiego Kasza i nie zagrażają bramce rywali. Już chyba Jan Urban wymyślił, kogo tutaj za chwilę na boisko wprowadzi, ale jeszcze nie przywołał żadnego z zawodników, no i dopiero teraz coś, a nie, to już patrząc na boisko, pokazuje lewą ręką, aut dla nas, ale nie, nie, jednak dla bośniaków i bośniacy teraz w posiadaniu piłki. Memić do własnego bramkarza, Zlomislić do środka, Mucharemović, ten zawodnik Leeds United, poprowadził piłkę pod nogą, raz, drugi, trzeci, no ale teraz naprawdę wolne tempo, trzeba by było podejść, odebrać piłkę, a bośniacy na razie sobie grają spokojnie. spokojnie. My piłki im zabrać nie potrafimy.
0: I wydaje się, że nasi rywale chcą zrobić wszystko, by troszeczkę uśpić nam widowisko. Polacy mają więcej chęci do gry.

0: od tej 60. minuty spotkania. Miejmy nadzieję, że przyniesie nam to wymierne korzyści. 71. minuta meczu. Bośniacy rozpędzają się, rozpoczynając atak od własnej połowy boiska. Świetne zaraz zagranie na prawą stronę. Amar Memić na wysokości pola karnego. Prawa noga, dośrodkowanie. Ratuje sytuację Jan Bednarek. No to jest jeden z takich naszych pechowych zawodników. No przyznajmy to, choć to oczywiście krzywdząca ocena. No ale cóż, mamy poradzić, skoro tak jest. Więc już zadrżały serca kibiców na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdy Jan Bednarek wybijał piłkę, bo gdyby się pomylił i na przykład zeszłaby mu, no to by było wesoło.
1: A się zdarzało,
0: no to by się zrobiło niewesoło, a raczej wesoło by się zrobiło tylko w małym takim sektorze nad nami, bo tam siedzą kibice z Bośni i Hercegowiny. 71. minuta spotkania. Od rzutu rożnego Bośniacy, dośrodkowanie, lewa noga. Czy będzie strzał na bramkę? Na nasze szczęście nie ma. Choć to jeszcze nie koniec. Teraz musiał interweniować Marcin Bułka na raty, bo to był bardzo, bardzo mocny, silny strzał, ale poradził sobie polski bramkarz.
2: A teraz Polacy ruszą lewą stroną. Miejmy nadzieję, że szybko. Przemysław Frankowski trochę za wolno. Musimy chyba zmienić sposób rozegrania piłki na atak pozycyjny. I teraz ta piłka pod nogami Piotra Zielińskiego. Zieliński prowadzi piłkę. Zagrał do Nikoli Zalewskiego. Nikola Zalewski ma ją pod nogami. Zalewski, narożnik pola karnego. Ładnie drybluje Zalewski. Mijał rywala, ale ten się zorientował. Nie udało się go obiec. Jej stracona piłka przez Polaków. Jeszcze ta odbiła się tutaj od jednego z zawodników naszej drużyny. Aut dla Bośni i Hercegowiny. Na razie Karol Świderski zamelduje się na murawie, to napastnik, 52. mecz w narodowych barwach, 29 lat, zawodnik Widzewa Łódź, za Michała Skurasia, więc przechodzimy na razie na grę dwójką z przodu. No i to ma być wsparcie dla Roberta Lewandowskiego, bo ta współpraca, były takie momenty Karola Świderskiego i Roberta Lewandowskiego, wyglądała całkiem fajnie, więc mamy tutaj zawodnika, który ma pomóc w strzeleniu gola, bo 18 minut do końca i Jan Urban wie, że my ten mecz powinniśmy po prostu wygrać. To jest jednak tylko Bośnia i Hercegowina.
0: Przeszkadza Robert Lewandowski obrońcom, mało brakowało, udałoby się przejąć piłkę, ale nic z tych rzeczy. Tylko taka refleksja do mnie doszła w tym momencie, że pamiętamy czasy, gdy mieliśmy napastników Juventusu, Bayernu Monachium i Milanu, a teraz, drodzy Państwo, na boisku dwóch napastników. Jeden z Chicago Fire, a drugi z Widzewa Łódź. Więc jeśli marzą Państwo o wielkich sukcesach naszej reprezentacji...
2: Jest jeszcze człowiek z Magdeburga.
0: A na ławce człowiek z Magdeburga, trzeci napastnik. Więc to pokazuje, w jakim miejscu jest reprezentacja Polski. Wydaje się, że nie ma co marzyć o najwyższych trofeach, o medalach mistrzowskich imprez. Na razie po prostu trzeba mierzyć siły na zamiary, bo jak sami Państwo słyszą, te kluby wrażenia nie robią. Ale wrażenie robi dzisiaj na boisku Wiktor Nowak. On teraz podaje do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski w pole karne. Lewandowski, prawa noga. Do Nowaka, lewa noga. Nowak, strzelaj w końcu, ale nie udało się oddać strzału na bramkę. To jeszcze nie koniec. Walczy Nowak. Skuteczny tak przecież w Slawii Praga. Ale ostatecznie piłkę łapie Martin Zlomislić. Szkoda tej sytuacji. Tak jakby Lewandowski chciał na siłę oddawać piłkę Nowakowi, Nowak na siłę Lewandowskiemu, tak jakby przestraszył się tej jego wielkiej kariery i nogi się pod nim ugięły. Ostatecznie żaden z nich nie potrafił oddać strzału.
2: Przedobrzyli tutaj trochę zawodnicy, chociaż mówi się ostatnio, że na zgrupowaniach reprezentacji to już piłkarze tak nie kłaniają się tak w pas Robertowi Lewandowskiemu, też trochę jest ich takim kumplem i no, oczywiście trochę trudniejsza to sytuacja dla zawodników bardzo, bardzo młodych, bo przecież mieliśmy taką analizę, że mamy dwóch chyba zawodników, którzy mieli jeden kilka miesięcy, a drugi rok i 7 miesięcy, kiedy Robert Lewandowski debiutował w reprezentacji w 2008 roku. Takich oto młodziaków ma pod sobą Robert Lewandowski.
0: Ale on z młodzieżą świetnie się czuje. Pokazał to przez kilka lat spędzonych w Barcelonie, gdzie u jego boku wychowały się fantastyczne piłkarskie talenty.
2: Oto Potulski i Mońka są. O.
0: To są ci młodzi zawodnicy, którzy no, już właściwie cała generacja no, do Roberta Lewandowskiego mogą mówić wujku co najmniej. Zresztą takie żarty krążą w naszej reprezentacji, że wujek z Ameryki przyjechał i do tego bogaty. No to trzeba przyznać, że coś w tym jest.
2: Polacy to jeszcze prezent na koniec.
0: Tak jest. Polacy przy piłce. Zagranie do Świderskiego, ten przepuszcza piłkę do Lewandowskiego. Lewandowski, ale oddaliła się od niego ta piłka, nie poradził sobie w kole środkowym boiska i też nie miał wsparcia, bo gdyby ktoś mu pomógł, no to tak łatwo Bośniacy tej piłki by nie przejęli, a tak

0: wciąż ona właśnie należy do naszych rywali. Ale trzeba pochwalić reprezentację Polski za te ostatnie kilka minut, bo rzeczywiście widać taką chęć do gry, widać pressing, naciskają tych Bośniaków, próbują stwarzać sytuację, oddali jakieś strzały, tworzą jakieś okazje. Może teraz? Nie. Zatrzymany Nikola Zalewski i będzie szansa nieoczekiwanie dla naszych rywali.
1: I prawa strona Bajakterowicz nabiega już w stronę pola karnego Polaków. Trzeba wybić piłkę i udała się ta sztuka, ale trochę zbyt anemicznie. Natomiast utrzymali się Bośniacy i znowu ta piłka pod nogami Bajakterowicza. Teraz znowu po tej prawej stronie zatańczył. Piłka dograna na lewą stronę, ale zamykana akcja jeszcze przez Bośniaków. Będzie próba strzału zza szesnastki. Pozwalamy na dużo. No nie możemy pozwalać na te strzały. Jeszcze odbiła się piłka od Kacpra Potulskiego. Będziemy mieli rzut rożny dla reprezentacji Bośni i Hercegowiny. 15 minut do końca tego spotkania. No też w takich sytuacjach musimy się odnaleźć. Szybciej zabrać piłkę, szybciej zblokować strzał, bo Bośniacy właśnie tak bez kompleksów, spokojniej w takich sytuacjach, a my jesteśmy podłączeni właśnie do prądu, po prostu bardzo, bardzo tacy elektryczni nasi zawodnicy. Jeszcze ten rzut rożny dla Bośniaków i samobójczy chyba gol teraz reprezentacji Polski, ale sędzia gwizdnął faul i ta bramka nie zostanie uznana. Ostro wstrzelona piłka w nasze pole karne. Leży Marcin Bułka, więc wszystko wskazuje na to, że był popchnięty nasz bramkarz. A na mundialu mieliśmy takie sytuacje, że bramkarze byli faulowani przez napastników i tak było też i tym razem. Tutaj wepchnięty Marcin Bułka najpierw do bramki, zanim sami sobie tę piłkę wepchnęliśmy za sprawą Nowaka. Gola zatem nie będzie.
0: No i całe szczęście, bo już zadrżały serca kibiców na Stadionie Narodowym w Warszawie. No mówiliśmy, że Nowak skuteczny, że ma ciąg na bramkę, no ale nie na swoją, no na tę drugą powinien mieć. Na szczęście ten gol nieuznany, bo miałby naprawdę bardzo przykre wrażenia z debiutu młody piłkarz mistrza Czech, czyli Slavii Praga, ale strzelają do nas jak do kaczek, można powiedzieć, ci Bośniacy, bo nie dość, że wcześniej stworzyli kilka sytuacji, oddawali strzały, to jeszcze teraz stworzyli naprawdę ogromne zagrożenie i podejrzewam, że 20-30% sędziów mogłoby tego gola uznać. Na nasze szczęście z aptekarskim podejściem do sprawy pan z Grecji, Papa Petru, zdołał nam jednak skórę uratować.
1: Ale pamiętamy taki mecz chyba Niemiec z Paragwajem na Mistrzostwach Świata i tam też z taką aptekarską właśnie precyzją gola nie uznano Niemcom w dogrywce. W podobnej sytuacji. Teraz Nikola Zalewski, rozpędzała się akcja Polaków. Wiktor Nowak próbował zagrywać na lewą stronę, ale ostatecznie Bośniacy piłkę wybili. No i my jeszcze z rzutu z autu spróbujemy. No i po pierwsze czekamy na jeszcze jakąś ciekawą akcję i na jeszcze jednego ofensywnego zawodnika. Myślę, że Marcel Reguła te minuty powinien w końcówce dostać. My przechodzimy w taki atak trochę pozycyjny, rozgrywanie piłki. A ta, kiedy trafia do Nikoli Zalewskiego, to on stara się napędzić akcję, tym razem dośrodkowuje, bo dryblingi mu wychodzą troszeczkę gorzej. Ma mniej tego rytmu meczowego w ostatnim czasie. Faul, czy też nie było faulu? Nie ma gwizdka arbitra, nie ma rzutu wolnego. Polacy zatem przy piłce. Piotr Zieliński, czy poda do Zalewskiego? No wolno to wszystko się toczy. Frankowski, dośrodkowanie! Ależ tam Robert Lewandowski wyskakiwał w swoim stylu na piątym metrze. Piłka zagrana minimalnie za wysoko. Nie sięgnął jej i od bramki Bośniacy.
0: No i pytanie, czy te zagrania wszystkie do Roberta Lewandowskiego są tak minimalnie niecelne, za mocne, za wysokie i tak dalej, czy jednak rzeczywiście to już nie jest ten Lewandowski? 46 775 widzów dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie, a zatem nawet jak reprezentacji Polski za bardzo nie idzie, to zainteresowanie jest ogromne, bo przecież bilety do najtańszych nie należą. Teraz biało-czerwoni przy piłce, Świderski na prawe skrzydło, tam Robert Lewandowski w roli skrzydłowego dośrodkował w pole karne w stronę Karola Świderskiego, ale Bośniacy wybijają piłkę na szczęście pod nogi Sebastiana Świderskiego. Ten z Lewandowskim operuje piłką na prawym skrzydle, do środka Wiktor Nowak. Nowak już w polu karnym, teraz świetnie Lewandowski, strzela i lewa noga nie zdołał oddać się strzału, przewrócony jeszcze w polu karnym i każe mu tylko wstawać Anastasios Papa Petru, ale Lewandowski nie dyskutuje, wie, że nie było tam faulu, po prostu impet tego uderzenia lewą nogą był tak duży, że aż się przewrócił.
1: Ale to jest aż nieprawdopodobna liczba takich już naprawdę niezłych sytuacji.

0: sytuacji, gdzie składamy się do strzału i nie umieją tutaj piłkarze reprezentacji Polski kopnąć piłki w dobrych sytuacjach, bo Sebastian Szymański w pierwszej połowie, teraz Robert Lewandowski uprzedzony. Przewrócony jeden z naszych zawodników w okolicach teraz linii środkowej to Sebastian Szymański, a tutaj wywiązała się jakaś awantura pod polem karnym jeszcze, jeżeli chodzi o Lewandowskiego, bramkarza, też rywali z Lomislicia. No tutaj nie wiem, czy wszyscy się zorientowali, że po prostu leży Szymański i akcja nie powinna się chyba w ogóle toczyć, no i ruszyło tam kilku zawodników.
1: Chodziło o to, że Nikola Zalewski w pewnym momencie został bardzo ostro potraktowany przez piłkarza reprezentacji Bośni i Hercegowiny, Amara Memicia. Akurat zwróciłem na to uwagę i cały czas patrzyłem, czy Zalewski będzie chciał mu się odwdzięczyć. I tak przez 10 sekund biegł do niego powoli, a gdy tylko była okazja, no to po prostu pociągnął go z bara, jak to się mówi, ale że nie jest zbyt dobrze zbudowany, no to sam się odbił od rywala i został powalony na murawę i wówczas z pretensjami do Bośniaka podszedł, w sukurs przyszedł Nikola Katić, popchnął Zalewskiego, dołączył się Lewandowski i się zrobiła bijatyka na boisku, ale wiele wskazuje na to, że już sytuacja opanowana. Jeszcze jeden z członków sztabu szkoleniowego reprezentacji Bośni i Hercegowiny, zakłócenie się z arbitrem, ukarany żółtą kartką, ale to nas za bardzo oczywiście nie obchodzi. 82. minuta meczu, Polska, Bośnia i Hercegowina wciąż 0-0.
0: No, gdyby w boksie były jakieś ciekawe walki do relacjonowania, to Filip Jastrzębski wszystko analizuje na bieżąco, więc zapraszamy w razie czego. 82. minuta spotkania na Narodowym i czekamy na to, co zrobią Polacy. Czy w końcu dostarczymy piłkę w pole karne tak, żeby mieć przestrzeń i miejsce do oddania strzału, bo będzie ta piłka grana z prawej strony boiska. Jeszcze czekamy, jeszcze tutaj arbiter odsuwa zawodnika reprezentacji Bośni i każe odsunąć piłkę też bliżej linii środkowej. No nie daje sobie tutaj Grek w kaszę dmuchać, nie daje z siebie robić Greka dzisiaj na Narodowym i rzeczywiście akurat dobrze prowadzi zawody, bo kontroluje to, co dzieje się w Warszawie bardzo pewnie. Polacy przy piłce, teraz w ataku pozycyjnym Piotr Zieliński, ten 110. mecz dzisiaj w narodowych barwach, awansował już samodzielnie na drugie miejsce, bo z Jakubem Błaszczykowskim dzielił tą drugą pozycję do dzisiaj, a teraz już tylko więcej meczów od niego ma Robert Lewandowski, a Polacy ruszyli, Frankowski za wolno, piłka za linią końcową. I na 7 minut przed końcem spotkania wciąż 0-0.
1: Trochę sytuacji udało się stworzyć w drugiej połowie spotkania, no ale co z tego, skoro jak Państwo usłyszeli, wynik jest taki, a nie inny. No i marzy nam się, żeby jeszcze się zmienił przed końcem, oby na naszą korzyść. Nie śpieszy się bramkarz reprezentacji bośniackiej Martin Zlomislić, który w drugiej połowie spotkania ma już zdecydowanie więcej pracy, choć w tej pierwszej też musiał obronić strzał Sebastiana Szymańskiego. Teraz on wbija piłkę w okolice środka boiska, Potulski do kasza. No nie możemy się teraz pomylić, bo to wówczas skończyłoby się to groźną akcją bośniaków, ale tak właśnie się może to skończyć, bo straciliśmy piłkę, tam było za mało miejsca, za mało przestrzeni, pogubili się w tym polscy piłkarze i to goście przejęli piłkę i teraz oni ją opanowują, tak jakby chcieli ją zachować dla siebie, nie śpieszą się i spokojnie budują atak w okolicach środka boiska. Teraz piłkę stracili, no i w końcu przejęli ją nasi piłkarze.
0: 6 minut do końca spotkania, 0-0. Za moment będziemy mieli piątą, ostatnią zmianę w naszej reprezentacji, bo tak w okolicach tej 83, 4 minuty to też potrafi Jan Urban jakąś zmiankę wprowadzić i to już w swoim pierwszym meczu z Holandią na przykład miała taka miejsce. A teraz Frankowski, nie było spalonego, Polacy w posiadaniu piłki, jest Nikola Zalewski do Nowaka, te pierwsze minuty po wejściu na boisko nawet można by powiedzieć, że olśniewające, później trochę gaz, no i nie potrafił wybić się tutaj ponad poziom reprezentacji Polski. Teraz wycofaliśmy piłkę do własnego bramkarza. No szkoda, bo chyba nie o to chodzi i nawet gwizdów wysłuchali reprezentanci Polski w końcówce tego spotkania. A teraz długa piłka z głębi w stronę Lewandowskiego. Ten przejął ją sam, mija rywala, ale już drugiego nie dał rady i bośniacy wybili piłkę.
1: A my próbujemy ją przejąć, ale faulował Matthew Cash. No to musi być kartka.

0: dla piłkarza urodzonego na Wyspach Brytyjskich. Tak to się właśnie kończy. No, wydawało się, że nie miał innego wyjścia, choć nie wiadomo też, co z tą piłką zrobiliby Bośniacy, a zatem kolejna żółta kartka, jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia naszych reprezentantów, które dziś no niestety nie zachwycają. Te drużynowe osiągnięcia no niestety też nie za dobre, bo to bezbramkowy remis z Bośnią i Hercegowiną. Przypominamy, owszem, to uczestnik mundialu, ale także 61. drużyna rankingu FIFA, więc wiele wskazuje na to, że jednak biało-czerwoni powinni sobie z Bośniakami poradzić. Wejdzie jeszcze na boisko Mateusz Żukowski, zawodnik Magdeburga, o którym już dziś raz wspominaliśmy. Na razie ucina sobie miłą pogawędkę z Janem Urbanem. Dlaczego miłą? Bo widać, że obaj panowie mocno się do siebie uśmiechali. Nie wiem, dlaczego trenerowi jest do śmiechu, skoro ten wynik optymizmem nie napawa.
1: No i wiemy, za kogo wejdzie, bo będzie musiał zejść Robert Lewandowski w takiej sytuacji. A to dlatego, może za moment, bo jeszcze szansa Bośniaków, ale Tabakowicz posłał piłkę obok bramki. A to dlatego, że powiedział Jan Urban po prostu, że nie widzi tych dwóch zawodników naraz na boisku. No skoro wchodzi Żukowski, to za moment na tej elektronicznej tabliczce pojawi się cyferka 9 i tak jest. I Robert Lewandowski zbiega z boiska i opaskę kapitańską przekazał na moment Nikoli Zalewskiemu. Sam teraz dobiegł do Żukowskiego, Żukowski na murawie, a Zalewski z opaską powędrował do Piotra Zielińskiego. I to Piotr Zieliński, tak jak wspominaliśmy, rozgrywający 110. mecz w narodowych barwach, teraz będzie kapitanem reprezentacji Polski. Na ostatnie 5 minut szansę dostaje gracz Magdeburga Mateusz Żukowski. I zobaczymy, co będzie w stanie tutaj zaprezentować. Tymczasem Bośniacy w tej końcówce nie tracą głowy. My znowu w chaosie, Bośniacy w posiadaniu piłki na naszej połowie. I tak jak mówiliśmy, może będą chcieli zwietrzyć tutaj szansę na to, żeby strzelić gola w tej końcówce. 3 minuty do końca.
0: Czekamy na tę jeszcze jedną akcję, na tego złotego gola, jeśli chodzi o polskich piłkarzy, ale też muszą biało-czerwoni mieć się na baczności w roli defensywnego zawodnika, lewego obrońcy. Popracował teraz Przemysław Frankowski, bo gdyby tego nie zrobił, no to Esmir Bajraktarewicz znalazłby się być może w dogodnej sytuacji. Bośniacy też jeszcze zmiany przeprowadzają. Zawodnik z numerem 11, ale to nie jest akurat Edin Dzeko, bo do tego się zdążyliśmy przyzwyczaić przez wiele, wiele lat. Nie ma Dzeko dzisiaj w składzie. On się dopiero ma pożegnać z reprezentacją Bośni i Hercegowiny w którymś z najbliższych spotkań. Być może będzie to mecz w Zenicy właśnie z Polską w czwartej kolejce Ligi Narodów. Kto wie, wówczas może pożegnamy tego fantastycznego bośniackiego napastnika. Dziś go nie ma, jest za to rzut rożny dla naszych rywali. Będzie następne zagrożenie pod bramką Marcina Bułki, który czujny, bo przecież po jednym rożnym już piłka wleciała do jego siatki. I teraz znowu Bośniacy atakują, znowu musi interweniować Marcin Bułka. Wybija piłkę Nikola Zalewski. Na szczęście zagrożenie oddalone.
1: I Polacy próbują przejąć piłkę, Bośniacy z użyciem własnego bramkarza. No i tutaj przewrócił się nasz zawodnik, chyba trafiony bardzo tutaj niesportowo przez wracającego Memicia. I będziemy mieli rzut wolny nieoczekiwanie w tej końcówce. Taki drobny prezent nam się tutaj szykuje, bo nie zanosiło się na groźną akcję. Szymański obiegał rywala i po prostu trafiony tak barkiem w twarz. Dlatego ten rzut wolny podyktowany, jeszcze minuta tego podstawowego czasu gry i arbiter z Grecji coś tutaj pewnie dorzuci. Pokazana żółta kartka Bośniakowi, głośno na stadionie. Sergiej Barbares domagał się zmiany, no nie dośrodkowaliśmy piłki od razu, więc tutaj będzie rozgrywana akcja. Żukowski dośrodkowuje, piłka w pole karne, no ale tutaj nie udało się zamknąć tej akcji strzałem i rywale mają szansę na kontrę, bardzo groźnie Bośniacy, pole karne, ale strzał nad naszą bramką.
0: Kompletnie nieudane wykończenie tej akcji. No i bardzo dobrze na nasze szczęście, bo popędził w stronę pola karnego jeden z naszych rywali, ale już nie zdołał oddać precyzyjnego strzału. To Ermin Mahmić, na co dzień grający w Korum. No i gdyby miał troszeczkę więcej sił, choć powinien mieć, bo przecież to zawodnik rezerwowy, no to jednak powinien był wygrać pojedynek biegowy z obrońcą i Marcinowi Bułce zagrozić. Ale to nie nasze zmartwienie, my mamy swoje i to nie jedno, a naprawdę jest ich sporo, bo po tym spotkaniu Wiele na to wskazuje, nastroje wokół reprezentacji Polski nadal dobre nie będą. Nie były dobre w marcu, gdy przegrywaliśmy baraż o awans na finały.

0: Mistrzostw Świata nie były dobre w czerwcu, bo przecież te mecze towarzyskie wcale nie tak dobre, ba nawet złe momentami z Ukrainą i Nigerią. No i wiele na to wskazuje, że ta jesień też nie będzie jakimś takim oczyszczeniem dla tej drużyny.
1: Trzy minuty dłużej pogramy. Już pokazana ta tablica przez arbitra technicznego. A Polacy z własnego pola karnego próbują się uwolnić teraz spod tego pressingu Bośniaków i ruszyć z jeszcze jedną akcją. No niestety też te zmiany nie wprowadziły takiej świeżości, takiego ożywienia w poczynaniach biało-czerwonych i nawet jak mieliśmy piłkę, konkretnie Karol Świderski, to kilka chwil temu tej piłki nie udało się opanować. Biega Żukowski, biega Świderski, próbujemy piłkę odebrać, ale sekundy uciekają, już uciekła minuta z tych trzech. Bośniacy w posiadaniu piłki.
0: I uciekają kibice ze Stadionu Narodowego, bo pierwsi fani już opuszczają trybuny, by zdążyć na metro albo na pociąg. I teraz Zalewski, lewe skrzydło, Zalewski, prawa noga, dośrodkowanie. Czy ktoś wykończy tę akcję? Był Żukowski najbliżej, ale ta sztuka mu się nie udała. Jeszcze raz próbują biało-czerwoni. Kasz do Zielińskiego, Zieliński w prawym narożniku boiska. Zieliński podał do Szymańskiego, Szymański wypchnięty z pola karnego. Zieliński wpada w pole karne, prawa noga, czy teraz będzie ten strzał, jest strzał, ale broni bramkarz Zlomislić. Fantastyczna sytuacja, świetna akcja, kapitalne wykończenie wydawało się pomocnika Interu Mediolan, ale nic z tego, ten strzał znów obroniony. Raz jeszcze dośrodkowanie w pole karne, znów zamieszanie, jeszcze Zalewski nie zdołał oddać strzału i piłka opuszcza boisko.
1: Frankowski zapoczątkował akcję, Zalewski wywalczył jednak rzut rożny, bo tutaj rywala zahaczył piłką. Dwie minuty już upłynęły z tych trzech i będziemy mieli stały fragment gry. Ostatni prawdopodobnie, który będzie skutkował okazją dla Polaków w tym spotkaniu. Nikola Zalewski, piłka w narożniku, głośno na stadionie. Dużo Polaków w polu karnym, wszyscy atakują teraz bośniacką bramkę. Jest teraz szansa Polaków, Zalewski, dośrodkowanie piłki, ale wybijają Bośniacy i jeszcze będziemy zamykać akcję. Teraz rzut z autu, Frankowski już ustawiony z piłką, wstrzymał to wszystko jeszcze grecki arbiter, bo leży nasz reprezentant Karol Świderski w polu bramkowym. No i mamy jeszcze przerwę w grze w tej samej końcówce, w tym doliczonym czasie gry. Potężnie tutaj trafiony przez jednego z rywali Karol Świderski dopiero teraz podnosi się, jeżeli chodzi o z boiska. Już wstał rzut z autu, który będzie naszą ostatnią szansą teraz już na pewno w tym spotkaniu. Piłka za głową Matiego Kasza, wrzucona teraz piłka w okolice 5 metra, wyłapana przez bramkarza teraz Bośniaków z Zlomislicia.
0: Wybija piłkę jak najdalej bramkarz i to jest koniec tego spotkania. Ostatni gwizdek Anastasiosa Papapetru. I co my mamy mówić? No słyszą Państwo, co wyrażają kibice reprezentacji Polski na trybunach Stadionu Narodowego. Gwizdy, jęknie zadowolenia, jest zawód, jest rozczarowanie, bo wydawało się, że Bośnia jest do pokonania, mieliśmy sytuację, a jednak okazało się, że skończyło się tylko bezbramkowym remisem.
1: Brakowało jednak takich klarownych sytuacji, albo kiedy ta piłka dochodziła już nawet do Roberta Lewandowskiego, to takiego refleksu, szybszego strzału, orientacji, co dzieje się na boisku, no i przez większą część spotkania pomysł, jak rozgrywać piłkę, jak ją podawać, przyspieszać, no tego wszystkiego brakowało i to nie jest nowość, no tego brakuje reprezentacji Polski niestety już nie od miesięcy, a od lat.
0: Bezbramkowym remisem zaczynamy zmagania na drugim poziomie Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Przypominamy, za trzy dni, czyli w najbliższy poniedziałek pod Sztokholmem, reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją.
2: A relacjonowali Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Dziękuję panowie. To tylko dodajmy jeszcze, że Polacy bez bramek z Bośnią i Hercegowiną, natomiast w innym meczu naszej grupy Szwecja kontra Rumunia 2-1. Za chwilę rozmowy pomeczowe.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w Polskim Radiu w programie pierwszym trwa studio pomeczowe już teraz. Po meczu Ligi Narodów Polska kontra Bośnia i Hercegowina. Na Stadionie Narodowym w Warszawie biało-czerwoni zremisowali 0-0 bez bramek. No chyba jednak trochę rozczarowani mogą się czuć kibice. A czy rozczarowany jest Andrzej Janisz, który jest już na naszym stanowisku? Witam cię, Andrzeju.
2: Dobry wieczór. Trudno mówić o rozczarowaniu, dlatego że już od dawna jestem zwolennikiem tezy, że nie spodziewam się wiele od reprezentacji Polski bez względu na to, kto jest selekcjonerem i bez względu na to, jacy piłkarze grają. Koszmarne to było widowisko. Widowisko, w którym piłka latała głównie wysoko nad głowami zawodników, była wybijana na auty, gra była często przerywana, faule. Jedyne, co wychodziło jednym i drugim najlepiej, to były wzajemne pretensje do sędziego, machanie rękami, wykrzywianie twarzy, mimika. To były te główne elementy, jakie ja z tego meczu pamiętam. To nie jest dobry mecz, to nie był dobry futbol. Ja myślę, że kibic, który nie był zaangażowany emocjonalnie, to spokojnie mógłby wyłączyć telewizor albo słuchanie radia po 5 minutach i nic by nie stracił. Niestety brzemienna jest strata punktu w tym meczu na własnym boisku, ale z drugiej strony, czy my nie za wiele wymagamy od reprezentacji Polski? Wszak Bośnia to jest drużyna, Bośnia i Hercegowina oczywiście to jest drużyna, która grała w ostatnich Mistrzostwach Świata, wyszła z grupy wcześniej, w barażach wyeliminowała Włochów, nie dopuszczając drużyny Italii do finałowego turnieju tych amerykańskich Mistrzostw Świata. A więc być może tylko to, że graliśmy tutaj na Stadionie Narodowym, w jakiś sposób wyrównywało szanse. Niemniej jednak zarówno po tym meczu jestem niezadowolony i jeżeli masz ochotę mnie spytać o to, czy będzie lepiej w następnych spotkaniach, to raczej byłbym powściągliwy w dopatrywaniu się jakichś sukcesów naszych piłkarzy.
1: No w następnych spotkaniach Szwecja, Rumunia, no teraz mamy Bośnię. Czy pytanie moje, czy może to jest poziom obecny reprezentacji Polski, czyli poziom B Ligi Narodów, a my przecież mieliśmy tym meczem rozpocząć taki triumfalny marsz po

0: po awans, po szybki powrót na poziom A.
1: Ale prawdę mówiąc, to nie wiem, dlaczego wysnułeś takie przypuszczenia, dlatego że każdy, kto realnie patrzy na to, jak grają nasi zawodnicy nawet w tych klubach zagranicznych, to może zdecydowanie powiedzieć, że to już nie jest ten poziom. Poza tym widać było różnicę z grania. My ciągle żyjemy tymi wydarzeniami sprzed 10 lat, kiedy to we Francji nasza drużyna tak dobrze grała w Mistrzostwach Europy. Tylko pamiętajmy, nie mamy zawodników na pozycjach bramkarza, prawego obrońcy, środkowego obrońcy, środkowego pomocnika, prawego pomocnika, środkowego napastnika, bo Lewandowski gra, to jest ten sam piłkarz, tylko że to jest zawodnik, który grał o wiele słabiej niż 10 lat temu, czemu dziwić się nie powinniśmy. I przez ten czas nie ma następców, ludzi na tych właśnie pozycjach. I to jest przerażające. Bośniacy mieli jakiś pomysł. Pomysł miał Siergiej Barbares, który nie jest w ogóle żadnym trenerem. Nigdy nie był żadnym trenerem. On głównie słynął z tego, że krytykował poprzednich selekcjonerów reprezentacji Bośni i Hercegowiny. I co on zrobił? Ponieważ ludzie z byłej Jugosławii wyjeżdżali do Niemiec, tam się rodzili, tam uczyli się grać w piłkę w niemieckich klubach. On jako były król strzelców Bundesligi postanowił namówić ich, żeby grali dla Bośni. Powyrzucał poprzednich zawodników i w tej chwili jest to zupełnie inna drużyna, grająca przyzwoicie i moim zdaniem jest to również drużyna, która w tym meczu, mimo że posiadanie piłki, być może liczba celnych podań w przypadku naszej drużyny, nawet celnych strzałów była większa, to moim zdaniem zaprezentowała się dojrzalej i miała jakiś plan na ten mecz.
0: Andrzej Janisz, kilkadziesiąt godzin teraz przed naszymi piłkarzami na analizę, na odpoczynek, ale także na przygotowanie do kolejnego meczu. Dziękuję Ci serdecznie za tę rozmowę, a my już na Stadion Narodowy wrócimy za chwilę.

0: Mimo wszystko, mimo że nie zdobyli kompletu punktów, to przecież ciągle wierzymy w polskich piłkarzy. Grzegorz Nowaczek jest na Stadionie Narodowym, a na stanowisku naszym także inny, bardzo znany Grzegorz.
1: Dobry wieczór Państwu. Zgadza się ze mną Grzegorz Mielcarski, były reprezentant Polski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: No tak dobrze nas nastroiła chyba do tej rozmowy piosenka zespołu Hej. Taka nie za szybka, taka niezbyt optymistyczna, troszkę jak gra naszej reprezentacji w dzisiejszym meczu.
2: Szczególnie w pierwszej połowie wyglądało to tak wolno i słabo, melancholijnie troszeczkę. Jakbyśmy się uczyli na nowo systemu, za którym wydawało się w rozmowach, wywiadach, że trochę wszyscy tęsknią, to okazało się, że ta pierwsza połowa nas trochę kosztowała, bo zespół nie potrafił wejść na odpowiednie tory. Sam początek spotkania wydawało się, że to właśnie będzie tak wyglądało, ale potem rywal troszeczkę i też inteligentnie ustawiony i agresywny ustawiony do nas powodował, że my części wymienialiśmy po dwóch podaniach kolejne właśnie w kierunku naszych obrońców. Zmuszali nas do tego, byśmy budowali długo nasze akcje bez specjalnego pomysłu. Ja rozumiem, że choćby ta lewa strona z Jakubem Kiwiorem dzisiaj była niewypałem. Nie chodzi o samego Jakuba, bo on jest bardzo dobrym stoperem i obrońcą, ale nie grającym jako wsparcie lewej strony. Bo o ile Bajrakterewicz, nasz rywal tutaj szybki, techniczny, to nie musiał bronić. Nie musiał biegać w kierunku własnej połowy, bo nasz lewy obrońca do tego nie zmuszał. Co innego, kiedy to wyglądało, kiedy pojawił się Frankowski i kilkoma sprintami też zmęczył naszego rywala. To raz, a dwa, że potrafiliśmy ciekawe akcje zawiązywać właśnie we współpracy. Boczny pomocnik, boczny obrońca. No wyglądało ta pierwsza połowa bardzo tak przygnębiająco. Jedna sytuacja troszeczkę nieszczęśliwa, kiedy nie udało się zdobyć gola przez Szymańskiego. To była taka jedyna, najdogodniejsza do tego, żeby to się działo, ale fajne już drugie 45 minut i te zmiany, które wniosły ożywienie w naszej reprezentacji.
1: No właśnie, po takim meczu trochę aż głupio mi zapytać o jakieś pozytywy, ale no nie wiem, może Wiktor Nowak...
2: Na pewno, oczywiście. Pamiętajmy, no to jest debiut, który... Chłopak każdy przeżywa w inny, ale i też podobny sposób, bo to jest nieprzespana noc, to jest stres, to myślisz o tym, to rozgrywasz kilka razy w ciągu całego dnia to spotkanie, że jak się już się pojawisz, co zrobisz z piłką. Ja zobaczyłem chłopaka, który wszedł bardzo, tak jak powiedział to w wywiadzie, chciałbym wejść z butem czy z drzwiami do tej reprezentacji. I tak jemu się to udało, no ten jeszcze strzał minimalnie można powiedzieć niecelny z dystansu, ale kilka piłek z pierwszej odegrana, przyspieszająca grę. Ja zobaczyłem w tym chłopaku nowocześnie grającą szóstkę, tak zwaną defensywnego pomocnika, który gra przed linią obrony. Chłopak, który dograł piłkę do Roberta Lewandowskiego, kiedy nie udało się Robertowi oddać strzału. Sam oddał strzał z dystansu. Chwilę później pojawia się w polu karnym. Gra praktycznie bezkontaktowo. Bije brawo, pobudza kolejnych zawodników. Tego nie robi debiutant. To wygląda jakby ktoś, kto już ma bardzo duże doświadczenie, a jednocześnie go nie ma. Wiemy o tym doskonale. I to brawa ogromne za sposób, w jaki wszedł do tej reprezentacji.
1: No tak, rzeczywiście nie było to wielkie widowisko, nie było to wielkie spotkanie naszej reprezentacji, ale no, trzeba trzymać kciuki za to, żeby te następne mecze były bardziej udane. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Mielcarski, były reprezentant Polski. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Panom serdecznie, no a za chwileczkę więcej o siatkówce.
3: Jedynka. To jest radio.
0: Bo polscy siatkarze są w finale Mistrzostw Europy. Dziś dokonali tego w fantastycznym stylu, pokonując 3-0 Słowenię. Posłuchajmy rozgrywającego naszej reprezentacji Marcina Komendy.
4: Trudny mecz. Słoweńcy od początku próbowali gdzieś tam tą zagrywką nam utrudnić życie. Nieprzyjemna drużyna pod tym względem, więc duży szacunek dla naszych przyjmujących, że to mimo wszystko trzymali w boisku i mogliśmy jeszcze próbować skończyć te piłki. Także trudne spotkanie, ale przełamaliśmy ich. Pierwsze dwa sety bardzo wyrównane. W trzecim secie odskoczyli nam trochę Słoweńcy. Wróciliśmy do gry i myślę, że to był przełomowy moment tego meczu. Także wielkie brawa dla całej drużyny. Każdy dołożył cegiełkę do tego, żebyśmy się w tym finale znaleźli i teraz czekamy na rywala. Nie mieliśmy jakoś bardzo dużo, szczególnie w pierwszych dwóch setach, pozytywnego no bo Słoweńcy bardzo mocno serwowali. Musieliśmy sobie radzić na troszkę wyższe piłce, ale daliśmy radę.
0: Nie był to łatwy mecz, ale najważniejsze, że wygrany. Jednym z bohaterów reprezentacji Polski na pewno Tomasz Fornal.
5: Każdy ma swoją rolę, niektórzy muszą więcej mnie atakować, niektórzy więcej przyjmować, jest to normalne w drużynach i sportach zespołowych. Najważniejsze, że wróciliśmy, pomimo tam większych, mniejszych problemów, które mieliśmy na początku trzeciego seta, to wróciliśmy i prezentowaliśmy się już od połowy naprawdę bardzo, bardzo dobrze.
0: Teraz odpoczynek, a jutro wielki finał z niebylekim. Teraz przenosimy się już do

0: Italii. Cezary Gurjew jest na miejscu. No to Czarku, powiedz, kto finałowym rywalem polskich siatkarzy?
1: Jeżeli nie może być finału Polska-Włochy, no to wymarzony chyba Polska-Francja, rewanż za Igrzyska Olimpijskie. Możemy całą ideologię zbudować. Francuzi pewnie pokonali, ale w czterech setach Finów wygrali pierwszego seta 25-17, potem przegrali do 18 i potem 25-18 i 25-15. Im bliżej końca, tym większa przewaga. Świetnie dzisiaj sobie radzili, niezwykle skuteczny Eno i For. Eno 21 punktów, For 20 na w zespole Finlandii, ci, którzy wcześniej dawali znać o sobie, a więc Marttila 13 punktów, Jokela 17, ale oczywiście patrzymy na te statystyki, ale było dużo kombinacyjnej gry, wspaniała technika, Blizzard świetnie rozgrywał, no takie sztuczki w typu tak, to, co Gianelli potrafi robić jedną ręką, przesuwał piłkę, gubił bloki, rzeczywiście Francuzi mieli zdecydowaną przewagę, widać, że są w wysokiej formie, to pod stwierdzali im bliżej było końca turnieju, a już to taka metoda przecież tych Francuzów, przypominamy, i w Tokio na Igrzyskach Olimpijskich, i w Paryżu ledwo wychodzili z grupy, a potem byli nie do doścignięcia. Zobaczymy, jak będzie to jutro wyglądać na tle reprezentantów Polski, dwóch świetnych trenerów, bo Nikola Grbicz, Andrea Gianni, zapowiada się, Rafał, fantastyczny mecz finałowy.
0: No i przede wszystkim też powiedzmy, że nasz zespół już ustabilizowany, ale ciągle jest dopływ tej świeżej krwi, natomiast jeśli chodzi o Francuzów, to tam spore zmiany od Igrzysk Olimpijskich zaszły.
1: Tak, spore zmiany, no ale jest tych kilku zawodników, którzy przecież od dawna sobie świetnie radzą. Ja pamiętam, no przecież Blizzard, jak wszedł w czasie finału olimpijskiego, ta gra Francuzów się zmieniła, także do niego tutaj absolutną zaufanie ma Andrea Gianni. A też są no przecież ci zawodnicy, którzy no, grali już od dawna. Klewno, który potrafi być też, no dzisiaj nie był aż tak skuteczny. Także ta jednak szkoła francuskiej siatkówki od wielu lat, polegająca podobnie jak włoska na świetnej technice, i tutaj zmieniają się zawodnicy i wiemy, Rafał, że ciągle ta Francja jest mocna, ta Francja potrafi się przygotować. To jest zespół turniejowy, to jest absolutnie taka drużyna.
0: A więc czekamy na to, co się jutro wydarzy. Cezary Gurjew, dziękuję ci serdecznie. Jutro o 20:00 sportowe studio na antenie radiowej Jedynki. Będzie siatkówka, czyli finał Mistrzostw Europy, ale będzie także żużel, bo Bartosz Zmarzlik powalczył o 7. tytuł Mistrza Świata w karierze. No to tylko dodajmy, że dzisiaj polscy piłkarze 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. Maria Okrucińska czwarta w wyścigu juniorek. Kolarskie Mistrzostwa Świata i Maja Chwalińska awansowała do półfinału tenisowego turnieju w Singapurze, a Klaudia Zwolińska złoty medal w Mistrzostwach Europy w K1 dziś. Bardzo dużo się działo. Rafał Bała, dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
2: Jest 23:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Ktoś powie w pół... Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności Jedynki. Było kilka strzałów na bramkę rywali, ale biało-czerwonym nie udało się zdobyć gola. Podobnie jak naszym przeciwnikom, piłkarzom Bośni i Hercegowiny. Pierwszy mecz reprezentacji Polski w Lidze Narodów na PGE Narodowym zakończył się remisem 0-0. Po meczu piłkarzy zawód, za to po wygranej naszych siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy euforia, bo biało-czerwoni awansowali do finału, pokonując Słoweńców 3-0. Spotkanie relacjonował na naszej antenie Cezary Gurjew, a tak mówił o grze naszych siatkarzy już po meczu.
1: Ktoś powie, w półfinale łatwo pokonaliśmy Słowenię 3-0. Tak nie było, tylko rzeczywiście biało-czerwoni pokazali dzisiaj wielką klasę. Najważniejsza jest ta pomoc wszystkich zawodników. Każdy wnosi, no czasem nie widać tej ciężkiej roboty, tych podbijanych piłek, tej asekuracji. Także naprawdę biało-czerwoni zagrali wyśmienicie.
2: A my już wiemy, z kim Polacy zmierzą się o złoto. To będą Francuzi, którzy w półfinale pokonali Finlandię 3-1. Jutro finał, transmisja oczywiście w Jedynce. Zapraszamy od 20:00. Darzownik z Jarosławia na razie nie usłyszy zarzutów. 31-letni Ihor M. jest w złym stanie psychicznym. Tak orzekli biegli, powołani przez prokuraturę. O tym, co dalej planują śledczy, Agnieszka Drążkiewicz.
3: Ihor M. jest w złym stanie psychicznym. Orzekli biegli i na razie nie zezwolili na jego przesłuchanie. Ukrainiec ma objawy choroby psychicznej.

0: psychicznej, a dokładnie ostrych zaburzeń psychotycznych.
1: Aktualny stan psychiczny podejrzanego i chora M nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
0: Tłumaczyła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury. Śledczy wystąpią do sądu o tymczasowy areszt dla Ukraińca. Będą czekać, aż jego stan poprawi się na tyle, aby go przesłuchać i aby usłyszał zarzuty, za które grozi mu nawet dożywocie. Z Przemyśla Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: 7 kandydatów i kandydatek na prezydenta Krakowa powalczy o głosy mieszkańców. O północy zacznie się cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Na jednym z krakowskich targowic z mieszkańcami w ostatnim dniu kampanii spotkała się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.
3: Robię swoje, rozmawiam z mieszkańcami, przekonuję mieszkanki i mieszkańców Krakowa do tego, że będę najskuteczniejszą panią prezydent, patrząc na kontrkandydatów.
2: Kraków potrzebuje śmiałych inwestycji i wizji, tak mówił na rynku głównym kandydat PiSu Michał Drewnicki.
4: By skończyć z niedasizmem, by skończyć z takim marazmem, by skończyć z takim ciamcia, ramcia i brakiem wizji. Ja mam wizję, ja mam plan, ja mam ambicje.
2: A według ostatniego sondażu przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą to Łukasz Gnibała z poparciem prawie 33% wygrałby pierwszą turę wyborów. Drugie miejsce zajęłaby Monika Piątkowska z wynikiem prawie 28%. Trzeci jest Michał Drewnicki, kandydat PiSu z wynikiem ponad 16%, a za nim Aleksandra Owca z Razem i Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy.
5: To są aktualności jedynki.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał 5 ustaw, w tym o wzmocnieniu nadzoru sądowego nad kontrolą operacyjną. Wniosek o kontrolę będzie musiał teraz z mocy ustawy zawierać pełne informacje o używanych środkach. Sędzia będzie musiał uzasadniać decyzje pozytywne i negatywne o stosowaniu kontroli. Te przepisy to rozsądny kompromis między interesami interesami bezpieczeństwa państwa a ochroną praw obywateli. Tak skomentował podpis prezydenta koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoń. Karol Nawrocki podpisał też ustawę o zmianach prawa w adwokaturze, o ujednoliceniu wymogów dla kandydatów do jednostek pomocniczych gmin, o nowelizacji podatku od towarów i usług VAT, a także o zmianach w świadczeniu usług drogą elektroniczną. Poprzednią wersję tej ostatniej ustawy w styczniu prezydent zawetował. Za dopuszczenie do rywalizacji Rosjan utrata unijnych dotacji. Bruksela grozi wstrzymaniem finansowania tym europejskim organizacjom sportowym, które otworzą swoje drzwi dla sportowców z Rosji i Białorusi. Takie są ustalenia naszej brukselskiej korespondentki, a to pokłosie decyzji MKOL-u, który zniósł zakaz nałożony po rosyjskiej napaści na Ukrainę.
6: By nie utrudniać prac nad sankcjami finansowymi, na razie nie można podawać szczegółów. Jak ustaliłam, komisja przeanalizowała wszystkie dofinansowania z unijnych programów, które otrzymują europejskie federacje sportowe. Realizacja kilku z nich ma być sfinalizowana do końca zimy przyszłego roku, dlatego jesień będzie kluczowa. Jeśli jakieś organizacje sportowe dopuszczą sportowców z Rosji i Białorusi, to komisja chce zrobić wszystko, by obciąć finansowanie. Wprawdzie nie są to na tyle duże kwoty, by te federacje już się nie podniosły, ale to będzie symboliczny gest i otwarty sprzeciw na wzór decyzji o wstrzymaniu finansowania Biennale w Wenecji po dopuszczeniu rosyjskich artystów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: W nocy rozpogodzi się tylko na zachodzie i południu, za to nad ranem właśnie w tych regionach pojawią się gęste mgły. Na Suwalszczyźnie słabe opady deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni, cieplej w rejonie Helu około 13, a chłodniej u podnóża gór od 4 do 6 stopni. Wiatr słaby tylko na wybrzeżu, chwilami powieje mocniej.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z grupy Orlen. Marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska. Jedynka. Program pierwszy Polskiego Radia. WOK Polska. Harper's Bazaar. Film Web. Zwierciadło. Interia.
2: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Michał Sikorski.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Polsko-litewskie pogranicze otwiera nowy rozdział w turystyce zdrowotnej. 5 wyjątkowych uzdrowisk połączyło siły, aby przygotować unikalną ofertę całorocznego wypoczynku. To propozycja ucieczki od wielkomiejskiego pędu i szansa resetu w harmonii z przyrodą. Więcej szczegółów na temat wyjątkowego projektu poznamy podczas radiowej podróży do Augustowa. To przecież stolica aktywnego wypoczynku, która urzeka bogactwem lasów i jezior. Audycja Jedyne takie miejsce w radiowej jedynce w sobotę od 9:00.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na pograniczach.
9: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Zapraszam na kolejną cotygodniową audycję Na Pograniczach. Wracamy dzisiaj w niej do daty 23 września, która na Litwie obchodzona jest jako Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Litewskich Żydów. Dzień ten upamiętnia likwidację getta w Wilnie, które rozpoczęło się dokładnie 23 września 1943 roku. Koniec września to jednak także tragiczne dni ze względu na historię społeczności żydowskiej zamieszkującej niegdyś miejscowość Ejszyszki, znajdującą się dzisiaj na granicy litewsko-białoruskiej. W 1941 roku zamordowano tam całą społeczność żydowską, nie tylko miasteczka, ale także okolicznych wsi. O tych wydarzeniach, a także o książce, która traktuje o historii społeczności żydowskiej Ejszyszek, czyli Tradycja i modernizm w sztetlu Ejszyszki 1919-1939 autorstwa Ellen Livingston, porozmawiamy dzisiaj z dr Barbarą Jundo-Kaliszewską.

0: To dzisiaj w audycji Na Pograniczach zapraszam Państwa na rozmowę na bardzo ciekawy, też trochę trudny temat związany z historią społeczności żydowskiej za naszą wschodnią granicą, związanej z Ajszyszkami. Akurat tak się składa, że dwa dni temu, 23 września, obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Litewskich Żydów, który upamiętnia likwidację getta w Wilnie, która rozpoczęła się dokładnie 23 września 1943 roku. Ale ta końcówka września to także tragiczna data, jeżeli chodzi o życie i historię żydowskiej społeczności właśnie w Ajszyszkach, położonych dzisiaj przy granicy litewsko-białoruskiej, ale o tej historii wiemy niewiele. Niedawno jednak ukazała się publikacja, polski przekład publikacji pracy licencjackiej napisanej przez Ellen Livingstone, studentkę Uniwersytetu w Princeton, która w 1982 roku przeprowadziła serię wywiadów z emigrantami z Ejszyszek osiadłymi w Nowym Jorku. Publikacja Tradycja i modernizm w sztetlu Ejszyszki 1919-1939. O tej książce dzisiaj chciałabym porozmawiać z dr Barbarą Jundo-Kaliszewską, historyczką, politolożką, publicystką, ale także rodowitą ejszyszczanką. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Pani doktor, czy książka tego typu mogłaby powstać dzisiaj na bazie źródeł, które są nam dostępne w Europie, w Polsce, w Litwie, w archiwach naszych? Czy taka książka mogłaby powstać?
1: Ta książka uzupełnia przede wszystkim te materiały, którymi dzisiaj dysponujemy, czyli źródła archiwalne, dokumenty związane z II wojną światową, przede wszystkim archiwa nazistowskie, gdzie jednak te świadectwa dotyczące zagłady są dosyć dobrze również wizualnie udokumentowane. Jednakże świadectwa świadków, opowieści rodowitych ejszyszczan, relacje, które powstały kilkadziesiąt lat temu, bo mamy początek lat 80., czyli schyłek ubiegłego wieku, ponad 40 lat po Holokauście, po mordzie Żydów w Ejszyszkach. No oczywiście, że do takiej informacji już dzisiaj nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Żyją zaledwie pojedyncze osoby, które być może pamiętają ten okres, ale z każdym rokiem tych ludzi jest coraz mniej. Więc dopóty żyje historia, dopóki żyje ostatnie jej świadek, dlatego musimy się spieszyć, żeby te świadectwa dokumentować, opisywać i wydawać. I tutaj ogromny ukłon w kierunku Filipa Shapiro ze Stowarzyszenia Litwaków, który nie tylko wydał tę książkę w języku angielskim, ale także postarał się o to, żeby została ona przetłumaczona na język polski. Warto podkreślić, że autorka książki zgodziła się na to wydanie tylko pod warunkiem, że ta książka nigdy nie trafi do sprzedaży, a będzie kolportowana właśnie bezpłatnie. Także wielkim wsparciem dla Fila Shapiro był także polski uczony Mirosław Reczko. W tej chwili kieruje do niego również słowa wdzięczności w imieniu zarówno środowisk naukowych, jak i rodowitych ejszyszczan.
0: Kilka egzemplarzy tej wyjątkowej publikacji mamy dla Państwa dzisiaj w prezencie. Żeby ją zdobyć, wystarczy napisać mail na adres aleksandra.tykarska@polskieradio.pl. Zachęcam do pisania. A my może przypomnijmy, w ogóle powiedzmy sobie, co dzisiaj zostało z tego świata społeczności żydowskiej w Ejszyszkach. Jak ona przed tym 1941 rokiem była obecna w samym mieście, w okolicach, a co dzisiaj o niej wiadomo?
1: Może warto rozpocząć od tego, że Ejszyszki to jest najbardziej rozpoznawalny sztetl na całym świecie w środowiskach żydowskich, a jednocześnie najmniej rozpoznawalny sztetl w Polsce, czy też na Litwie. To jest cały czas taka historia nieznana, terrain incognita, o której warto mówić coraz więcej. Środowiska i społeczność żydowska Ejszyszek to jest nieodłączny element krajobrazu, podobnie jak i całego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W międzywojniu, którego dotyczy właśnie ta książka, według spisu ludności w Ejszyszkach mieszkało 60

0: 5% społeczności żydowskiej. Ludność polska mieszkała głównie w dworach, zaściankach, wokół Wilna, bo pamiętajmy, że jak pisał chociażby Józef Mackiewicz w tym okresie, który również bardzo często wspominał o jej Szyszkach, pisał, że jej Szyszki to na wskroś szlachecka kraina. Tak więc te dwa światy, zarówno szlachecki polski, jak też polski chłopski czy białoruski, a także świat żydowski, na tym pograniczu funkcjonowały obok siebie, przenikały się wzajemnie i tych historii mówionych mamy w tym swoim środowisku ojczyskim dosyć sporo, jednak to są jedynie skrawki i urywki, a dzięki tej publikacji mamy uporządkowane chronologicznie, ale też tematycznie materiały, relacje, wspomnienia i fakty historyczne, z których możemy także czerpać wiedzę o przeszłości miejscowości, z której pochodzimy. Warto podkreślić, że do dziś przetrwały zarówno dwa budynki dawnych synagog, zachowana została architektura, układ architektoniczny miasta. Podobnie jak w Trokach, w Wyszyszkach również rozróżniamy domy, które należały do społeczności żydowskiej, do Polaków, czy też były tak zwanymi domami tatarskimi czy karaimskimi z trzema oknami. Tak więc jeszcze ta architektura w dalszym ciągu istnieje, ale powoli zanika, ponieważ też jak już chociażby w międzywojniu podkreślała społeczność żydowska, przyszłości w Wyszyszkach nie ma. To była bardzo pesymistyczna prognoza, ale jeśli spojrzymy na Wyszyszki dzisiaj, które są z trzech stron okulone granicą z Białorusią, żelazną kurtyną, nie ma tam przejścia granicznego, chociaż od Białorusi łączy nas często kilkaset metrów, no to rzeczywiście widzimy, że ta sytuacja nie jest najlepsza.
1: A w takiej świadomości właśnie też młodszego pokolenia, mieszkańców dzisiejszych, czy oni łatwo czytają i rozpoznają te ślady, powiedzmy, architektoniczne, czy rozpoznają, że to jest właśnie dziedzictwo tej żydowskiej części?
0: W dużej mierze tak, ponieważ pamiętajmy, że generalnie granice Wyszyszek nakreślają dwa miejsca kaźni. Po jednej stronie Wyszyszek mamy miejsce kaźni mężczyzn i chłopców, po drugiej stronie mamy kobiet i dziewczynek, ale też i młodszych dzieci. Nie da się tego przeoczyć, zwłaszcza, że miejsce kaźni kobiet i dzieci jest zintegrowane z cmentarzem miejskim, więc obok siebie mamy kwatery żołnierza AK, a ciut dalej mamy także ten pomnik poświęcony zagładzie ludności żydowskiej. I historie naszych dziadków przekazywane z pokolenia na pokolenie, głównie ustnie, również cały czas żyją gdzieś tam w tym otoczeniu. Każdy w Wyszyszkach wie, że te dwa budynki, w których wcześniej, w czasach sowieckich, było urządzone kino, dom kultury, a w drugim sala sportowa, to były synagogi, że trzecia synagoga nie przetrwała. Każdy Wyszyszczak wie, że łaźnia, która funkcjonowała w czasach sowieckich, to była łaźnia publiczna, ale została ona przekształcona z łaźni żydowskiej właśnie. Wiadomo też, gdzie mieścił się cmentarz przedwojenny żydowski. Został on zaorany przez Sowietów w połowie lat 50. W tym miejscu wybudowano rosyjską szkołę, w tym miejscu wybudowano przedszkole, ale opowieści o tym, że pomniki, macewy z cmentarza można znaleźć w podmurówkach co niektórych domach, no to są takie historie, których jako dzieci bardzo się baliśmy, ale które dalej trwają w tej pamięci społecznej. Mamy Izbę Pamięci w Centrum Rozrywki i Biznesu w Wyszyszkach, gdzie próbujemy opowiedzieć naszą historię miasta, która jest o wiele oczywiście dłuższa, sięga podobno nawet XI czy XII wieku. I tam także powoli próbujemy odtworzyć tę historię, która w dalszym ciągu jest przed nami w dużej mierze ukryta.
1: A wspomniała Pani o kaźni, czyli o tych tragicznych wydarzeniach właśnie z końca września 1941 roku.
0: W ciągu dwóch dni w Wyszyszkach zamordowano około 4,5 tysiąca, niektóre źródła podają, że nawet 6 tysięcy osób. Nie byli to tylko Wyszyszczanie, tylko także społeczność żydowska, która została przewieziona do Wyszyszek z okolicznych wsi białoruskich. Kaźni dokonały oddziały, które kolaborowały z nazistami, nikogo z lokalnej ludności, jak wskazują dowody, w tych szeregach nie było. Mówię o tym i podkreślam to, bo to jest niezwykle smutne, że na pomnikach, w miejscach, gdzie doszło do Holokaustu, no mamy zapis, że te osoby zostały zamordowane przez nazistów i ich lokalnych kolaborantów. Oczywiście prawdopodobnie autorzy mieli na myśli właśnie te środowiska kolaborujące i specjalne oddziały, które były tworzone, oddziały katów litewskich, które były tu.

0: tworzone i wykorzystywane na tych terenach, ale także kilka dni temu, kiedy rozmawialiśmy na forum konferencji Wilno w cieniu imperium, straty, pamięć, dialog o Jejszyszkach i o Holokauście w Jejszyszkach, to historyk i specjalista tego tematu, dr Arunas Bubnis, podkreślał, że ta zagłada, że ten mord został zrealizowany w całości rękami oddziałów litewskich, które i nazwiska wszystkich osób są dobrze znane. Podnoszę ten temat, ponieważ w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie mamy całą salę poświęconą Jejszyszkom. To jest wieża twarzy, Tower of Faces, która została stworzona przez Jejszyszczankę. Jest tam ponad 1000 zdjęć, ale ostatnie zdanie jest takie samo jak na naszych pomnikach, tak? Zamordowany przez nazistów i ich lokalnych kolaborantów, co jest krzywdzące dla współczesnej, ale też i przeszłej społeczności, bowiem jeśli nawet były wypadki, pojedyncze wypadki donosów, to wiemy też o wielu próbowalach w tamtym czasie i skutecznie to realizowali, czyli uratowali Żydów.
1: Te tragiczne wydarzenia odnoszą się do drugiej połowy września roku 1941, ale dzisiaj rozmawiamy także o książce, która dotyczy czasu wyjątkowego, dwudziestolecia międzywojennego, który był czasem niezwykle intensywnym, jeżeli chodzi o zmiany technologiczne, obyczajowe, społeczne, między innymi w Jejszyszkach. Jak wówczas wyglądało życie społeczności żydowskiej? Jak dynamicznie ono zaczęło się zmieniać?
0: No już sam tytuł książki wskazuje, że Jejszyszki były zawieszone między tradycją a nowoczesnością, że w latach 20. XX wieku ścierały się tu różne nurty. Takim kamieniem milowym jest oczywiście powstanie jesiwy na początku XIX wieku, z czego była szczególnie dumna lokalna społeczność. Jesiwa kształciła około 100 przyszłych rabinów. Także ze świadectw, które znalazły się w tej publikacji, dowiadujemy się, że Jejszyszki były ewenementem, bowiem sami Jejszyszczanie potrafili utrzymać tę szkołę. Nie szukali się środków na zewnątrz. W Jejszyszkach przede wszystkim trudnili się handlem. Między innymi było kilkanaście karczm, wiele sklepów. Jejszyszki też słynęły z ryneczków czwartkowych, które też świetnie są opisane, chociażby w drodze donikąd Józefa Mackiewicza. Podobne relacje znajdujemy też w książce Czarne Rondo Witolda Wedeckiego, które bardzo polecam. No i oczywiście te wątki jejszysko-żydowskie są mocno obecne w literaturze Sergiusza Piaseckiego, którego rok w tym roku obchodzimy. Ta społeczność była zróżnicowana, nie była monolitem. Na pewno życie skupiało się wokół synagog, wokół edukacji. Warto podkreślić, że to właśnie w międzywojniu do edukacji dopuszczono również dziewczynki żydowskie, zanim ten świat żydowskich Jejszyszczyk został w 1941 roku już totalnie unicestwiony. Więc taka największa rewolucja dokonywała się właśnie poprzez edukację, zaangażowanie w politykę, ale też nurty sionistyczne, które zaczęły tutaj coraz mocniej wybrzmiewać. No i nie bez znaczenia oczywiście była emancypacja kobiet i emigracja. Emigracja w dużej mierze na zachód, najpierw do Stanów Zjednoczonych, a później już coraz częściej do Izraela. Świadectwo tej emigracji znajdujemy chociażby na tych fotografiach, które są prezentowane w Waszyngtonie. Podobno wszyscy wyjeżdżający lubili robić sobie zdjęcia na tle chociażby kościoła w Jejszyszkach. Tutaj chyba warto powiedzieć też, skąd i w jaki sposób możemy dowiedzieć się o tych międzywojennych Jejszyszkach, że nie tylko tekst tej książki ilustruje życie żydowskich Jejszyszek, ale także te fotografie, które znajdują się w Muzeum w Waszyngtonie. Jafa Eliach, współzałożycielka Muzeum w Waszyngtonie, urodziła się w Jejszyszkach i była wnuczką lokalnego fotografa. Ocalała w Holokauście i po II wojnie światowej, po prostu zaczęła szukać wśród społeczności żydowskiej fotografii z Jejszyszek. I to ona, jej się udało zgromadzić tak pokaźną kolekcję, dzięki niej mamy dzisiaj najlepiej udokumentowane fotograficznie życia naszego miasteczka. I widzimy, jak bardzo świat się zmienia, jak ta społeczność się modernizuje, jak poprzez budowę dróg, autobusów, samochodów, elektryfikację, czy pierwsze telefony, skraca się dystans, tak? Dystans do wielkiego świata. Jeśli wcześniej Szyszki były takim zagubionym sztetlem, do którego nawiązuje w swoich powieściach chociażby Max Gross, to już w tym okresie międzywojennym te inwestycje poczynione przez II Rzeczpospolitą sprawiają, że ta odległość do wielkiego świata znacząco się skraca.

0: Tym jaskrawym przykładem jest chociażby pojawienie się pierwszego samochodu w Wyszyszkach. Podobno był to Dodge amerykański, pierwszej stacji paliwowej. I nagle w ciągu jednego roku okazało się, że droga do Wilna z Wyszyszek już nie zajmuje bryczką dwa dni, a można tam dojechać w 2 godziny. I tutaj dotykamy jeszcze jednego ważnego aspektu. Można się w ten sposób rozprawić z mitem bezwartościowej, zacofanej wilińszczyzny w okresie międzywojennym, bo pamiętajmy, że przed 1918 rokiem właściwie terytorium właściwie całej Litwy znajdowało się pod zaborem rosyjskim, a to oznacza, że nie było tu dróg, nie było tu prądu, a jeśli nie ma prądu, to też dotyka to i kwestii higieny, rozwoju cywilizacyjnego człowieka, ale także edukacji, bo jeśli nie ma prądu, to nie mamy światła, nie czytamy wieczorami i żyjemy zupełnie inaczej. Tak więc ta pierwsza szosa, która została otwarta przez prezydenta Ignacego Mościckiego, która prowadziła przez Ejszyszki do Krakowa, prąd, telefony, to są rzeczy, które determinują i przyspieszają zmiany w całym społeczeństwie. Nie wszyscy się na to godzili. Oczywiście wśród starszyzny istniał opór dotyczący chociażby noszenia sukienek z krótkim rękawkiem przez młode dziewczyny żydowskie, czy trochę krótszych sukienek, które ukazywały nawet kostki. Pamiętamy też, że kobiety przestają nosić peruki i mamy wiele innych również takich oznak emancypacji. Ten dynamiczny rozwój został przerwany niestety w 1941 roku. Druga wojna światowa wymazała z krajobrazu Wyszyszek aż dwie istotne grupy społeczne. Przede wszystkim społeczność żydowską i szlachtę polską, czyli te wszystkie dworki, zaścianki zostały przekształcone w sowchozy, ale najbardziej dotkliwa jest strata tego niematerialnego dziedzictwa, czyli tej myśli, idei, ciągłości i pamięci społecznej. Pamięci, którą nieustannie próbujemy odzyskiwać, próbujemy łączyć tę pamięć współczesną, lokalną, to co przetrwało na tych terenach, z tą pamięcią, którą udało się co niektórym, czy to spadkobiercom dawnej szlachty ejszyskiej, czy to ludziom ocalałym z Holokaustą, albo ludziom, którzy wyemigrowali wcześniej z Wyszyszek, wszystko to, co udało się ocalić. Jest jeszcze wiele pracy przed nami, a czasu mamy coraz mniej, bo odchodzą ostatnie świadkowie historii. Warto o tym pamiętać.
1: Tak na koniec, jeszcze podsumowując i mówiąc może o tym, dlaczego warto po tę publikację sięgnąć. Ona jest dość ciekawa, bo ona pochodzi z innej epoki, z 1982 roku, a dopiero teraz mamy ją w rękach, w przekładzie polskim. Czy to jest aktualne, ciekawe i jak na ile można się opierać na takiej publikacji właśnie?
0: Biorąc do ręki tę książkę, warto pamiętać, że to była przede wszystkim praca dyplomowa, więc nie jest to typowe czytadło. Mimo wszystko ta książka łatwo się czyta. Zawiera wiele cytatów, wiele odniesień do historii, przede wszystkim Polski, z okresu międzywojennego, ale także mamy fotografie, które pomogą nam wyobrazić tę społeczność, której już dzisiaj nie ma. 20 rozmów z 20 Wyszyszczanami, którzy mieszkają na Brooklynie w Nowym Jorku. Jest początek lat 80. Z jednej strony okazuje się, że ta książka jest w dalszym ciągu mocno aktualna, bo wiele spośród domów w Wyszyszkach w dalszym ciągu korzysta z tych pożydowskich pieców, do których trzeba było przynosić drewno. W dalszym ciągu nie ma wody bieżącej w domu, a z drugiej strony widzimy, że ta pamięć trwa, że ci ludzie mieszkając w tych domach, ja też urodziłam się w pożydowskiej stuletniej chacie, w której po II wojnie światowej znajdowało się pierwsze przedszkole, potem urząd miasta. Więc ci ludzie w tych domach w dalszym ciągu myślą i wspominają o tych pierwszych gospodarzach, zastanawiają się, kto ten dom wybudował i jakie chwile musiał tutaj przeżyć.
1: O książce Ellen Livingstone, Tradycja i modernizm w sztetlu Wyszyszki 1919-1939 rozmawialiśmy dzisiaj w audycji Na pograniczach z dr Barbarą Jundo-Kaliszewską, historyczką, politolożką, publicystką, ale także rodowitą Wyszyszczanką. Wszystkich Państwa chętnych na zdobycie egzemplarzy zachęcam jeszcze do pisania maili na adres aleksandra.tykarska@polskieradio.pl. A o tej książce rozmawialiśmy z historyczką, politolożką i rodowitą Wyszyszczanką dr Barbarą Jundo-Kaliszewską. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu bardzo.

0: Jedynka. Polskie Radio. Ślady na piasku.
1: Witam Państwa, Małgorzata Glabisz-Pniewska. Gieczwałt to miejsce jedynych w Polsce objawień maryjnych, oficjalnie uznanych przez Kościół. Matka Boża miała ukazywać się dwóm dziewczynkom, przekazując im wezwanie do modlitwy i odmawiania różańca. Wydarzenia te zostały dokładnie zbadane, wpisując się w historię Kościoła i polskiej duchowości. Dlaczego objawienia z Gieczwałdu są tak wyjątkowe na tle innych objawień maryjnych? Mówi dr Ewa Czaczkowska, autorka książki Odkryć Gieczwałd na nowo.
2: Wyjątkowe są dla Polski przede wszystkim dlatego, że to są właśnie, jak powiedziane zostało, że to są jedyne, prawda, uznane objawienia maryjne w Polsce, to po pierwsze. Na tle innych możemy powiedzieć też i dlatego, że Maryja ukazywała się w Gieczwałdzie przez aż 82 dni i ukazała się, według obliczeń, 187 razy. Czasami mówi się, że 160 razy, ale kiedy rzeczywiście policzymy dokładnie, ile razy Matka Boża mogła się objawić i jeszcze to też sprawdzałam w źródle niemieckim z 1877 roku, to okazuje się, że to właśnie było aż 187 razy. Więc to na pewno jest wyjątkowe objawienie. Natomiast gdy chodzi o jego treść, to trzeba powiedzieć, że jest to objawienie bardzo podobne do wielu innych, z uwagi na to, że Maryja właśnie jak zawsze tutaj też prosiła o modlitwę. A jeżeli jeszcze wrócę do poprzedniej myśli, warto może przypomnieć, że na przykład w Fatimie Matka Boża się ukazała tylko 6 razy, a w Lourdes 18.
1: Wszystko zaczyna się w małej warmińskiej wsi, o której świat nigdy nie miał usłyszeć.
2: Tak, to prawda. Gieczwałd 150 lat temu to była maleńka miejscowość. Dzisiaj też jest to zresztą mała wieś, ale zupełnie nieznana nie tylko na Warmii, oprócz oczywiście najbliższego sąsiedztwa, ale już na pewno na innych ziemiach polskich. Dokumenty wskazują, że ludzie, którzy jechali z dalekich stron właśnie do Gieczwałdu te 150 lat temu, w ogóle nawet dokładnie nie znali nazwy tej miejscowości, przekręcali. Tak, Matka Boża przychodzi do dwóch dziewczynek, im się objawiła do Gieczwałdu. I też zadawałam sobie pytanie, dlaczego wtedy i dlaczego tam, prawda, do takiej nieznanej małej miejscowości. Zresztą z reguły ukazuje się w środowiskach wcześniej nieznanych, no nie mówię tutaj o Paryżu, objawieniach cudownego medalika. Ale wracając do tej myśli, rzeczywiście też rozmawiałam z teologami, z mariologami, wskazują na to, że Matka Boża właśnie przychodzi do jakby najbardziej zmarginalizowanej ludności w tamtym czasie, bo ci ludzie po pierwsze są zmarginalizowani społecznie, żyją właśnie w takim małym środowisku, dość biednym. Z drugiej strony są zmarginalizowani.

zdecydowani narodowościowo i państwowo, dlatego że wtedy te ziemie leżą w zaborze pruskim, są pod zaborem pruskim. Ludność nie ma właśnie własnej państwowości, w związku z tym jest upośledzona również w tym sensie i jeszcze w sensie religijnym, dlatego że od kilku lat pruskie władze prowadzą politykę tak zwanego Kulturkampfu, tak? Czyli walki z kościołem katolickim, nie tylko polskim, ale w ogóle kościołem katolickim w Prusach. I właśnie w 1877 roku już tego efekty były znaczące w sensie właśnie zamykania kościołów, szykan pod adresem przede wszystkim duchowieństwa, aczkolwiek oczywiście również były i represje związane z rugowaniem języka polskiego, bo wtedy już język niemiecki jest językiem urzędowym, już język niemiecki jest w szkołach obowiązkowy. W każdym razie rzeczywiście do tej małej, nikomu nieznanej, szeroko nieznanej miejscowości przychodzi, czy objawia się w tym miejscu Matka Boża. Przychodzi właśnie do tej ludności z jakimś przesłaniem ogromnej nadziei, można by było powiedzieć.

Matka Boża objawiała się przez 82 dni, jak wspomniałam, od 27 czerwca aż do 16 września 1877 roku. Objawiała się, co ciekawe, oprócz oczywiście pierwszego spotkania z Justyną Szafryńską, codziennie w czasie modlitwy różańcowej. Pierwsze spotkanie to też było w czasie modlitwy na Anioł Pański, wieczornej modlitwy. Później w czasie modlitwy różańcowej objawiała się w czasie wieczornego różańca, a później, kiedy w lipcu proboszcz miejscowy ksiądz Weichsel wprowadził taką reorganizację i były trzy części różańca odprawiane w trzech porach dnia, czyli rano, w południe i wieczorem, ukazywała się nawet trzy razy dziennie. Dlatego mówimy o 187 razach. Miała się objawić po raz ostatni 8 września i pobłogosławić figurę, jej właśnie figurę, ale w związku z tym, że nie nadeszła jeszcze ta figura, objawiała się do 16 września. Życzenie Matki Bożej było to, aby codziennie odmawiać różaniec, to jest pierwsze, i to mówiła wielokrotnie, również w czasie tego ostatniego widzenia. A drugie, żeby właśnie w miejscu objawienia postawić kapliczkę z jej figurą. I ta kapliczka stanęła już w zasadzie w sierpniu, a figura została w niej umieszczona 16 września, w tym ostatnim dniu objawiania się Matki Bożej. I ta figura i ta kapliczka stoją w tym miejscu właśnie do dzisiaj. To jest ta figura i kapliczka przed 150 lat. Warto jeszcze powiedzieć, że Matka Boża się przedstawiła dziewczynkom, bo ją pytały, kim jest, chociaż już wiedziały, że to pewnie Matka Boża. Po kilku dniach ją zapytały. Pierwsze były milczące takie te spotkania, objawienia. Matka Boża przedstawiła się jako właśnie Maryja Niepokalanie Poczęta, czyli tym samym imieniem, który się przedstawiła też w Lourdes. I to jest istotne, że to było 20 kilka lat po ogłoszeniu przez papieża tego dogmatu o niepokalanym poczęciu Matki Bożej, czyli jakby to też było potwierdzenie tej właśnie tajemnicy Kościoła o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Warto właśnie to podkreślić, bo ja rzeczywiście też sięgałam do źródeł, co Matka Boża mówiła, o czym mówiła. I to było najważniejsze, co padło w czasie tych objawień. To jest właśnie prośba, życzenie codziennej modlitwy tej różańcowej, co jak właśnie mariolodzy podkreślają, tu chodziło właśnie jakby takie wychowanie, wręcz katechizowanie tej ludności, przyzwyczajanie jej do systematycznej modlitwy. I w wielu odpowiedziach na wiele pytań Maryja właśnie wskazywała na różaniec, na modlitwę, że jakby w niej ludzie odnajdą rozwiązanie, czy też oświetlenie swoich codziennych problemów, spraw i tak dalej. Bo w czasie tych 82 dni oczywiście dziewczynki zadawały Matce Bożej wiele pytań, które kierowane były za ich pośrednictwem przez ludzi, przez pielgrzymów, przez księży, przez duchowieństwo, które tam się zbierało bardzo licznie w ciągu tych kilkunastu tygodni i kilku miesięcy 1877 roku przez Gierczwałd przewinęło się

się kilkaset tysięcy ludzi. A na przykład 8 września 1877 roku w to święto Matki Bożej było 50 tysięcy ludzi. Więc jak powiedziałam, dziewczynki zadawały Matce Boże wiele pytań. Pytania dotyczyły między innymi spraw związanych z szykanami Kościoła w ramach właśnie Kulturkampfu, czy różnymi sytuacjami, które uderzały bardzo mocno w księży, w duchowieństwo, zamykanie było też kościołów i tak dalej. Dotyczyły tego pytania. Matka zawsze mówiła Boże o tym, żeby się modlić. Dotyczyły oczywiście takich spraw ludzkich jak zdrowie, choroba. Bardzo dużo ludzi przybywało wtedy właśnie chorych, prosząc o uzdrowienie i takie cuda się i wtedy zdarzały i zdarzają się oczywiście dzisiaj też, o czym też piszę w książce, o tych cudach również właśnie, które się wydarzają dzisiaj. Więc tych spraw, jak powiedziałam, było bardzo dużo, ale te życzenia były najważniejsze, te, o których powiedziałam, czyli

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Co sprawiło, że wydarzenia z 1877 roku są ważne nie tylko dla osób wierzących, ale również są ważne z perspektywy historycznej.
2: Historycznej, tak. Dla ówczesnej ludności, nie tylko Giedrzwałdu, nie tylko Warmii, tej południowej Warmii, która była zamieszkiwana przez warmiaków polskiego pochodzenia, katolików, ale przez pielgrzymów, którzy licznie przybywali, przede wszystkim z ziem polskich, ważne było to, że Matka Boża mówiła po polsku, rozmawiała z dziewczynkami po polsku. Dziewczynki mówiły oczywiście po polsku, ale w tej gwarze warmińskiej. I trzeba od razu powiedzieć, że zawsze Matka Boża oczywiście, czy we Francji, Portugalii, Irlandii, Włoszech i tak dalej, posługuje się językiem tych, z którymi rozmawia, z którym się ukazuje, tak, czy w gwarze właśnie, tak jak w przypadku było chociażby Bernadety w Lourdes. Więc to jest jakby naturalne, normalne, ale oczywiście było to niezmiernie ważne dla pielgrzymów, Polaków z tych trzech zaborów, którzy licznie przybywali, z uwagi na brak polskiej państwowości, właśnie z uwagi na zabory. To, że Matka Boża mówiła po polsku, było naprawdę takim ogromnym zastrzykiem jakiejś nadziei, że Polska odzyska niepodległość, chociaż to też warto powiedzieć, że Matka Boża nic na ten temat nie mówiła. Przynajmniej nic nie wiemy o tym, żeby była pytana na ten temat. Nic nie wynika z dokumentów. I warto podkreślić też, że polscy działacze narodowi, właśnie z Warmii i szerzej z innych ziem polskich, przede wszystkim myślę tutaj o zaborze pruskim, o Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce, Śląsku, oni wykorzystali ten element właśnie, że Matka Boża mówi po polsku, do utrwalania polskości, utrwalania polskiej tożsamości i rozwijania tego szerokiego ruchu ku właśnie odzyskania niepodległości, ruchu niepodległościowego. I rzeczywiście władze pruskie, początkowo, które sądziły, że to chodzi głównie o sprzeciw właśnie tych pielgrzymów przybywających, sprzeciw wobec polityce Kulturkampfu, kiedy zorientowały się, że jest wykorzystywany ten właśnie element, czyli że objawienia maryjne, religijne wydarzenie jest wykorzystywane do spraw narodowościowych, niepodległościowych, wtedy zaczęły się szykany wobec i pielgrzymów, przede wszystkim duchowieństwa i księży, ale to na szczęście stało się jakby już po zakończeniu objawień, bo w czasie trwania objawień, no to też jest Boża opatrzność, żandarmeria, generalnie pruska administracja nie przeszkadzała gromadzeniu się ludności i w odmawianiu modlitw po polsku, chociaż językiem urzędowym również kościoła stał się już język niemiecki.

0: Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska. To są te dwie dziewczyny, którym ukazała się Matka Boża.
1: Tak.
0: Co możemy o nich powiedzieć i jak objawienia wpłynęły na ich życie?
1: Mm-hmm. Justyna Szafryńska w roku objawień miała 13 lat. Rok od niej młodsza była Barbara Samulowska. Dwie dziewczynki z tamtejszej parafii, które były bardzo pobożne, przychodziły właśnie do kościoła w Giedrzwałdzie na nabożeństwa. Justyna Szafryńska tego dnia, kiedy ukazała się po raz pierwszy Matka Boża, 27 czerwca, zdała egzamin dopuszczający do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. Ona kilka dni później przyjęła pierwszą Komunię Świętą. Było to dla niej niezwykle ważne i to był dla niej bardzo szczęśliwy dzień, dlatego że ona któryś już raz podchodziła do tego egzaminu. I dużo się zachowało relacji o tych dziewczynkach, o ich zachowaniu. Na pewno były bardzo i pobożne, i naturalne, na pewno bardzo dobre, wychowane w religijnych, katolickich rodzinach. Po zakończeniu objawień, dla ich ochrony już nie tylko przed napływem setek tysięcy też pielgrzymów, a każdy z nich chciał najlepiej dotknąć te dziewczynki albo coś im powiedzieć, o coś prosić, o wstawiennictwo Matki Bożej, dotknąć oczywiście drzewa, klonu, nad którym ukazywała się Maryja. I te dziewczynki zostały przez proboszcza miejsca wywiezione po prostu z Giedrzwałdu dla ich ochrony do klasztoru sióstr Szarytek w Chełmnie nad Wisłą. Mówię tutaj o tej historii w wielkim, wielkim skrócie. Tam kształciły się jeszcze, później wstąpiły do tego zgromadzenia, ale w związku z tym, że właśnie działał Kulturkampf i że nie mogły dokończyć formacji zakonnej w Chełmnie, bo po prostu władze pruskie nie pozwalały na te wszystkie stopnie i tak dalej. Był też zakaz przyjmowania w pewnym momencie. W każdym razie dziewczynki wyjechały do Paryża, do tego generalnego ich klasztoru w Paryżu i tam po prostu dokończyły swoją formację zakonną. W 1895 roku Barbara Samulowska wyjechała na misję do Gwatemali i tam zmarła w 1950 roku, czyli 55 lat do śmierci. Wiele lat przepracowała w szpitalach, które prowadziły właśnie siostry Szarytki tam w Gwatemali. No, zapisała się niezwykle dobrze jako osoba nie tylko świątobliwa, ale i pełna zapału ewangelizacyjnego, świetnej organizacji i tak dalej. W każdym razie te wszystkie jej cechy, heroiczność jej cnót spowodowała, że właśnie kończy się jej proces beatyfikacyjny i jest wielka nadzieja, że może w przyszłym roku, a może za dwa lata, jeśli rzeczywiście przyjedzie papież Leon XIV do Polski, zostanie ogłoszona jej beatyfikacja. Natomiast zupełnie inną drogą, od pewnego momentu oczywiście, poszła Justyna Szafryńska, inaczej się ułożyło jej życie. Ona w 1897 roku, do końca nie wiadomo dlaczego, ale porzuciła zakon, porzuciła klasztor. Dwa lata pracowała jako krawcowa, dwa lata później wyszła za mąż. Bardzo szybko owdowiała, bo po 8 latach mniej więcej. I tutaj mamy pewne niejasności, jak się potoczyły dalej jej losy. Według ustaleń księdza profesora, historyka Kazimierza Łataka, ona prawdopodobnie do rozpoczęcia I wojny światowej, nawet na pewno, mieszkała we Francji pod Paryżem, dzisiaj to już jest też dzielnica Paryża. I nie wiadomo, co się stało z nią dalej. Czy wyjechała do Prus, bo wtedy konflikt oczywiście Francja, Niemcy i tak dalej, czy wyjechała na ziemię pruskie, wróciła, czy zmarła na terenie Francji. Niektórzy twierdzili wcześniej, że ona rzeczywiście już po śmierci męża wyjechała od razu do Prus, ale niestety dokumenty tego nie potwierdzają, bo historycy różni szukali tropów właśnie dalszych Justyny Szafryńskiej. Więc niestety, mówiąc w skrócie, nie wiemy kiedy i gdzie zmarła Justyna Szafryńska, gdzie jest pochowana. Właśnie ta druga z widzących, czy raczej ta pierwsza, bo jej pierwszej ukazała się Matka Boża.
0: To przesłanie Matki Bożej z Giedrzwałdu pozostaje aktualne również dla nas dzisiaj.
1: Tak, absolutnie. To przesłanie Matki Bożej z 1877 roku jest po pierwsze uniwersalne. I oczywiście aktualne na każdy czas i dla każdego. Ono nie jest ograniczone tylko do tego terytorium, tylko do tej ziemi, tylko do naszego narodu. Ono jest uniwersalne dla każdego i na każdy czas, bo Matka Boża mówi przede wszystkim o modlitwie.
0: Co w historii Giedrzwałdu panią najbardziej zaskoczyło, poruszyło, zdziwiło być może?
1: Rzeczywiście ja nie wiedziałam, że Maria ukazywała się aż tyle razy, czyli 187 razy. i że ukazywała się aż przez 82 dni. Mówię to ze wstydem, bo oczywiście wiedziałam o Giczwałdzie, nawet coś gdzieś kiedyś wspominałam pisząc, ale dla mnie to było rzeczywiście niezwykłe, że tak długo właśnie trwały te objawienia. I to rzeczywiście dużo mówi jednak o tych objawieniach, tak, że Matka Boża no, jednak tak długo ukazywała się ludziom. I bez wątpienia oczywiście Matka Boża przede wszystkim mówi o modlitwie. I to jest najważniejsze. I ja spotykałam się z tym i spotykam się z tym, że no, próbuję się te objawienia ideologizować. Jakby nakładać nasze własne myśli, kalki, poglądy na to, co mówiła Matka Boża. Trzeba wrócić do źródła, do sedna, czyli właśnie modlitwa, codzienna, systematyczna modlitwa, która zmienia człowieka, zmienia jego życie, zmienia jego patrzenie na siebie, na swoje życie, ukierunkowuje i tak dalej. I to jest właśnie najważniejsze. I to jest przesłanie do każdego. Matka Boża w każdym miejscu na świecie, którym się ukazuje, ukazywała. Jak powiedziałam, mówi w języku tych, którym się ukazuje. Ale to jest przesłanie dla wszystkich i również na dzisiaj, bo nie ma nic bardziej uniwersalnego, jak właśnie słowa wzywające do modlitwy.
0: Gościem dzisiejszych Śladów na piasku była dr Ewa Czaczkowska, autorka książki Odkryć Giczwałd na nowo, jedyne uznane objawienia maryjne w Polsce. A za uwagę dziękuję Małgorzata Glabisz-Pniewska.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
3: Leszek odnalazł Marka Szczygła w lotniskowym barze. Doktor wypił już całkiem sporo koniaku i stewardesa nie chciała go wpuścić na pokład. Posłuchajmy piątego fragmentu kryminału Mariusza Kaniosa pod tytułem Familia. Czyta Filip Kosior.
4: Przykro mi, ale w tym stanie nie może pan wejść na pokład samolotu. Jak na tak młodą oszubkę była dość kategoryczna.
5: W jakim stanie?
4: Szczygieł udawał głupiego. Jest pan pod wpływem alkoholu, odparła spokojnym, ale stanowczym tonem. Zgodnie z obowiązującymi w naszych liniach przepisami bezpieczeństwa nie mogę pana przepuścić.
5: Nie jestem pijany, jeśli to pani sugeruje, żachnął się Marek. Owszem, wypiłem kieliszek koniaku, ale przecież nie będę prowadził tego samolotu, tylko lecę o nim jako pasażer, więc co to ma za znaczenie?
4: Niestety ma i nic na to nie poradzę. Stewardessa stanęła mu na drodze, bo próbował ją ominąć. Może pan polecieć kolejnym rejsem. Chwilę trwali w niemej konfrontacji. W końcu Szczygieł odpuścił. Jego żona spojrzała na córkę przepraszająco. Alicja najpierw zaczerwieniła się ze wstydu, a potem po jej policzkach spłynęły dwie wielkie łzy. Wyglądało na to, że wymarzone wakacje skończyły się, zanim się zaczęły. Córciu... Dziewczyna bez słowa ruszyła za ojcem, wlokąc za sobą walizkę, która nagle zrobiła się dwa razy cięższa. Hala, zaczekaj! Iwona nerwowo zbierała rozrzucone na metalowych krzesełkach bagaże. Nagle poczuła szarpnięcie za ramię. Odwróciła się i zobaczyła tuż przed sobą stężałą z wściekłości twarz Marty. Żona Leszka miała zaciśnięte usta, a jej oczy zwęziły się, przybierając kształt szparek. A ty dokąd? Nie czekała na odpowiedź. To on jest pijany, nie wy. Ty i Alicja możecie wejść do samolotu. Nie zostawię go, proszę cię. Bierz Ale i lećcie z nami. Iwona spuściła na moment oczy, jakby się zastanawiała, co robić. Czuła na sobie ciężkie spojrzenie przyjaciółki i słyszała jej przyspieszony ze zdenerwowania oddech. Po chwili podniosła wzrok i pokręciła przecząco głową. Nie mogę, wyszeptała. Ten wyjazd to nasza ostatnia szansa. Jeżeli teraz polecę bez Marka, to już nie będzie do czego wracać. Nie będzie naszego małżeństwa. No i bardzo dobrze. Marta wciąż kipiała ze złości. Nie rozumiesz. Iwona uśmiechnęła się smutno. Czego nie rozumiem? Ja go wciąż kocham. Po tych słowach zapadła cisza. Marta milczała, bo co miała powiedzieć? Wypuściła powietrze z płuc i pchnęła męża w stronę bramki. Proszę pani. Głos młodej stewardessy, która przysłuchiwała się rozmowie kobiet, zaskoczył je obie. Proszę zawołać męża. Zwróciła się do Iwony, najwyraźniej zmieniwszy zdanie. Możecie wejść na pokład wszyscy. Cała trójka.
3: Filip Kosior przeczytał piąty fragment kryminału Mariusza Kaniosa Familia. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca.

0: jutro ciąg dalszy.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Odrodzona nieznana, czyli przedwojenna Polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy.
3: W cieniu Katynia i rzezi wołyńskiej, przez współczesną Polskę zapomniana, a przez drugą Rzeczpospolitą zignorowana. Operacja Polska, czyli przeprowadzone przed II wojną światową przez NKWD masowe mordy Polaków, obywateli ZSRR. W najbliższym programie o sowieckiej zbrodni, polskiej niewiedzy i zdradzie wysokich urzędników i oficerów.
2: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
3: Odrodzona nieznana. W sobotę po 16.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z grupy Orlen. Marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska. Jedynka. Program pierwszy Polskiego Radia. WOK Polska. Harper's Bazaar. Film Web. Zwierciadło. Interia.
10: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Michał Sikorski.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty temu minęła północ. Izabela Kuczyńska, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Nie straciliśmy bramki, ale też żadnej nie zdobyliśmy. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała 0-0 z Bośnią i Hercegowiną w meczu pierwszej kolejki Ligi Narodów na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biało-czerwoni rozczarowali, tak mówił komentując wynik Andrzej Janisz, dziennikarz i sprawozdawca sportowy od wielu lat związany z jedynką.
1: Koszmarne to było widowisko. Widowisko, w którym piłka latała głównie wysoko nad głowami zawodników, była wybijana na auty, gra była często przerywana, faule. Jedyne, co wychodziło jednym i drugim najlepiej, to były wzajemne pretensje do sędziego, machanie rękami, wykrzywianie twarzy, mimika. Niestety brzemienna jest strata punktu w tym meczu na własnym boisku.
0: W poniedziałek podopieczni selekcjonera Jana Urbana zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Na szczęście nie zawiedli siatkarze i to oni zagrają o złoto Mistrzostw Europy. W półfinale w Mediolanie biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-0. Kibice cieszą się z awansu i życzą biało-czerwonym powodzenia w decydującym meczu.
2: Końcówkę meczu akurat widziałem, także fajnie, że się udało, szczególnie, że początek trzeciego setu był dosyć, był dużym wyzwaniem, prawda, bo mieliśmy dosyć słaby początek, ale końcówka była jak najbardziej rewelacyjna.
3: Także trzymamy kciuki za finał.
2: Oczywiście, że tak.
4: Gratulacje.
5: Powodzenia.
0: A w finale Polacy zmierzą się z Francuzami, którzy pokonali Finów 3-1. Na transmisję meczu zapraszamy dziś do jedynki od godziny 20. Nie żyje policjant postrzelony 2 dni temu w czasie służby w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. 29-latek został ranny w czasie interwencji. Pracował w pionie kryminalnym bolesławieckiej komendy.
6: Do zdarzenia doszło w czwartek przed południem podczas czynności prowadzonych na jednej z posesji. 33-letni mężczyzna oddał 2 strzały w kierunku policjanta. Jeden z nich trafił funkcjonariusza w głowę. Ranny policjant został natychmiast przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Legnicy. Jego stan był wówczas bardzo ciężki. Po zdarzeniu 33-latek zaczął uciekać. Policjanci zatrzymali go po pościgu i zabezpieczyli pistolet. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni. Przyznał się i złożył wyjaśnienia. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego areszt na 3 miesiące. 29-letni sierżant Nathan Sieroń pracował w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariuszem był od niespełna 2 lat. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Michał Moskal zawiesił członkostwo w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. To po ustaleniach Onetu, który napisał, że poseł brał udział w tworzeniu przepisów o rynku kryptoaktywów i konsultował kształt poprawek złożonych do ustawy z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto. Wcześniej miał spotkać się z Przemysławem Kralem na Ibizie.
7: To po prostu wygląda jak korupcyjny interes, dlatego to musi być do spodu wyjaśnione.
0: Tak doniesienia Onetu komentował w Polskim Radiu poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak. Także władze Prawa i Sprawiedliwości oczekują pełnej informacji o okolicznościach sprawy. Do tego czasu Michał Moskal będzie zawieszony w klubie. Polityk

0: twierdzi, że autorem poprawek, które i tak nie weszły w życie, był nie on, a poseł Janusz Kowalski. To Rosjanie stali za próbą podpalenia w Monachium firmy pracującej dla branży zbrojeniowej. Na takie ustalenia niemieckich służb powołuje się Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na początku września para Bułgarów próbowała podpalić zakład w stolicy Bawarii. Jeden podpalony materiał szybko ugaszono, drugi nie zdążył się zająć. Według niemieckich mediów śledczy dotarli do zleceniodawców podpalaczy, tak jak na początku sierpnia uzbrojony dron na lotnisku w Lipsku, tak i bułgarskie małżeństwo 3 września przysłała do Niemiec rosyjska GRU.
1: To są aktualności jedynki.
0: Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczeńskiego z Nagrodą Dziennikarzy akredytowanych na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Reżyser przedstawił prawdziwą historię Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu na Rakowieckiej. Rozmawiali ze sobą za pomocą alfabetu Morsa. Dziennikarka Radiowej Trójki Katarzyna Borowiecka, która w imieniu dziennikarzy wręczyła nagrodę reżyserowi, wyjaśnia, że Przez ścianę to film wybitny pod wieloma względami.
2: Jest to niezwykle poruszająca historia, no i świetnie zagrany jest ten film. Tutaj wszystko spoczywa przede wszystkim na barkach Marii Dębskiej, która gra bardzo oszczędnymi środkami i myślę, że to dodatkowo potęguje ten efekt.
0: Przez ścianę bierze udział w konkursie głównym i walczy o Grand Prix festiwalu Złote Lwy. Laureatów festiwalu poznamy dziś wieczorem, a patronami medialnymi tego wydarzenia są pierwszy i trzeci program Polskiego Radia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Noc pogodna tylko na zachodzie i południu, za to nad ranem pojawią się tam gęste mgły. Na Suwalszczyźnie deszcz. Temperatura od 7 do 11 stopni, cieplej w rejonie Helu około 13. Chłodniej w górach od 4 do 6 stopni. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu chwilami powieje mocniej. Od rana słonecznie na południu i zachodzie kraju, na północnym wschodzie oraz na wybrzeżu przelotne opady deszczu. Temperatura od 14 do 18 stopni, cieplej miejscami na zachodzie. Około 20.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Od 10 minut trwa sobota, 269 dzień roku. Słońce wstanie 24 minuty przed godziną 7, zajdzie o 18.28. W jedynce czas na nasze kalendarium. W 1815 roku Rosja, Austria i Prusy podpisały w Paryżu akt Świętego Przymierza, który kończył wojny napoleońskie. W 1878 roku w Warszawie przy Placu Tłomackie uroczyście otwarto Wielką Synagogę. 55 lat później po stłumieniu przez Niemców powstania w getcie warszawskim została doszczętnie zniszczona. W 1915 roku urodził się Bolesław Kielski, speaker Polskiego Radia i prezenter telewizyjny. W latach 60. prowadził popularny teleturniej Kółko i Krzyżyk. 26 września 1946 roku urodziła się Maria Szabłowska, dziennikarka muzyczna znana Państwu z Anteny Jedynki. Maria Szabłowska jest autorką też dwóch książek, Cały ten Big Beat i Elvis, Amerykański Sen, a także trzech filmów biograficznych o Władysławie Szpilmanie, Stefanie Rachoniu i Kabarecie Starszych Panów. W 1978 roku zmarł Jan Parandowski, pisarz, tłumacz literatury antycznej i francuskiej. Wielką popularność przyniosła mu wielokrotnie wznawiana mitologia. 25 lat temu wystartowała polskojęzyczna wersja Wikipedii, encyklopedii internetowej. Obecnie składa się z ponad 1 700 000 haseł. 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków, ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku. Dziś także Światowy Dzień Królika. 26 września imieniny obchodzą Łucja, Teresa, Lena, Cyprian i Damian. Wszystkim solenizantom i jubilatom Radiowa Jedynka składa najserdeczniejsze życzenia.
1: Autopromocja. Ostatnia prosta do wielkich sportowych sukcesów. Polscy siatkarze powalczą w obronie tytułu Mistrzów Europy. Bartosz Zmarznik bierze na cel 7 w karierze tytuł Mistrza Świata na żużlu. Śledzimy sportowe emocje razem ze słuchaczami Radiowej Jedynki. Zapraszamy na audycję specjalną i transmisję na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Mediolanu Cezary Gurjew.
1: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
2: Startujemy w sobotę o 20:00.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.